0: potrwa od 2 do 4 tygodni. Polska zyskuje na tej decyzji, a współpraca z amerykańskimi siłami zbrojnymi przynosi obopólne korzyści. Ekspertka z Hollywood, Cheryl Marks, zaleca kobietom po 50 mycie włosów tylko 2 razy w tygodniu, aby zachować ich miękkość i zdrowy wygląd. Ważne jest stosowanie szamponów z olejkiem arganowym, który chroni i uelastycznia włosy. Trycholożka Olga Poniatowska podkreśla, że higiena skóry głowy wymaga mycia co 3 dni, niezależnie od widocznego przetłuszczenia. Unikanie gorącej wody i odpowiednie stosowanie odżywek również wpływa na kondycję fryzury.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Lustra w domu często tracą blask przez kurz, odciski palców i inne zabrudzenia. Zamiast sięgać po drogie detergenty, można wykorzystać prosty domowy sposób z herbatą. Wystarczy zaparzyć mocną herbatę, ostudzić ją, przelać do butelki z atomizerem i spryskać lustro. Następnie wyczyścić miękką ściereczką, a na koniec osuszyć suchą szmatką, co pozwoli uniknąć smug i zacieków. Truskawki szybko tracą świeżość, ale istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Zanurzenie owoców w roztworze z miodu i wody może przedłużyć ich świeżość nawet 2-krotnie. Wystarczy rozpuścić 1 łyżeczkę miodu w 1 szklance wody i zalać truskawki. Ważne jest także przechowywanie ich w szerokim pojemniku z ręcznikiem papierowym, co pomoże wchłonąć nadmiar wilgoci. W Żaganiu zatrzymano 30-letniego mężczyznę podejrzanego o porwanie i próbę wymuszenia pieniędzy. Sprawca groził ofierze pobiciem i wywiezieniem do lasu, a także handlował narkotykami. Sąd rejonowy w Żaganiu zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Polskie władze zakazały wjazdu izraelskiemu ministrowi bezpieczeństwa narodowego Itamarowi Ben-Gwirowi po jego kontrowersyjnych wypowiedziach. Minister drwił z zatrzymanych aktywistów, w tym Polaków, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zdystansował się od jego działań. Dziennikarka Monika Olejnik również potępiła zachowanie ministra, podkreślając potrzebę sprzeciwu wobec przemocy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Donald Tusk, obecny premier Polski, od lat zmaga się z kontrowersjami wokół swoich słów z artykułu z 1987 roku, gdzie stwierdził, że polskość to nienormalność. Wypowiedź ta, często wyrywana z kontekstu, była częścią szerszej refleksji na temat polskiej tożsamości i nie miała na celu krytyki narodu. Tusk w tamtym czasie angażował się w działalność Solidarności i publikował teksty historyczne oraz intelektualne. Nawet Jarosław Kaczyński w 2022 roku przyznał, że Tusk w swoim artykule ostatecznie wybiera Polskę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1028 hektopaskali. W Krakowie małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska znów w centrum uwagi. Po sprzedaży domu z byłym mężem, Maciejem Pelą, aktorka zaskoczyła fanów tajemniczym wpisem na Instagramie. Czas trochę pożyć i pora zaplanować totalne wylogowanie. Te słowa wywołały lawinę spekulacji. Czyżby szykowała się na wielkie zmiany, czy po prostu potrzebuje chwili oddechu? Fani trzymają kciuki, a my czekamy na kolejne rewelacje.
2: Edward Żentara, chłopak z Sianowa, który z prowincji trafił na wielkie ekrany, stał się ikoną lat 80. Jego rola w Karate po polsku była jak cios karate w serca widzów, a Siekierezada pokazała, że potrafi walczyć nie tylko z przeciwnikami, ale i z własnymi demonami. Żentara, niczym poeta zmagający się z losem, stał się głosem pokolenia, które w jego postaciach odnajdywało swoje marzenia i frustracje. Czyżby to nie fikcja, a prawdziwe życie?
1: W Sopocie trwa Polsat Hit Festival 2026, a emocje sięgają zenitu. Edyta Górniak, boso i w różowej sukni, poczuła na scenie obecność Krzysztofa Krawczyka i swojego ojca, co doprowadziło ją do łez. Wzruszający koncert Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat przyciągnął tłumy, a muzyka zjednoczyła wszystkich, przypominając, że granice są tylko w naszych głowach. Cóż, muzyka naprawdę potrafi łagodzić obyczaje. Opera leśna w Sopocie znowu w centrum uwagi, a to za sprawą Ralfa Kamińskiego i Roxy Węgiel. Artystka w skąpej stylizacji podgrzała atmosferę, a Kamiński nie omieszkał dodać swoich żartobliwych komentarzy, które jak zwykle podzieliły internautów. Niektórzy zachwyceni, inni oburzeni, ale jedno jest pewne – emocji nie brakowało. A to dopiero początek, bo Kamiński zapowiedział swój występ na 50-leciu zespołu Kombi, co tylko podsyca oczekiwania.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Katarzyna Nosowska, ikona polskiej muzyki lat 90., znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, ale życzeniami dla swojego syna Mikołaja, który właśnie kończy 30 lat. W swoim stylu, pełnym humoru i wzruszenia, Nosowska przypomina, że jeszcze nie schudła po ciąży, a jej syn ma już 3 dekady na karku. Pani są zachwyceni, a ich wspólny podcast Bliskoznaczni nadal podbija serca słuchaczy. Coraz mniej dzieci uczęszcza na lekcje religii, a pierwsza komunia święta staje się dla wielu celebrytów jedynie opcjonalnym wydarzeniem. Małgorzata Rozenek-Majdan i Edyta Górniak otwarcie mówią o tym, że ich dzieci same decydują o swojej duchowej drodze. Anna Mucha i Agnieszka Kaczorowska idą jeszcze dalej, wychowując swoje pociechy w duchu otwartości na wszystkie religie. Czyżby tradycyjna religijność traciła na znaczeniu w świecie gwiazd? Hania Żudziewicz i Jacek Jeszkę postanowili zrobić sobie przerwę od Tańca z Gwiazdami, ale zanim zniknęli z parkietu, rzucili bombę. Wymienili nazwisko Igi Świątek jako gwiazdy, która mogłaby zrobić furorę w programie. Czyżby tenisistka miała zamienić rakietę na taneczne buty? Fani już szaleją z radości, wyobrażając sobie Igę w wirze tańca, a tancerze nie kryją entuzjazmu na myśl o takim partnerstwie. Cóż, może to właśnie Iga Świątek sprawi, że parkiet zadrży w posadach. Księżniczka Magdalena, po dekadzie spędzonej w Stanach, wróciła do Szwecji z rodziną i od razu rzuciła się w wir pracy. Tym razem postanowiła podbić serca najmłodszych widzów swoim nowym serialem animowanym Hidden Islands, który zadebiutuje jesienią 2026 roku. Czyżby Magdalena chciała udowodnić, że nie tylko starsza siostra Wiktoria potrafi być na świeczniku? Czas pokaże, czy ekologiczne przygody trojga bohaterów przyciągną uwagę młodych widzów i poprawią wizerunek księżniczki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Łatwogang, czyli Piotr Garkowski, znów w akcji. Tym razem młody influencer postanowił przejechać całą Polskę na rowerze, by zebrać 15 milionów złotych na leczenie małego Maxa. Trasa jest pełna wyzwań, a tłumy fanów nie ułatwiają mu zadania, co zmusza go do dramatycznych apeli o bezpieczeństwo. Mimo trudności, Łatwogang już zebrał ponad 7 milionów złotych, a jego determinacja nie zna granic. Ciekawe, czy uda mu się dojechać do mety bez kolejnych przygód.
1: Demi Moore, niekwestionowana królowa tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes, przyciąga uwagę nie tylko swoimi kreacjami, ale i coraz bardziej wychudzoną sylwetką. W Hollywood znów zapanowała moda na skrajną szczupłość, a fani z niepokojem obserwują, jak ich ulubiona gwiazda staje się coraz cieńsza. Na czerwonym dywanie Moore zachwycała w różowej sukni z wielką kokardą, a potem zaskoczyła awangardowym zestawem z piórami. Czyżby powrót do heroin chic był już faktem? Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, znowu w centrum uwagi. Po emocjonującym występie w programie Królowa Przetrwania, celebrytka trafiła do szpitala, co zaniepokoiło jej fanów. Na Instagramie podzieliła się zdjęciem z Wenflonem, podpisując je wymownie. Tak się kończą konfrontacje. Na szczęście już wróciła do domu, choć przyznaje, że musi się oszczędzać. Cóż, życie w blasku fleszy bywa wyczerpujące.
2: Ach, Dzień Matki. Czas, kiedy wszyscy prześcigają się w wymyślaniu najbardziej wzruszających życzeń dla swoich matek chrzestnych. Bo przecież zwykły prezent to za mało. Trzeba sięgnąć po słowa pełne emocji, które zapadną w pamięć na wieki. W końcu, kto by nie chciał być mistrzem w sztuce składania życzeń, które wywołują łzy wzruszenia? A może po prostu wystarczy krótki SMS z emoji? Bo przecież nowoczesność wymaga prostoty. Cóż, każdy sposób jest dobry, by pokazać, że pamiętamy o tych, którzy zawsze byli dla nas wsparciem.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, a w Toruniu dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na autostradzie A2 w pobliżu Koszajca doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Jeden z pojazdów został podbity do góry i spoczął na masce innego auta, jednak nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca wypadku, kierujący Mazdą, został ukarany wysoką grzywną. Pomimo dramatycznego widoku zgniecionych samochodów, sytuacja została szybko opanowana.
2: Od 1 czerwca w całej Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał od 22 do 6 rano, obejmując kioski, sklepy i stacje paliw. Lokale gastronomiczne będą mogły sprzedawać alkohol bez zmian. Decyzja ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i spokoju na ulicach miasta. Taco Hemingway przyciągnął tłumy na PGE Narodowy, gdzie w piątek i sobotę odbywają się jego wyprzedane koncerty w ramach trasy 2026 Plus Plus AUR. Fani rapera gromadzą się licznie przed stadionem, tworząc festiwalową atmosferę. W związku z wydarzeniem wprowadzono ograniczenia w ruchu na Saskiej Kępie, ale komunikacja miejska działa sprawnie, by ułatwić dojazd i powrót uczestnikom. Warszawa ponownie stała się centrum polskiego rapu, a bilety na oba koncerty rozeszły się błyskawicznie. Zaginęła 16-letnia Lena Spica z Otwocka. Ostatni raz widziana była w piątek, 22 maja, około godziny 13 w rejonie ulicy Kochanowskiego. Lena ma 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zabytkowy dworzec kolejowy w Olkuszu z 1885 roku przejdzie gruntowną modernizację. Polskie Koleje Państwowe podpisały umowę z firmą Texom S.A. na rewitalizację obiektu, która obejmie elewację, wnętrza i otoczenie. Dworzec zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także wyposażony w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i ekologiczne rozwiązania. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 11 milionów złotych.
1: Tomasz S., samozwańczy uzdrowiciel z Wysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu za narażenie pacjentek na utratę zdrowia i życia. Dwie kobiety, które zrezygnowały z tradycyjnego leczenia raka na rzecz jego pseudoterapii, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. oszukał pacjentki, przekonując je, że nie mają nowotworu. Wyrok wywołał oburzenie rodzin ofiar, które domagały się surowszej kary. Dziś mija 9 lat od tragicznej śmierci aspiranta Jakuba Brysza, policjanta z krakowskiego samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego. Funkcjonariusz zmarł podczas specjalistycznego szkolenia nurkowego, mając zaledwie 35 lat. Brysz był ceniony za swoje zaangażowanie i sumienność, a jego pamięć wciąż jest pielęgnowana przez bliskich i kolegów z pracy.
2: W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem 60-letniego mężczyzny, który został wypisany ze szpitalnego oddziału ratunkowego mimo niepokojącego stanu. Po opuszczeniu szpitala przez kilka godzin stał zdezorientowany przed budynkiem, a 2 dni później zmarł. Rzecznik praw pacjenta rozpoczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, aby ustalić, czy doszło do naruszenia praw pacjenta. Szpital zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok, której wyniki będą znane za kilka miesięcy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Łatwo gang, znany z charytatywnych akcji, ponownie rusza do działania, tym razem na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Celem jest zebranie 12 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Influencer, który zorganizował akcję, podkreśla, że każda wpłata może pomóc uratować życie chłopca. Zbiórka trwa, a licznik nie zwalnia tempa.
2: W Szczecinie trwa śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci 19-letniego strażnika granicznego. Ciało młodego mężczyzny znaleziono 19 maja w internacie, gdzie wcześniej spożywał alkohol z 2 innymi funkcjonariuszami. Sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyny zgonu, dlatego prokuratura zleciła dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne. Wyniki mogą być znane dopiero za kilka miesięcy, a kluczowe mogą okazać się zeznania 2 pozostałych uczestników spotkania.
1: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, ostrzega przed możliwymi problemami pandemicznymi tego lata. Według jego wizji, podczas upałów może pojawić się nowy szczep wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje także ograniczenia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz lokalne ogniska zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się dynamicznie, a masowe podróże mogą przyspieszyć rozprzestrzenianie się zagrożenia. W nadchodzący weekend mieszkańcy Białegostoku mogą spodziewać się słonecznej pogody w piątek i sobotę z temperaturami przekraczającymi 20 stopni Celsjusza. Niedziela przyniesie zmianę z opadami deszczu, choć temperatura wzrośnie do 22 stopni. To doskonały czas na aktywności na świeżym powietrzu pierwsze 2 dni, ale w niedzielę warto mieć przy sobie parasol.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem rowerzysty, który potrącił i popchnął 80-letnią Walentynę Wnuk, znaną działaczkę społeczną. Zdarzenie miało miejsce 11 maja w okolicach kościoła przy ulicy Pilczyckiej. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego sprawcy, licząc na pomoc mieszkańców w jego identyfikacji. Rowerzysta próbował zmienić swój wygląd, zdejmując odzież wierzchnią i kask.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 17 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura też 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1028 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: promocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Podolski, mistrz świata z 2014 roku, zakończył piłkarską karierę i został właścicielem Górnika Zabrze. W czwartek sfinalizował zakup większościowego pakietu udziałów w klubie, a już w piątek ogłosił swoje przejście na piłkarską emeryturę. Podolski zamierza teraz skupić się na budowie silnego Górnika. To koniec jednego rozdziału i początek nowej ery dla byłego piłkarza. Ostatnia kolejka Ekstraklasy przyniesie emocje związane z walką o utrzymanie, europejskie puchary oraz tytuł Króla Strzelców. Na czele klasyfikacji strzelców z 18 golami są Karol Czubak z Motoru Lublin i Tomasz Bobcek z Lechii Gdańsk. Czubak, który może być pierwszym Polakiem z tym tytułem od 9 lat, ma szansę na powołanie do reprezentacji. Lechia Gdańsk, walcząca o uniknięcie spadku, musi wygrać z Termaliką, ale jej los zależy także od wyników innych drużyn.
0: Real Madryt kończy nieudany sezon meczem z Atletikiem Bilbao. Trener Alvaro Arbeloa ogłosił, że po tym spotkaniu opuszcza klub, co otwiera drogę do powrotu Jose Mourinho. Portugalczyk, który prowadził Real w latach od 2010 do 2013, ma odbudować drużynę. Fabrizio Romano potwierdził, że Mourinho doszedł już do porozumienia z Królewskimi.
1: 4 młodych polskich piłkarzy zostało nominowanych do prestiżowej nagrody Golden Boy. Oskar Pietuszewski, Kacper Potulski, Wojciech Mońka i Michał Gurgul znaleźli się w gronie 100 najlepszych młodych zawodników w Europie. Pietuszewski błyszczy w FC Porto, Potulski gra w FSV Mainz 5, a Mońka i Gurgul zdobyli Mistrzostwo Polski z Lechem Poznań. Nominacja to ogromne wyróżnienie dla polskiego futbolu.
0: Sport w Radiu Super Express. UEFA wprowadza rewolucyjne zmiany w eliminacjach do Mistrzostw Świata i Euro. Europa zostanie podzielona na 2 ligi, z czego Polska znajdzie się w tej silniejszej, liczącej 36 drużyn. Każda reprezentacja zagra po 3 mecze u siebie i na wyjeździe. Nowy format ma uatrakcyjnić rozgrywki i zwiększyć ich dynamikę, a zmiany wejdą w życie od eliminacji do Mistrzostw Świata 2030. Selekcjoner reprezentacji Anglii Thomas Tuchel ogłosił skład na nadchodzący mundial, zaskakując wielu kibiców. Z kadry zostali wykluczeni Harry Maguire z Manchesteru United i Phil Foden z Manchesteru City. Maguire, który miał świetny sezon, wyraził swoje rozczarowanie w emocjonalnym oświadczeniu w sieci. Mundial 2026 roku rozpoczyna się już 11 czerwca, a Neymar będzie jednym z uczestników turnieju.
1: Dziś wieczorem w Gizie odbędzie się wyjątkowa gala bokserska pod egipskimi piramidami. W walce wieczoru Oleksandr Usyk zmierzy się z Rico Verhoevenem o pas mistrza świata WBC w wadze ciężkiej. Usyk, niepokonany na zawodowym ringu, wraca po prawie rocznej przerwie. A Verhoeven, były mistrz kickboxingu, staje przed wyzwaniem w swojej drugiej bokserskiej walce. Gala rozpocznie się o 17, a pojedynek wieczoru planowany jest po 23.
0: Marta Linkiewicz, znana wcześniej z kontrowersji, została powołana do kadry Polski w kickboxingu w formule low kick. Reprezentująca Unique Fight Club Warszawa, zawodniczka zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Kielcach, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Jej sukces to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania, które przyniosły jej miejsce wśród najlepszych zawodniczek w kraju. Linkiewicz pokazuje, że sport może zmienić życie na lepsze.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Iga Świątek w poniedziałek rozpocznie zmagania w Roland Garros. Mierząc się z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Podczas konferencji prasowej Świątek dołączyła do protestu tenisistów, którzy domagają się większego udziału w zyskach z turnieju. Zawodnicy postanowili ograniczyć czas konferencji prasowych do 15 minut. Świątek podkreśliła, że choć szanuje media, to oczekuje większego zaangażowania organizatorów turniejów w rozmowy z zawodnikami. Podczas meczu 3. Bundesligi między Hansą Rostock a FC Saarbrücken doszło do tragicznego wypadku. 37-letni fan Hansy Rostock spadł z trybun i zmarł po tygodniu walki o życie w szpitalu. Śledczy uznali zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek, a klub wyraził głębokie współczucie dla rodziny zmarłego. Wydarzenie wywołało szerokie poruszenie wśród kibiców i opinii publicznej.
0: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciąga uwagę przed Mistrzostwami Świata 2026. Chorwacka modelka i influencerka wydała piosenkę We Are The People, którą nazywa hymnem nadchodzącego turnieju. W teledysku występuje w odważnych kreacjach, co jest jej znakiem rozpoznawczym. Knoll, która zyskała popularność podczas Mundialu w Katarze, kontynuuje swoją karierę jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll. Podczas ostatniej uroczystości FC Barcelony Wojciech Szczęsny zaskoczył wszystkich swoim nietypowym strojem. Biała koszula z widocznym śladem przypalenia okazała się celowym zabiegiem luksusowej marki odzieżowej Vetements. Koszt tej awangardowej koszuli wynosi ponad 5000 zł. Kontrowersyjny wybór polskiego bramkarza wywołał burzliwe dyskusje w mediach społecznościowych.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barceloną. Ostatni mecz w barwach katalońskiego klubu rozegra w sobotę przeciwko Walencji. Po emocjonalnym pożegnaniu na Camp Nou Lewandowski zasugerował, że może wrócić do Barcelony w innej roli. Jego przyszłość zawodowa pozostaje tematem spekulacji wśród kibiców i ekspertów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie małe zachmurzenie i temperatura 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 934 odcinkiem, który zadebiutuje 30 maja. Trucizna, bezwzględny przestępca, planuje zemstę na osobie, która podszyła się pod jego tożsamość. Nana stara się odzyskać zaufanie Poiraza, pisząc dla niego romantyczny wiersz, choć mężczyzna udaje obojętność, by nauczyć ją zaufania. Na komisariacie wybuchają emocje po ujawnieniu wyników badań genetycznych, które wskazują, że znalezione ciało to zaginiona prokurator Leila. Deria, wstrząśnięta odkryciem, przyznaje, że miała siostrę bliźniaczkę. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD.
2: M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany. W 4228 odcinku Pierwszej Miłości powrót Pawła Krzyżanowskiego z Kolumbii wywoła prawdziwą burzę emocji. Uroczysty obiad, który miał być radosnym spotkaniem, stanie się areną napięć i konfliktów. Kacper, obecny partner Marysi, zacznie dostrzegać, że były mąż znów staje się ważny dla jego ukochanej. Spotkanie przed budynkiem obudzi skrywane emocje, a Kacper nie będzie mógł ukryć swojej zazdrości. Marysia, poruszona dramatycznymi przeżyciami Pawła, nie pozostanie obojętna na jego los. W tym wszystkim najwięcej radości znajdzie Julka, która z niecierpliwością czeka na odbudowanie więzi z ojcem. Ten odcinek zapowiada się na pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza miłość zaskakuje emocjonującymi zwrotami akcji. Już 29 maja widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia w odcinku 4227. Paweł, który wciąż zmaga się z traumą po pobycie w kolumbijskim więzieniu, przygarnia bezdomnego psa, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. Jego dziwne zachowanie nie umyka uwadze Janka, który postanawia odkryć prawdę. Wspólnie z Arturem odkrywają niepokojące fakty, które mogą zmienić życie Pawła na zawsze. Czy bohaterowi uda się uniknąć kolejnych niebezpieczeństw? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek, dostępny także na platformie Polsat Box Go. Serial Pierwsza Miłość zapowiada emocjonujące odcinki od 4228 do 4231, które będą emitowane od 1 do 5 czerwca, z wyjątkiem 4 czerwca, z powodu świątecznej ramówki. W nadchodzących epizodach Borys rozbija związek Maxa, co wpływa na jego formę sportową. Paweł wpada w kłopoty z prawem, gdy okazuje się, że oficjalnie nie istnieje. Róża odkrywa ważny ślad dotyczący zaginionej Kazanowej. Julita prowadzi podwójną grę, co może mieć dla niej nieprzewidywalne konsekwencje. Tymczasem w Wadlewie mieszkańcy tracą zapał do poszukiwań Kazanowej, ale Róża nie zamierza się poddać. Serial można oglądać na Polsacie o 18:00, a także na platformie Polsat Box Go. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana sceny dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 80.
1: Złoty Chłopak wkracza w nowy, pełen napięcia etap. W odcinku 301, który zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, Ferit w przypływie gniewu rusza do kryjówki Abidina, co prowadzi do dramatycznej strzelaniny. Karam zostaje ciężko ranny, a Halis w desperacji prosi Seiran o pomoc dla załamanego wnuka. Tymczasem uwolniona Ifakat w fatalnym stanie psychicznym żąda wydania Suny oprawcom. Ferit, chcąc zapobiec dalszemu rozlewowi krwi, podejmuje bolesną decyzję o wygnaniu Suny z rezydencji. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne emisje pozwalają śledzić losy bohaterów na bieżąco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura podobnie 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Powietrze w obydwóch miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza. Prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ukraiński influencer wywołał skandal, wjeżdżając sportowym autem na chroniony szlak do Morskiego Oka, łamiąc przepisy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Mimo rażącego naruszenia, otrzymał jedynie symboliczny mandat, co wywołało oburzenie opinii publicznej i reakcję premiera Donalda Tuska, który zażądał wyjaśnień od EMESWiA. Władze parku oraz straż prowadzą własne działania, a incydent może doprowadzić do zaostrzenia procedur bezpieczeństwa. Zdjęcie Karola Nawrockiego z wizyty w Moskwie w 2018 roku nadal budzi kontrowersje. Radosław Sikorski przypomniał o nim w grudniu zeszłego roku, co wywołało polityczną burzę. Fotografia z czasów, gdy Nawrocki był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, jest analizowana w kontekście jego obecnej roli jako prezydenta. Dyskusje dotyczą tego, jak po aneksji Krymu należało traktować kontakty z rosyjskimi instytucjami.
0: Burmistrz Zakopanego, Łukasz Filipowicz, ogłosił, że miejscowy urząd stanu cywilnego będzie odmawiał transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych, co stoi w sprzeczności z nowym rozporządzeniem rządu. Przemysław Czarnek skrytykował te przepisy, podkreślając, że małżeństwo to związek wyłącznie kobiety i mężczyzny zgodnie z konstytucją. Decyzja ta wywołała polityczną burzę i może mieć poważne konsekwencje dla praw osób LGBT plus w Polsce. Spór między rządem a samorządami dopiero się zaczyna. Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada al-Saadiego, który miał planować zamach na Ivankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii wezwali NATO do przekształcenia misji Air Policing w pełnoprawną obronę powietrzną. Apel ten jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z dronami i rosyjską dezinformacją. W ostatnich dniach doszło do incydentów z dronami, które naruszyły przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, co podkreśla potrzebę wzmocnienia obrony. Prezydenci podkreślają konieczność zwiększenia obecności sojuszników i wzmocnienia zdolności obronnych regionu.
0: Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi na dnie Oceanu Arktycznego. System ten, wykorzystujący pociski SCIF, ma być niewykrywalny i zdolny do długotrwałego pozostawania w uśpieniu, co stanowi poważne zagrożenie dla NATO. Projekt realizowany jest z udziałem specjalistycznych jednostek, takich jak okręt transportowy Zwiezdoczka i okręt podwodny Sarow. Działania te nie naruszają międzynarodowych traktatów, jeśli odbywają się w rosyjskich wodach terytorialnych. Ameryka przygotowuje się do obchodów Memorial Day, które w tym roku przypadają na poniedziałek 25 maja. W Chicago centralnym punktem uroczystości będzie parada, a Polonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju. Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych, warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Ćma bukszpanowa, inwazyjny szkodnik z Azji. Od 2012 roku niszczy polskie ogrody, atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki chemiczne, które skutecznie eliminują owady. Ważne jest szybkie działanie, by uchronić rośliny przed całkowitym zniszczeniem.
2: Sansevieria, popularna roślina domowa, może odzyskać swój blask dzięki naturalnej odżywce z batatów. Eksperci polecają ten prosty preparat, który dostarcza niezbędnych składników mineralnych, takich jak cynk, fosfor i azot. Wystarczy zblendować batata z wodą i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Latem Sansevieria potrzebuje umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, a także regularnego przecierania liści z kurzu.
0: Polacy chętnie wybierają żywotniki do tworzenia żywopłotów, ale te popularne iglaki mogą przynosić pecha. Ludowe podania ostrzegają, że sadzenie tui w pobliżu domów może negatywnie wpływać na relacje rodzinne i zdrowie domowników. Dawniej kojarzono je ze smutkiem i umieszczano głównie na cmentarzach. Eksperci zwracają uwagę na toksyczne substancje wydzielane przez te rośliny.
2: Policjanci z Grójca zatrzymali 40-letniego mieszkańca Warki, który sprzedawał podrobione elektronarzędzia przez internet. Straty producentów oszacowano na blisko 340 tysięcy złotych. W jego domu znaleziono 512 fałszywych narzędzi, takich jak wiertarki i baterie. Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia za wprowadzanie do obrotu towarów z fałszywymi znakami towarowymi.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 17 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano 2 dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Roxana Węgiel, znana z odważnych stylizacji, tym razem zaskoczyła wszystkich na Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie, wybierając klasyczną elegancję. W błękitnej sukni, nawiązującej do jej najnowszego hitu Błękit, oraz w prostej małej czarnej, pokazała, że potrafi błyszczeć bez odsłaniania ciała. Czyżby nowa era w modzie młodej gwiazdy, a może po prostu chwilowa zmiana? Czas pokaże, czy Roxana na dłużej zostanie przy tej eleganckiej odsłonie. Łatwogang, czyli Piotr Garkowski, znów w akcji. Tym razem jedzie rowerem przez Polskę, by zebrać 15 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Choć na koncie zbiórki są już 3 miliony, to jeszcze daleka droga do celu. Matka chłopca, wzruszona i pełna nadziei, nie kryje emocji, obserwując, jak influencer mobilizuje tłumy do pomocy.
2: Bułgaria triumfuje na Eurowizji 2026 roku. Adara z hitem Bangaranga zdobywa serca Europy, przynosząc krajowi pierwsze zwycięstwo w historii. Węgry pod nowym przywództwem Petera Magyara rozważają powrót do konkursu po latach nieobecności, a Macedonia Północna już potwierdziła swój udział w 2027 roku. Tymczasem Eurowizja wciąż budzi kontrowersje, z bojkotami i politycznymi napięciami w tle. Ale kto by się tym przejmował, skoro muzyka gra dalej? Festiwal filmowy w Cannes dobiega końca, a polskie akcenty błyszczą na lazurowym wybrzeżu. Paweł Pawlikowski walczy o Złotą Palmę z filmem Ojczyzna, który zdobył 6-minutową owację na stojąco. Na czerwonym dywanie nie zabrakło naszych rodaczek, takich jak Ania Rubik czy Wiktoria Gąsiewska, które przyciągnęły uwagę swoimi kreacjami. Czyżby Cannes stało się nową stolicą polskiego glamour?
1: Dawid Podsiadło, nasz rodzimy cud z Dąbrowy Górniczej, obchodzi dziś 33 urodziny. Od nieśmiałego chłopaka z X-Factor do gwiazdy, która wyprzedaje stadiony. Jego metamorfoza jest jak z bajki. Nie tylko muzyka, ale i odważne decyzje, takie jak przerwa w karierze czy własny festiwal, pokazują, że Dawid to nie tylko artysta, ale i wizjoner. A prywatność? Cóż, w świecie, gdzie każdy chce wiedzieć wszystko, on wciąż trzyma swoje tajemnice pod kluczem.
2: Świat show biznesu wstrząśnięty. Stuart McLean, znany z seriali Virgin River i Arrow, został znaleziony martwy w Lions Bay. Kanadyjska policja potwierdziła, że doszło do zabójstwa, a śledztwo trwa. Aktor, który zawsze rozśmieszał wszystkich wokół, teraz pozostawił po sobie pustkę, której nie da się wypełnić.
1: Świat show biznesu wstrząśnięty niespodziewaną tragedią. Nicola Węgłowska, córka znanego aktora Mariusza Węgłowskiego, zmarła w wieku zaledwie 24 lat. Prokuratura we Wrocławiu prowadzi śledztwo, próbując rozwikłać tajemnicę tej nagłej śmierci. Mariusz Węgłowski, znany z ról twardych policjantów, teraz zmaga się z bólem, który nie mieści się w żadnym scenariuszu. Czyżby życie pisało najbardziej dramatyczne scenariusze?
2: W 1992 roku na festiwalu Reading zespół L7 zyskał nieśmiertelną sławę, ale nie dzięki muzyce. Wokalistka Donita Sparks, zirytowana błotem i awarią sprzętu, rzuciła w tłum zużytym tamponem, co stało się symbolem buntu i walki z seksizmem. Choć gest ten przyćmił muzyczny dorobek grupy, umocnił ich status jako nieustraszonych buntowniczek. Kurt Cobain uznał to za genialne, a media zyskały temat na dekady. Jimi Hendrix, ikona rocka, w 1969 roku przeżył coś, co mogłoby być scenariuszem filmu sensacyjnego. Po wyjściu z nowojorskiego klubu został porwany przez drobnych przestępców, a cała akcja miała być rzekomo zaaranżowana przez jego własnego menedżera, Michaela Jefferiego. Legenda głosi, że gangster Joe Gallo uratował Jimiego, ale prawda jest bardziej przyziemna. Gallo siedział wtedy w więzieniu. Cała ta mroczna intryga pędziła Hendrixa w paranoję, a jego relacje z menedżerem stały się jeszcze bardziej napięte aż do tragicznego końca. Chris Cornell, jadąc przez Seattle, przypadkowo usłyszał w radiu frazę Black Hole Sun, której nikt nie powiedział. Zamiast zignorować to przesłyszenie, w kwadrans stworzył jeden z największych hitów Soundgarden. Choć obawiał się, że utwór brzmi zbyt popowo, producent i zespół dostrzegli w nim potencjał na światowy przebój. Black Hole Sun zdobyło Grammy, a surrealistyczny teledysk z upiornymi uśmiechami stał się ikoną MTV. A co na to sam Cornell? Twierdził, że tekst to tylko zabawa językiem, bez głębszego sensu. Agnieszka Chylińska, nasza nieustraszona królowa metamorfoz, obchodzi dziś swoje 50. urodziny. Od mrocznej rockmanki z zespołu ONA po kolorową ikonę stylu, Chylińska nie przestaje zaskakiwać. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster, od hard rocka do tanecznych hitów, a wszystko to z niezmienną charyzmą i ciętym językiem. A w życiu prywatnym? Stabilizacja u boku męża i trojga dzieci, bo nawet rockowe serce potrzebuje czasem spokoju.
1: The Cure, zespół, który nie boi się ryzyka, w 1987 roku wypuścił podwójny album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Wydawnictwo to powstało w urokliwym studiu w Prowansji, gdzie muzycy odcięli się od świata, by stworzyć coś wyjątkowego. Efektem ich pracy była mieszanka mrocznych kompozycji i popowych przebojów, które uczyniły z nich ikonę lat 80. Robert Smith, lider zespołu, uznał ten czas za najprzyjemniejszy w swoim życiu. A Just Like Heaven stało się gigantycznym hitem, który podbił serca Amerykanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja w Otwocku poszukuje 16-letniej Leny Spisi, która zaginęła w piątek, 22 maja. Nastolatka była ostatnio widziana około godziny 13 przy ulicy Kochanowskiego. Lena ma około 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne, proste włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. W mediach społecznościowych wybuchła burza po wpisie twórców katolickiego profilu "Trudno być katolikiem, ale warto", którzy ostrzegli rodziców przed animacją "Kurozając" i "Świątynia Świstaka". Autorzy sugerują, że film zawiera treści związane ze społecznością LGBTQ+, co wywołało lawinę komentarzy. Internauci, w tym rodzice i fani popkultury, kwestionują tę interpretację, podkreślając, że animacja promuje wartości takie jak tolerancja i akceptacja. Eksperci przypominają, że obawy o negatywny wpływ osób nieheteronormatywnych na dzieci są bezpodstawne.
2: W nocy na Nowym Świecie w Warszawie doszło do poważnego wypadku. Miejski autobus potrącił 34-letnią kobietę, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Kierowca autobusu, 28-letni mężczyzna, był trzeźwy, a zdarzenie miało miejsce poza przejściem dla pieszych. Policja bada okoliczności wypadku.
1: Od 1 czerwca w całej Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał od 22 do 6, jednak lokale gastronomiczne będą działały bez zmian. Decyzja ta została podjęta po udanym pilotażu na Pradze Północ i w Śródmieściu, gdzie odnotowano spadek liczby nocnych interwencji i wykroczeń związanych z alkoholem. Ratusz planuje monitorować skutki wprowadzonego ograniczenia i po roku przygotować pełną ewaluację programu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W czwartek w Trzcińcu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy 56-letni kierowca Mercedesa wpadł do stawu, regulując radio. Na szczęście mężczyzna wyszedł z tego bez szwanku, choć jego auto musieli wyciągać strażacy. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. W najbliższą niedzielę, 24 maja, mieszkańcy Krakowa będą głosować w referendum dotyczącym odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miejskiej. Głosowanie odbędzie się od 7 do 21, a cisza referendalna obowiązuje od północy z piątku na sobotę. Aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 osób w sprawie prezydenta i 179 792 w sprawie Rady Miasta. Wyniki referendum spodziewane są w poniedziałek rano. W Starych Żukowicach odbył się pogrzeb ojca i dwóch synów, którzy zginęli w tragicznym wypadku w Smykowie. W uroczystości uczestniczyła niemal cała społeczność, a ksiądz wygłosił wzruszające kazanie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku, którym samochód mężczyzn zderzył się z ciężarówką. Andrzej, Paweł i Józef zostali pochowani na miejscowym cmentarzu.
2: Dziś mija 9 lat od tragicznej śmierci aspiranta Jakuba Brysza, policjanta z krakowskiego oddziału antyterrorystycznego. Funkcjonariusz zginął podczas specjalistycznego szkolenia podwodnego, mając zaledwie 35 lat. Brysz rozpoczął służbę w 2008 roku, a od 2015 roku pełnił funkcję asystenta zespołu minersko-pirotechnicznego. Jego pamięć wciąż jest żywa wśród kolegów i bliskich.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Krakowie, w rejonie Lasu Wolskiego, odnaleziono ciało młodej kobiety. Małopolska policja potwierdziła, że ciało znalazł strażnik miejski w trudno dostępnym terenie. Choć tożsamość nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, wszystko wskazuje na to, że może to być poszukiwana 12-letnia Elżbieta. Wstępne oględziny sugerują brak udziału osób trzecich, ale śledztwo trwa pod nadzorem prokuratora. Kultowe piramidy w Ustroniu Zawodziu, niegdyś symbol luksusu PRL, powoli znikają. Te charakterystyczne budynki, zaprojektowane przez wybitnych architektów, były miejscem wypoczynku dla elity PRL. Po przemianach ustrojowych losy kompleksu potoczyły się dramatycznie, a dawny hotel Maciejka popada w ruinę. Próby przekształcenia go w luksusowe kasyno spotkały się z oporem mieszkańców, co ostatecznie doprowadziło do jego zaniedbania. Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, ostrzega przed możliwymi problemami w ruchu turystycznym i nowym zagrożeniem zdrowotnym tego lata. Podczas upałów może pojawić się nowy wariant wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje również utrudnienia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz wzrost liczby lokalnych ognisk zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się szybko i zaskakująco. Mija 10 lat od tragicznej śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Choć policjanci zostali skazani, rodzina wciąż czuje brak sprawiedliwości. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, apeluje o wznowienie śledztwa, wskazując na nowe okoliczności dotyczące przyczyny zgonu. Sprawa pozostaje bolesnym tematem dla bliskich i budzi kontrowersje w społeczeństwie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na ulicy Pilczyckiej we Wrocławiu doszło do incydentu z udziałem rowerzysty, który potrącił i popchnął 80-letnią Walentynę Wnuk, znaną działaczkę na rzecz seniorów. Po zdarzeniu rowerzysta uciekł, nie udzielając pomocy. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego mężczyzny i prowadzi czynności w tej sprawie. Świadkowie proszeni są o kontakt z funkcjonariuszami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 19 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1028 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W przyszłym tygodniu kierowcy mogą spodziewać się niewielkich obniżek cen paliw na stacjach. Benzyna 95 ma kosztować około 6 zł i 36 groszy za litr, a diesel niecałe 7 zł za litr. Największą ulgę odczują tankujący benzynę 98, której cena spadnie poniżej 7 zł za litr. Obniżki następują po tygodniu podwyżek, kiedy to ceny osiągnęły maksymalny poziom w ramach pakietu CPN. Kluczowe dla przyszłych cen będzie przedłużenie tego pakietu, którego obowiązywanie kończy się 31 maja. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal pozostaje czynnikiem ryzyka dla stabilności cen.
2: Osoby urodzone przed 1969 rokiem mogą ubiegać się o wyższą emeryturę z ZUS. Kluczowe jest ponowne przeliczenie kapitału początkowego na podstawie dokumentów potwierdzających zatrudnienie sprzed 1999 roku. Dzięki temu świadczenie może wzrosnąć nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Warto zebrać świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe i inne dokumenty, które potwierdzą staż pracy. Wniosek o przeliczenie można złożyć w dowolnym momencie, a ZUS nie zrobi tego automatycznie. Proces ten może przynieść znaczące korzyści finansowe, dlatego warto działać już teraz.
1: Zbliża się Dzień Matki, a drogerie Hebe oferują atrakcyjne promocje na prezenty. Do 26 maja można kupić tusz do rzęs Gosh Copenhagen za niecałe 20 zł, co stanowi aż 66% zniżki. Perfumy, takie jak Calvin Klein Euphoria, są dostępne nawet o połowę taniej, co czyni je idealnym luksusowym prezentem. Warto też skorzystać z promocji na kosmetyki do pielęgnacji, gdzie przy zakupie produktów marki Lumene druga sztuka kosztuje tylko złotówkę. Dla miłośniczek pielęgnacji włosów przy zakupach za minimum 79 zł obowiązuje 30% rabatu. To doskonała okazja, by sprawić mamie wyjątkowy prezent bez nadwyrężania budżetu. Aldi przygotował specjalną ofertę na Dzień Matki, pełną eleganckich i praktycznych produktów. Wśród nowości wyróżnia się muślinowy szlafrok damski UP2 Fashion, wykonany z lekkiej bawełny, idealny na ciepłe dni. Do kompletu można dobrać muślinową piżamę, która zapewni komfortowy sen. W kuchni warto zwrócić uwagę na silikonowe formy do pieczenia coax, które oszczędzają miejsce. Dla miłośników klasyki dostępne są perfumy Pani Walewska oraz torcik wedlowski. Oferta obejmuje również kwiaty, takie jak storczyki i kompozycje roślinne, które będą doskonałym prezentem.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Seniorzy w Polsce coraz bardziej odczuwają wzrost kosztów życia. Nowe dane pokazują, że miesięczny koszt podstawowych zakupów dla emeryta wynosi już ponad 520 zł, co oznacza wzrost o ponad 1% w ciągu miesiąca. Mimo dodatkowych świadczeń, takich jak 13. emerytura, wielu seniorów z trudem wiąże koniec z końcem. Eksperci podkreślają, że emerytury często nie nadążają za rosnącymi cenami, co zmusza osoby starsze do dokładnego planowania wydatków. Święta wielkanocne dodatkowo obciążyły budżety emerytów, a koszty życia mogą jeszcze wzrosnąć, jeśli inflacja przyspieszy. Wiele osób starszych zmuszonych jest do rezygnacji z części zakupów lub szukania tańszych produktów. Od 1 października wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe, które mają zaostrzyć walkę z oszustwami podatkowymi. Zmiany obejmują sposób liczenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co da urzędnikom więcej czasu na ściganie nieujawnionych dochodów. Likwidacji ulegnie możliwość zawieszania biegu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Uproszczone zostaną również zasady rozliczania podatków, w tym zniesienie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych. Wszystkie lokalne interpretacje podatkowe będą dostępne w ogólnopolskiej bazie, co ułatwi dostęp do informacji. Nowelizacja ma na celu ograniczenie biurokracji i uproszczenie codziennych rozliczeń podatkowych. Europejska grupa CSG i południowoafrykańska firma Reunert utworzyły spółkę Joint Venture Fuchs Electronics Europe na Słowacji. Nowe przedsiębiorstwo w Dubnicy nad Wachą będzie produkować elektroniczne zapalniki do amunicji wielkokalibrowej. Produkcja ta ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia strategicznej autonomii Unii Europejskiej w zakresie obronności. Reunert posiada 51% udziałów, a CSG 49%, co czyni CSG jednym z kluczowych producentów zapalników elektronicznych w Europie. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i odpowie na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania militarne. Dzięki tej współpracy CSG wzmocni swoją pozycję na rynku europejskim jako dostawca nowoczesnej amunicji. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację ambitnego planu budowy nowej generacji pancerników typu Trump. Te ogromne jednostki, napędzane dwoma reaktorami jądrowymi, mają zrewolucjonizować potęgę morską USA. Kluczowym elementem projektu jest modułowa strategia budowy z finalnym montażem w stoczni Newport News Shipbuilding. Pierwszy z 15 planowanych pancerników, USS Defiant, ma wejść do służby w 2036 roku. Cały program, którego koszt szacuje się na ponad 217 miliardów dolarów, budzi jednak obawy o wydolność amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Krytycy zastanawiają się również nad skutecznością tak kosztownych jednostek w obliczu współczesnych wyzwań strategicznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie małe zachmurzenie i temperatura 21 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje dobry, natomiast w Warszawie jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 934 odcinkiem, który zadebiutuje 30 maja. Trucizna, bezwzględny przestępca, planuje zemstę na osobie, która podszyła się pod jego tożsamość. Nana stara się odzyskać zaufanie Poirasa, pisząc dla niego romantyczny wiersz, choć mężczyzna udaje obojętność, by nauczyć ją zaufania. Na komisariacie wybuchają emocje po ujawnieniu wyników badań genetycznych, które wskazują, że znalezione ciało to zaginiona prokurator Leila. Deria, wstrząśnięta odkryciem, przyznaje, że miała siostrę bliźniaczkę. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD.
2: Finał sezonu M jak miłość zapowiada się emocjonująco. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20:55, Barbara Mostowiak wyczuje, że z Arturem Rogowskim dzieje się coś niedobrego. Choć Artur będzie próbował ukryć swoje emocje, jego rozkojarzenie i nerwowość nie umkną uwadze seniorki rodu. Atmosfera w domu stanie się napięta, a Barbara spojrzy na zięcia z rezerwą i smutkiem. Artur zamiast jechać do Poznania, uda się do Joanny, co może oznaczać przełom w jego relacjach. Barbara, choć nie zna całej prawdy, zacznie przeczuwać, że w małżeństwie Marysi i Artura dzieje się coś złego. Jej intuicja i smutek na twarzy będą mówiły więcej niż słowa.
1: Na Wspólnej powraca z emocjonującymi odcinkami 4221, 4222 i 4223, które będą emitowane od 1 do 3 czerwca. W tych odcinkach widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Czerski, którego zachowanie było niepokojące, okazuje się mieć nowotwór mózgu. Po operacji traci pamięć, co wykorzystuje Zduński, próbując wmówić mu, że jest w związku z Olą. Tymczasem Julka zmaga się z konsekwencjami zażycia narkotyków, a Sławek rozpoczyna śledztwo w sprawie deweloperskiej grupy przestępczej. Andrzej jest śledzony, a Eliza staje twarzą w twarz z kochanką Jarka. Serial zaskakuje nagromadzeniem emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Finałowy odcinek M jak miłość przed letnią przerwą przyniesie wiele emocji. Marysia zacznie martwić się o zdrowie psychiczne i fizyczne swojego męża, Artura. Zapracowany lekarz, rozkojarzony i pełen tajemnic, wpadnie w wir kłamstw, próbując ukryć fascynację młodszą Joanną. Mimo starań, by trzymać kochankę na dystans, emocje wezmą górę. Marysia, nieświadoma zdrady, otoczy męża troską, nie podejrzewając prawdziwego powodu jego zachowania. Artur, zamiast wyjazdu do Poznania, wybierze spotkanie z kochanką, co doprowadzi do dramatycznego finału sezonu.
2: M jak miłość wraca na ekrany po wakacyjnej przerwie z wielkimi zmianami. Martyna Wysocka, grana przez Magdalenę Turczeniewicz, zaskoczy widzów nową fryzurą. Krótsze włosy i promienny uśmiech to tylko początek jej metamorfozy. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jej relacji z Jakubem Karskim, którego wciela się Krzysztof Kwiatkowski. Fani serialu spekulują, że to właśnie Jakub jest powodem pozytywnych zmian w życiu Martyny. Na Instagramie Turczeniewicz podsyca emocje, publikując zdjęcia z planu. Czy nowy wygląd Martyny zwiastuje szczęśliwy etap w jej życiu? Jesienne odcinki mogą przynieść odpowiedzi na te pytania. W 4228 odcinku Pierwszej Miłości powrót Pawła Krzyżanowskiego z Kolumbii wywoła prawdziwą burzę emocji. Uroczysty obiad, który miał być radosnym spotkaniem, stanie się areną napięć i konfliktów. Kacper, obecny partner Marysi, zacznie dostrzegać, że były mąż znów staje się ważny dla jego ukochanej. Spotkanie przed budynkiem obudzi skrywane emocje, a Kacper nie będzie mógł ukryć swojej zazdrości. Marysia, poruszona dramatycznymi przeżyciami Pawła, nie pozostanie obojętna na jego los. W tym wszystkim najwięcej radości znajdzie Julka, która z niecierpliwością czeka na odbudowanie więzi z ojcem. Ten odcinek zapowiada się na pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana scenerii dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 0,8.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1027 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała trzech obywateli Polski podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Zatrzymanym zarzuca się m.in. rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO w Polsce oraz działania propagandowe i dywersyjne. Media wskazują, że jednym z podejrzanych jest były policjant Arvid P., związany z prorosyjskimi środowiskami. Śledztwo jest w toku, a podejrzani przebywają w tymczasowym areszcie.
2: Przemysław Czarnek podczas konwencji rolnej PiS w Kuskach zaprezentował się jako lider, podkreślając strategiczne znaczenie rolnictwa dla bezpieczeństwa i suwerenności Polski. PiS zapowiada powrót do mocniejszej ochrony polskiego rolnictwa, stawiając wieś w centrum swoich działań. Wśród postulatów znalazły się kredyty dla rolników, dopłaty i wsparcie sadowników. To początek nowej ofensywy partii na polską wieś.
0: Dziś Prawo i Sprawiedliwość organizuje wydarzenie Alternatywa 2.0, koncentrujące się na przyszłości polskiego rolnictwa. W atmosferze politycznych napięć partia planuje przedstawić nowe propozycje programowe, próbując zdobyć poparcie wiejskiego elektoratu. Spekuluje się, że Jarosław Kaczyński może ogłosić znaczące zmiany, które mogą wpłynąć na układ sił na scenie politycznej. Wydarzenie to ma być odpowiedzią na zarzuty wobec rządu Donalda Tuska o brak wsparcia dla rolników. Pół roku po zmianie na stanowisku marszałka Sejmu, Instytut Badań Polster przeprowadził sondaż, by ocenić, kto lepiej sprawdził się w tej roli. Szymon Hołownia czy Włodzimierz Czarzasty? Wyniki pokazują, że 30% ankietowanych wskazało na Hołownię, a 21% na Czarzastego. Hołownia zyskał popularność dzięki inicjatywie Sejmflix i humorystycznemu podejściu. Natomiast Czarzasty wprowadził surowsze zasady i był bardziej konfrontacyjny. Obaj marszałkowie reprezentowali różne style zarządzania, co wpłynęło na ich ocenę przez społeczeństwo.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Jarosław Kaczyński wystąpił na konferencji PiS pod hasłem PiS to bezpieczeństwo, podkreślając znaczenie bezpieczeństwa i relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Prezes PiS w czarnym garniturze i na tle wojskowych symboli mówił o potrzebie silnej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Kaczyński podkreślił także rolę prezydenta Karola Nawrockiego w budowaniu tych relacji. Wśród oficjalnych wystąpień uchwycono również moment, gdy Kaczyński nalewał wodę Antoniemu Macierewiczowi, co dodało ludzki akcent do surowego przekazu.
0: 14 maja rosyjski pocisk uderzył w dom mieszkalny w Kijowie, zabijając 24 osoby, w tym dwie siostry, 12-letnią Lubawę i 17-letnią Wirę. Kilka dni temu odbył się ich pogrzeb, który poruszył całą Ukrainę. Matka dziewczynek, Tetiana, straciła już wcześniej męża na froncie, a teraz musiała pożegnać córki. Ceremonia stała się symbolem niewyobrażalnej straty, jaką niesie ze sobą wojna. W wyniku eksplozji gazu w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shaanxi zginęło co najmniej 82 górników. Do tragedii doszło w piątek, gdy zarząd kopalni ogłosił alarm z powodu rosnącego stężenia tlenku węgla. Pod ziemią znajdowało się 247 pracowników, z których 201 udało się ewakuować. Stan kilkunastu uratowanych jest krytyczny.
2: Ekspertka z Hollywood, Cheryl Marks, zaleca kobietom po 50 mycie włosów tylko 2 razy w tygodniu, aby zachować ich miękkość i zdrowy wygląd. Ważne jest stosowanie szamponów z olejkiem arganowym, który chroni i uelastycznia włosy. Trycholożka Olga Poniatowska podkreśla, że higiena skóry głowy wymaga mycia co 3 dni, niezależnie od widocznego przetłuszczenia. Unikanie gorącej wody i odpowiednie stosowanie odżywek również wpływa na kondycję fryzury.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Rok szkolny rozpocznie się 1 września, a zakończy 25 czerwca przyszłego roku. Przewidziano zimową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną przerwę świąteczną od 25 do 30 marca. Ferie zimowe odbędą się w 3 turach, zależnie od województwa, między 18 stycznia a 28 lutego. Truskawki szybko tracą świeżość, ale istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Zanurzenie owoców w roztworze z miodu i wody może przedłużyć ich świeżość nawet 2-krotnie. Wystarczy rozpuścić 1 łyżeczkę miodu w 1 szklance wody i zalać truskawki. Ważne jest także przechowywanie ich w szerokim pojemniku z ręcznikiem papierowym, co pomoże wchłonąć nadmiar wilgoci. W Żaganiu zatrzymano 30-letniego mężczyznę podejrzanego o porwanie i próbę wymuszenia pieniędzy. Sprawca groził ofierze pobiciem i wywiezieniem do lasu, a także handlował narkotykami. Sąd rejonowy w Żaganiu zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.
2: Donald Tusk, obecny premier Polski, od lat zmaga się z kontrowersjami wokół swoich słów z artykułu z 1987 roku, gdzie stwierdził, że polskość to nienormalność. Wypowiedź ta, często wyrywana z kontekstu, była częścią szerszej refleksji na temat polskiej tożsamości i nie miała na celu krytyki narodu. Tusk w tamtym czasie angażował się w działalność Solidarności i publikował teksty historyczne oraz intelektualne. Nawet Jarosław Kaczyński w 2022 roku przyznał, że Tusk w swoim artykule ostatecznie wybiera Polskę.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1028 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 20 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Szczecinie zobaczymy też 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Agnieszka Chylińska, nasza nieśmiertelna królowa polskiej sceny muzycznej, właśnie kończy 50 lat. Polsat z tej okazji serwuje nam podróż w czasie z retransmisją koncertu z 2019 roku, bo przecież nic tak nie cieszy jak odgrzewane kotlety. Dziś wieczorem, tuż przed drugim dniem Polsat Hit Festiwalu, można ponownie usłyszeć jej największe hity. A jeśli ktoś jeszcze nie ma dość nostalgii, to jutro czeka nas kabaretowy maraton w Sopocie.
1: Agnieszka Kaczorowska znów w centrum uwagi. Po sprzedaży domu z byłym mężem, Maciejem Pelą, aktorka zaskoczyła fanów tajemniczym wpisem na Instagramie. Czas trochę pożyć i pora zaplanować totalne wylogowanie. Te słowa wywołały lawinę spekulacji. Czyżby szykowała się na wielkie zmiany, czy po prostu potrzebuje chwili oddechu? Fani trzymają kciuki, a my czekamy na kolejne rewelacje.
0: Edward Żentara, chłopak z Sianowa, który z prowincji trafił na wielkie ekrany, stał się ikoną lat 80. Jego rola w Karate po polsku była jak cios karate w serca widzów, a Siekierezada pokazała, że potrafi walczyć nie tylko z przeciwnikami, ale i z własnymi demonami. Żentara, niczym poeta zmagający się z losem, stał się głosem pokolenia, które w jego postaciach odnajdywało swoje marzenia i frustracje. Czyżby to nie fikcja, a prawdziwe życie?
1: W Sopocie trwa Polsat Hit Festival 2026, a emocje sięgają zenitu. Edyta Górniak, boso i w różowej sukni, poczuła na scenie obecność Krzysztofa Krawczyka i swojego ojca, co doprowadziło ją do łez. Wzruszający koncert Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat przyciągnął tłumy, a muzyka zjednoczyła wszystkich, przypominając, że granice są tylko w naszych głowach. Cóż, muzyka naprawdę potrafi łagodzić obyczaje.
2: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Katarzyna Nosowska, ikona polskiej muzyki lat 90., znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, ale życzeniami dla swojego syna Mikołaja, który właśnie kończy 30 lat. W swoim stylu, pełnym humoru i wzruszenia, Nosowska przypomina, że jeszcze nie schudła po ciąży, a jej syn ma już 3 dekady na karku. Pani są zachwyceni, a ich wspólny podcast Bliskoznaczni nadal podbija serca słuchaczy. Coraz mniej dzieci uczęszcza na lekcje religii, a pierwsza komunia święta staje się dla wielu celebrytów jedynie opcjonalnym wydarzeniem. Małgorzata Rozenek-Majdan i Edyta Górniak otwarcie mówią o tym, że ich dzieci same decydują o swojej duchowej drodze. Anna Mucha i Agnieszka Kaczorowska idą jeszcze dalej, wychowując swoje pociechy w duchu otwartości na wszystkie religie. Czyżby tradycyjna religijność traciła na znaczeniu w świecie gwiazd? Doda, nasza nieustraszona królowa sceny, nie tylko śpiewa, ale teraz także rzeźbi swoje ciało jak prawdziwa artystka. Po intensywnych treningach i diecie bogatej w białko, piosenkarka prezentuje sylwetkę, której nie powstydziłby się nawet grecki bóg. A teraz uwaga, uwaga! Doda zaprasza na Doda Mega Camp, gdzie obiecuje transformację ciała i ducha w luksusowym otoczeniu. Czyżby nowa era fitnessu, gdzie kaloryfer na brzuchu jest obowiązkowym dodatkiem do bikini ze sznurka? Demi Moore, niekwestionowana królowa tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes, przyciąga uwagę nie tylko swoimi kreacjami, ale i coraz bardziej wychudzoną sylwetką. W Hollywood znów zapanowała moda na skrajną szczupłość, a fani z niepokojem obserwują, jak ich ulubiona gwiazda staje się coraz cieńsza. Na czerwonym dywanie Moore zachwycała w różowej sukni z wielką kokardą, a potem zaskoczyła awangardowym zestawem z piórami. Czyżby powrót do heroin chic był już faktem?
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, znowu w centrum uwagi. Po emocjonującym występie w programie Królowa Przetrwania, celebrytka trafiła do szpitala, co zaniepokoiło jej fanów. Na Instagramie podzieliła się zdjęciem z wenflonem, podpisując je wymownie. Tak się kończą konfrontacje. Na szczęście już wróciła do domu, choć przyznaje, że musi się oszczędzać. Cóż, życie w blasku fleszy bywa wyczerpujące. Szwedzka formacja Avatar, znana z zamiłowania do mrocznych zakamarków ludzkiej duszy, rusza na europejską trasę koncertową. Zespół, który od lat bawi się granicami tego, co cielesne i nieoczywiste, obiecuje widowisko, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Metalowa energia, połączona z teatralną oprawą, ma pobić wszystkie dotychczasowe rekordy. W Polsce zagrają 19 grudnia we Wrocławiu, a bilety na to wydarzenie będą dostępne już od przyszłego tygodnia. Johannes Ekerström zapewnia, że to dopiero początek ich muzycznej podróży.
0: The Damned, legendarni buntownicy brytyjskiego punk rocka, wracają do Polski, by zagrać w Krakowie 9 lipca. Klub Studio stanie się areną dla tych, którzy pragną poczuć na własnej skórze energię, która od dekad definiuje brytyjską scenę muzyczną. Bilety już w sprzedaży, więc jeśli ktoś chce zobaczyć na żywo pionierów punk i goth rocka, lepiej nie zwlekać. To wydarzenie, które z pewnością zapisze się w pamięci każdego fana mocnych brzmień. W 1981 roku w szwajcarskim Montreux doszło do muzycznego starcia tytanów. Queen i David Bowie w atmosferze pełnej napięć i pizzy stworzyli Under Pressure. Legendarne spotkanie niemal zakończyło się katastrofą, gdy John Deacon po kolacji z winem zapomniał słynnego riffu basowego. Na szczęście Bowie wkroczył do akcji, ratując sytuację. Choć utwór stał się hitem, jego powstanie było pełne dramatów, a Queen i Bowie nigdy nie wykonali go razem na żywo.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry także pokażą 22 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Porycianach na Mazowszu 15 lat temu doszło do tragicznego wypadku, który wstrząsnął lokalną społecznością. 3-letnia Ola zginęła, gdy wrota obory, napierane przez zwierzęta, runęły na nią. Śledztwo wykazało, że był to nieszczęśliwy wypadek, a sprawa została umorzona. Mieszkańcy wciąż pamiętają o tej tragedii, a rodzina dziewczynki zmaga się z bólem po jej stracie. Na autostradzie A2 w pobliżu Koszajca doszło do zderzenia 4 samochodów osobowych. Jeden z pojazdów został podbity do góry i spoczął na masce innego auta, jednak nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca wypadku, kierujący Mazdą, został ukarany wysoką grzywną. Pomimo dramatycznego widoku zgniecionych samochodów, sytuacja została szybko opanowana.
2: W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym niespełna 2-letni chłopiec utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Prokuratura wszczęła śledztwo, a 2 kobiety, odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci, usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Obie zostały objęte dozorem policyjnym i mają zakaz kontaktowania się ze świadkami oraz ze sobą nawzajem. Śledztwo trwa, a prokuratura planuje dalsze przesłuchania.
1: Policja z Warszawy przeprowadziła udaną akcję w Kobyłce, gdzie zatrzymano 4 mężczyzn podejrzanych o paserstwo. Grupa miała zajmować się rozbieraniem kradzionych samochodów i sprzedażą części, głównie obywatelom Gruzji. Na miejscu znaleziono ponad 120 części samochodowych, które mogą pochodzić z kradzionych Toyot Corolli. 3 zatrzymanym Polakom postawiono już zarzuty. Grozi im do 5 lat więzienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Taco Hemingway przyciągnął tłumy na PGE Narodowy, gdzie w piątek i sobotę odbywają się jego wyprzedane koncerty w ramach trasy 2026 Plus AUR. Fani rapera gromadzą się licznie przed stadionem, tworząc festiwalową atmosferę. W związku z wydarzeniem wprowadzono ograniczenia w ruchu na Saskiej Kępie, ale komunikacja miejska działa sprawnie, by ułatwić dojazd i powrót uczestnikom. Warszawa ponownie stała się centrum polskiego rapu, a bilety na oba koncerty rozeszły się błyskawicznie. Zaginęła 16-letnia Lena Spica z Otwocka. Ostatni raz widziana była w piątek, 22 maja, około godziny 13 w rejonie ulicy Kochanowskiego. Lena ma 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach. Zabytkowy dworzec kolejowy w Olkuszu z 1885 roku przejdzie gruntowną modernizację. Polskie Koleje Państwowe podpisały umowę z firmą Texom S.A. na rewitalizację obiektu, która obejmie elewację, wnętrza i otoczenie. Dworzec zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także wyposażony w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i ekologiczne rozwiązania. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 11 milionów złotych.
1: Tomasz S., samozwańczy uzdrowiciel z Bysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu za narażenie pacjentek na utratę zdrowia i życia. 2 kobiety, które zrezygnowały z tradycyjnego leczenia raka na rzecz jego pseudoterapii, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. oszukał pacjentki, przekonując je, że nie mają nowotworu. Wyrok wywołał oburzenie rodzin ofiar, które domagały się surowszej kary.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś mija 9 lat od tragicznej śmierci aspiranta Jakuba Brysza, policjanta z krakowskiego samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego. Funkcjonariusz zmarł podczas specjalistycznego szkolenia nurkowego, mając zaledwie 35 lat. Brysz był ceniony za swoje zaangażowanie i sumienność, a jego pamięć wciąż jest pielęgnowana przez bliskich i kolegów z pracy. Łatwo Gang, znany z charytatywnych akcji, ponownie rusza do działania, tym razem na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Celem jest zebranie 12 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Influencer, który zorganizował akcję, podkreśla, że każda wpłata może pomóc uratować życie chłopca. Zbiórka trwa, a licznik nie zwalnia tempa.
2: W Szczecinie trwa śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci 19-letniego strażnika granicznego. Ciało młodego mężczyzny znaleziono 19 maja w internacie, gdzie wcześniej spożywał alkohol z 2 innymi funkcjonariuszami. Sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyny zgonu, dlatego prokuratura zleciła dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne. Wyniki mogą być znane dopiero za kilka miesięcy, a kluczowe mogą okazać się zeznania 2 pozostałych uczestników spotkania.
1: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, ostrzega przed możliwymi problemami pandemicznymi tego lata. Według jego wizji, podczas upałów może pojawić się nowy szczep wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje także ograniczenia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz lokalne ogniska zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się dynamicznie, a masowe podróże mogą przyspieszyć rozprzestrzenianie się zagrożenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W nadchodzący weekend mieszkańcy Białegostoku mogą spodziewać się słonecznej pogody w piątek i sobotę z temperaturami przekraczającymi 20 stopni Celsjusza. Niedziela przyniesie zmianę z opadami deszczu, choć temperatura wzrośnie do 22 stopni. To doskonały czas na aktywności na świeżym powietrzu pierwsze dwa dni, ale w niedzielę warto mieć przy sobie parasol.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 23 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Podolski, mistrz świata z 2014 roku, zakończył piłkarską karierę i został właścicielem Górnika Zabrze. W czwartek sfinalizował zakup większościowego pakietu udziałów w klubie, a już w piątek ogłosił swoje przejście na piłkarską emeryturę. Podolski zamierza teraz skupić się na budowie silnego Górnika. To koniec jednego rozdziału i początek nowej ery dla byłego piłkarza.
2: Real Madryt kończy nieudany sezon meczem z Atletikiem Bilbao. Trener Alvaro Arbeloa ogłosił, że po tym spotkaniu opuszcza klub, co otwiera drogę do powrotu José Mourinho. Portugalczyk, który prowadził Real w latach od 2010 do 2013, ma odbudować drużynę. Fabrizio Romano potwierdził, że Mourinho doszedł już do porozumienia z Królewskimi.
1: Tomasz Wałdoch, były kapitan reprezentacji Polski i legenda Schalke 4 Gelsenkirchen, zaskoczył swoim wyglądem podczas Galaktiokos Show 2026. Choć ma już 55 lat, wciąż prezentuje się znakomicie. Wałdoch, znany z solidnej gry obronnej, rozegrał 74 mecze w drużynie narodowej, a jego kariera klubowa obejmowała występy w VfL Bochum i Jagiellonii Białystok. Mimo że wielu jego kolegów z boiska często pojawia się w mediach, on pozostaje na uboczu. Czterech młodych polskich piłkarzy zostało nominowanych do prestiżowej nagrody Golden Boy. Oskar Pietuszewski, Kacper Potulski, Wojciech Mońka i Michał Gurgul znaleźli się w gronie 100 najlepszych młodych zawodników w Europie. Pietuszewski błyszczy w FC Porto, Potulski gra w FSV Mainz 5, a Mońka i Gurgul zdobyli Mistrzostwo Polski z Lechem Poznań. Nominacja to ogromne wyróżnienie dla polskiego futbolu.
0: Sport w Radiu Super Express. UEFA wprowadza rewolucyjne zmiany w eliminacjach do Mistrzostw Świata i Euro. Europa zostanie podzielona na dwie ligi, z czego Polska znajdzie się w tej silniejszej, liczącej 36 drużyn. Każda reprezentacja zagra po 3 mecze u siebie i na wyjeździe. Nowy format ma uatrakcyjnić rozgrywki i zwiększyć ich dynamikę, a zmiany wejdą w życie od eliminacji do Mistrzostw Świata 2030. Selekcjoner reprezentacji Anglii, Thomas Tuchel, ogłosił skład na nadchodzący mundial, zaskakując wielu kibiców. Z kadry zostali wykluczeni Harry Maguire z Manchesteru United i Phil Foden z Manchesteru City. Maguire, który miał świetny sezon, wyraził swoje rozczarowanie w emocjonalnym oświadczeniu w sieci. Mundial 2026 roku rozpoczyna się już 11 czerwca, a Neymar będzie jednym z uczestników turnieju.
1: Dziś wieczorem w Gizie odbędzie się wyjątkowa gala bokserska pod egipskimi piramidami. W walce wieczoru Oleksandr Usyk zmierzy się z Rico Verhoevenem o pas mistrza świata WBC w wadze ciężkiej. Usyk, niepokonany na zawodowym ringu, wraca po prawie rocznej przerwie. A Verhoeven, były mistrz kickboxingu, staje przed wyzwaniem w swojej drugiej bokserskiej walce. Gala rozpocznie się o 17, a pojedynek wieczoru planowany jest po 23.
2: Marta Linkiewicz, znana wcześniej z kontrowersji, została powołana do kadry Polski w kickboxingu w formule low kick. Reprezentująca Unique Fight Club Warszawa, zawodniczka zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Kielcach, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Jej sukces to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania, które przyniosły jej miejsce wśród najlepszych zawodniczek w kraju. Linkiewicz pokazuje, że sport może zmienić życie na lepsze.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Iga Świątek w poniedziałek rozpocznie zmagania w Roland Garros. Mierząc się z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Podczas konferencji prasowej Świątek dołączyła do protestu tenisistów, którzy domagają się większego udziału w zyskach z turnieju. Zawodnicy postanowili ograniczyć czas konferencji prasowych do 15 minut. Świątek podkreśliła, że choć szanuje media, to oczekuje większego zaangażowania organizatorów turniejów w rozmowy z zawodnikami. Podczas meczu trzeciej Bundesligi między Hansą Rostock a FC Saarbrücken doszło do tragicznego wypadku. 37-letni fan Hansy Rostock spadł z trybun i zmarł po tygodniu walki o życie w szpitalu. Śledczy uznali zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek, a klub wyraził głębokie współczucie dla rodziny zmarłego. Wydarzenie wywołało szerokie poruszenie wśród kibiców i opinii publicznej. Dziś w Poznaniu odbędzie się premierowa gala federacji Fight Mode, która wprowadza nową erę walk na gołe pięści. W najważniejszym starciu wieczoru zmierzą się Maciej Sulęcki i Kacper Formela. W drugim najważniejszym pojedynku zobaczymy starcie Jessiki Kusz z Dominiką Rybak. Organizatorzy obiecują dynamiczne tempo i emocje, które na długo zapadną w pamięci fanów.
2: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciąga uwagę przed Mistrzostwami Świata 2026. Chorwacka modelka i influencerka wydała piosenkę We Are The People, którą nazywa hymnem nadchodzącego turnieju. W teledysku występuje w odważnych kreacjach, co jest jej znakiem rozpoznawczym. Knoll, która zyskała popularność podczas Mundialu w Katarze, kontynuuje swoją karierę jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barceloną. Ostatni mecz w barwach katalońskiego klubu rozegra w sobotę przeciwko Walencji. Po emocjonalnym pożegnaniu na Camp Nou Lewandowski zasugerował, że może wrócić do Barcelony w innej roli. Jego przyszłość zawodowa pozostaje tematem spekulacji wśród kibiców i ekspertów.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie w Bydgoszczy, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest dobre, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 934 odcinkiem, który zadebiutuje 30 maja. Trucizna, bezwzględny przestępca, planuje zemstę na osobie, która podszyła się pod jego tożsamość. Nana stara się odzyskać zaufanie Poirasa, pisząc dla niego romantyczny wiersz, choć mężczyzna udaje obojętność, by nauczyć ją zaufania. Na komisariacie wybuchają emocje po ujawnieniu wyników badań genetycznych, które wskazują, że znalezione ciało to zaginiona prokurator Leila. Deria, wstrząśnięta odkryciem, przyznaje, że miała siostrę bliźniaczkę. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD.
2: Finał sezonu M jak miłość zapowiada się emocjonująco. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20:55, Barbara Mostowiak wyczuje, że z Arturem Rogowskim dzieje się coś niedobrego. Choć Artur będzie próbował ukryć swoje emocje, jego rozkojarzenie i nerwowość nie umkną uwadze seniorki rodu. Atmosfera w domu stanie się napięta, a Barbara spojrzy na zięcia z rezerwą i smutkiem. Artur zamiast jechać do Poznania, uda się do Joanny, co może oznaczać przełom w jego relacjach. Barbara, choć nie zna całej prawdy, zacznie przeczuwać, że w małżeństwie Marysi i Artura dzieje się coś złego. Jej intuicja i smutek na twarzy będą mówiły więcej niż słowa. M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie.
1: Pierwsza miłość wkracza na antenę z emocjonującym 4028 odcinkiem. Już 1 czerwca widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń pod kamienicą Marysi. Kacper, zmagający się z powrotem dawnego rywala, Pawła, traci kontrolę nad emocjami. Spotkanie obu mężczyzn przeradza się w gwałtowną konfrontację, która może zmienić wszystko. Kacper obawia się, że Paweł odbierze mu miejsce w rodzinie, które budował latami. Tymczasem Marysia i Julka z niecierpliwością czekają na wizytę Pawła, co tylko podsyca napiętą atmosferę. Czy Kacper ma powody do obaw? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, który można obejrzeć na Polsacie lub online na Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Kasilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany. Pierwsza miłość zaskakuje emocjonującymi zwrotami akcji. Już 29 maja widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia w odcinku 4227. Paweł, który wciąż zmaga się z traumą po pobycie w kolumbijskim więzieniu, przygarnia bezdomnego psa, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. Jego dziwne zachowanie nie umyka uwadze Janka, który postanawia odkryć prawdę. Wspólnie z Arturem odkrywają niepokojące fakty, które mogą zmienić życie Pawła na zawsze. Czy bohaterowi uda się uniknąć kolejnych niebezpieczeństw? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek, dostępny także na platformie Polsat Box Go. Serial Pierwsza Miłość zapowiada emocjonujące odcinki od 4228 do 4231, które będą emitowane od 1 do 5 czerwca, z wyjątkiem 4 czerwca, z powodu świątecznej ramówki. W nadchodzących epizodach Borys rozbija związek Maxa, co wpływa na jego formę sportową. Paweł wpada w kłopoty z prawem, gdy okazuje się, że oficjalnie nie istnieje. Róża odkrywa ważny ślad dotyczący zaginionej Kazanowej. Julita prowadzi podwójną grę, co może mieć dla niej nieprzewidywalne konsekwencje. Tymczasem w Wadlewie mieszkańcy tracą zapał do poszukiwań Kazanowej, ale Róża nie zamierza się poddać. Serial można oglądać na Polsacie o 18:00, a także na platformie Polsat Box Go.
1: Złoty Chłopak wkracza w nowy, pełen napięcia etap. W odcinku 301, który zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, Ferit w przypływie gniewu rusza do kryjówki Abidina, co prowadzi do dramatycznej strzelaniny. Karam zostaje ciężko ranny, a Halis w desperacji prosi Sejran o pomoc dla załamanego wnuka. Tymczasem uwolniona Ifakat w fatalnym stanie psychicznym żąda wydania Suny oprawcom. Ferit, chcąc zapobiec dalszemu rozlewowi krwi, podejmuje bolesną decyzję o wygnaniu Suny z rezydencji. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne emisje pozwalają śledzić losy bohaterów na bieżąco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1027 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński opublikował mocny wpis na platformie X, wracając do sprawy lustracji Lecha Wałęsy z 2000 roku. Prezes PiS wyraził sprzeciw wobec możliwości objęcia stanowiska pierwszego prezesa Sądu Najwyższego przez sędziego związanego z tamtym postępowaniem. Wpis Kaczyńskiego to wyraźny sygnał w trwającym sporze o obsadę najważniejszego stanowiska w Sądzie Najwyższym, co może wpłynąć na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. Wybór nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jest szczególnie istotny, ponieważ kadencja obecnej prezes Małgorzaty Manowskiej kończy się w maju. Ukraiński influencer wywołał skandal, wjeżdżając sportowym autem na chroniony szlak do Morskiego Oka, łamiąc przepisy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Mimo rażącego naruszenia, otrzymał jedynie symboliczny mandat, co wywołało oburzenie opinii publicznej i reakcję premiera Donalda Tuska, który zażądał wyjaśnień od EMESWiA. Władze parku oraz straż prowadzą własne działania, a incydent może doprowadzić do zaostrzenia procedur bezpieczeństwa. Zmarł Piotr Pyzik, były poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz wiceminister aktywów państwowych. Informacje o jego śmierci przekazali politycy prawicy, w tym Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Pyzik był zaangażowany w działalność opozycyjną w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Politycy wspominają go jako człowieka oddanego Polsce i sprawom publicznym.
0: Przemysław Czarnek, jako kandydat PiS na premiera, budzi podziały wśród Polaków, co pokazuje najnowszy sondaż. W elektoracie partii narastają wątpliwości, a wewnętrzny konflikt z Mateuszem Morawieckim dodatkowo komplikuje sytuację. Jarosław Kaczyński stoi przed trudnym wyborem. Zmienić kandydata, czy kontynuować z Czarnkiem, ryzykując porażkę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Burmistrz Zakopanego, Łukasz Filipowicz, ogłosił, że miejscowy urząd stanu cywilnego będzie odmawiał transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych, co stoi w sprzeczności z nowym rozporządzeniem rządu. Przemysław Czarnek skrytykował te przepisy, podkreślając, że małżeństwo to związek wyłącznie kobiety i mężczyzny zgodnie z konstytucją. Decyzja ta wywołała polityczną burzę i może mieć poważne konsekwencje dla praw osób LGBT plus w Polsce. Spór między rządem a samorządami dopiero się zaczyna. Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada al-Saadiego, który miał planować zamach na Iwankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie. Władze Stanów Zjednoczonych odwołały rotacyjne rozmieszczenie swoich żołnierzy w Polsce, co wywołało szok i poczucie zdrady w Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem niespójnej komunikacji między obecną a poprzednią administracją amerykańską. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zaproponował zamiast tego stałą, choć mniejszą obecność wojskową, co mogłoby odbudować zaufanie i przynieść oszczędności. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Ameryka przygotowuje się do obchodów Memorial Day, które w tym roku przypadają na poniedziałek 25 maja. W Chicago centralnym punktem uroczystości będzie parada, a Polonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych, warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji.
2: Sansevieria, popularna roślina domowa, może odzyskać swój blask dzięki naturalnej odżywce z batatów. Eksperci polecają ten prosty preparat, który dostarcza niezbędnych składników mineralnych, takich jak cynk, fosfor i azot. Wystarczy zblendować batata z wodą i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Latem Sansevieria potrzebuje umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, a także regularnego przecierania liści z kurzu.
0: Lustra w domu często tracą blask przez kurz, odciski palców i inne zabrudzenia. Zamiast sięgać po drogie detergenty, można wykorzystać prosty domowy sposób z herbatą. Wystarczy zaparzyć mocną herbatę, ostudzić ją, przelać do butelki z atomizerem i spryskać lustro. Następnie wyczyścić miękką ściereczką, a na koniec osuszyć suchą szmatką, co pozwoli uniknąć smug i zacieków. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, zaskoczył internautów, stając za barem w swoim toruńskim pubie Mentzen i osobiście nalewając piwo. Polityk, znany z promowania filozofii ciężkiej pracy, szybko przyciągnął uwagę, pokazując się w nietypowej dla polityków roli. Zdjęcie, które opublikował, idealnie wpisuje się w jego strategię budowania wizerunku przedsiębiorcy. Ten niecodzienny ruch szybko podbił internet, przypominając o jego biznesowych przedsięwzięciach.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1028 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 20 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Szczecinie zobaczymy także 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Roxana Węgiel, znana z odważnych stylizacji, tym razem zaskoczyła wszystkich na Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie, wybierając klasyczną elegancję. W błękitnej sukni, nawiązującej do jej najnowszego hitu Błękit oraz w prostej małej czarnej, pokazała, że potrafi błyszczeć bez odsłaniania ciała. Czyżby nowa era w modzie młodej gwiazdy, a może po prostu chwilowa zmiana? Czas pokaże, czy Roxana na dłużej zostanie przy tej eleganckiej odsłonie. Łatwogang, czyli Piotr Garkowski, znów w akcji. Tym razem jedzie rowerem przez Polskę, by zebrać 15 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Choć na koncie zbiórki są już 3 miliony, to jeszcze daleka droga do celu. Matka chłopca, wzruszona i pełna nadziei, nie kryje emocji, obserwując, jak influencer mobilizuje tłumy do pomocy.
2: Bułgaria triumfuje na Eurowizji 2026 roku. Adara z hitem Bangaranga zdobywa serca Europy, przynosząc krajowi pierwsze zwycięstwo w historii. Węgry pod nowym przywództwem Petera Magyara rozważają powrót do konkursu po latach nieobecności, a Macedonia Północna już potwierdziła swój udział w 2027 roku. Tymczasem Eurowizja wciąż budzi kontrowersje, z bojkotami i politycznymi napięciami w tle. Ale kto by się tym przejmował, skoro muzyka gra dalej? Festiwal filmowy w Cannes dobiega końca, a polskie akcenty błyszczą na lazurowym wybrzeżu. Paweł Pawlikowski walczy o Złotą Palmę z filmem Ojczyzna, który zdobył 6-minutową owację na stojąco. Na czerwonym dywanie nie zabrakło naszych rodaczek, takich jak Ania Rubik czy Wiktoria Gąsiewska, które przyciągnęły uwagę swoimi kreacjami. Czyżby Cannes stało się nową stolicą polskiego glamour?
1: Dawid Podsiadło, nasz rodzimy cud z Dąbrowy Górniczej, obchodzi dziś 33 urodziny. Od nieśmiałego chłopaka z X-Factor do gwiazdy, która wyprzedaje stadiony. Jego metamorfoza jest jak z bajki. Nie tylko muzyka, ale i odważne decyzje, takie jak przerwa w karierze czy własny festiwal, pokazują, że Dawid to nie tylko artysta, ale i wizjoner. A prywatność? Cóż, w świecie, gdzie każdy chce wiedzieć wszystko, on wciąż trzyma swoje tajemnice pod kluczem.
2: Świat show biznesu wstrząśnięty. Stuart McLean, znany z seriali Virgin River i Arrow, został znaleziony martwy w Lions Bay. Kanadyjska policja potwierdziła, że doszło do zabójstwa, a śledztwo trwa. Aktor, który zawsze rozśmieszał wszystkich wokół, teraz pozostawił po sobie pustkę, której nie da się wypełnić.
1: Świat show biznesu wstrząśnięty niespodziewaną tragedią. Nicola Węgłowska, córka znanego aktora Mariusza Węgłowskiego, zmarła w wieku zaledwie 24 lat. Prokuratura we Wrocławiu prowadzi śledztwo, próbując rozwikłać tajemnicę tej nagłej śmierci. Mariusz Węgłowski, znany z ról twardych policjantów, teraz zmaga się z bólem, który nie mieści się w żadnym scenariuszu. Czyżby życie pisało najbardziej dramatyczne scenariusze?
2: W 1992 roku na festiwalu Reading zespół L7 zyskał nieśmiertelną sławę, ale nie dzięki muzyce. Wokalistka Donita Sparks, zirytowana błotem i awarią sprzętu, rzuciła w tłum zużytym tamponem, co stało się symbolem buntu i walki z seksizmem. Choć gest ten przyćmił muzyczny dorobek grupy, umocnił ich status jako nieustraszonych buntowniczek. Kurt Cobain uznał to za genialne, a media zyskały temat na dekady. Jimi Hendrix, ikona rocka, w 1969 roku przeżył coś, co mogłoby być scenariuszem filmu sensacyjnego. Po wyjściu z nowojorskiego klubu został porwany przez drobnych przestępców, a cała akcja miała być rzekomo zaaranżowana przez jego własnego menedżera, Michaela Jefferiego. Legenda głosi, że gangster Joe Gallo uratował Jimiego, ale prawda jest bardziej przyziemna. Gallo siedział wtedy w więzieniu. Cała ta mroczna intryga pędziła Hendrixa w paranoję, a jego relacje z menedżerem stały się jeszcze bardziej napięte aż do tragicznego końca. Chris Cornell, jadąc przez Seattle, przypadkowo usłyszał w radiu frazę Black Hole Sun, której nikt nie powiedział. Zamiast zignorować to przesłyszenie, w kwadrans stworzył jeden z największych hitów Soundgarden. Choć obawiał się, że utwór brzmi zbyt popowo, producent i zespół dostrzegli w nim potencjał na światowy przebój. Black Hole Sun zdobyło Grammy, a surrealistyczny teledysk z upiornymi uśmiechami stał się ikoną MTV. A co na to sam Cornell? Twierdził, że tekst to tylko zabawa językiem, bez głębszego sensu. Agnieszka Chylińska, nasza nieustraszona królowa metamorfoz, obchodzi dziś swoje 50. urodziny. Od mrocznej rockmanki z zespołu ONA po kolorową ikonę stylu, Chylińska nie przestaje zaskakiwać. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster, od hard rocka do tanecznych hitów, a wszystko to z niezmienną charyzmą i ciętym językiem. A w życiu prywatnym? Stabilizacja u boku męża i trojga dzieci, bo nawet rockowe serce potrzebuje czasem spokoju.
1: The Cure, zespół, który nie boi się ryzyka, w 1987 roku wypuścił podwójny album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Wydawnictwo to powstało w urokliwym studiu w Prowansji, gdzie muzycy odcięli się od świata, by stworzyć coś wyjątkowego. Efektem ich pracy była mieszanka mrocznych kompozycji i popowych przebojów, które uczyniły z nich ikonę lat 80. Robert Smith, lider zespołu, uznał ten czas za najprzyjemniejszy w swoim życiu. A Just Like Heaven stało się gigantycznym hitem, który podbił serca Amerykanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić także 22 stopnie Celsjusza. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja w Otwocku poszukuje 16-letniej Leny Spisi, która zaginęła w piątek, 22 maja. Nastolatka była ostatnio widziana około godziny 13 przy ulicy Kochanowskiego. Lena ma około 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne, proste włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu.
2: Od 1 czerwca w całej Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał od 22 do 6 rano, obejmując kioski, sklepy i stacje paliw. Lokale gastronomiczne będą mogły sprzedawać alkohol bez zmian. Decyzja ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i spokoju na ulicach miasta.
1: W mediach społecznościowych wybuchła burza po wpisie twórców katolickiego profilu "Trudno być katolikiem, ale warto", którzy ostrzegli rodziców przed animacją "Kuro Zając" i "Świątynia Świstaka". Autorzy sugerują, że film zawiera treści związane ze społecznością LGBTQ+, co wywołało lawinę komentarzy. Internauci, w tym rodzice i fani popkultury, kwestionują tę interpretację, podkreślając, że animacja promuje wartości takie jak tolerancja i akceptacja. Eksperci przypominają, że obawy o negatywny wpływ osób nieheteronormatywnych na dzieci są bezpodstawne.
2: W nocy na Nowym Świecie w Warszawie doszło do poważnego wypadku. Miejski autobus potrącił 34-letnią kobietę, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Kierowca autobusu, 28-letni mężczyzna, był trzeźwy, a zdarzenie miało miejsce poza przejściem dla pieszych. Policja bada okoliczności wypadku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W najbliższą niedzielę, 24 maja, mieszkańcy Krakowa będą głosować w referendum dotyczącym odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miejskiej. Głosowanie odbędzie się od 7 do 21, a cisza referendalna obowiązuje od północy z piątku na sobotę. Aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 osób w sprawie prezydenta i 179 792 w sprawie Rady Miasta. Wyniki referendum spodziewane są w poniedziałek rano. W Starych Żukowicach odbył się pogrzeb ojca i dwóch synów, którzy zginęli w tragicznym wypadku w Smykowie. W uroczystości uczestniczyła niemal cała społeczność, a ksiądz wygłosił wzruszające kazanie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku, w którym samochód mężczyzn zderzył się z ciężarówką. Andrzej, Paweł i Józef zostali pochowani na miejscowym cmentarzu. Tomasz S., samozwańczy naturopata z Bysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata za narażenie życia i zdrowia 2 pacjentek. Kobiety, które porzuciły tradycyjne leczenie onkologiczne na rzecz jego metod, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. wprowadzał je w błąd, obiecując wyleczenie nowotworów za pomocą generatorów plazmy. Wyrok wzbudził kontrowersje, a rodziny ofiar wyraziły niezadowolenie z jego łagodności.
2: Dziś mija 9 lat od tragicznej śmierci aspiranta Jakuba Brysza, policjanta z krakowskiego oddziału antyterrorystycznego. Funkcjonariusz zginął podczas specjalistycznego szkolenia podwodnego, mając zaledwie 35 lat. Brysz rozpoczął służbę w 2008 roku, a od 2015 roku pełnił funkcję asystenta zespołu minersko-pirotechnicznego. Jego pamięć wciąż jest żywa wśród kolegów i bliskich.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Krakowie, w rejonie Lasu Wolskiego, odnaleziono ciało młodej kobiety. Polska policja potwierdziła, że ciało znalazł strażnik miejski w trudno dostępnym terenie. Choć tożsamość nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, wszystko wskazuje na to, że może to być poszukiwana 12-letnia Elżbieta. Wstępne oględziny sugerują brak udziału osób trzecich, ale śledztwo trwa pod nadzorem prokuratora. Kultowe piramidy w Ustroniu Zawodziu, niegdyś symbol luksusu PRL, powoli znikają. Te charakterystyczne budynki, zaprojektowane przez wybitnych architektów, były miejscem wypoczynku dla elity PRL. Po przemianach ustrojowych losy kompleksu potoczyły się dramatycznie, a dawny hotel Maciejka popada w ruinę. Próby przekształcenia go w luksusowe kasyno spotkały się z oporem mieszkańców, co ostatecznie doprowadziło do jego zaniedbania. Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowic, ostrzega przed możliwymi problemami w ruchu turystycznym i nowym zagrożeniem zdrowotnym tego lata. Podczas upałów może pojawić się nowy wariant wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje również utrudnienia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz wzrost liczby lokalnych ognisk zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się szybko i zaskakująco. Mija 10 lat od tragicznej śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Choć policjanci zostali skazani, rodzina wciąż czuje brak sprawiedliwości. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, apeluje o wznowienie śledztwa, wskazując na nowe okoliczności dotyczące przyczyny zgonu. Sprawa pozostaje bolesnym tematem dla bliskich i budzi kontrowersje w społeczeństwie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na ulicy Pilczyckiej we Wrocławiu doszło do incydentu z udziałem rowerzysty, który potrącił i popchnął 80-letnią Walentynę Wnuk, znaną działaczkę na rzecz seniorów. Po zdarzeniu rowerzysta uciekł, nie udzielając pomocy. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego mężczyzny i prowadzi czynności w tej sprawie. Świadkowie proszeni są o kontakt z funkcjonariuszami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem. Umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Kielcach dostępnych jest aż 320 działek w rodzinnych ogrodach działkowych imienia Stefana Żeromskiego. Koszt rozpoczęcia użytkowania to jednorazowa opłata w wysokości 704 zł. Formalności można załatwić w zaledwie 10 minut. Działki oferują bliskość natury i rozbudowaną infrastrukturę wodną, choć nie ma tam sieci elektrycznej. Zmiany pokoleniowe sprawiają, że starsi działkowcy rezygnują, a młodsze pokolenia nie zawsze chcą przejmować działki. Podobna sytuacja występuje w innych miastach, gdzie działki stają się alternatywą dla miejskiego życia. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych trwa ostry konflikt między zarządem a związkowcami. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skierowała sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, aby zbadała zarzuty utrudniania działalności związkowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestał potrącać składki członkowskie, co związkowcy uznali za próbę odcięcia ich od finansowania. W tle sporu są także negocjacje płacowe, w których związkowcy domagają się wyższych podwyżek niż proponuje zarząd. Mimo napiętej sytuacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że obsługa klientów przebiega bez zakłóceń. Eksperci ostrzegają jednak, że konflikt może się zaostrzyć, jeśli inspekcja potwierdzi nieprawidłowości. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł z serii Odkryj Polskę. Moneta ta upamiętnia zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, uznawany za jedną z najlepiej zachowanych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Na rewersie monety widnieje dziedziniec oraz elewacja frontowa pałacu. Emisja obejmuje do 1 000 000 sztuk, a moneta jest dostępna we wszystkich oddziałach Narodowego Banku Polskiego. Kozłówka, nazywana perłą Lubelszczyzny, to miejsce o bogatej historii, które obecnie pełni funkcję muzeum. W czerwcu Narodowy Bank Polski planuje kolejną emisję, tym razem srebrnej monety z okazji 50. rocznicy Czerwca 76. Port Polska, planowany na 2032 rok, już teraz znacząco wpływa na rynek nieruchomości w zachodnim Mazowszu. Ceny mieszkań w Grodzisku Mazowieckim wzrosły ponad dwukrotnie, przyciągając deweloperów i inwestorów. Wzrost zainteresowania dotyczy również gruntów inwestycyjnych, co napędza rozwój centrów logistycznych i biznesowych. Błonie korzysta z bliskości autostrady A2, podczas gdy w Żyrardowie rynek zaczyna się stabilizować po początkowym boomie. Eksperci przewidują, że rozbudowa infrastruktury może uczynić zachodnie Mazowsze jednym z kluczowych centrów biznesowych w Polsce. Jednak rosnące ceny nieruchomości stanowią wyzwanie dla mieszkańców regionu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Od 1 października wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe, które mają zaostrzyć walkę z oszustwami podatkowymi. Zmiany obejmują sposób liczenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co da urzędnikom więcej czasu na ściganie nieujawnionych dochodów. Likwidacji ulegnie możliwość zawieszania biegu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Uproszczone zostaną również zasady rozliczania podatków, w tym zniesienie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych. Wszystkie lokalne interpretacje podatkowe będą dostępne w ogólnopolskiej bazie, co ułatwi dostęp do informacji. Nowelizacja ma na celu ograniczenie biurokracji i uproszczenie codziennych rozliczeń podatkowych. Polska Armia intensywnie poszukuje specjalistów z dziedzin informatyki, medycyny i logistyki, oferując atrakcyjne warunki pracy. Na start proponuje wynagrodzenie od 6,5 tysiąca złotych oraz możliwość pracy bez munduru. Oferta skierowana jest zarówno do żołnierzy, jak i cywilów. Wojsko zapewnia także bogaty pakiet darmowych szkoleń, w tym kursy z cyberbezpieczeństwa i prawo jazdy kategorii C+E. Nowoczesne technologie i cyberbezpieczeństwo są priorytetem, dlatego szczególnie poszukiwani są informatycy i eksperci od nowych technologii. Praca w wojsku nie zawsze wiąże się z noszeniem munduru, co daje dużą elastyczność dla kandydatów. Europejska grupa CSG i południowoafrykańska firma Reunert utworzyły spółkę Joint Venture Fuchs Electronics Europe na Słowacji. Nowe przedsiębiorstwo w Dubnicy nad Wachą będzie produkować elektroniczne zapalniki do amunicji wielkokalibrowej. Produkcja ta ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia strategicznej autonomii Unii Europejskiej w zakresie obronności. Reunert posiada 51% udziałów, a CSG 49%, co czyni CSG jednym z kluczowych producentów zapalników elektronicznych w Europie. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i odpowie na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania militarne. Dzięki tej współpracy CSG wzmocni swoją pozycję na rynku europejskim jako dostawca nowoczesnej amunicji. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację ambitnego planu budowy nowej generacji pancerników typu Trump. Te ogromne jednostki, napędzane dwoma reaktorami jądrowymi, mają zrewolucjonizować potęgę morską USA. Kluczowym elementem projektu jest modułowa strategia budowy z finalnym montażem w stoczni Newport News Shipbuilding. Pierwszy z 15 planowanych pancerników USS Defiant ma wejść do służby w 2036 roku. Cały program, którego koszt szacuje się na ponad 217 miliardów dolarów, budzi jednak obawy o wydolność amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Krytycy zastanawiają się również nad skutecznością tak kosztownych jednostek w obliczu współczesnych wyzwań strategicznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Bydgoszczy jakość powietrza będzie dobra, a dla Warszawy umiarkowana.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 934 odcinkiem, który zadebiutuje 30 maja. Trucizna, bezwzględny przestępca, planuje zemstę na osobie, która podszyła się pod jego tożsamość. Nana stara się odzyskać zaufanie Poirasa, pisząc dla niego romantyczny wiersz, choć mężczyzna udaje obojętność, by nauczyć ją zaufania. Na komisariacie wybuchają emocje po ujawnieniu wyników badań genetycznych, które wskazują, że znalezione ciało to zaginiona prokurator Leila. Deria, wstrząśnięta odkryciem, przyznaje, że miała siostrę bliźniaczkę. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD.
2: Finał sezonu M jak miłość zapowiada się emocjonująco. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20:55, Barbara Mostowiak wyczuje, że z Arturem Rogowskim dzieje się coś niedobrego. Choć Artur będzie próbował ukryć swoje emocje, jego rozkojarzenie i nerwowość nie umkną uwadze seniorki rodu. Atmosfera w domu stanie się napięta, a Barbara spojrzy na zięcia z rezerwą i smutkiem. Artur zamiast jechać do Poznania, uda się do Joanny, co może oznaczać przełom w jego relacjach. Barbara, choć nie zna całej prawdy, zacznie przeczuwać, że w małżeństwie Marysi i Artura dzieje się coś złego. Jej intuicja i smutek na twarzy będą mówiły więcej niż słowa. M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie.
1: Pierwsza miłość wkracza na antenę z emocjonującym 4028 odcinkiem. Już 1 czerwca widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń pod kamienicą Marysi. Kacper, zmagający się z powrotem dawnego rywala, Pawła, traci kontrolę nad emocjami. Spotkanie obu mężczyzn przeradza się w gwałtowną konfrontację, która może zmienić wszystko. Kacper obawia się, że Paweł odbierze mu miejsce w rodzinie, które budował latami. Tymczasem Marysia i Julka z niecierpliwością czekają na wizytę Pawła, co tylko podsyca napiętą atmosferę. Czy Kacper ma powody do obaw? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, który można obejrzeć na Polsacie lub online na Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Kasilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany. Pierwsza miłość zaskakuje emocjonującymi zwrotami akcji. Już 29 maja widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia w odcinku 4227. Paweł, który wciąż zmaga się z traumą po pobycie w kolumbijskim więzieniu, przygarnia bezdomnego psa, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. Jego dziwne zachowanie nie umyka uwadze Janka, który postanawia odkryć prawdę. Wspólnie z Arturem odkrywają niepokojące fakty, które mogą zmienić życie Pawła na zawsze. Czy bohaterowi uda się uniknąć kolejnych niebezpieczeństw? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek, dostępny także na platformie Polsat Box Go. Serial Pierwsza Miłość zapowiada emocjonujące odcinki od 4228 do 4231, które będą emitowane od 1 do 5 czerwca, z wyjątkiem 4 czerwca, z powodu świątecznej ramówki. W nadchodzących epizodach Borys rozbija związek Maxa, co wpływa na jego formę sportową. Paweł wpada w kłopoty z prawem, gdy okazuje się, że oficjalnie nie istnieje. Róża odkrywa ważny ślad dotyczący zaginionej Kazanowej. Julita prowadzi podwójną grę, co może mieć dla niej nieprzewidywalne konsekwencje. Tymczasem w Wadlewie mieszkańcy tracą zapał do poszukiwań Kazanowej, ale Róża nie zamierza się poddać. Serial można oglądać na Polsacie o 18:00, a także na platformie Polsat Box Go.
1: Złoty Chłopak wkracza w nowy, pełen napięcia etap. W odcinku 301, który zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, Ferit w przypływie gniewu rusza do kryjówki Abidina, co prowadzi do dramatycznej strzelaniny. Karam zostaje ciężko ranny, a Halis w desperacji prosi Seiran o pomoc dla załamanego wnuka. Tymczasem uwolniona Ifakat w fatalnym stanie psychicznym żąda wydania Suny oprawcom. Ferit, chcąc zapobiec dalszemu rozlewowi krwi, podejmuje bolesną decyzję o wygnaniu Suny z rezydencji. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne emisje pozwalają śledzić losy bohaterów na bieżąco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Przemysław Czarnek podczas konwencji rolnej PiS w Kuskach zaprezentował się jako lider, podkreślając strategiczne znaczenie rolnictwa dla bezpieczeństwa i suwerenności Polski. PiS zapowiada powrót do mocniejszej ochrony polskiego rolnictwa, stawiając wieś w centrum swoich działań. Wśród postulatów znalazły się kredyty dla rolników, dopłaty i wsparcie sadowników. To początek nowej ofensywy partii na polską wieś.
3: Pół roku po zmianie na stanowisku marszałka Sejmu Instytut Badań Polster przeprowadził sondaż, by ocenić, kto lepiej sprawdził się w tej roli. Szymon Hołownia czy Włodzimierz Czarzasty? Wyniki pokazują, że 30% ankietowanych wskazało na Hołownię, a 21% na Czarzastego. Hołownia zyskał popularność dzięki inicjatywie Sejmflix i humorystycznemu podejściu. Natomiast Czarzasty prowadził surowsze zasady i był bardziej konfrontacyjny. Obaj marszałkowie reprezentowali różne style zarządzania, co wpłynęło na ich ocenę przez społeczeństwo.
2: Jarosław Kaczyński wystąpił na konferencji PiS pod hasłem PiS to bezpieczeństwo, podkreślając znaczenie bezpieczeństwa i relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Prezes PiS w czarnym garniturze i na tle wojskowych symboli mówił o potrzebie silnej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Kaczyński podkreślił także rolę prezydenta Karola Nawrockiego w budowaniu tych relacji. Wśród oficjalnych wystąpień uchwycono również moment, gdy Kaczyński nalewał wodę Antoniemu Macierewiczowi, co dodało ludzki akcent do surowego przekazu.
3: W Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie trwa groźna epidemia wirusa Ebola, która pochłonęła już ponad 130 ofiar. Wirus Bundibugyo, na który nie ma szczepionki ani leczenia, stanowi międzynarodowe zagrożenie. Amerykański lekarz, dr Peter Stafford, który zaraził się podczas operacji, przebywa na leczeniu w Niemczech, a jego stan się poprawia. Tymczasem w mieście Rwampara mieszkańcy podpalili ośrodek leczenia zakażonych, co pokazuje napiętą sytuację w regionie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W wyniku eksplozji gazu w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shaanxi zginęło co najmniej 82 górników. Do tragedii doszło w piątek, gdy zarząd kopalni ogłosił alarm z powodu rosnącego stężenia tlenku węgla. Pod ziemią znajdowało się 247 pracowników, z których 201 udało się ewakuować. Stan kilkunastu uratowanych jest krytyczny.
2: Prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii wezwali NATO do przekształcenia misji Air Policing w pełnoprawną obronę powietrzną. Apel ten jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z dronami i rosyjską dezinformacją. W ostatnich dniach doszło do incydentów z dronami, które naruszyły przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, co podkreśla potrzebę wzmocnienia obrony. Prezydenci podkreślają konieczność zwiększenia obecności sojuszników i wzmocnienia zdolności obronnych regionu. Ekspertka z Hollywood, Cheryl Marks, zaleca kobietom po 50 mycie włosów tylko 2 razy w tygodniu, aby zachować ich miękkość i zdrowy wygląd. Ważne jest stosowanie szamponów z olejkiem arganowym, który chroni i uelastycznia włosy. Trycholożka Olga Poniatowska podkreśla, że higiena skóry głowy wymaga mycia co 3 dni, niezależnie od widocznego przetłuszczenia. Unikanie gorącej wody i odpowiednie stosowanie odżywek również wpływa na kondycję fryzury.
3: Polacy chętnie wybierają żywotniki do tworzenia żywopłotów, ale te popularne iglaki mogą przynosić pecha. Ludowe podania ostrzegają, że sadzenie tui w pobliżu domów może negatywnie wpływać na relacje rodzinne i zdrowie domowników. Dawniej kojarzono je ze smutkiem i umieszczano głównie na cmentarzach. Eksperci zwracają uwagę na toksyczne substancje wydzielane przez te rośliny.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Rok szkolny rozpocznie się 1 września, a zakończy 25 czerwca przyszłego roku. Przewidziano zimową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną przerwę świąteczną od 25 do 30 marca. Ferie zimowe odbędą się w 3 turach, zależnie od województwa, między 18 stycznia a 28 lutego. Truskawki szybko tracą świeżość, ale istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Zanurzenie owoców w roztworze z miodu i wody może przedłużyć ich świeżość nawet 2-krotnie. Wystarczy rozpuścić 1 łyżeczkę miodu w 1 szklance wody i zalać truskawki. Ważne jest także przechowywanie ich w szerokim pojemniku z ręcznikiem papierowym, co pomoże wchłonąć nadmiar wilgoci. W Żaganiu zatrzymano 30-letniego mężczyznę podejrzanego o porwanie i próbę wymuszenia pieniędzy. Sprawca groził ofierze pobiciem i wywiezieniem do lasu, a także handlował narkotykami. Sąd rejonowy w Żaganiu zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.
2: Donald Tusk, obecny premier Polski, od lat zmaga się z kontrowersjami wokół swoich słów z artykułu z 1987 roku, gdzie stwierdził, że polskość to nienormalność. Wypowiedź ta, często wyrywana z kontekstu, była częścią szerszej refleksji na temat polskiej tożsamości i nie miała na celu krytyki narodu. Tusk w tamtym czasie angażował się w działalność Solidarności i publikował teksty historyczne oraz intelektualne. Nawet Jarosław Kaczyński w 2022 roku przyznał, że Tusk w swoim artykule ostatecznie wybiera Polskę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1028 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 21 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 22 stopnie oraz małe zachmurzenie. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska znów w centrum uwagi. Po sprzedaży domu z byłym mężem, Maciejem Pelą, aktorka zaskoczyła fanów tajemniczym wpisem na Instagramie. Czas trochę pożyć i pora zaplanować totalne wylogowanie. Te słowa wywołały lawinę spekulacji. Czyżby szykowała się na wielkie zmiany, czy po prostu potrzebuje chwili oddechu? Fani trzymają kciuki, a my czekamy na kolejne rewelacje.
2: Edward Żentara, chłopak z Sianowa, który z prowincji trafił na wielkie ekrany, stał się ikoną lat 80. Jego rola w Karate po polsku była jak cios karate w serca widzów, a Siekierezada pokazała, że potrafi walczyć nie tylko z przeciwnikami, ale i z własnymi demonami. Żentara, niczym poeta zmagający się z losem, stał się głosem pokolenia, które w jego postaciach odnajdywało swoje marzenia i frustracje. Czyżby to nie fikcja, a prawdziwe życie?
1: W Sopocie trwa Polsat Hit Festival 2026, a emocje sięgają zenitu. Edyta Górniak, boso i w różowej sukni, poczuła na scenie obecność Krzysztofa Krawczyka i swojego ojca, co doprowadziło ją do łez. Wzruszający koncert Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat przyciągnął tłumy, a muzyka zjednoczyła wszystkich, przypominając, że granice są tylko w naszych głowach. Cóż, muzyka naprawdę potrafi łagodzić obyczaje. Katarzyna Nosowska, ikona polskiej muzyki lat 90., znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, ale życzeniami dla swojego syna Mikołaja, który właśnie kończy 30 lat. W swoim stylu, pełnym humoru i wzruszenia, Nosowska przypomina, że jeszcze nie schudła po ciąży, a jej syn ma już 3 dekady na karku. Fani są zachwyceni, a ich wspólny podcast Bliskoznaczni nadal podbija serca słuchaczy.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Coraz mniej dzieci uczęszcza na lekcje religii, a pierwsza komunia święta staje się dla wielu celebrytów jedynie opcjonalnym wydarzeniem. Małgorzata Rozenek-Majdan i Edyta Górniak otwarcie mówią o tym, że ich dzieci same decydują o swojej duchowej drodze. Anna Mucha i Agnieszka Kaczorowska idą jeszcze dalej, wychowując swoje pociechy w duchu otwartości na wszystkie religie. Czyżby tradycyjna religijność traciła na znaczeniu w świecie gwiazd? Hania Żudziewicz i Jacek Jeszkę postanowili zrobić sobie przerwę od Tańca z Gwiazdami, ale zanim zniknęli z parkietu, rzucili bombę. Wymienili nazwisko Igi Świątek jako gwiazdy, która mogłaby zrobić furorę w programie. Czyżby tenisistka miała zamienić rakiety na taneczne buty? Fani już szaleją z radości, wyobrażając sobie Igę w wirze tańca, a tancerze nie kryją entuzjazmu na myśl o takim partnerstwie. Cóż, może to właśnie Iga Świątek sprawi, że parkiet zadrży w posadach. Księżniczka Magdalena, po dekadzie spędzonej w Stanach, wróciła do Szwecji z rodziną i od razu rzuciła się w wir pracy. Tym razem postanowiła podbić serca najmłodszych widzów swoim nowym serialem animowanym Hidden Islands, który zadebiutuje jesienią 2026 roku. Czyżby Magdalena chciała udowodnić, że nie tylko starsza siostra Wiktoria potrafi być na świeczniku? Czas pokaże, czy ekologiczne przygody trojga bohaterów przyciągną uwagę młodych widzów i poprawią wizerunek księżniczki. Demi Moore, niekwestionowana królowa tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes, przyciąga uwagę nie tylko swoimi kreacjami, ale i coraz bardziej wychudzoną sylwetką. W Hollywood znów zapanowała moda na skrajną szczupłość, a fani z niepokojem obserwują, jak ich ulubiona gwiazda staje się coraz cieńsza. Na czerwonym dywanie Moore zachwycała w różowej sukni z wielką kokardą, a potem zaskoczyła awangardowym zestawem z piórami. Czyżby powrót do heroin chic był już faktem?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, znowu w centrum uwagi. Po emocjonującym występie w programie Królowa Przetrwania, celebrytka trafiła do szpitala, co zaniepokoiło jej fanów. Na Instagramie podzieliła się zdjęciem z Wenflonem, podpisując je wymownie. Tak się kończą konfrontacje. Na szczęście już wróciła do domu, choć przyznaje, że musi się oszczędzać. Cóż, życie w blasku fleszy bywa wyczerpujące.
2: Ach, Dzień Matki. Czas, kiedy wszyscy prześcigają się w wymyślaniu najbardziej wzruszających życzeń dla swoich matek chrzestnych. Bo przecież zwykły prezent to za mało. Trzeba sięgnąć po słowa pełne emocji, które zapadną w pamięć na wieki. W końcu, kto by nie chciał być mistrzem w sztuce składania życzeń, które wywołują łzy wzruszenia? A może po prostu wystarczy krótki SMS z emoji, bo przecież nowoczesność wymaga prostoty. Cóż, każdy sposób jest dobry, by pokazać, że pamiętamy o tych, którzy zawsze byli dla nas wsparciem.
1: Olivia Rodrigo znowu na szczycie. Jej nowy singiel The Cure już dostępny, a teledysk przenosi nas do kartonowego szpitala, gdzie Olivia desperacko szuka lekarstwa na złamane serce. Album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love pojawi się 12 czerwca, a bilety na trasę koncertową The Unraveled Tour znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. W Londynie i Los Angeles Rodrigo bije rekordy, dołączając do elity muzycznych gigantów. Kto by pomyślał, że złamane serce może być tak dochodowe?
2: The Damned, legendarni buntownicy brytyjskiego punk rocka, wracają do Polski, by zagrać w Krakowie 9 lipca. Klub Studio z stanie się areną dla tych, którzy pragną poczuć na własnej skórze energię, która od dekad definiuje brytyjską scenę muzyczną. Bilety już w sprzedaży, więc jeśli ktoś chce zobaczyć na żywo pionierów punk i goth rocka, lepiej nie zwlekać. To wydarzenie, które z pewnością zapisze się w pamięci każdego fana mocnych brzmień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 23 stopnie w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie także 23 stopnie, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Dzisiejsze słońce wprowadza wakacyjny nastrój. Idealny moment na spacer wśród zieleni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie na Nowym Świecie doszło do poważnego wypadku. Miejski autobus potrącił 34-letnią kobietę, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Do zdarzenia doszło poza przejściem dla pieszych, a kierowca autobusu był trzeźwy. Policja bada okoliczności wypadku. W Korycianach na Mazowszu 15 lat temu doszło do tragicznego wypadku, który wstrząsnął lokalną społecznością. 3-letnia Ola zginęła, gdy wrota obory, napierane przez zwierzęta, runęły na nią. Śledztwo wykazało, że był to nieszczęśliwy wypadek, a sprawa została umorzona. Mieszkańcy wciąż pamiętają o tej tragedii, a rodzina dziewczynki zmaga się z bólem po jej stracie. W gminie Krzynowłoga mała doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 72-letni Zbigniew G. zabił swojego przyjaciela, 62-letniego Mariana D., zadając mu 14 ciosów śrubokrętem. Sąd w Ostrołęce uznał, że Zbigniew działał w warunkach przekroczenia obrony koniecznej i skazał go na 3,5 roku więzienia oraz nakazał zapłatę 45 tysięcy złotych zadośćuczynienia rodzinie ofiary. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
2: Policja zatrzymała 4 mężczyzn na posesji w Kobyłce, gdzie prowadzono nielegalny demontaż kradzionych samochodów. 3 Polacy usłyszeli zarzuty paserstwa, a ich działalność miała związek z obywatelami Gruzji, którzy zamawiali części. Na miejscu znaleziono ponad 120 części samochodowych, w tym elementy z Toyota Corolli, skradzionych w Warszawie i okolicach. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia. W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym niespełna 2-letni chłopiec utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Prokuratura wszczęła śledztwo, a 2 kobiety, odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci, usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Obie zostały objęte dozorem policyjnym i mają zakaz kontaktowania się ze świadkami oraz ze sobą nawzajem. Śledztwo trwa, a prokuratura planuje dalsze przesłuchania. W warszawskich Łazienkach Królewskich 5 lipca rozpocznie się 67. edycja koncertów chopinowskich. Tegoroczny cykl zbiega się z jubileuszem stulecia pomnika Fryderyka Chopina i otwarciem odnowionej przestrzeni. Wydarzenia potrwają do 27 września, a udział w koncertach jest bezpłatny. Wśród artystów wystąpią m.in. Piotr Aleksewicz, Jakub Kuszlik i Karolina Nadolska.
1: W czwartek w Trzcińcu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy 56-letni kierowca Mercedesa wpadł do stawu, regulując radio. Na szczęście mężczyzna wyszedł z tego bez szwanku, choć jego auto musieli wyciągać strażacy. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł.
2: Zaginęła 16-letnia Lena Spica z Otwocka. Ostatni raz widziana była w piątek, 22 maja, około godziny 13 w rejonie ulicy Kochanowskiego. Lena ma 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach.
1: Tomasz S., samozwańczy uzdrowiciel z Wysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu za narażenie pacjentek na utratę zdrowia i życia. 2 kobiety, które zrezygnowały z tradycyjnego leczenia raka na rzecz jego pseudoterapii, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. oszukał pacjentki, przekonując je, że nie mają nowotworu. Wyrok wywołał oburzenie rodzin ofiar, które domagały się surowszej kary.
2: Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem na teren Morskiego Oka, co wywołało oburzenie i medialną burzę. Początkowo ukarany mandatem w wysokości 100 zł, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami. Małopolska policja domaga się 5-letniego zakazu wjazdu do strefy Schengen dla mężczyzny. Sprawa jest rozpatrywana na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
1: Łatwo Gang, znany z charytatywnych akcji, ponownie rusza do działania, tym razem na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Celem jest zebranie 12 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Influencer, który zorganizował akcję, podkreśla, że każda wpłata może pomóc uratować życie chłopca. Zbiórka trwa, a licznik nie zwalnia tempa.
2: W Szczecinie trwa śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci 19-letniego strażnika granicznego. Ciało młodego mężczyzny znaleziono 19 maja w internacie, gdzie wcześniej spożywał alkohol z 2 innymi funkcjonariuszami. Sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyny zgonu, dlatego prokuratura zleciła dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne. Wyniki mogą być znane dopiero za kilka miesięcy, a kluczowe mogą okazać się zeznania 2 pozostałych uczestników spotkania.
1: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, ostrzega przed możliwymi problemami pandemicznymi tego lata. Według jego wizji, podczas upałów może pojawić się nowy szczep wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje także ograniczenia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz lokalne ogniska zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się dynamicznie, a masowe podróże mogą przyspieszyć rozprzestrzenianie się zagrożenia. W nadchodzący weekend mieszkańcy Białegostoku mogą spodziewać się słonecznej pogody w piątek i sobotę z temperaturami przekraczającymi 20 stopni Celsjusza. Niedziela przyniesie zmianę z opadami deszczu, choć temperatura wzrośnie do 22 stopni. To doskonały czas na aktywności na świeżym powietrzu pierwsze dwa dni, ale w niedzielę warto mieć przy sobie parasol.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1028 hektopaskali. W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 25 stopni. Gorąca aura sprzyja odpoczynkowi na leżaku, koniecznie z zimnym napojem w ręce.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. W przyszłym tygodniu kierowcy mogą spodziewać się niewielkich obniżek cen paliw na stacjach. Benzyna 95 ma kosztować około 6 zł i 36 groszy za litr, a diesel niecałe 7 zł za litr. Największą ulgę odczują tankujący benzynę 98, której cena spadnie poniżej 7 zł za litr. Obniżki następują po tygodniu podwyżek, kiedy to ceny osiągnęły maksymalny poziom w ramach pakietu CPN. Kluczowe dla przyszłych cen będzie przedłużenie tego pakietu, którego obowiązywanie kończy się 31 maja. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal pozostaje czynnikiem ryzyka dla stabilności cen.
1: Osoby urodzone przed 1969 rokiem mogą ubiegać się o wyższą emeryturę z ZUS. Kluczowe jest ponowne przeliczenie kapitału początkowego na podstawie dokumentów potwierdzających zatrudnienie sprzed 1999 roku. Dzięki temu świadczenie może wzrosnąć nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Warto zebrać świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe i inne dokumenty, które potwierdzą staż pracy. Wniosek o przeliczenie można złożyć w dowolnym momencie, a ZUS nie zrobi tego automatycznie. Proces ten może przynieść znaczące korzyści finansowe, dlatego warto działać już teraz.
0: Zbliża się Dzień Matki, a drogerie Hebe oferują atrakcyjne promocje na prezenty. Do 26 maja można kupić tusz do rzęs Gosh Copenhagen za niecałe 20 zł, co stanowi aż 66% zniżki. Perfumy, takie jak Calvin Klein Euphoria, są dostępne nawet o połowę taniej, co czyni je idealnym luksusowym prezentem. Warto też skorzystać z promocji na kosmetyki do pielęgnacji, gdzie przy zakupie produktów marki Lumene druga sztuka kosztuje tylko złotówkę. Dla miłośniczek pielęgnacji włosów przy zakupach za minimum 79 zł obowiązuje 30% rabatu. To doskonała okazja, by sprawić mamie wyjątkowy prezent bez nadwyrężania budżetu. Aldi przygotował specjalną ofertę na Dzień Matki, pełną eleganckich i praktycznych produktów. Wśród nowości wyróżnia się muślinowy szlafrok damski UP2 Fashion, wykonany z lekkiej bawełny, idealny na ciepłe dni. Do kompletu można dobrać muślinową piżamę, która zapewni komfortowy sen. W kuchni warto zwrócić uwagę na silikonowe formy do pieczenia coax, które oszczędzają miejsce. Dla miłośników klasyki dostępne są perfumy Pani Walewska oraz torcik wedlowski. Oferta obejmuje również kwiaty, takie jak storczyki i kompozycje roślinne, które będą doskonałe prezentem.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Seniorzy w Polsce coraz bardziej odczuwają wzrost kosztów życia. Nowe dane pokazują, że miesięczny koszt podstawowych zakupów dla emeryta wynosi już ponad 520 zł, co oznacza wzrost o ponad 1% w ciągu miesiąca. Mimo dodatkowych świadczeń, takich jak 13. emerytura, wielu seniorów z trudem wiąże koniec z końcem. Eksperci podkreślają, że emerytury często nie nadążają za rosnącymi cenami, co zmusza osoby starsze do dokładnego planowania wydatków. Święta wielkanocne dodatkowo obciążyły budżety emerytów, a koszty życia mogą jeszcze wzrosnąć, jeśli inflacja przyspieszy. Wiele osób starszych zmuszonych jest do rezygnacji z części zakupów lub szukania tańszych produktów. Od 1 października wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe, które mają zaostrzyć walkę z oszustwami podatkowymi. Zmiany obejmują sposób liczenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co da urzędnikom więcej czasu na ściganie nieujawnionych dochodów. Likwidacji ulegnie możliwość zawieszania biegu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Uproszczone zostaną również zasady rozliczania podatków, w tym zniesienie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych. Wszystkie lokalne interpretacje podatkowe będą dostępne w ogólnopolskiej bazie, co ułatwi dostęp do informacji. Nowelizacja ma na celu ograniczenie biurokracji i uproszczenie codziennych rozliczeń podatkowych. Europejska grupa CSG i południowoafrykańska firma Reunert utworzyły spółkę Joint Venture Fuchs Electronics Europe na Słowacji. Nowe przedsiębiorstwo w Dubnicy nad Wachą będzie produkować elektroniczne zapalniki do amunicji wielkokalibrowej. Produkcja ta ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia strategicznej autonomii Unii Europejskiej w zakresie obronności. Reunert posiada 51% udziałów, a CSG 49%, co czyni CSG jednym z kluczowych producentów zapalników elektronicznych w Europie. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i odpowie na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania militarne. Dzięki tej współpracy CSG wzmocni swoją pozycję na rynku europejskim jako dostawca nowoczesnej amunicji. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację ambitnego planu budowy nowej generacji pancerników typu Trump. Te ogromne jednostki, napędzane dwoma reaktorami jądrowymi, mają zrewolucjonizować potęgę morską USA. Kluczowym elementem projektu jest modułowa strategia budowy z finalnym montażem w stoczni Newport News Shipbuilding. Pierwszy z 15 planowanych pancerników, USS Defiant, ma wejść do służby w 2036 roku. Cały program, którego koszt szacuje się na ponad 217 miliardów dolarów, budzi jednak obawy o wydolność amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Krytycy zastanawiają się również nad skutecznością tak kosztownych jednostek w obliczu współczesnych wyzwań strategicznych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Gorąca aura sprzyja odpoczynkowi na leżaku, koniecznie z zimnym napojem w ręce.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Bruno zaskoczy Karolinę propozycją szybkiego ślubu w Las Vegas. Choć początkowo niepewna, Karolina ostatecznie zgodzi się na ten szalony pomysł. Ślub odbędzie się w poniedziałek, 25 maja o godzinie 25 w TVP 2. Jednak to, co miało być romantycznym wydarzeniem, szybko zamieni się w katastrofę. Karolina, ubrana w kowbojski strój, wręczy Brunowi niespodziewany prezent ślubny, który zmieni wszystko. Bruno szybko pożałuje swojej decyzji, gdy odkryje, że jego świeżo upieczona żona ma na sumieniu przestępstwo. To wydarzenie może mieć poważne konsekwencje dla obojga. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 934 odcinkiem, który zadebiutuje 30 maja. Trucizna, bezwzględny przestępca, planuje zemstę na osobie, która podszyła się pod jego tożsamość. Nana stara się odzyskać zaufanie Poiraza, pisząc dla niego romantyczny wiersz, choć mężczyzna udaje obojętność, by nauczyć ją zaufania. Na komisariacie wybuchają emocje po ujawnieniu wyników badań genetycznych, które wskazują, że znalezione ciało to zaginiona prokurator Leila. Deria, wstrząśnięta odkryciem, przyznaje, że miała siostrę bliźniaczkę. Serial można oglądać codziennie 16:05 na TVP 1, a także na platformie TVP VOD.
2: M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie. Pierwsza miłość wkracza na ekrany z odcinkiem 4227 już w piątek, 29 maja. Paweł, który próbuje odnaleźć się po traumatycznych przeżyciach, niespodziewanie przygarnia psa z ulicy, co staje się początkiem dramatycznych wydarzeń. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój, zwłaszcza gdy ukradkiem zrywa adresatkę z obroży zwierzęcia. Janek i Artur, zaniepokojeni, rozpoczynają prywatne śledztwo, które prowadzi do niepokojących odkryć. W tle narasta napięcie, a Paweł wpada w sieć intryg, z której trudno będzie się wydostać. Czy jego przeszłość z kolumbijskiego więzienia znów da o sobie znać? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:00 na Polsacie oraz online na Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość wkracza na antenę z emocjonującym 4028 odcinkiem. Już 1 czerwca widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń pod kamienicą Marysi. Kacper, zmagający się z powrotem dawnego rywala, Pawła, traci kontrolę nad emocjami. Spotkanie obu mężczyzn przeradza się w gwałtowną konfrontację, która może zmienić wszystko. Kacper obawia się, że Paweł odbierze mu miejsce w rodzinie, które budował latami. Tymczasem Marysia i Julka z niecierpliwością czekają na wizytę Pawła, co tylko podsyca napiętą atmosferę. Czy Kacper ma powody do obaw? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, który można obejrzeć na Polsacie lub online na Polsat Box Go.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana sceny dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 80.
1: Złoty Chłopak wkracza w nowy, pełen napięcia etap. W odcinku 301, który zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, Ferit w przypływie gniewu rusza do kryjówki Abidina, co prowadzi do dramatycznej strzelaniny. Karam zostaje ciężko ranny, a Halis w desperacji prosi Sejran o pomoc dla załamanego wnuka. Tymczasem uwolniona Ifakat w fatalnym stanie psychicznym żąda wydania Suny oprawcom. Ferit, chcąc zapobiec dalszemu rozlewowi krwi, podejmuje bolesną decyzję o wygnaniu Suny z rezydencji. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne emisje pozwalają śledzić losy bohaterów na bieżąco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Dzisiejsze słońce wprowadza wakacyjny nastrój. Idealny moment na spacer wśród zieleni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada al-Saadiego, który miał planować zamach na Iwankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie. 14 maja rosyjski pocisk uderzył w dom mieszkalny w Kijowie, zabijając 24 osoby, w tym dwie siostry, 12-letnią Liubawę i 17-letnią Wirę. Kilka dni temu odbył się ich pogrzeb, który poruszył

0: całą Ukrainę. Matka dziewczynek, Tetiana, straciła już wcześniej męża na froncie, a teraz musiała pożegnać córki. Ceremonia stała się symbolem niewyobrażalnej straty, jaką niesie ze sobą wojna. Władze Stanów Zjednoczonych odwołały rotacyjne rozmieszczenie swoich żołnierzy w Polsce, co wywołało szok i poczucie zdrady w Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem niespójnej komunikacji między obecną a poprzednią administracją amerykańską. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zaproponował zamiast tego stałą, choć mniejszą obecność wojskową, co mogłoby odbudować zaufanie i przynieść oszczędności. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi na dnie Oceanu Arktycznego. System ten, wykorzystujący pociski SCIF, ma być niewykrywalny i zdolny do długotrwałego pozostawania w uśpieniu, co stanowi poważne zagrożenie dla NATO. Projekt realizowany jest z udziałem specjalistycznych jednostek, takich jak okręt transportowy Zwiezdoczka i okręt podwodny Sarow. Działania te nie naruszają międzynarodowych traktatów, jeśli odbywają się w rosyjskich wodach terytorialnych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Ameryka przygotowuje się do obchodów Memorial Day, które w tym roku przypadają na poniedziałek 25 maja. W Chicago centralnym punktem uroczystości będzie parada. Apolonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju. Na drodze ekspresowej S5 doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem kierowcy Volvo. Policja Strzebnicy interweniowała po zgłoszeniu o podejrzanej jeździe. Jednak okazało się, że 68-latek nie był pijany, lecz miał nagły spadek cukru. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy udało się uniknąć wypadku, a mężczyzna został przekazany pod opiekę rodziny. Zdarzenie podkreśla znaczenie czujności kierowców i gotowości policji do niesienia pomocy. Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych, warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji. Ćma bukszpanowa, inwazyjny szkodnik z Azji, od 2012 roku niszczy polskie ogrody, atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki chemiczne, które skutecznie eliminują owady. Ważne jest szybkie działanie, by uchronić rośliny przed całkowitym zniszczeniem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sansevieria, popularna roślina domowa, może odzyskać swój blask dzięki naturalnej odżywce z batatów. Eksperci polecają ten prosty preparat, który dostarcza niezbędnych składników mineralnych, takich jak cynk, fosfor i azot. Wystarczy zblendować batata z wodą i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Latem Sansevieria potrzebuje umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, a także regularnego przecierania liści z kurzu.
0: Lustra w domu często tracą blask przez kurz, odciski palców i inne zabrudzenia. Zamiast sięgać po drogie detergenty, można wykorzystać prosty domowy sposób z herbatą. Wystarczy zaparzyć mocną herbatę, ostudzić ją, przelać do butelki z atomizerem i spryskać lustro. Następnie wyczyścić miękką ściereczką, a na koniec osuszyć suchą szmatką, co pozwoli uniknąć smug i zacieków. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, zaskoczył internautów, stając za barem w swoim toruńskim pubie Mentzen i osobiście nalewając piwo. Polityk, znany z promowania filozofii ciężkiej pracy, szybko przyciągnął uwagę, pokazując się w nietypowej dla polityków roli. Zdjęcie, które opublikował, idealnie wpisuje się w jego strategię budowania wizerunku przedsiębiorcy. Ten niecodzienny ruch szybko podbił internet, przypominając o jego biznesowych przedsięwzięciach. Polskie władze zakazały wjazdu izraelskiemu ministrowi bezpieczeństwa narodowego Itamarowi Ben-Gwirowi po jego kontrowersyjnych wypowiedziach. Minister drwił z zatrzymanych aktywistów, w tym Polaków, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zdystansował się od jego działań. Dziennikarka Monika Olejnik również potępiła zachowanie ministra, podkreślając potrzebę sprzeciwu wobec przemocy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1028 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 21 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa termometry ukażą 23 stopnie i małe zachmurzenie. Majowe słońce dodaje energii. Warto ruszyć w plener.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Łatwobank, czyli Piotr Garkowski, znów w akcji. Tym razem jedzie rowerem przez Polskę, by zebrać 15 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Choć na koncie zbiórki są już 3 miliony, to jeszcze daleka droga do celu. Matka chłopca, wzruszona i pełna nadziei, nie kryje emocji, obserwując, jak influencer mobilizuje tłumy do pomocy.
2: Bułgaria triumfuje na Eurowizji 2026 roku. Adara z hitem Bangaranga zdobywa serca Europy, przynosząc krajowi pierwsze zwycięstwo w historii. Węgry pod nowym przywództwem Petera Magyara rozważają powrót do konkursu po latach nieobecności, a Macedonia Północna już potwierdziła swój udział w 2027 roku. Tymczasem Eurowizja wciąż budzi kontrowersje, z bojkotami i politycznymi napięciami w tle. Ale kto by się tym przejmował, skoro muzyka gra dalej?
1: Świat brytyjskiej telewizji pogrążył się w żałobie po śmierci Michaela Keatinga, aktora, który przez dekady czarował widzów swoją charyzmą. Znany z roli tchórzliwego, ale utalentowanego złodzieja w Blake Seedem oraz wielebnego Stevensa w EastEnders, Keating pozostawił po sobie niezapomniane postacie. Fani i branża rozrywkowa zalewają media społecznościowe wzruszającymi pożegnaniami. Cóż, pozostaje nam tylko podziękować za te wszystkie chwile przed ekranem.
2: Festiwal filmowy w Cannes dobiega końca, a polskie akcenty błyszczą na lazurowym wybrzeżu. Paweł Pawlikowski walczy o Złotą Palmę z filmem Ojczyzna, który zdobył 6-minutową owację na stojąco. Na czerwonym dywanie nie zabrakło naszych rodaczek, takich jak Ania Rubik czy Wiktoria Gąsiewska, które przyciągnęły uwagę swoimi kreacjami. Czyżby Cannes stało się nową stolicą polskiego glamour?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Świat show biznesu wstrząśnięty niespodziewaną tragedią. Nicola Węgłowska, córka znanego aktora Mariusza Węgłowskiego, zmarła w wieku zaledwie 24 lat. Prokuratura we Wrocławiu prowadzi śledztwo, próbując rozwikłać tajemnicę tej nagłej śmierci. Mariusz Węgłowski, znany z ról twardych policjantów, teraz zmaga się z bólem, który nie mieści się w żadnym scenariuszu. Czyżby życie pisało najbardziej dramatyczne scenariusze?
2: Szwedzka formacja Avatar, znana z zamiłowania do mrocznych zakamarków ludzkiej duszy, rusza na europejską trasę koncertową. Zespół, który od lat bawi się granicami tego, co cielesne i nieoczywiste, obiecuje widowisko, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Metalowa energia połączona z teatralną oprawą ma pobić wszystkie dotychczasowe rekordy. W Polsce zagrają 19 grudnia we Wrocławiu, a bilety na to wydarzenie będą dostępne już od przyszłego tygodnia. Johannes Ekerström zapewnia, że to dopiero początek ich muzycznej podróży. Drowning Pool, legenda nu metalu, znów na ustach fanów, ale tym razem nie z powodu nowej muzyki. Po powrocie Ryana McCombsa do zespołu i zapowiedzi ósmej płyty, trasa koncertowa po Ameryce Południowej została odwołana. Oficjalnie z powodu kwestii logistycznych, ale organizatorzy wskazują na niską sprzedaż biletów. Cóż, może czas na nową strategię, skoro nawet kultowy Bodies nie przyciąga tłumów. Na pocieszenie, Drowning Pool zagra w Polsce 24 czerwca w Bielsku-Białej. Bilety jeszcze są, więc kto wie, może to będzie ich wielki powrót na scenę. Jimi Hendrix, ikona rocka, w 1969 roku przeżył coś, co mogłoby być scenariuszem filmu sensacyjnego. Po wyjściu z nowojorskiego klubu został porwany przez drobnych przestępców, a cała akcja miała być rzekomo zaaranżowana przez jego własnego menedżera, Michaela Jefferiego. Legenda głosi, że gangster Joe Gallo uratował Jimiego, ale prawda jest bardziej przyziemna. Gallo siedział wtedy w więzieniu. Cała ta mroczna intryga pędziła Hendrixa w paranoję, a jego relacje z menedżerem stały się jeszcze bardziej napięte aż do tragicznego końca.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Chris Cornell, jadąc przez Seattle, przypadkowo usłyszał w radiu frazę Black Hole Sun, której nikt nie powiedział. Zamiast zignorować to przesłyszenie, w kwadrans stworzył jeden z największych hitów Soundgarden. Choć obawiał się, że utwór brzmi zbyt popowo, producent i zespół dostrzegli w nim potencjał na światowy przebój. Black Hole Sun zdobyło Grammy, a surrealistyczny teledysk z upiornymi uśmiechami stał się ikoną MTV. A co na to sam Cornell? Twierdził, że tekst to tylko zabawa językiem, bez głębszego sensu.
1: The Cure, zespół, który nie boi się ryzyka, w 1987 roku wypuścił podwójny album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Wydawnictwo to powstało w urokliwym studiu w Prowansji, gdzie muzycy odcięli się od świata, by stworzyć coś wyjątkowego. Efektem ich pracy była mieszanka mrocznych kompozycji i popowych przebojów, które uczyniły z nich ikonę lat 80. Robert Smith, lider zespołu, uznał ten czas za najprzyjemniejszy w swoim życiu. A Just Like Heaven stało się gigantycznym hitem, który podbił serca Amerykanów. W 1981 roku w szwajcarskim Montreux doszło do muzycznego starcia tytanów. Queen i David Bowie w atmosferze pełnej napięć i pizzy stworzyli Under Pressure. Legendarne spotkanie niemal zakończyło się katastrofą, gdy John Deacon po kolacji z winem zapomniał słynnego riffu basowego. Na szczęście Bowie wkroczył do akcji, ratując sytuację. Choć utwór stał się hitem, jego powstanie było pełne dramatów, a Queen i Bowie nigdy nie wykonali go razem na żywo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Toruniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Dzisiejsza aura to doskonała okazja na chwilę relaksu w cieniu drzew.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na autostradzie A2 w pobliżu Koszajca doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Jeden z pojazdów został podbity do góry i spoczął na masce innego auta, jednak nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca wypadku, kierujący Mazdą, został ukarany wysoką grzywną. Pomimo dramatycznego widoku zgniecionych samochodów, sytuacja została szybko opanowana.
2: Od 1 czerwca w całej Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał od 22 do 6 rano, obejmując kioski, sklepy i stacje paliw. Lokale gastronomiczne będą mogły sprzedawać alkohol bez zmian. Decyzja ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i spokoju na ulicach miasta.
1: W mediach społecznościowych wybuchła burza po wpisie twórców katolickiego profilu "Trudno być katolikiem, ale warto", którzy ostrzegli rodziców przed animacją "Kurozając" i "Świątynia Świstaka". Autorzy sugerują, że film zawiera treści związane ze społecznością LGBTQ+, co wywołało lawinę komentarzy. Internauci, w tym rodzice i fani popkultury, kwestionują tę interpretację, podkreślając, że animacja promuje wartości takie jak tolerancja i akceptacja. Eksperci przypominają, że obawy o negatywny wpływ osób nieheteronormatywnych na dzieci są bezpodstawne.
2: W nocy na Nowym Świecie w Warszawie doszło do poważnego wypadku. Miejski autobus potrącił 34-letnią kobietę, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Kierowca autobusu, 28-letni mężczyzna, był trzeźwy, a zdarzenie miało miejsce poza przejściem dla pieszych. Policja bada okoliczności wypadku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Taco Hemingway przyciągnął tłumy na PGE Narodowy, gdzie w piątek i sobotę odbywają się jego wyprzedane koncerty w ramach trasy 2026. Plus, plus, AUR. Fani rapera gromadzą się licznie przed stadionem, tworząc festiwalową atmosferę. W związku z wydarzeniem wprowadzono ograniczenia w ruchu na Saskiej Kępie, ale komunikacja miejska działa sprawnie, by ułatwić dojazd i powrót uczestnikom. Warszawa ponownie stała się centrum polskiego rapu, a bilety na oba koncerty rozeszły się błyskawicznie.
1: W najbliższą niedzielę, 24 maja, mieszkańcy Krakowa będą głosować w referendum dotyczącym odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miejskiej. Głosowanie odbędzie się od 7 do 21, a cisza referendalna obowiązuje od północy z piątku na sobotę. Aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 osób w sprawie prezydenta i 179 792 w sprawie Rady Miasta. Wyniki referendum spodziewane są w poniedziałek rano. W Starych Żukowicach odbył się pogrzeb ojca i dwóch synów, którzy zginęli w tragicznym wypadku w Smykowie. W uroczystości uczestniczyła niemal cała społeczność, a ksiądz wygłosił wzruszające kazanie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku, którym samochód mężczyzn zderzył się z ciężarówką. Andrzej, Paweł i Józef zostali pochowani na miejscowym cmentarzu. Tomasz S., samozwańczy naturopata z Bysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata za narażenie życia i zdrowia dwóch pacjentek. Kobiety, które porzuciły tradycyjne leczenie onkologiczne na rzecz jego metod, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. prowadzał je w błąd, obiecując wyleczenie nowotworów za pomocą generatorów plazmy. Wyrok wzbudził kontrowersje, a rodziny ofiar wyraziły niezadowolenie z jego łagodności.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ukraiński influencer wywołał skandal, wjeżdżając sportowym samochodem w rejon Morskiego Oka, łamiąc zakaz wjazdu na teren Parku Narodowego. Początkowo ukarany mandatem 100 zł, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami, w tym zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen na 5 lat. Policja prowadzi dodatkowe działania w oparciu o ustawę o ochronie przyrody. W Krakowie, w rejonie Lasu Wolskiego, odnaleziono ciało młodej kobiety. Małopolska policja potwierdziła, że ciało znalazł strażnik miejski w trudno dostępnym terenie. Choć tożsamość nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, wszystko wskazuje na to, że może to być poszukiwana 12-letnia Elżbieta. Wstępne oględziny sugerują brak udziału osób trzecich, ale śledztwo trwa pod nadzorem prokuratora. Kultowe piramidy w Ustroniu Zawodziu, niegdyś symbol luksusu PRL, powoli znikają. Te charakterystyczne budynki, zaprojektowane przez wybitnych architektów, były miejscem wypoczynku dla elity PRL. Po przemianach ustrojowych losy kompleksu potoczyły się dramatycznie, a dawny hotel Maciejka popada w ruinę. Próby przekształcenia go w luksusowe kasyno spotkały się z oporem mieszkańców, co ostatecznie doprowadziło do jego zaniedbania. Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, ostrzega przed możliwymi problemami w ruchu turystycznym i nowym zagrożeniem zdrowotnym tego lata. Podczas upałów może pojawić się nowy wariant wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje również utrudnienia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz wzrost liczby lokalnych ognisk zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się szybko i zaskakująco.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Mija 10 lat od tragicznej śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Choć policjanci zostali skazani, rodzina wciąż czuje brak sprawiedliwości. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, apeluje o wznowienie śledztwa, wskazując na nowe okoliczności dotyczące przyczyny zgonu. Sprawa pozostaje bolesnym tematem dla bliskich i budzi kontrowersje w społeczeństwie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 23 stopnie. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Upał sprawia, że miasto zamienia się w letni deptak. Czas na spacer w krótkich spodenkach.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Podolski, mistrz świata z 2014 roku, zakończył piłkarską karierę i został właścicielem Górnika Zabrze. W czwartek sfinalizował zakup większościowego pakietu udziałów w klubie, a już w piątek ogłosił swoje przejście na piłkarską emeryturę. Podolski zamierza teraz skupić się na budowie silnego Górnika. To koniec jednego rozdziału i początek nowej ery dla byłego piłkarza. Podczas ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy zadebiutuje Centralny VAR, nowoczesne centrum operacyjne w Warszawie, które ma zrewolucjonizować decyzje sędziów. Dwa mecze, Lech Poznań, Wisła Płock oraz Raków Częstochowa, Arka Gdynia, będą obsługiwane bezpośrednio z tego centrum. Projekt wspierany przez Hawkeye Innovations i Orange Polska ma na celu przyspieszenie, precyzję i większą transparentność decyzji sędziowskich. PZPN planuje dalszy rozwój technologii, inwestując w to przedsięwzięcie około 10 milionów złotych. Ostatnia kolejka Ekstraklasy przyniesie emocje związane z walką o utrzymanie, europejskie puchary oraz tytuł Króla Strzelców. Na czele klasyfikacji strzelców z 18 golami są Karol Czubak z Motoru Lublin i Tomasz Bobcek z Lechii Gdańsk. Czubak, który może być pierwszym Polakiem z tym tytułem od 9 lat, ma szansę na powołanie do reprezentacji. Lechia Gdańsk, walcząca o uniknięcie spadku, musi wygrać z Termaliką, ale jej los zależy także od wyników innych drużyn.
0: Real Madryt kończy nieudany sezon meczem z Atletikiem Bilbao. Trener Alvaro Arbeloa ogłosił, że po tym spotkaniu opuszcza klub, co otwiera drogę do powrotu Jose Mourinho. Portugalczyk, który prowadził Real w latach od 2010 do 2013, ma odbudować drużynę. Fabrizio Romano potwierdził, że Mourinho doszedł już do porozumienia z Królewskimi.
1: Czterech młodych polskich piłkarzy zostało nominowanych do prestiżowej nagrody Golden Boy. Oskar Pietuszewski, Kacper Potulski, Wojciech Mońka i Michał Gurgul znaleźli się w gronie 100 najlepszych młodych zawodników w Europie. Pietuszewski błyszczy w FC Porto, Potulski gra w FSV Mainz 5, a Mońka i Gurgul zdobyli Mistrzostwo Polski z Lechem Poznań. Nominacja to ogromne wyróżnienie dla polskiego futbolu.
0: UEFA wprowadza rewolucyjne zmiany w eliminacjach do Mistrzostw Świata i Euro. Europa zostanie podzielona na dwie ligi, z czego Polska znajdzie się w tej silniejszej, liczącej 36 drużyn. Każda reprezentacja zagra po 3 mecze u siebie i na wyjeździe. Nowy format ma uatrakcyjnić rozgrywki i zwiększyć ich dynamikę, a zmiany wejdą w życie od eliminacji do Mistrzostw Świata 2030. Selekcjoner reprezentacji Anglii, Thomas Tuchel, ogłosił skład na nadchodzący mundial, zaskakując wielu kibiców. Z kadry zostali wykluczeni Harry Maguire z Manchesteru United i Phil Foden z Manchesteru City. Maguire, który miał świetny sezon, wyraził swoje rozczarowanie w emocjonalnym oświadczeniu w sieci. Mundial 2026 roku rozpoczyna się już 11 czerwca, a Neymar będzie jednym z uczestników turnieju. Marta Linkiewicz, znana wcześniej z kontrowersji, została powołana do kadry Polski w kickboxingu w formule low kick. Reprezentująca Unique Fight Club Warszawa, zawodniczka zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Kielcach, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Jej sukces to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania, które przyniosły jej miejsce wśród najlepszych zawodniczek w kraju. Linkiewicz pokazuje, że sport może zmienić życie na lepsze.
1: Iga Świątek w poniedziałek rozpocznie zmagania w Roland Garros, mierząc się z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Podczas konferencji prasowej Świątek dołączyła do protestu tenisistów, którzy domagają się większego udziału w zyskach z turnieju. Zawodnicy postanowili ograniczyć czas konferencji prasowych do 15 minut. Świątek podkreśliła, że choć szanuje media, to oczekuje większego zaangażowania organizatorów turniejów w rozmowy z zawodnikami. Podczas meczu trzeciej Bundesligi między Hansą Rostock a FC Saarbrücken doszło do tragicznego wypadku. 37-letni fan Hansy Rostock spadł z trybun i zmarł po tygodniu walki o życie w szpitalu. Śledczy uznali zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek, a klub wyraził głębokie współczucie dla rodziny zmarłego. Wydarzenie wywołało szerokie poruszenie wśród kibiców i opinii publicznej. FC Barcelona zakończyła sezon uroczystą kolacją, na której pojawili się m.in. Robert i Anna Lewandowscy oraz Marina, żona Wojciecha Szczęsnego. Klub triumfował w Lidze Hiszpańskiej i zdobył krajowy superpuchar. Robert Lewandowski pożegna się z Barceloną po sezonie, natomiast Wojciech Szczęsny pozostanie w klubie do końca kontraktu.
0: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciąga uwagę przed Mistrzostwami Świata 2026. Chorwacka modelka i influencerka wydała piosenkę We Are The People, którą nazywa hymnem nadchodzącego turnieju. W teledysku występuje w odważnych kreacjach, co jest jej znakiem rozpoznawczym. Knoll, która zyskała popularność podczas Mundialu w Katarze, kontynuuje swoją karierę jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll. Podczas ostatniej uroczystości FC Barcelony Wojciech Szczęsny zaskoczył wszystkich swoim nietypowym strojem. Biała koszula z widocznym śladem przypalenia okazała się celowym zabiegiem luksusowej marki odzieżowej Vetements. Koszt tej awangardowej koszuli wynosi ponad 5000 zł. Kontrowersyjny wybór polskiego bramkarza wywołał burzliwe dyskusje w mediach społecznościowych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Ciepło otula jak w środku wakacji. Warto sięgnąć po chłodne napoje.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Bruno zaskoczy Karolinę propozycją szybkiego ślubu w Las Vegas. Choć początkowo niepewna, Karolina ostatecznie zgodzi się na ten szalony pomysł. Ślub odbędzie się w poniedziałek, 25 maja o godzinie 25 w TVP 2. Jednak to, co miało być romantycznym wydarzeniem, szybko zamieni się w katastrofę. Karolina, ubrana w kowbojski strój, wręczy Brunowi niespodziewany prezent ślubny, który zmieni wszystko. Bruno szybko pożałuje swojej decyzji, gdy odkryje, że jego świeżo upieczona żona ma na sumieniu przestępstwo. To wydarzenie może mieć poważne konsekwencje dla obojga. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 934 odcinkiem, który zadebiutuje 30 maja. Trucizna, bezwzględny przestępca, planuje zemstę na osobie, która podszyła się pod jego tożsamość. Nana stara się odzyskać zaufanie Poirasa, pisząc dla niego romantyczny wiersz, choć mężczyzna udaje obojętność, by nauczyć ją zaufania. Na komisariacie wybuchają emocje po ujawnieniu wyników badań genetycznych, które wskazują, że znalezione ciało to zaginiona prokurator Leila. Deria, wstrząśnięta odkryciem, przyznaje, że miała siostrę bliźniaczkę. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP 1, a także na platformie TVP VOD.
2: M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie. Pierwsza miłość wkracza na ekrany z odcinkiem 4227 już w piątek, 29 maja. Paweł, który próbuje odnaleźć się po traumatycznych przeżyciach, niespodziewanie przygarnia psa z ulicy, co staje się początkiem dramatycznych wydarzeń. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój, zwłaszcza gdy ukradkiem zrywa adresatkę z obroży zwierzęcia. Janek i Artur, zaniepokojeni, rozpoczynają prywatne śledztwo, które prowadzi do niepokojących odkryć. W tle narasta napięcie, a Paweł wpada w sieć intryg, z której trudno będzie się wydostać. Czy jego przeszłość z kolumbijskiego więzienia znów da o sobie znać? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:00 na Polsacie oraz online na Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość wkracza na antenę z emocjonującym 4028 odcinkiem. Już 1 czerwca widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń pod kamienicą Marysi. Kacper, zmagający się z powrotem dawnego rywala, Pawła, traci kontrolę nad emocjami. Spotkanie obu mężczyzn przeradza się w gwałtowną konfrontację, która może zmienić wszystko. Kacper obawia się, że Paweł odbierze mu miejsce w rodzinie, które budował latami. Tymczasem Marysia i Julka z niecierpliwością czekają na wizytę Pawła, co tylko podsyca napiętą atmosferę. Czy Kacper ma powody do obaw? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, który można obejrzeć na Polsacie lub online na Polsat Box Go.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana sceny dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 80.
1: Złoty Chłopak wkracza w nowy, pełen napięcia etap. W odcinku 301, który zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, Ferit w przypływie gniewu rusza do kryjówki Abidina, co prowadzi do dramatycznej strzelaniny. Karam zostaje ciężko ranny, a Halis w desperacji prosi Sejran o pomoc dla załamanego wnuka. Tymczasem uwolniona Ifakat w fatalnym stanie psychicznym żąda wydania Suny oprawcom. Ferit, chcąc zapobiec dalszemu rozlewowi krwi, podejmuje bolesną decyzję o wygnaniu Suny z rezydencji. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne emisje pozwalają śledzić losy bohaterów na bieżąco.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Dzisiejsze słońce wprowadza wakacyjny nastrój. Idealny moment na spacer wśród zieleni.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zmarł Piotr Pyzik, były poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz wiceminister aktywów państwowych. Informacje o jego śmierci przekazali politycy prawicy, w tym Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Pyzik był zaangażowany w działalność opozycyjną w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Politycy wspominają go jako człowieka oddanego Polsce i sprawom publicznym.
0: W Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie trwa groźna epidemia wirusa Ebola, która pochłonęła już ponad 130 ofiar. Wirus Bundibugyo, na który nie ma szczepionki ani leczenia, stanowi międzynarodowe zagrożenie. Amerykański lekarz, dr Peter Stafford, który zaraził się podczas operacji, przebywa na leczeniu w Niemczech, a jego stan się poprawia. Tymczasem w mieście Rwampara mieszkańcy podpalili ośrodek leczenia zakażonych, co pokazuje napiętą sytuację w regionie. W wyniku eksplozji gazu w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shaanxi zginęło co najmniej 82 górników. Do tragedii doszło w piątek, gdy zarząd kopalni ogłosił alarm z powodu rosnącego stężenia tlenku węgla. Pod ziemią znajdowało się 247 pracowników, z których 201 udało się ewakuować. Stan kilkunastu uratowanych jest krytyczny. Tragedia na plaży w Brighton. Z morza wyłowiono ciała trzech młodych kobiet, które okazały się być siostrami z Londynu. Jane Adetoro, Christiny i Rebecca Walters. Ich ojciec opublikował poruszający wpis, wyrażając niewyobrażalny ból po stracie córek. Policja prowadzi dochodzenie, starając się ustalić, jak doszło do tej tragedii, wykluczając na razie udział osób trzecich.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prawie 40% amerykańskich okrętów podwodnych o napędzie atomowym stoi bezczynnie w portach, co stanowi poważny kryzys dla gotowości operacyjnej marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Główne przyczyny to braki kadrowe w stoczniach, problemy z łańcuchami dostaw oraz przestarzała infrastruktura. Przykłady USS Connecticut i USS Boise pokazują skalę problemu, gdzie naprawy są opóźnione lub anulowane z powodu wysokich kosztów. Marynarka Stanów Zjednoczonych podejmuje działania naprawcze, ale odbudowa potencjału przemysłu stoczniowego zajmie dekady i wymaga ogromnych inwestycji. Ekspertka z Hollywood, Cheryl Marks, zaleca kobietom po 50 mycie włosów tylko 2 razy w tygodniu, aby zachować ich miękkość i zdrowy wygląd. Ważne jest stosowanie szamponów z olejkiem arganowym, który chroni i uelastycznia włosy. Trycholożka Olga Poniatowska podkreśla, że higiena skóry głowy wymaga mycia co 3 dni, niezależnie od widocznego przetłuszczenia. Unikanie gorącej wody i odpowiednie stosowanie odżywek również wpływa na kondycję fryzury. 20 maja w gminie Sokołów Małopolski doszło do dramatycznego rozboju. 28-letni mężczyzna wtargnął do domu kobiety, grożąc jej nożem, a następnie ukradł telefony i inne przedmioty. Po policyjnym pościgu został zatrzymany i postawiono mu 5 zarzutów, w tym rozbój i groźby karalne. Sąd w Rzeszowie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
0: Polacy chętnie wybierają żywotniki do tworzenia żywopłotów, ale te popularne iglaki mogą przynosić pecha. Ludowe podania ostrzegają, że sadzenie tui w pobliżu domów może negatywnie wpływać na relacje rodzinne i zdrowie domowników. Dawniej kojarzono je ze smutkiem i umieszczano głównie na cmentarzach. Eksperci zwracają uwagę na toksyczne substancje wydzielane przez te rośliny.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Rok szkolny rozpocznie się 1 września, a zakończy 25 czerwca przyszłego roku. Przewidziano zimową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną przerwę świąteczną od 25 do 30 marca. Ferie zimowe odbędą się w 3 turach, zależnie od województwa, między 18 stycznia a 28 lutego.
2: W ogrodach pojawiają się krety, które mogą niszczyć trawniki i uprawy. Choć są chronione prawnie, można je odstraszyć bezinwazyjnie. Skutecznym sposobem jest umieszczenie listka gumy miętowej w tunelu, co zniechęca je do pozostania. Inne metody to użycie intensywnych zapachów, takich jak czosnek z cytryną czy maślanka z serwatką.
0: Truskawki szybko tracą świeżość, ale istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Zanurzenie owoców w roztworze z miodu i wody może przedłużyć ich świeżość nawet 2-krotnie. Wystarczy rozpuścić 1 łyżeczkę miodu w 1 szklance wody i zalać truskawki. Ważne jest także przechowywanie ich w szerokim pojemniku z ręcznikiem papierowym, co pomoże wchłonąć nadmiar wilgoci.
2: Policjanci z Grójca zatrzymali 40-letniego mieszkańca Warki, który sprzedawał podrobione elektronarzędzia przez internet. Straty producentów oszacowano na blisko 340 tysięcy złotych. W jego domu znaleziono 512 fałszywych narzędzi, takich jak wiertarki i baterie. Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia za wprowadzanie do obrotu towarów z fałszywymi znakami towarowymi.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: W Żaganiu zatrzymano 30-letniego mężczyznę podejrzanego o porwanie i próbę wymuszenia pieniędzy. Sprawca groził ofierze pobiciem i wywiezieniem do lasu, a także handlował narkotykami. Sąd rejonowy w Żaganiu zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1028 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 21 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa termometry ukażą 23 stopnie i małe zachmurzenie. Dzisiejsza temperatura zachęca do leniwej siesty w cieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska znów w centrum uwagi. Po sprzedaży domu z byłym mężem, Maciejem Pelą, aktorka zaskoczyła fanów tajemniczym wpisem na Instagramie. Czas trochę pożyć i pora zaplanować totalne wylogowanie. Te słowa wywołały lawinę spekulacji. Czyżby szykowała się na wielkie zmiany, czy po prostu potrzebuje chwili oddechu? Fani trzymają kciuki, a my czekamy na kolejne rewelacje.
2: Edward Żentara, chłopak z Sianowa, który z prowincji trafił na wielkie ekrany, stał się ikoną lat 80. Jego rola w Karate po polsku była jak cios karate w serca widzów, a Siekierezada pokazała, że potrafi walczyć nie tylko z przeciwnikami, ale i z własnymi demonami. Żentara, niczym poeta zmagający się z losem, stał się głosem pokolenia, które w jego postaciach odnajdywało swoje marzenia i frustracje. Czyżby to nie fikcja, a prawdziwe życie?
1: W Sopocie trwa Polsat Hit Festival 2026, a emocje sięgają zenitu. Edyta Górniak, boso i w różowej sukni, poczuła na scenie obecność Krzysztofa Krawczyka i swojego ojca, co doprowadziło ją do łez. Wzruszający koncert Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat przyciągnął tłumy, a muzyka zjednoczyła wszystkich, przypominając, że granice są tylko w naszych głowach. Cóż, muzyka naprawdę potrafi łagodzić obyczaje. Katarzyna Nosowska, ikona polskiej muzyki lat 90., znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, ale życzeniami dla swojego syna Mikołaja, który właśnie kończy 30 lat. W swoim stylu, pełnym humoru i wzruszenia, Nosowska przypomina, że jeszcze nie schudła po ciąży, a jej syn ma już 3 dekady na karku. Fani są zachwyceni, a ich wspólny podcast Bliskoznaczni nadal podbija serca słuchaczy.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Coraz mniej dzieci uczęszcza na lekcje religii, a pierwsza komunia święta staje się dla wielu celebrytów jedynie opcjonalnym wydarzeniem. Małgorzata Rozenek-Majdan i Edyta Górniak otwarcie mówią o tym, że ich dzieci same decydują o swojej duchowej drodze. Anna Mucha i Agnieszka Kaczorowska idą jeszcze dalej, wychowując swoje pociechy w duchu otwartości na wszystkie religie. Czyżby tradycyjna religijność traciła na znaczeniu w świecie gwiazd? Hania Żudziewicz i Jacek Jeszkę postanowili zrobić sobie przerwę od Tańca z Gwiazdami, ale zanim zniknęli z parkietu, rzucili bombę. Wymienili nazwisko Igi Świątek jako gwiazdy, która mogłaby zrobić furorę w programie. Czyżby tenisistka miała zamienić rakietę na taneczne buty? Fani już szaleją z radości, wyobrażając sobie Igę w wirze tańca, a tancerze nie kryją entuzjazmu na myśl o takim partnerstwie. Cóż, może to właśnie Iga Świątek sprawi, że parkiet zadrży w posadach. Księżniczka Magdalena, po dekadzie spędzonej w Stanach, wróciła do Szwecji z rodziną i od razu rzuciła się w wir pracy. Tym razem postanowiła podbić serca najmłodszych widzów swoim nowym serialem animowanym Hidden Islands, który zadebiutuje jesienią 2026 roku. Czyżby Magdalena chciała udowodnić, że nie tylko starsza siostra Wiktoria potrafi być na świeczniku? Czas pokaże, czy ekologiczne przygody trojga bohaterów przyciągną uwagę młodych widzów i poprawią wizerunek księżniczki. Doda, nasza nieustraszona królowa sceny, nie tylko śpiewa, ale teraz także rzeźbi swoje ciało jak prawdziwa artystka. Po intensywnych treningach i diecie bogatej w białko, piosenkarka prezentuje sylwetkę, której nie powstydziłby się nawet grecki bóg. A teraz uwaga, uwaga, Doda zaprasza na Doda Mega Camp, gdzie obiecuje transformację ciała i ducha w luksusowym otoczeniu. Czyżby nowa era fitnessu, gdzie kaloryfer na brzuchu jest obowiązkowym dodatkiem do bikini ze sznurka?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Demi Moore, niekwestionowana królowa tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes, przyciąga uwagę nie tylko swoimi kreacjami, ale i coraz bardziej wychudzoną sylwetką. W Hollywood znów zapanowała moda na skrajną szczupłość, a fani z niepokojem obserwują, jak ich ulubiona gwiazda staje się coraz cieńsza. Na czerwonym dywanie Moore zachwycała w różowej sukni z wielką kokardą, a potem zaskoczyła awangardowym zestawem z piórami. Czyżby powrót do heroin chic był już faktem? Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, znowu w centrum uwagi. Po emocjonującym występie w programie Królowa Przetrwania, celebrytka trafiła do szpitala, co zaniepokoiło jej fanów. Na Instagramie podzieliła się zdjęciem z Wenflonem, podpisując je wymownie. Tak się kończą konfrontacje. Na szczęście już wróciła do domu, choć przyznaje, że musi się oszczędzać. Cóż, życie w blasku fleszy bywa wyczerpujące.
2: Ach, Dzień Matki. Czas, kiedy wszyscy prześcigają się w wymyślaniu najbardziej wzruszających życzeń dla swoich matek chrzestnych. Bo przecież zwykły prezent to za mało. Trzeba sięgnąć po słowa pełne emocji, które zapadną w pamięć na wieki. W końcu, kto by nie chciał być mistrzem w sztuce składania życzeń, które wywołują łzy wzruszenia? A może po prostu wystarczy krótki SMS z emoji? Bo przecież nowoczesność wymaga prostoty. Cóż, każdy sposób jest dobry, by pokazać, że pamiętamy o tych, którzy zawsze byli dla nas wsparciem. The Damned, legendarni buntownicy brytyjskiego punk rocka, wracają do Polski, by zagrać w Krakowie 9 lipca. Klub Studio stanie się areną dla tych, którzy pragną poczuć na własnej skórze energię, która od dekad definiuje brytyjską scenę muzyczną. Bilety już w sprzedaży, więc jeśli ktoś chce zobaczyć na żywo pionierów punk i goth rocka, lepiej nie zwlekać. To wydarzenie, które z pewnością zapisze się w pamięci każdego fana mocnych brzmień.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach małe zachmurzenie i temperatura 23 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1028 hektopaskali. Gorąca aura sprzyja odpoczynkowi na leżaku, koniecznie z zimnym napojem w ręce.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja zatrzymała czterech mężczyzn na posesji w Kobyłce, gdzie prowadzono nielegalny demontaż kradzionych samochodów. Trzej Polacy usłyszeli zarzuty paserstwa, a ich działalność miała związek z obywatelami Gruzji, którzy zamawiali części. Na miejscu znaleziono ponad 120 części samochodowych, w tym elementy z Toyota Corolli, skradzionych w Warszawie i okolicach. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia. W warszawskich Łazienkach Królewskich 5 lipca rozpocznie się 67. edycja koncertów chopinowskich. Tegoroczny cykl zbiega się z jubileuszem stulecia pomnika Fryderyka Chopina i otwarciem odnowionej przestrzeni. Wydarzenia potrwają do 27 września, a udział w koncertach jest bezpłatny. Wśród artystów wystąpią m.in. Piotr Aleksewicz, Jakub Kuszlik i Karolina Nadolska. Zaginęła 16-letnia Lena Spica z Otwocka. Ostatni raz widziana była w piątek, 22 maja, około godziny 13 w rejonie ulicy Kochanowskiego. Lena ma 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach. Zabytkowy dworzec kolejowy w Olkuszu z 1885 roku przejdzie gruntowną modernizację. Polskie Koleje Państwowe podpisały umowę z firmą Texom S.A. na rewitalizację obiektu, która obejmie elewację, wnętrza i otoczenie. Dworzec zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także wyposażony w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i ekologiczne rozwiązania. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 11 milionów złotych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem na teren Morskiego Oka, co wywołało oburzenie i medialną burzę. Początkowo ukarany mandatem w wysokości 100 zł, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami. Małopolska policja domaga się 5-letniego zakazu wjazdu do strefy Schengen dla mężczyzny. Sprawa jest rozpatrywana na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
2: Łatwogang, znany z charytatywnych akcji, ponownie rusza do działania, tym razem na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Celem jest zebranie 12 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Influencer, który zorganizował akcję, podkreśla, że każda wpłata może pomóc uratować życie chłopca. Zbiórka trwa, a licznik nie zwalnia tempa. Władze Stanów Zjednoczonych odwołały rotacyjne rozmieszczenie swoich żołnierzy w Polsce, co wywołało szok i poczucie zdrady w Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem niespójnej komunikacji między obecną a poprzednią administracją amerykańską. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zaproponował zamiast tego stałą, choć mniejszą obecność wojskową, co mogłoby odbudować zaufanie i przynieść oszczędności. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi na dnie Oceanu Arktycznego. System ten, wykorzystujący pociski SKIF, ma być niewykrywalny i zdolny do długotrwałego pozostawania w uśpieniu, co stanowi poważne zagrożenie dla NATO. Projekt realizowany jest z udziałem specjalistycznych jednostek, takich jak okręt transportowy Zwiezdoczka i okręt podwodny Sarów. Działania te nie naruszają międzynarodowych traktatów, jeśli odbywają się w rosyjskich wodach terytorialnych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych, warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, zaskoczył internautów, stając za barem w swoim toruńskim pubie Mentzen i osobiście nalewając piwo. Polityk, znany z promowania filozofii ciężkiej pracy, szybko przyciągnął uwagę, pokazując się w nietypowej dla polityków roli. Zdjęcie, które opublikował, idealnie wpisuje się w jego strategię budowania wizerunku przedsiębiorcy. Ten niecodzienny ruch szybko podbił internet, przypominając o jego biznesowych przedsięwzięciach.
1: Donald Tusk, obecny premier Polski, od lat zmaga się z kontrowersjami wokół swoich słów z artykułu z 1987 roku, gdzie stwierdził, że polskość to nienormalność. Wypowiedź ta, często wyrywana z kontekstu, była częścią szerszej refleksji na temat polskiej tożsamości i nie miała na celu krytyki narodu. Tusk w tamtym czasie angażował się w działalność Solidarności i publikował teksty historyczne oraz intelektualne. Nawet Jarosław Kaczyński w 2022 roku przyznał, że Tusk w swoim artykule ostatecznie wybiera Polskę.
2: Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada al-Saadiego, który miał planować zamach na Ivankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 23 stopnie. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura wprowadza letni klimat. Czas na chłodną lemoniadę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Kielcach dostępnych jest aż 320 działek w rodzinnych ogrodach działkowych imienia Stefana Żeromskiego. Koszt rozpoczęcia użytkowania to jednorazowa opłata w wysokości 704 zł. Formalności można załatwić w zaledwie 10 minut. Działki oferują bliskość natury i rozbudowaną infrastrukturę wodną, choć nie ma tam sieci elektrycznej. Zmiany pokoleniowe sprawiają, że starsi działkowcy rezygnują, a młodsze pokolenia nie zawsze chcą przejmować działki. Podobna sytuacja występuje w innych miastach, gdzie działki stają się alternatywą dla miejskiego życia. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych trwa ostry konflikt między zarządem a związkowcami. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skierowała sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, aby zbadała zarzuty utrudniania działalności związkowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestał potrącać składki członkowskie, co związkowcy uznali za próbę odcięcia ich od finansowania. W tle sporu są także negocjacje płacowe, w których związkowcy domagają się wyższych podwyżek niż proponuje zarząd. Mimo napiętej sytuacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że obsługa klientów przebiega bez zakłóceń. Eksperci ostrzegają jednak, że konflikt może się zaostrzyć, jeśli inspekcja potwierdzi nieprawidłowości. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł z serii Odkryj Polskę. Moneta ta upamiętnia zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, uznawany za jedną z najlepiej zachowanych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Na rewersie monety widnieje dziedziniec oraz elewacja frontowa pałacu. Emisja obejmuje do 1 000 000 sztuk, a moneta jest dostępna we wszystkich oddziałach Narodowego Banku Polskiego. Kozłówka, nazywana perłą Lubelszczyzny, to miejsce o bogatej historii, które obecnie pełni funkcję muzeum. W czerwcu Narodowy Bank Polski planuje kolejną emisję, tym razem srebrnej monety z okazji 50. rocznicy czerwca 76. Port Polska, planowany na 2032 rok, już teraz znacząco wpływa na rynek nieruchomości w zachodnim Mazowszu. Ceny mieszkań w Grodzisku Mazowieckim wzrosły ponad dwukrotnie, przyciągając deweloperów i inwestorów. Wzrost zainteresowania dotyczy również gruntów inwestycyjnych, co napędza rozwój centrów logistycznych i biznesowych. Błonie korzysta z bliskości autostrady A2, podczas gdy w Żyrardowie rynek zaczyna się stabilizować po początkowym boomie. Eksperci przewidują, że rozbudowa infrastruktury może uczynić zachodnie Mazowsze jednym z kluczowych centrów biznesowych w Polsce. Jednak rosnące ceny nieruchomości stanowią wyzwanie dla mieszkańców regionu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Od 1 października wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe, które mają zaostrzyć walkę z oszustwami podatkowymi. Zmiany obejmują sposób liczenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co da urzędnikom więcej czasu na ściganie nieujawnionych dochodów. Likwidacji ulegnie możliwość zawieszania biegu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Uproszczone zostaną również zasady rozliczania podatków, w tym zniesienie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych. Wszystkie lokalne interpretacje podatkowe będą dostępne w ogólnopolskiej bazie, co ułatwi dostęp do informacji. Nowelizacja ma na celu ograniczenie biurokracji i uproszczenie codziennych rozliczeń podatkowych. Polska Armia intensywnie poszukuje specjalistów z dziedzin informatyki, medycyny i logistyki, oferując atrakcyjne warunki pracy. Na start proponuje wynagrodzenie od 6,5 tysiąca złotych oraz możliwość pracy bez munduru. Oferta skierowana jest zarówno do żołnierzy, jak i cywilów. Wojsko zapewnia także bogaty pakiet darmowych szkoleń, w tym kursy z cyberbezpieczeństwa i prawo jazdy kategorii C+E. Nowoczesne technologie i cyberbezpieczeństwo są priorytetem, dlatego szczególnie poszukiwani są informatycy i eksperci od nowych technologii. Praca w wojsku nie zawsze wiąże się z noszeniem munduru, co daje dużą elastyczność dla kandydatów. Europejska grupa CSG i południowoafrykańska firma Reunert utworzyły spółkę Joint Venture Fuchs Electronics Europe na Słowacji. Nowe przedsiębiorstwo w Dubnicy nad Wachą będzie produkować elektroniczne zapalniki do amunicji wielkokalibrowej. Produkcja ta ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia strategicznej autonomii Unii Europejskiej w zakresie obronności. Reunert posiada 51% udziałów, a CSG 49%, co czyni CSG jednym z kluczowych producentów zapalników elektronicznych w Europie. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i odpowie na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania militarne. Dzięki tej współpracy CSG wzmocni swoją pozycję na rynku europejskim jako dostawca nowoczesnej amunicji. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację ambitnego planu budowy nowej generacji pancerników typu Trump. Te ogromne jednostki, napędzane dwoma reaktorami jądrowymi, mają zrewolucjonizować potęgę morską USA. Kluczowym elementem projektu jest modułowa strategia budowy z finalnym montażem w stoczni Newport News Shipbuilding. Pierwszy z 15 planowanych pancerników, USS Defiant, ma wejść do służby w 2036 roku. Cały program, którego koszt szacuje się na ponad 217 miliardów dolarów, budzi jednak obawy o wydolność amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Krytycy zastanawiają się również nad skutecznością tak kosztownych jednostek w obliczu współczesnych wyzwań strategicznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 23 stopnie. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1026 hektopaskali. Majowy upał to świetna okazja, aby zaplanować wypad nad wodę.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Bruno zaskoczy Karolinę propozycją szybkiego ślubu w Las Vegas. Choć początkowo niepewna, Karolina ostatecznie zgodzi się na ten szalony pomysł. Ślub odbędzie się w poniedziałek, 25 maja o godzinie 25 w TVP 2. Jednak to, co miało być romantycznym wydarzeniem, szybko zamieni się w katastrofę. Karolina, ubrana w kowbojski strój, wręczy Brunowi niespodziewany prezent ślubny, który zmieni wszystko. Bruno szybko pożałuje swojej decyzji, gdy odkryje, że jego świeżo upieczona żona ma na sumieniu przestępstwo. To wydarzenie może mieć poważne konsekwencje dla obojga. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 934 odcinkiem, który zadebiutuje 30 maja. Trucizna, bezwzględny przestępca, planuje zemstę na osobie, która podszyła się pod jego tożsamość. Nana stara się odzyskać zaufanie Poirasa, pisząc dla niego romantyczny wiersz, choć mężczyzna udaje obojętność, by nauczyć ją zaufania. Na komisariacie wybuchają emocje po ujawnieniu wyników badań genetycznych, które wskazują, że znalezione ciało to zaginiona prokurator Leila. Deria, wstrząśnięta odkryciem, przyznaje, że miała siostrę bliźniaczkę. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP 1, a także na platformie TVP VOD.
2: M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie. Pierwsza miłość wkracza na ekrany z odcinkiem 4227 już w piątek, 29 maja. Paweł, który próbuje odnaleźć się po traumatycznych przeżyciach, niespodziewanie przygarnia psa z ulicy, co staje się początkiem dramatycznych wydarzeń. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój, zwłaszcza gdy ukradkiem zrywa adresatkę z obroży zwierzęcia. Janek i Artur, zaniepokojeni, rozpoczynają prywatne śledztwo, które prowadzi do niepokojących odkryć. W tle narasta napięcie, a Paweł wpada w sieć intryg, z której trudno będzie się wydostać. Czy jego przeszłość z kolumbijskiego więzienia znów da o sobie znać? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:00 na Polsacie oraz online na Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość wkracza na antenę z emocjonującym 4028 odcinkiem. Już 1 czerwca widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń pod kamienicą Marysi. Kacper, zmagający się z powrotem dawnego rywala, Pawła, traci kontrolę nad emocjami. Spotkanie obu mężczyzn przeradza się w gwałtowną konfrontację, która może zmienić wszystko. Kacper obawia się, że Paweł odbierze mu miejsce w rodzinie, które budował latami. Tymczasem Marysia i Julka z niecierpliwością czekają na wizytę Pawła, co tylko podsyca napiętą atmosferę. Czy Kacper ma powody do obaw? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, który można obejrzeć na Polsacie lub online na Polsat Box Go.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana sceny dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 80.
1: Złoty Chłopak wkracza w nowy, pełen napięcia etap. W odcinku 301, który zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, Ferit w przypływie gniewu rusza do kryjówki Abidina, co prowadzi do dramatycznej strzelaniny. Karam zostaje ciężko ranny, a Halis w desperacji prosi Seiran o pomoc dla załamanego wnuka. Tymczasem uwolniona Ifakat w fatalnym stanie psychicznym żąda wydania Suny oprawcom. Ferit, chcąc zapobiec dalszemu rozlewowi krwi, podejmuje bolesną decyzję o wygnaniu Suny z rezydencji. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne emisje pozwalają śledzić losy bohaterów na bieżąco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Gorące powietrze rozlewa się po mieście. Czas na krótkie rękawy i lekkie sandały.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada al-Saadiego, który miał planować zamach na Iwankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie. 14 maja rosyjski pocisk uderzył w dom mieszkalny w Kijowie, zabijając 24 osoby, w tym dwie siostry, 12-letnią Liubawę i 17-letnią Wirę. Kilka dni temu odbył się ich pogrzeb, który poruszył całą Ukrainę. Matka dziewczynek, Tetiana, straciła już wcześniej męża na froncie, a teraz musiała pożegnać córki. Ceremonia stała się symbolem niewyobrażalnej straty, jaką niesie ze sobą wojna. Władze Stanów Zjednoczonych odwołały rotacyjne rozmieszczenie swoich żołnierzy w Polsce, co wywołało szok i poczucie zdrady w Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem niespójnej komunikacji między obecną a poprzednią administracją amerykańską. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zaproponował zamiast tego stałą, choć mniejszą obecność wojskową, co mogłoby odbudować zaufanie i przynieść oszczędności. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi na dnie Oceanu Arktycznego. System ten, wykorzystujący pociski SKIF, ma być niewykrywalny i zdolny do długotrwałego pozostawania w uśpieniu, co stanowi poważne zagrożenie dla NATO. Projekt realizowany jest z udziałem specjalistycznych jednostek, takich jak okręt transportowy Zwiezdoczka i okręt podwodny Sarow. Działania te nie naruszają międzynarodowych traktatów, jeśli odbywają się w rosyjskich wodach terytorialnych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ameryka przygotowuje się do obchodów Memorial Day, które w tym roku przypadają na poniedziałek 25 maja. W Chicago centralnym punktem uroczystości będzie parada, a Polonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju. Na drodze ekspresowej S5 doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem kierowcy Volvo. Policja Strzebnicy interweniowała po zgłoszeniu o podejrzanej jeździe, jednak okazało się, że 68-latek nie był pijany, lecz miał nagły spadek cukru. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy udało się uniknąć wypadku, a mężczyzna został przekazany pod opiekę rodziny. Zdarzenie podkreśla znaczenie czujności kierowców i gotowości policji do niesienia pomocy. Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych, warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji. Zaskórniki to problem, z którym boryka się wiele osób, a ich usunięcie często bywa kosztowne. Istnieje jednak prosty domowy sposób na ich pozbycie się, wykorzystując składniki dostępne w kuchni. Maseczka z żelatyny i mleka działa podobnie do plastrów oczyszczających, ale warto pamiętać, że efekty mogą się różnić w zależności od typu skóry. Najlepsze rezultaty osiąga się, łącząc domowe metody z regularną pielęgnacją i zdrowymi nawykami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Sansevieria, popularna roślina domowa, może odzyskać swój blask dzięki naturalnej odżywce z batatów. Eksperci polecają ten prosty preparat, który dostarcza niezbędnych składników mineralnych, takich jak cynk, fosfor i azot. Wystarczy zblendować batata z wodą i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Latem Sansevieria potrzebuje umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, a także regularnego przecierania liści z kurzu.
2: Lustra w domu często tracą blask przez kurz, odciski palców i inne zabrudzenia. Zamiast sięgać po drogie detergenty, można wykorzystać prosty domowy sposób z herbatą. Wystarczy zaparzyć mocną herbatę, ostudzić ją, przelać do butelki z atomizerem i spryskać lustro. Następnie wyczyścić miękką ściereczką, a na koniec osuszyć suchą szmatką, co pozwoli uniknąć smug i zacieków. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, zaskoczył internautów, stając za barem w swoim toruńskim pubie Mentzen i osobiście nalewając piwo. Polityk, znany z promowania filozofii ciężkiej pracy, szybko przyciągnął uwagę, pokazując się w nietypowej dla polityków roli. Zdjęcie, które opublikował, idealnie wpisuje się w jego strategię budowania wizerunku przedsiębiorcy. Ten niecodzienny ruch szybko podbił internet, przypominając o jego biznesowych przedsięwzięciach. Polskie władze zakazały wjazdu izraelskiemu ministrowi bezpieczeństwa narodowego Itamarowi Ben-Gwirowi po jego kontrowersyjnych wypowiedziach. Minister drwił z zatrzymanych aktywistów, w tym Polaków, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zdystansował się od jego działań. Dziennikarka Monika Olejnik również potępiła zachowanie ministra, podkreślając potrzebę sprzeciwu wobec przemocy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1029 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Gorące popołudnie warto spędzić z książką w cieniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Sopocie trwa Polsat Hit Festival, a Julia Wieniawa znów kradnie show. Tym razem nie tylko charyzmą, ale i biżuterią, która błyszczy bardziej niż niejedna gwiazda na niebie. Wieniawa pojawiła się w klasycznej czarno-białej stylizacji, która przyciągała wzrok jak magnes. Festiwal pełen jest gwiazd, nostalgii i wzruszeń, a na deser czeka nas kabaretowy wieczór, który ma rozbawić do łez.
2: Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jerzyna znowu pokazali, jak przyciągnąć uwagę na festiwalu Polsat Hit 2026. Ibisz w swoim nieśmiertelnym stylu zaskoczył wszystkich rockowym lookiem i słynnym dzióbkiem, udowadniając, że czas dla niego stanął w miejscu. Paulina Sykut-Jerzyna również nie pozostawała w tyle, zachwycając nowoczesnym, rockowym stylem z kobiecym pazurem. Duet ten, jak zawsze, skradł całe show, a ich zdjęcia błyskawicznie obiegły media społecznościowe. Łatwogang, czyli Piotr Garkowski, znów w akcji. Tym razem jedzie rowerem przez Polskę, by zebrać 15 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Choć na koncie zbiórki są już 3 miliony, to jeszcze daleka droga do celu. Matka chłopca, wzruszona i pełna nadziei, nie kryje emocji, obserwując, jak influencer mobilizuje tłumy do pomocy. Paweł Pawlikowski znowu na szczycie. Na festiwalu w Cannes zdobył nagrodę za reżyserię filmu Ojczyzna, który poruszył publiczność do łez. Wzruszony reżyser podkreślił, że sztuka musi być przestrzenią wolności, ponieważ świat nie jest czarno-biały. Nagrodę za reżyserię podzielił z hiszpańskim duetem Javier Calvo i Javier Ambrosi, którzy również nie kryli emocji. Czyżby to był początek drogi Pawlikowskiego po kolejnego Oscara?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Na Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie emocje sięgnęły zenitu, gdy artyści oddali hołd Stanisławowi Sojce. Wzruszający moment, gdy wszyscy na scenie zaśpiewali jego utwór, przypomniał, jak wielki wpływ miał na polską muzykę. Publiczność nie kryła łez, a festiwalowa zabawa ustąpiła miejsca refleksji. Sojka, mistrz łączenia jazzu, popu i poezji, znów poruszył serca. Świat show biznesu wstrząśnięty. Stuart McLean, znany z seriali Virgin River i Arrow, został znaleziony martwy w Lions Bay. Kanadyjska policja potwierdziła, że doszło do zabójstwa, a śledztwo trwa. Aktor, który zawsze rozśmieszał wszystkich wokół, teraz pozostawił po sobie pustkę, której nie da się wypełnić.
2: Świat show biznesu wstrząśnięty niespodziewaną tragedią. Nicola Węgłowska, córka znanego aktora Mariusza Węgłowskiego, zmarła w wieku zaledwie 24 lat. Prokuratura we Wrocławiu prowadzi śledztwo, próbując rozwikłać tajemnicę tej nagłej śmierci. Mariusz Węgłowski, znany z ról twardych policjantów, teraz zmaga się z bólem, który nie mieści się w żadnym scenariuszu. Czyżby życie pisało najbardziej dramatyczne scenariusze?
1: W 1992 roku na festiwalu Reading zespół L7 zyskał nieśmiertelną sławę, ale nie dzięki muzyce. Wokalistka Donita Sparks, zirytowana błotem i awarią sprzętu, rzuciła w tłum zużytym tamponem, co stało się symbolem buntu i walki z seksizmem. Choć gest ten przyćmił muzyczny dorobek grupy, umocnił ich status jako nieustraszonych buntowniczek. Kurt Cobain uznał to za genialne, a media zyskały temat na dekady.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jimi Hendrix, ikona rocka, w 1969 roku przeżył coś, co mogłoby być scenariuszem filmu sensacyjnego. Po wyjściu z nowojorskiego klubu został porwany przez drobnych przestępców, a cała akcja miała być rzekomo zaaranżowana przez jego własnego menedżera, Michaela Jefferiego. Legenda głosi, że gangster Joe Gallo uratował Jimiego, ale prawda jest bardziej przyziemna. Gallo siedział wtedy w więzieniu. Cała ta mroczna intryga pędziła Hendrixa w paranoję, a jego relacje z menedżerem stały się jeszcze bardziej napięte aż do tragicznego końca. Chris Cornell, jadąc przez Seattle, przypadkowo usłyszał w radiu frazę Black Hole Sun, której nikt nie powiedział. Zamiast zignorować to przesłyszenie, w kwadrans stworzył jeden z największych hitów Soundgarden. Choć obawiał się, że utwór brzmi zbyt popowo, producent i zespół dostrzegli w nim potencjał na światowy przebój. Black Hole Sun zdobyło Grammy, a surrealistyczny teledysk z upiornymi uśmiechami stał się ikoną MTV. A co na to sam Cornell? Twierdził, że tekst to tylko zabawa językiem, bez głębszego sensu.
2: The Cure, zespół, który nie boi się ryzyka, w 1987 roku wypuścił podwójny album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Wydawnictwo to powstało w urokliwym studiu w Prowansji, gdzie muzycy odcięli się od świata, by stworzyć coś wyjątkowego. Efektem ich pracy była mieszanka mrocznych kompozycji i popowych przebojów, które uczyniły z nich ikonę lat 80. Robert Smith, lider zespołu, uznał ten czas za najprzyjemniejszy w swoim życiu. A Just Like Heaven stało się gigantycznym hitem, który podbił serca Amerykanów. W 1981 roku w szwajcarskim Montreux doszło do muzycznego starcia tytanów. Queen i David Bowie w atmosferze pełnej napięć i pizzy stworzyli stworzyli Under Pressure. Legendarne spotkanie niemal zakończyło się katastrofą, gdy John Deacon po kolacji z winem zapomniał słynnego riffu basowego. Na szczęście Bowie wkroczył do akcji, ratując sytuację. Choć utwór stał się hitem, jego powstanie było pełne dramatów, a Queen i Bowie nigdy nie wykonali go razem na żywo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach małe zachmurzenie i temperatura 24 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura także 24 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1028 hektopaskali. Gorąca aura sprzyja odpoczynkowi na leżaku, koniecznie z zimnym napojem w ręce.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja w Otwocku poszukuje 16-letniej Leny Spisi, która zaginęła w piątek, 22 maja. Nastolatka była ostatnio widziana około godziny 13 przy ulicy Kochanowskiego. Lena ma około 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne, proste włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu.
2: Od 1 czerwca w całej Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał od 22 do 6 rano, obejmując kioski, sklepy i stacje paliw. Lokale gastronomiczne będą mogły sprzedawać alkohol bez zmian. Decyzja ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i spokoju na ulicach miasta.
1: W mediach społecznościowych wybuchła burza po wpisie twórców katolickiego profilu "Trudno być katolikiem, ale warto", którzy ostrzegli rodziców przed animacją "Kuro Zając" i "Świątynia Świstaka". Autorzy sugerują, że film zawiera treści związane ze społecznością LGBTQ+, co wywołało lawinę komentarzy. Internauci, w tym rodzice i fani popkultury, kwestionują tę interpretację, podkreślając, że animacja promuje wartości takie jak tolerancja i akceptacja. Eksperci przypominają, że obawy o negatywny wpływ osób nieheteronormatywnych na dzieci są bezpodstawne.
2: Taco Hemingway przyciągnął tłumy na PGE Narodowy, gdzie w piątek i sobotę odbywają się jego wyprzedane koncerty w ramach trasy 2026 Plus Plus AUR. Fani rapera gromadzą się licznie przed stadionem, tworząc festiwalową atmosferę. W związku z wydarzeniem wprowadzono ograniczenia w ruchu na Saskiej Kępie, ale komunikacja miejska działa sprawnie, by ułatwić dojazd i powrót uczestnikom. Warszawa ponownie stała się centrum polskiego rapu, a bilety na oba koncerty rozeszły się błyskawicznie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W czwartek w Trzcińcu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy 56-letni kierowca Mercedesa wpadł do stawu, regulując radio. Na szczęście mężczyzna wyszedł z tego bez szwanku, choć jego auto musieli wyciągać strażacy. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. W najbliższą niedzielę, 24 maja, mieszkańcy Krakowa będą głosować w referendum dotyczącym odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miejskiej. Głosowanie odbędzie się od 7 do 21, a cisza referendalna obowiązuje od północy z piątku na sobotę. Aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 osób w sprawie prezydenta i 179 792 w sprawie Rady Miasta. Wyniki referendum spodziewane są w poniedziałek rano. Tomasz S., samozwańczy uzdrowiciel z Bysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu za narażenie pacjentek na utratę zdrowia i życia. Dwie kobiety, które zrezygnowały z tradycyjnego leczenia raka na rzecz jego pseudoterapii, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. oszukał pacjentki, przekonując je, że nie mają nowotworu. Wyrok wywołał oburzenie rodzin ofiar, które domagały się surowszej kary. W Starych Żukowicach odbył się pogrzeb ojca i dwóch synów, którzy zginęli w tragicznym wypadku w Smykowie. W uroczystości uczestniczyła niemal cała społeczność, a ksiądz wygłosił wzruszające kazanie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku, którym samochód mężczyzn zderzył się z ciężarówką. Andrzej, Paweł i Józef zostali pochowani na miejscowym cmentarzu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ukraiński influencer wywołał skandal, wjeżdżając sportowym samochodem w rejon Morskiego Oka, łamiąc zakaz wjazdu na teren Parku Narodowego. Początkowo ukarany mandatem 100 zł, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami, w tym zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen na 5 lat. Policja prowadzi dodatkowe działania w oparciu o ustawę o ochronie przyrody. W Krakowie, w rejonie Lasu Wolskiego, odnaleziono ciało młodej kobiety. Małopolska policja potwierdziła, że ciało znalazł strażnik miejski w trudno dostępnym terenie. Choć tożsamość nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, wszystko wskazuje na to, że może to być poszukiwana 12-letnia Elżbieta. Wstępne oględziny sugerują brak udziału osób trzecich, ale śledztwo trwa pod nadzorem prokuratora. Kultowe piramidy w Ustroniu Zawodziu, niegdyś symbol luksusu PRL, powoli znikają. Te charakterystyczne budynki, zaprojektowane przez wybitnych architektów, były miejscem wypoczynku dla elity PRL. Po przemianach ustrojowych losy kompleksu potoczyły się dramatycznie, a dawny hotel Maciejka popada w ruinę. Próby przekształcenia go w luksusowe kasyno spotkały się z oporem mieszkańców, co ostatecznie doprowadziło do jego zaniedbania. Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, ostrzega przed możliwymi problemami w ruchu turystycznym i nowym zagrożeniem zdrowotnym tego lata. Podczas upałów może pojawić się nowy wariant wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje również utrudnienia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz wzrost liczby lokalnych ognisk zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się szybko i zaskakująco.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Mija 10 lat od tragicznej śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Choć policjanci zostali skazani, rodzina wciąż czuje brak sprawiedliwości. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, apeluje o wznowienie śledztwa, wskazując na nowe okoliczności dotyczące przyczyny zgonu. Sprawa pozostaje bolesnym tematem dla bliskich i budzi kontrowersje w społeczeństwie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1027 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 23 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Gorące popołudnie warto spędzić z książką w cieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Podolski, mistrz świata z 2014 roku, zakończył piłkarską karierę i został właścicielem Górnika Zabrze. W czwartek sfinalizował zakup większościowego pakietu udziałów w klubie, a już w piątek ogłosił swoje przejście na piłkarską emeryturę. Podolski zamierza teraz skupić się na budowie silnego Górnika. To koniec jednego rozdziału i początek nowej ery dla byłego piłkarza.
2: Widzew Łódź pokonał Piasta Gliwice 2-1, zapewniając sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Bramki dla Widzewa zdobyli Angel Baena i Mariusz Fornalczyk, a dla Piasta trafił Hugo Vallejo. Dzięki temu zwycięstwu oba zespoły pozostają w najwyższej klasie rozgrywkowej, a z ligi spada Lechia Gdańsk. Po porażce z Termalicą Bruk Bet nie ciecza. Na stadionie w Łodzi zasiadło ponad 17 tysięcy kibiców, którzy świętowali sukces swojej drużyny.
1: Podczas ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy zadebiutuje Centralny VAR, nowoczesne centrum operacyjne w Warszawie, które ma zrewolucjonizować decyzje sędziów. Dwa mecze, Lech Poznań, Wisła Płock oraz Raków Częstochowa, Arka Gdynia, będą obsługiwane bezpośrednio z tego centrum. Projekt wspierany przez Hawkeye Innovations i Orange Polska ma na celu przyspieszenie, precyzję i większą transparentność decyzji sędziowskich. PZPN planuje dalszy rozwój technologii, inwestując w to przedsięwzięcie około 10 milionów złotych. Podczas meczu Legii Warszawa z Motorem Lublin na stadionie przy Łazienkowskiej doszło do tragicznego zdarzenia. Jeden z kibiców Motoru Lublin zasłabł na trybunach i mimo szybkiej pomocy medycznej zmarł w szpitalu. Przed końcem meczu ogłoszono minutę ciszy, która poruszyła wszystkich obecnych. Klub Motor Lublin złożył kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego kibica.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Tomasz Wałdoch, były kapitan reprezentacji Polski i legenda Schalke 4 Gelsenkirchen, zaskoczył swoim wyglądem podczas Galaktiokos Show 2026. Choć ma już 55 lat, wciąż prezentuje się znakomicie. Wałdoch, znany z solidnej gry obronnej, rozegrał 74 mecze w drużynie narodowej, a jego kariera klubowa obejmowała występy w VfL Bochum i Jagiellonii Białystok. Mimo że wielu jego kolegów z boiska często pojawia się w mediach, on pozostaje na uboczu.
2: UEFA wprowadza rewolucyjne zmiany w eliminacjach do Mistrzostw Świata i Euro. Europa zostanie podzielona na dwie ligi, z czego Polska znajdzie się w tej silniejszej, liczącej 36 drużyn. Każda reprezentacja zagra po 3 mecze u siebie i na wyjeździe. Nowy format ma uatrakcyjnić rozgrywki i zwiększyć ich dynamikę, a zmiany wejdą w życie od eliminacji do Mistrzostw Świata 2030. Selekcjoner reprezentacji Anglii, Thomas Tuchel, ogłosił skład na nadchodzący mundial, zaskakując wielu kibiców. Z kadry zostali wykluczeni Harry Maguire z Manchesteru United i Phil Foden z Manchesteru City. Maguire, który miał świetny sezon, wyraził swoje rozczarowanie w emocjonalnym oświadczeniu w sieci. Mundial 2026 roku rozpoczyna się już 11 czerwca, a Neymar będzie jednym z uczestników turnieju. Dziś wieczorem w Gizie, pod majestatycznymi piramidami, odbędzie się wyjątkowa walka bokserska. Oleksandr Usyk, niepokonany ukraiński pięściarz, broni pasa mistrza świata WBC w wadze ciężkiej przeciwko holenderskiemu kickbokserowi Rico Verhovenowi. To pierwszy pojedynek Usyka od lipca zeszłego roku, kiedy pokonał Daniela Dubois na Wembley. Verhoeven, były mistrz kickboksingu, staje do swojej drugiej bokserskiej walki, co czyni to wydarzenie jeszcze bardziej intrygującym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marta Linkiewicz, znana wcześniej z kontrowersji, została powołana do kadry Polski w kickboksingu w formule low kick. Reprezentująca Unique Fight Club Warszawa, zawodniczka zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Kielcach, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Jej sukces to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania, które przyniosły jej miejsce wśród najlepszych zawodniczek w kraju. Linkiewicz pokazuje, że sport może zmienić życie na lepsze.
1: Iga Świątek w poniedziałek rozpocznie zmagania w Roland Garros, mierząc się z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Podczas konferencji prasowej Świątek dołączyła do protestu tenisistów, którzy domagają się większego udziału w zyskach z turnieju. Zawodnicy postanowili ograniczyć czas konferencji prasowych do 15 minut. Świątek podkreśliła, że choć szanuje media, to oczekuje większego zaangażowania organizatorów turniejów w rozmowy z zawodnikami. Pierwsza edycja gali Fight Mode przyniosła wiele emocji, a największym zaskoczeniem była porażka Macieja Stricza Sulenckiego z Kacprem Formelą po decyzji sędziów. Mimo początkowej dominacji Sulenckiego, Formela zdołał odwrócić losy walki, narzucając mordercze tempo. W drugim, najważniejszym starciu wieczoru Jessica Kusz pokonała Dominikę Rybak na punkty, mimo brutalnej wymiany ciosów. Obie zawodniczki wykazały się niezwykłą determinacją, ale to Kusz zdobyła jednogłośne uznanie sędziów.
2: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciąga uwagę przed Mistrzostwami Świata 2026. Chorwacka modelka i influencerka wydała piosenkę We Are The People, którą nazywa hymnem nadchodzącego turnieju. W teledysku występuje w odważnych kreacjach, co jest jej znakiem rozpoznawczym. Knoll, która zyskała popularność podczas Mundialu w Katarze, kontynuuje swoją karierę jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 25 stopni. Dzisiejsza temperatura wprowadza letni klimat. Czas na chłodną lemoniadę.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, emocje sięgną zenitu. Justin, zdesperowany po zniszczeniu jego życia osobistego przez złośliwy deepfake, podejmie dramatyczną walkę o swoje dobre imię. Zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność ukochanej Oli, która po obejrzeniu sfabrykowanego nagrania wyprowadziła się do matki. W hotelu Stanskich atmosfera jest napięta, a Justin, wspierany przez informatyka Sebastiana Kowalskiego, próbuje zdobyć dowody na manipulację Karoliny. Czy uda mu się odkryć prawdę i odzyskać zaufanie Oli? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji już wkrótce na TVP2. W 931 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Kansel odkryje, kto podrzucił nielegalne substancje do kieszeni Poyraza. Jej brat Semih okaże się winowajcą, próbującym uniknąć odpowiedzialności. Kansel nie zamierza jednak odpuścić i zmusi go do przyznania się do winy. Wściekłość kobiety sięgnie zenitu, gdy zda sobie sprawę, że działania brata mogą zagrozić jej pozycji w rodzinie. Sahin, mąż Kansel, nieświadomy sytuacji, zostanie przez nią sprytnie oszukany. Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji już wkrótce w TVP1. Pierwsza miłość wkracza na ekrany z odcinkiem 4227 już w piątek, 29 maja. Paweł, który próbuje odnaleźć się po traumatycznych przeżyciach, niespodziewanie przygarnia psa z ulicy, co staje się początkiem dramatycznych wydarzeń. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój, zwłaszcza gdy ukradkiem zrywa adresatkę z obroży zwierzęcia. Janek i Artur, zaniepokojeni, rozpoczynają prywatne śledztwo, które prowadzi do niepokojących odkryć. W tle narasta napięcie, a Paweł wpada w sieć intryg, z której trudno będzie się wydostać. Czy jego przeszłość z kolumbijskiego więzienia znów da o sobie znać? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie oraz online na Polsat Box Go.
0: Pierwsza miłość wkracza na antenę z emocjonującym 4028 odcinkiem. Już 1 czerwca widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń pod kamienicą Marysi. Kacper, zmagający się z powrotem dawnego rywala, Pawła, traci kontrolę nad emocjami. Spotkanie obu mężczyzn przeradza się w gwałtowną konfrontację, która może zmienić wszystko. Kacper obawia się, że Paweł odbierze mu miejsce w rodzinie, które budował latami. Tymczasem Marysia i Julka z niecierpliwością czekają na wizytę Pawła, co tylko podsyca napiętą atmosferę. Czy Kacper ma powody do obaw? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, który można obejrzeć na Polsacie lub online na Polsat Box Go.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość wraca na ekrany po wakacyjnej przerwie z wielkimi zmianami. Martyna Wysocka, grana przez Magdalenę Turczeniewicz, zaskoczy widzów nową fryzurą. Krótsze włosy i promienny uśmiech to tylko początek jej metamorfozy. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jej relacji z Jakubem Karskim, którego wciela się Krzysztof Kwiatkowski. Fani serialu spekulują, że to właśnie Jakub jest powodem pozytywnych zmian w życiu Martyny. Na Instagramie Turczeniewicz podsyca emocje, publikując zdjęcia z planu. Czy nowy wygląd Martyny zwiastuje szczęśliwy etap w jej życiu? Jesienne odcinki mogą przynieść odpowiedzi na te pytania. Serial Pierwsza Miłość zapowiada emocjonujące odcinki od 4228 do 4231, które będą emitowane od 1 do 5 czerwca, z wyjątkiem 4 czerwca, z powodu świątecznej ramówki. W nadchodzących epizodach Borys rozbija związek Maxa, co wpływa na jego formę sportową. Paweł wpada w kłopoty z prawem, gdy okazuje się, że oficjalnie nie istnieje. Róża odkrywa ważny ślad dotyczący zaginionej Kazanowej. Julita prowadzi podwójną grę, co może mieć dla niej nieprzewidywalne konsekwencje. Tymczasem w Wadlewie mieszkańcy tracą zapał do poszukiwań Kazanowej, ale Róża nie zamierza się poddać. Serial można oglądać na Polsacie o 18, a także na platformie Polsat Box Go. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana sceny dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 80.
0: Złoty Chłopak wkracza w nowy, pełen napięcia etap. W odcinku 301, który zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, Ferit w przypływie gniewu rusza do kryjówki Abidina, co prowadzi do dramatycznej strzelaniny. Karam zostaje ciężko ranny, a Halis w desperacji prosi Sejran o pomoc dla załamanego wnuka. Tymczasem uwolniona Ifakat w fatalnym stanie psychicznym żąda wydania Suny oprawcom. Ferit, chcąc zapobiec dalszemu rozlewowi krwi, podejmuje bolesną decyzję o wygnaniu Suny z rezydencji. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne emisje pozwalają śledzić losy bohaterów na bieżąco.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północno-zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 24 stopnie i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Gorąca aura aż prosi się o odpoczynek w hamaku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś mija 11 lat od pierwszego zwycięstwa Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich w Polsce. W drugiej turze wyborów, która odbyła się 24 maja 2015 roku, Duda pokonał urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego, zdobywając około 51,5% głosów. W trakcie głosowania doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z lokali wyborczych na Śląsku, gdzie zmarła starsza kobieta, co spowodowało przedłużenie ciszy wyborczej. Frekwencja w drugiej turze wyniosła ponad 55%. Andrzej Lepper, były wicepremier i lider samoobrony, zmarł 5 sierpnia 2011 roku. Prokuratura po śledztwie wykluczyła udział osób trzecich w jego śmierci, a postępowanie zostało umorzone. Mimo to jego postać wciąż budzi emocje z powodu licznych afer, w które był zamieszany, takich jak afera gruntowa czy seksafera. Oficjalne ustalenia pozostają jednak niezmienne, a spekulacje nie znajdują potwierdzenia w faktach. W wyniku eksplozji gazu w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shaanxi zginęło co najmniej 82 górników. Do tragedii doszło w piątek, gdy zarząd kopalni ogłosił alarm z powodu rosnącego stężenia tlenku węgla. Pod ziemią znajdowało się 247 pracowników, z których 201 udało się ewakuować. Stan kilkunastu uratowanych jest krytyczny.
2: Prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii wezwali NATO do przekształcenia misji Air Policing w pełnoprawną obronę powietrzną. Apel ten jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z dronami i rosyjską dezinformacją. W ostatnich dniach doszło do incydentów z dronami, które naruszyły przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, co podkreśla potrzebę wzmocnienia obrony. Prezydenci podkreślają konieczność zwiększenia obecności sojuszników i wzmocnienia zdolności obronnych regionu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ekspertka z Hollywood, Cheryl Marks, zaleca kobietom po 50 mycie włosów tylko 2 razy w tygodniu, aby zachować ich miękkość i zdrowy wygląd. Ważne jest stosowanie szamponów z olejkiem arganowym, który chroni i uelastycznia włosy. Trycholożka Olga Poniatowska podkreśla, że higiena skóry głowy wymaga mycia co 3 dni, niezależnie od widocznego przetłuszczenia. Unikanie gorącej wody i odpowiednie stosowanie odżywek również wpływa na kondycję fryzury.
0: Ćma bukszpanowa, inwazyjny szkodnik z Azji, od 2012 roku niszczy polskie ogrody, atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki chemiczne, które skutecznie eliminują owady. Ważne jest szybkie działanie, by uchronić rośliny przed całkowitym zniszczeniem. Polacy chętnie wybierają żywotniki do tworzenia żywopłotów, ale te popularne iglaki mogą przynosić pecha. Ludowe podania ostrzegają, że sadzenie tui w pobliżu domów może negatywnie wpływać na relacje rodzinne i zdrowie domowników. Dawniej kojarzono je ze smutkiem i umieszczano głównie na cmentarzach. Eksperci zwracają uwagę na toksyczne substancje wydzielane przez te rośliny. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Rok szkolny rozpocznie się 1 września, a zakończy 25 czerwca przyszłego roku. Przewidziano zimową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną przerwę świąteczną od 25 do 30 marca. Ferie zimowe odbędą się w 3 turach, zależnie od województwa, między 18 stycznia a 28 lutego.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Truskawki szybko tracą świeżość, ale istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Zanurzenie owoców w roztworze z miodu i wody może przedłużyć ich świeżość nawet 2-krotnie. Wystarczy rozpuścić 1 łyżeczkę miodu w 1 szklance wody i zalać truskawki. Ważne jest także przechowywanie ich w szerokim pojemniku z ręcznikiem papierowym, co pomoże wchłonąć nadmiar wilgoci.
2: Dominika Chorosińska ponownie wspiera akcję charytatywną Łatwoganga, który jedzie rowerem przez Polskę, zbierając pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, a celem zbiórki jest 12 milionów złotych. Dotychczas udało się zebrać ponad 8,2 miliona złotych. Chorosińska, mimo wcześniejszych kontrowersji, aktywnie nagłaśnia tę inicjatywę.
0: Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, znana jest z elegancji i subtelnego wpływu w życiu publicznym. Jako zodiakalna ryba charakteryzuje się wrażliwością i życiową mądrością, co czyni ją wsparciem emocjonalnym dla męża w stresującym świecie polityki. Nawrocka dba o głęboką więź w małżeństwie, oferując bezwarunkowe wsparcie i tworząc dom pełen ciepła. Jej styl, pełen klasy i wdzięku, jest przemyślany i zgodny z najnowszymi trendami.
2: Donald Tusk, obecny premier Polski, od lat zmaga się z kontrowersjami wokół swoich słów z artykułu z 1987 roku, gdzie stwierdził, że polskość to nienormalność. Wypowiedź ta, często wyrywana z kontekstu, była częścią szerszej refleksji na temat polskiej tożsamości i nie miała na celu krytyki narodu. Tusk w tamtym czasie angażował się w działalność Solidarności i publikował teksty historyczne oraz intelektualne. Nawet Jarosław Kaczyński w 2022 roku przyznał, że Tusk w swoim artykule ostatecznie wybiera Polskę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1029 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa termometry ukażą 26 stopni i małe zachmurzenie. Dzisiejsza gorąca aura aż prosi się o relaks nad wodą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska znów w centrum uwagi. Po sprzedaży domu z byłym mężem, Maciejem Pelą, aktorka zaskoczyła fanów tajemniczym wpisem na Instagramie. Czas trochę pożyć i pora zaplanować totalne wylogowanie. Te słowa wywołały lawinę spekulacji. Czyżby szykowała się na wielkie zmiany, czy po prostu potrzebuje chwili oddechu? Fani trzymają kciuki, a my czekamy na kolejne rewelacje.
2: Edward Żentara, chłopak z Sianowa, który z prowincji trafił na wielkie ekrany, stał się ikoną lat 80. Jego rola w Karate po polsku była jak cios karate w serca widzów, a Siekierezada pokazała, że potrafi walczyć nie tylko z przeciwnikami, ale i z własnymi demonami. Żentara, niczym poeta zmagający się z losem, stał się głosem pokolenia, które w jego postaciach odnajdywało swoje marzenia i frustracje. Czyżby to nie fikcja, a prawdziwe życie?
1: Coraz mniej dzieci uczęszcza na lekcje religii, a pierwsza komunia święta staje się dla wielu celebrytów jedynie opcjonalnym wydarzeniem. Małgorzata Rozenek-Majdan i Edyta Górniak otwarcie mówią o tym, że ich dzieci same decydują o swojej duchowej drodze. Anna Mucha i Agnieszka Kaczorowska idą jeszcze dalej, wychowując swoje pociechy w duchu otwartości na wszystkie religie. Czyżby tradycyjna religijność traciła na znaczeniu w świecie gwiazd? Hania Żudziewicz i Jacek Jeszke postanowili zrobić sobie przerwę od Tańca z Gwiazdami, ale zanim zniknęli z parkietu, rzucili bombę. Wymienili nazwisko Igi Świątek jako gwiazdy, która mogłaby zrobić furorę w programie. Czyżby tenisistka miała zamienić rakiety na taneczne buty? Fani już szaleją z radości, wyobrażając sobie Igę w wirze tańca, a tancerze nie kryją entuzjazmu na myśl o takim partnerstwie. Cóż, może to właśnie Iga Świątek sprawi, że parkiet zadrży w posadach.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Księżniczka Magdalena, po dekadzie spędzonej w Stanach, wróciła do Szwecji z rodziną i od razu rzuciła się w wir pracy. Tym razem postanowiła podbić serca najmłodszych widzów swoim nowym serialem animowanym Hidden Islands, który zadebiutuje jesienią 2026 roku. Czyżby Magdalena chciała udowodnić, że nie tylko starsza siostra Wiktoria potrafi być na świeczniku? Czas pokaże, czy ekologiczne przygody trojga bohaterów przyciągną uwagę młodych widzów i poprawią wizerunek księżniczki. Doda, nasza nieustraszona królowa sceny, nie tylko śpiewa, ale teraz także rzeźbi swoje ciało jak prawdziwa artystka. Po intensywnych treningach i diecie bogatej w białko, piosenkarka prezentuje sylwetkę, której nie powstydziłby się nawet grecki bóg. A teraz uwaga, uwaga! Doda zaprasza na Doda Mega Camp, gdzie obiecuje transformację ciała i ducha w luksusowym otoczeniu. Czyżby nowa era fitnessu, gdzie kaloryfer na brzuchu jest obowiązkowym dodatkiem do bikini ze sznurka? Na festiwalu Polsat Hit w Sopocie Krzysztof Skiba i jego żona przyciągnęli wszystkie spojrzenia. Karolina Skiba po spektakularnej metamorfozie zaprezentowała się w ultraobcisłej sukience, która niemalże doprowadziła do modowej katastrofy. Biust prawie wypadł z dekoltu, ale para zdawała się tym nie przejmować, pozując z szerokimi uśmiechami. Krzysztof Skiba, jak zawsze, doskonale wiedział, jak skupić na sobie uwagę mediów. Demi Moore, niekwestionowana królowa tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes, przyciąga uwagę nie tylko swoimi kreacjami, ale i coraz bardziej wychudzoną sylwetką. W Hollywood znów zapanowała moda na skrajną szczupłość, a fani z niepokojem obserwują, jak ich ulubiona gwiazda staje się coraz cieńsza. Na czerwonym dywanie Moore zachwycała w różowej sukni z wielką kokardą, a potem zaskoczyła awangardowym zestawem z piórami. Czyżby powrót do heroin chic był już faktem?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Żona dla Polaka wyrusza na podbój Australii. Po sukcesach w Ameryce Północnej czas na zielony kontynent, gdzie polska diaspora czeka na miłosne przygody. Kacper Kuszewski, ulubieniec widzów, znów poprowadzi program, a nagrania planowane są w Melbourne lub Sydney. Czy Polacy z antypodów znajdą swoje drugie połówki? Czas pokaże. Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, znowu w centrum uwagi. Po emocjonującym występie w programie Królowa Przetrwania, celebrytka trafiła do szpitala, co zaniepokoiło jej fanów. Na Instagramie podzieliła się zdjęciem z Wenflonem, podpisując je wymownie. Tak się kończą konfrontacje. Na szczęście już wróciła do domu, choć przyznaje, że musi się oszczędzać. Cóż, życie w blasku fleszy bywa wyczerpujące.
2: Ach, Dzień Matki. Czas, kiedy wszyscy prześcigają się w wymyślaniu najbardziej wzruszających życzeń dla swoich matek chrzestnych. Bo przecież zwykły prezent to za mało. Trzeba sięgnąć po słowa pełne emocji, które zapadną w pamięć na wieki. W końcu, kto by nie chciał być mistrzem w sztuce składania życzeń, które wywołują łzy wzruszenia? A może po prostu wystarczy krótki SMS z emoji? Bo przecież nowoczesność wymaga prostoty. Cóż, każdy sposób jest dobry, by pokazać, że pamiętamy o tych, którzy zawsze byli dla nas wsparciem.
1: Szwedzka formacja Avatar, znana z zamiłowania do mrocznych zakamarków ludzkiej duszy, rusza na europejską trasę koncertową. Zespół, który od lat bawi się granicami tego, co cielesne i nieoczywiste, obiecuje widowisko, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Metalowa energia połączona z teatralną oprawą ma pobić wszystkie dotychczasowe rekordy. W Polsce zagrają 19 grudnia we Wrocławiu, a bilety na to wydarzenie będą dostępne już od przyszłego tygodnia. Johannes Ekerström zapewnia, że to dopiero początek ich muzycznej podróży.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach małe zachmurzenie i temperatura 26 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura tak samo 26 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. Ciepło rozgościło się na dobre. Warto zorganizować grilla z przyjaciółmi.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na autostradzie A2 w pobliżu Koszajca doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Jeden z pojazdów został podbity do góry i spoczął na masce innego auta, jednak nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca wypadku, kierujący Mazdą, został ukarany wysoką grzywną. Pomimo dramatycznego widoku zgniecionych samochodów, sytuacja została szybko opanowana. PGE Narodowy w Warszawie stał się epicentrum rapowego szaleństwa dzięki koncertowi Taco Hemingwaya. W ramach trasy 2026 raper zgromadził komplet publiczności, a bilety wyprzedały się błyskawicznie. W związku z wydarzeniem wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej, a druga linia metra okazała się najwygodniejszym środkiem transportu. Dodatkowe autobusy i tramwaje pomogą w sprawnym powrocie uczestników po koncercie.
2: W nocy na Nowym Świecie w Warszawie doszło do poważnego wypadku. Miejski autobus potrącił 34-letnią kobietę, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Kierowca autobusu, 28-letni mężczyzna, był trzeźwy, a zdarzenie miało miejsce poza przejściem dla pieszych. Policja bada okoliczności wypadku. W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym niespełna 2-letni chłopiec utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Prokuratura wszczęła śledztwo, a dwie kobiety, odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci, usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Obie zostały objęte dozorem policyjnym i mają zakaz kontaktowania się ze świadkami oraz ze sobą nawzajem. Śledztwo trwa, a prokuratura planuje dalsze przesłuchania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W warszawskich Łazienkach Królewskich 5 lipca rozpocznie się 67. edycja koncertów chopinowskich. Tegoroczny cykl zbiega się z jubileuszem stulecia pomnika Fryderyka Chopina i otwarciem odnowionej przestrzeni. Wydarzenia potrwają do 27 września, a udział w koncertach jest bezpłatny. Wśród artystów wystąpią m.in. Piotr Aleksewicz, Jakub Kuszlik i Karolina Nadolska. Zaginęła 16-letnia Lena Spica z Otwocka. Ostatni raz widziana była w piątek, 22 maja, około godziny 13 w rejonie ulicy Kochanowskiego. Lena ma 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach.
1: Łatwogang, znany z charytatywnych akcji, ponownie rusza do działania, tym razem na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Celem jest zebranie 12 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Influencer, który zorganizował akcję, podkreśla, że każda wpłata może pomóc uratować życie chłopca. Zbiórka trwa, a licznik nie zwalnia tempa. Tomasz S., samozwańczy naturopata z Bysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata za narażenie życia i zdrowia 2 pacjentek. Kobiety, które porzuciły tradycyjne leczenie onkologiczne na rzecz jego metod, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. wprowadzał je w błąd, obiecując wyleczenie nowotworów za pomocą generatorów plazmy. Wyrok wzbudził kontrowersje, a rodziny ofiar wyraziły niezadowolenie z jego łagodności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Prokuratura ustaliła, że polityk jechał prawidłowo, a kierowca Mitsubishi, który uderzył w jego rower, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmiertelnego wypadku. Ekspertyza biegłych wykluczyła usterkę pojazdu jako przyczynę zdarzenia. Mimo to kierowca pozostaje na wolności po wpłaceniu kaucji.
2: 27 lat temu zaginął 15-letni Łukasz Sas, który opuścił ośrodek szkolno-wychowawczy w Śliwinie Pomorskim i nigdy nie wrócił do domu. Jego matka, Dorota Bubel, nieustannie apeluje o pomoc w odnalezieniu syna, żyjąc nadzieją, że jeszcze go usłyszy. Sprawa Łukasza została przypomniana w ramach kampanii #ZaginioneNieZapomniane, która ma na celu pamięć o zaginionych dzieciach. Policja i Fundacja Itaka wciąż poszukują informacji mogących pomóc w rozwiązaniu tej tajemnicy. W Szczecinie trwa śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci 19-letniego strażnika granicznego. Ciało młodego mężczyzny znaleziono 19 maja w internacie, gdzie wcześniej spożywał alkohol z 2 innymi funkcjonariuszami. Sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyny zgonu, dlatego prokuratura zleciła dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne. Wyniki mogą być znane dopiero za kilka miesięcy, a kluczowe mogą okazać się zeznania 2 pozostałych uczestników spotkania.
1: Krzysztof Jackowski, znany jasnowic z Człuchowa, ostrzega przed możliwymi problemami pandemicznymi tego lata. Według jego wizji podczas upałów może pojawić się nowy szczep wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje także ograniczenia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz lokalne ogniska zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się dynamicznie, a masowe podróże mogą przyspieszyć rozprzestrzenianie się zagrożenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W nadchodzący weekend mieszkańcy Białegostoku mogą spodziewać się słonecznej pogody w piątek i sobotę z temperaturami przekraczającymi 20 stopni Celsjusza. Niedziela przyniesie zmianę z opadami deszczu, choć temperatura wzrośnie do 22 stopni. To doskonały czas na aktywności na świeżym powietrzu pierwsze dwa dni, ale w niedzielę warto mieć przy sobie parasol.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1026 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 24 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Gorące popołudnie warto spędzić z książką w cieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Kielcach dostępnych jest aż 320 działek w rodzinnych ogrodach działkowych imienia Stefana Żeromskiego. Koszt rozpoczęcia użytkowania to jednorazowa opłata w wysokości 704 zł. Formalności można załatwić w zaledwie 10 minut. Działki oferują bliskość natury i rozbudowaną infrastrukturę wodną, choć nie ma tam sieci elektrycznej. Zmiany pokoleniowe sprawiają, że starsi działkowcy rezygnują, a młodsze pokolenia nie zawsze chcą przejmować działki. Podobna sytuacja występuje w innych miastach, gdzie działki stają się alternatywą dla miejskiego życia. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych trwa ostry konflikt między zarządem a związkowcami. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skierowała sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, aby zbadała zarzuty utrudniania działalności związkowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestał potrącać składki członkowskie, co związkowcy uznali za próbę odcięcia ich od finansowania. W tle sporu są także negocjacje płacowe, w których związkowcy domagają się wyższych podwyżek niż proponuje zarząd. Mimo napiętej sytuacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że obsługa klientów przebiega bez zakłóceń. Eksperci ostrzegają jednak, że konflikt może się zaostrzyć, jeśli inspekcja potwierdzi nieprawidłowości. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł z serii Odkryj Polskę. Moneta ta upamiętnia zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, uznawany za jedną z najlepiej zachowanych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Na rewersie monety widnieje dziedziniec oraz elewacja frontowa pałacu. Emisja obejmuje do 1 000 000 sztuk, a moneta jest dostępna we wszystkich oddziałach Narodowego Banku Polskiego. Kozłówka, nazywana perłą Lubelszczyzny, to miejsce o bogatej historii, które obecnie pełni funkcję muzeum. W czerwcu Narodowy Bank Polski planuje kolejną emisję, tym razem srebrnej monety z okazji 50. rocznicy czerwca 76. Port Polska, planowany na 2032 rok, już teraz znacząco wpływa na rynek nieruchomości w zachodnim Mazowszu. Ceny mieszkań w Grodzisku Mazowieckim wzrosły ponad dwukrotnie, przyciągając deweloperów i inwestorów. Wzrost zainteresowania dotyczy również gruntów inwestycyjnych, co napędza rozwój centrów logistycznych i biznesowych. Błonie korzysta z bliskości autostrady A2, podczas gdy w Żyrardowie rynek zaczyna się stabilizować po początkowym boomie. Eksperci przewidują, że rozbudowa infrastruktury może uczynić zachodnie Mazowsze jednym z kluczowych centrów biznesowych w Polsce. Jednak rosnące ceny nieruchomości stanowią wyzwanie dla mieszkańców regionu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Od 1 października wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe, które mają zaostrzyć walkę z oszustwami podatkowymi. Zmiany obejmują sposób liczenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co da urzędnikom więcej czasu na ściganie nieujawnionych dochodów. Likwidacji ulegnie możliwość zawieszania biegu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Uproszczone zostaną również zasady rozliczania podatków, w tym zniesienie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych. Wszystkie lokalne interpretacje podatkowe będą dostępne w ogólnopolskiej bazie, co ułatwi dostęp do informacji. Nowelizacja ma na celu ograniczenie biurokracji i uproszczenie codziennych rozliczeń podatkowych. Polska Armia intensywnie poszukuje specjalistów z dziedzin informatyki, medycyny i logistyki, oferując atrakcyjne warunki pracy. Na start proponuje wynagrodzenie od 6,5 tysiąca złotych oraz możliwość pracy bez munduru. Oferta skierowana jest zarówno do żołnierzy, jak i cywilów. Wojsko zapewnia także bogaty pakiet darmowych szkoleń, w tym kursy z cyberbezpieczeństwa i prawo jazdy kategorii C+E. Nowoczesne technologie i cyberbezpieczeństwo są priorytetem, dlatego szczególnie poszukiwani są informatycy i eksperci od nowych technologii. Praca w wojsku nie zawsze wiąże się z noszeniem munduru, co daje dużą elastyczność dla kandydatów. Europejska grupa CSG i południowoafrykańska firma Reunert utworzyły spółkę Joint Venture Fuchs Electronics Europe na Słowacji. Nowe przedsiębiorstwo w Dubnicy nad Wachą będzie produkować elektroniczne zapalniki do amunicji wielkokalibrowej. Produkcja ta ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia strategicznej autonomii Unii Europejskiej w zakresie obronności. Reunert posiada 51% udziałów, a CSG 49%, co czyni CSG jednym z kluczowych producentów zapalników elektronicznych w Europie. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i odpowie na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania militarne. Dzięki tej współpracy CSG wzmocni swoją pozycję na rynku europejskim jako dostawca nowoczesnej amunicji. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację ambitnego planu budowy nowej generacji pancerników typu Trump. Te ogromne jednostki, napędzane dwoma reaktorami jądrowymi, mają zrewolucjonizować potęgę morską USA. Kluczowym elementem projektu jest modułowa strategia budowy z finalnym montażem w stoczni Newport News Shipbuilding. Pierwszy z 15 planowanych pancerników, USS Defiant, ma wejść do służby w 2036 roku. Cały program, którego koszt szacuje się na ponad 217 miliardów dolarów, budzi jednak obawy o wydolność amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Krytycy zastanawiają się również nad skutecznością tak kosztownych jednostek w obliczu współczesnych wyzwań strategicznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1025 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 26 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 26 stopni. Dzisiejsza temperatura sprzyja wieczornym spacerom przy zachodzie słońca.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym, 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, emocje sięgną zenitu. Justin, zdesperowany po zniszczeniu jego życia osobistego przez złośliwy deepfake, podejmie dramatyczną walkę o swoje dobre imię. Zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność ukochanej Oli, która po obejrzeniu sfabrykowanego nagrania wyprowadziła się do matki. W hotelu Stanskich atmosfera jest napięta, a Justin, wspierany przez informatyka Sebastiana Kowalskiego, próbuje zdobyć dowody na manipulację Karoliny. Czy uda mu się odkryć prawdę i odzyskać zaufanie Oli? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji już wkrótce na TVP2. W 931 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Kansel odkryje, kto podrzucił nielegalne substancje do kieszeni Poyraza. Jej brat Semih okaże się winowajcą, próbującym uniknąć odpowiedzialności. Kansel nie zamierza jednak odpuścić i zmusi go do przyznania się do winy. Wściekłość kobiety sięgnie zenitu, gdy zda sobie sprawę, że działania brata mogą zagrozić jej pozycji w rodzinie. Sahin, mąż Kansel, nieświadomy sytuacji, zostanie przez nią sprytnie oszukany. Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji już wkrótce w TVP1. Pierwsza miłość wkracza na ekrany z odcinkiem 4227 już w piątek, 29 maja. Paweł, który próbuje odnaleźć się po traumatycznych przeżyciach, niespodziewanie przygarnia psa z ulicy, co staje się początkiem dramatycznych wydarzeń. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój, zwłaszcza gdy ukradkiem zrywa adresatkę z obroży zwierzęcia. Janek i Artur, zaniepokojeni, rozpoczynają prywatne śledztwo, które prowadzi do niepokojących odkryć. W tle narasta napięcie, a Paweł wpada w sieć intryg, z której trudno będzie się wydostać. Czy jego przeszłość z kolumbijskiego więzienia znów da o sobie znać? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie oraz online na Polsat Box Go.
0: Pierwsza miłość wkracza na antenę z emocjonującym 4028 odcinkiem. Już 1 czerwca widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń pod kamienicą Marysi. Kacper, zmagający się z powrotem dawnego rywala, Pawła, traci kontrolę nad emocjami. Spotkanie obu mężczyzn przeradza się w gwałtowną konfrontację, która może zmienić wszystko. Kacper obawia się, że Paweł odbierze mu miejsce w rodzinie, które budował latami. Tymczasem Marysia i Julka z niecierpliwością czekają na wizytę Pawła, co tylko podsyca napiętą atmosferę. Czy Kacper ma powody do obaw? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, który można obejrzeć na Polsacie lub online na Polsat Box Go.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość wraca na ekrany po wakacyjnej przerwie z wielkimi zmianami. Martyna Wysocka, grana przez Magdalenę Turczeniewicz, zaskoczy widzów nową fryzurą. Krótsze włosy i promienny uśmiech to tylko początek jej metamorfozy. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jej relacji z Jakubem Karskim, którego wciela się Krzysztof Kwiatkowski. Fani serialu spekulują, że to właśnie Jakub jest powodem pozytywnych zmian w życiu Martyny. Na Instagramie Turczeniewicz podsyca emocje, publikując zdjęcia z planu. Czy nowy wygląd Martyny zwiastuje szczęśliwy etap w jej życiu? Jesienne odcinki mogą przynieść odpowiedzi na te pytania. Serial Pierwsza Miłość zapowiada emocjonujące odcinki od 4228 do 4231, które będą emitowane od 1 do 5 czerwca, z wyjątkiem 4 czerwca, z powodu świątecznej ramówki. W nadchodzących epizodach Borys rozbija związek Maxa, co wpływa na jego formę sportową. Paweł wpada w kłopoty z prawem, gdy okazuje się, że oficjalnie nie istnieje. Róża odkrywa ważny ślad dotyczący zaginionej Kazanowej. Julita prowadzi podwójną grę, co może mieć dla niej nieprzewidywalne konsekwencje. Tymczasem w Wadlewie mieszkańcy tracą zapał do poszukiwań Kazanowej, ale Róża nie zamierza się poddać. Serial można oglądać na Polsacie o 18, a także na platformie Polsat Box Go. Rancho Datonu to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana sceny dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 0,8.
0: Złoty Chłopak wkracza w nowy, pełen napięcia etap. W odcinku 301, który zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, Ferit w przypływie gniewu rusza do kryjówki Abidina, co prowadzi do dramatycznej strzelaniny. Karam zostaje ciężko ranny, a Halis w desperacji prosi Seiran o pomoc dla załamanego wnuka. Tymczasem uwolniona Ifakat w fatalnym stanie psychicznym żąda wydania Suny oprawcom. Ferit, chcąc zapobiec dalszemu rozlewowi krwi, podejmuje bolesną decyzję o wygnaniu Suny z rezydencji. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne emisje pozwalają śledzić losy bohaterów na bieżąco.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1026 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Taki dzień jest idealny na lody i chłodny koktajl w plenerze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express. Radio Super Express.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Minęła 11.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
3: W Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie trwa groźna epidemia wirusa Ebola, która pochłonęła już ponad 130 ofiar. Wirus Bundibugyo, na który nie ma szczepionki ani leczenia, stanowi międzynarodowe zagrożenie. Amerykański lekarz, dr Peter Stafford, który zaraził się podczas operacji, przebywa na leczeniu w Niemczech, a jego stan się poprawia. Tymczasem w mieście Rwampara mieszkańcy podpalili ośrodek leczenia zakażonych, co pokazuje napiętą sytuację w regionie. Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada Al-Saadiego, który miał planować zamach na Ivankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie. 14 maja rosyjski pocisk uderzył w dom mieszkalny w Kijowie, zabijając 24 osoby, w tym dwie siostry, 12-letnią Liubawę i 17-letnią Wirę. Kilka dni temu odbył się ich pogrzeb, który poruszył całą Ukrainę. Matka dziewczynek, Tetiana, straciła już wcześniej męża na froncie, a teraz musiała pożegnać córki. Ceremonia stała się symbolem niewyobrażalnej straty, jaką niesie ze sobą wojna. Władze Stanów Zjednoczonych odwołały rotacyjne rozmieszczenie swoich żołnierzy w Polsce, co wywołało szok i poczucie zdrady w Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem niespójnej komunikacji między obecną a poprzednią administracją amerykańską. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zaproponował zamiast tego stałą, choć mniejszą obecność wojskową, co mogłoby odbudować zaufanie i przynieść oszczędności. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi na dnie Oceanu Arktycznego. System ten, wykorzystujący pociski SKIF, ma być niewykrywalny i zdolny do długotrwałego pozostawania w uśpieniu, co stanowi poważne zagrożenie dla NATO. Projekt realizowany jest z udziałem specjalistycznych jednostek, takich jak okręt transportowy Zwiezdoczka i okręt podwodny Sarow. Działania te nie naruszają międzynarodowych traktatów, jeśli odbywają się w rosyjskich wodach terytorialnych. Ameryka przygotowuje się do obchodów Memorial Day, które w tym roku przypadają na poniedziałek 25 maja. W Chicago centralnym punktem uroczystości będzie parada, a Polonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju. Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych, warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji.
4: 20 maja w gminie Sokołów Małopolski doszło do dramatycznego rozboju. 28-letni mężczyzna wtargnął do domu kobiety, grożąc jej nożem, a następnie ukradł telefony i inne przedmioty. Po policyjnym pościgu został zatrzymany i postawiono mu 5 zarzutów, w tym rozbój i groźby karalne. Sąd w Rzeszowie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Lustra w domu często tracą blask przez kurz, odciski palców i inne zabrudzenia. Zamiast sięgać po drogie detergenty, można wykorzystać prosty domowy sposób z herbatą. Wystarczy zaparzyć mocną herbatę, ostudzić ją, przelać do butelki z atomizerem i spryskać lustro. Następnie wyczyścić miękką ściereczką, a na koniec osuszyć suchą szmatką, co pozwoli uniknąć smug i zacieków. Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, podzieliła się szczegółami na temat życia rodzinnego, podkreślając bliskie relacje z córką Aleksandrą i zięciem Kubą Badachem. Rodzinę Kwaśniewskich łączy wspólna pasja do narciarstwa, które traktują jako ważny element wspólnego spędzania czasu. Jolanta promuje również zdrowy styl życia, zachęcając do aktywności fizycznej, szczególnie w dojrzałym wieku. Podkreśla, że dbałość o jakość w każdym aspekcie życia jest dla niej kluczowa. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, zaskoczył internautów, stając za barem w swoim toruńskim pubie Mentzen i osobiście nalewając piwo. Polityk, znany z promowania filozofii ciężkiej pracy, szybko przyciągnął uwagę, pokazując się w nietypowej dla polityków roli. Zdjęcie, które opublikował, idealnie wpisuje się w jego strategię budowania wizerunku przedsiębiorcy. Ten niecodzienny ruch szybko podbił internet, przypominając o jego biznesowych przedsięwzięciach. Polskie władze zakazały wjazdu izraelskiemu ministrowi bezpieczeństwa narodowego, Itamarowi Ben-Gwirowi, po jego kontrowersyjnych wypowiedziach. Minister drwił z zatrzymanych aktywistów, w tym Polaków, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Premier Izraela, Benjamin Netanyahu, zdystansował się od jego działań. Dziennikarka Monika Olejnik również potępiła zachowanie ministra, podkreślając potrzebę sprzeciwu wobec przemocy.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1029 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa spodziewajmy się 26 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Majowe słońce dodaje energii. Warto ruszyć w plener.
5: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
6: Reklama.
7: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
5: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 70. konkurs piosenki Eurowizji przeszedł do historii z Bułgarką Darą na czele, ale to nie jej zwycięstwo wzbudziło największe emocje. W cieniu triumfu znalazł się bojkot konkursu, który wywołała obecność Izraela. Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni, kiedyś marząca o Eurowizji, teraz stanowczo odrzuca udział, dopóki Izrael jest w grze. Polskie jury, przyznając Izraelowi maksymalne punkty, dolało oliwy do ognia, a Kasia nie kryje rozczarowania. Katarzyna Nosowska, ikona polskiej muzyki lat 90., znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, ale życzeniami dla swojego syna Mikołaja, który właśnie kończy 30 lat. W swoim stylu, pełnym humoru i wzruszenia, Nosowska przypomina, że jeszcze nie schudła po ciąży, a jej syn ma już 3 dekady na karku. Fani są zachwyceni, a ich wspólny podcast Bliskoznaczni nadal podbija serca słuchaczy.
2: Łatwogang, czyli Piotr Garkowski, znów w akcji. Tym razem jedzie rowerem przez Polskę, by zebrać 15 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Choć na koncie zbiórki są już 3 miliony, to jeszcze daleka droga do celu. Matka chłopca, wzruszona i pełna nadziei, nie kryje emocji, obserwując, jak influencer mobilizuje tłumy do pomocy. Paweł Pawlikowski znowu na szczycie. Na festiwalu w Cannes zdobył nagrodę za reżyserię filmu Ojczyzna, który poruszył publiczność do łez. Wzruszony reżyser podkreślił, że sztuka musi być przestrzenią wolności, ponieważ świat nie jest czarno-biały. Nagrodę za reżyserię podzielił z hiszpańskim duetem Javier Calvo i Javier Ambrosi, którzy również nie kryli emocji. Czyżby to był początek drogi Pawlikowskiego po kolejnego Oscara?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Na Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie emocje sięgnęły zenitu, gdy artyści oddali hołd Stanisławowi Sojce. Wzruszający moment, gdy wszyscy na scenie zaśpiewali jego utwór, przypomniał, jak wielki wpływ miał na polską muzykę. Publiczność nie kryła łez, a festiwalowa zabawa ustąpiła miejsca refleksji. Sojka, mistrz łączenia jazzu, popu i poezji, znów poruszył serca. Świat show biznesu wstrząśnięty. Stuart McLean, znany z seriali Virgin River i Arrow, został znaleziony martwy w Lions Bay. Kanadyjska policja potwierdziła, że doszło do zabójstwa, a śledztwo trwa. Aktor, który zawsze rozśmieszał wszystkich wokół, teraz pozostawił po sobie pustkę, której nie da się wypełnić.
2: Świat show biznesu wstrząśnięty niespodziewaną tragedią. Nicola Węgłowska, córka znanego aktora Mariusza Węgłowskiego, zmarła w wieku zaledwie 24 lat. Prokuratura we Wrocławiu prowadzi śledztwo, próbując rozwikłać tajemnicę tej nagłej śmierci. Mariusz Węgłowski, znany z ról twardych policjantów, teraz zmaga się z bólem, który nie mieści się w żadnym scenariuszu. Czyżby życie pisało najbardziej dramatyczne scenariusze?
1: Jimi Hendrix, ikona rocka, w 1969 roku przeżył coś, co mogłoby być scenariuszem filmu sensacyjnego. Po wyjściu z nowojorskiego klubu został porwany przez drobnych przestępców, a cała akcja miała być rzekomo zaaranżowana przez jego własnego menedżera, Michaela Jefferiego. Legenda głosi, że gangster Joe Gallo uratował Jimiego, ale prawda jest bardziej przyziemna. Gallo siedział wtedy w więzieniu. Cała ta mroczna intryga pędziła Hendrixa w paranoję, a jego relacje z menedżerem stały się jeszcze bardziej napięte aż do tragicznego końca.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Chris Cornell, jadąc przez Seattle, przypadkowo usłyszał w radiu frazę Black Hole Sun, której nikt nie powiedział. Zamiast zignorować to przesłyszenie, w kwadrans stworzył jeden z największych hitów Soundgarden. Choć obawiał się, że utwór brzmi zbyt popowo, producent i zespół dostrzegli w nim potencjał na światowy przebój. Black Hole Sun zdobyło Grammy, a surrealistyczny teledysk z upiornymi uśmiechami stał się ikoną MTV. A co na to sam Cornell? Twierdził, że tekst to tylko zabawa językiem, bez głębszego sensu.
2: The Cure, zespół, który nie boi się ryzyka, w 1987 roku wypuścił podwójny album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Wydawnictwo to powstało w urokliwym studiu w Prowansji, gdzie muzycy odcięli się od świata, by stworzyć coś wyjątkowego. Efektem ich pracy była mieszanka mrocznych kompozycji i popowych przebojów, które uczyniły z nich ikonę lat 80. Robert Smith, lider zespołu, uznał ten czas za najprzyjemniejszy w swoim życiu. A Just Like Heaven stało się gigantycznym hitem, który podbił serca Amerykanów. The Damned, legendarni buntownicy brytyjskiego punk rocka, wracają do Polski, by zagrać w Krakowie 9 lipca. Klub Studio stanie się areną dla tych, którzy pragną poczuć na własnej skórze energię, która od dekad definiuje brytyjską scenę muzyczną. Bilety już w sprzedaży, więc jeśli ktoś chce zobaczyć na żywo pionierów punk i goth rocka, lepiej nie zwlekać. To wydarzenie, które z pewnością zapisze się w pamięci każdego fana mocnych brzmień. W 1981 roku w szwajcarskim Montreux doszło do muzycznego starcia tytanów. Queen i David Bowie w atmosferze pełnej napięć i pizzy stworzyli Under Pressure. Legendarne spotkanie niemal zakończyło się katastrofą, gdy John Deacon po kolacji z winem zapomniał słynnego riffu basowego. Na szczęście Bowie wkroczył do akcji, ratując sytuację. Choć utwór stał się hitem, jego powstanie było pełne dramatów, a Queen i Bowie nigdy nie wykonali go razem na żywo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Katowicach małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 26 stopni. Z drugiej strony kraju, w Toruniu, na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 26 stopni. Wysokie temperatury w maju wprowadzają letni luz. Czas na piknik.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja w Otwocku poszukuje 16-letniej Leny Spisi, która zaginęła w piątek, 22 maja. Nastolatka była ostatnio widziana około godziny 13 przy ulicy Kochanowskiego. Lena ma około 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne, proste włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. W gminie Krzynowłoga Mała doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 72-letni Zbigniew G. zabił swojego przyjaciela, 62-letniego Mariana D., zadając mu 14 ciosów śrubokrętem. Sąd w Ostrołęce uznał, że Zbigniew działał w warunkach przekroczenia obrony koniecznej i skazał go na 3,5 roku więzienia oraz nakazał zapłatę 45 tysięcy złotych zadośćuczynienia rodzinie ofiary. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
2: Policja zatrzymała czterech mężczyzn na posesji w Kobyłce, gdzie prowadzono nielegalny demontaż kradzionych samochodów. Trzej Polacy usłyszeli zarzuty paserstwa, a ich działalność miała związek z obywatelami Gruzji, którzy zamawiali części. Na miejscu znaleziono ponad 120 części samochodowych, w tym elementy z Toyota Corolli, skradzionych w Warszawie i okolicach. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia. W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego niespełna 2-letni chłopczyk utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Dwie opiekunki z placówki zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Jedna z nich przyznała się do winy, druga odmówiła składania wyjaśnień. Prokuratura prowadzi śledztwo, a wobec kobiet zastosowano dozór policyjny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W mediach społecznościowych wybuchła burza po wpisie twórców katolickiego profilu Trudno być katolikiem, ale warto, którzy ostrzegli rodziców przed animacją Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Autorzy sugerują, że film zawiera treści związane ze społecznością LGBTQ+, co wywołało lawinę komentarzy. Internauci, w tym rodzice i fani popkultury, kwestionują tę interpretację, podkreślając, że animacja promuje wartości takie jak tolerancja i akceptacja. Eksperci przypominają, że obawy o negatywny wpływ osób nieheteronormatywnych na dzieci są bezpodstawne. W czwartek w Trzcińcu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy 56-letni kierowca Mercedesa wpadł do stawu, regulując radio. Na szczęście mężczyzna wyszedł z tego bez szwanku, choć jego auto musieli wyciągać strażacy. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Tomasz S., samozwańczy uzdrowiciel z Bysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu za narażenie pacjentek na utratę zdrowia i życia. Dwie kobiety, które zrezygnowały z tradycyjnego leczenia raka na rzecz jego pseudoterapii, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. oszukał pacjentki, przekonując je, że nie mają nowotworu. Wyrok wywołał oburzenie rodzin ofiar, które domagały się surowszej kary.
2: Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem na teren Morskiego Oka, co wywołało oburzenie i medialną burzę. Początkowo ukarany mandatem w wysokości 100 zł, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami. Małopolska policja domaga się 5-letniego zakazu wjazdu do strefy Schengen dla mężczyzny. Sprawa jest rozpatrywana na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem 60-letniego mężczyzny, który został wypisany ze szpitalnego oddziału ratunkowego mimo niepokojącego stanu. Po opuszczeniu szpitala przez kilka godzin stał zdezorientowany przed budynkiem, a 2 dni później zmarł. Rzecznik praw pacjenta rozpoczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, aby ustalić, czy doszło do naruszenia praw pacjenta. Szpital zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok, której wyniki będą znane za kilka miesięcy.
1: W Krakowie, w rejonie Lasu Wolskiego, odnaleziono ciało młodej kobiety. Małopolska policja potwierdziła, że ciało znalazł strażnik miejski w trudno dostępnym terenie. Choć tożsamość nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, wszystko wskazuje na to, że może to być poszukiwana 12-letnia Elżbieta. Wstępne oględziny sugerują brak udziału osób trzecich, ale śledztwo trwa pod nadzorem prokuratora. Kultowe piramidy w Ustroniu Zawodziu, niegdyś symbol luksusu PRL, powoli znikają. Te charakterystyczne budynki, zaprojektowane przez wybitnych architektów, były miejscem wypoczynku dla elity PRL. Po przemianach ustrojowych losy kompleksu potoczyły się dramatycznie, a dawny hotel Maciejka popada w ruinę. Próby przekształcenia go w luksusowe kasyno spotkały się z oporem mieszkańców, co ostatecznie doprowadziło do jego zaniedbania. Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, ostrzega przed możliwymi problemami w ruchu turystycznym i nowym zagrożeniem zdrowotnym tego lata. Podczas upałów może pojawić się nowy wariant wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje również utrudnienia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz wzrost liczby lokalnych ognisk zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się szybko i zaskakująco.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Mija 10 lat od tragicznej śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Choć policjanci zostali skazani, rodzina wciąż czuje brak sprawiedliwości. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, apeluje o wznowienie śledztwa, wskazując na nowe okoliczności dotyczące przyczyny zgonu. Sprawa pozostaje bolesnym tematem dla bliskich i budzi kontrowersje w społeczeństwie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 24 stopnie i wiatrem zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 26 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Upał sprawia, że miasto zamienia się w letni deptak. Czas na spacer w krótkich spodenkach.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Podolski, mistrz świata z 2014 roku, zakończył piłkarską karierę i został właścicielem Górnika Zabrze. W czwartek sfinalizował zakup większościowego pakietu udziałów w klubie, a już w piątek ogłosił swoje przejście na piłkarską emeryturę. Podolski zamierza teraz skupić się na budowie silnego Górnika. To koniec jednego rozdziału i początek nowej ery dla byłego piłkarza.
2: Widzew Łódź pokonał Piasta Gliwice 2-1, zapewniając sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Bramki dla Widzewa zdobyli Angel Baena i Mariusz Fornalczyk, a dla Piasta trafił Hugo Vallejo. Dzięki temu zwycięstwu oba zespoły pozostają w najwyższej klasie rozgrywkowej, a z ligi spada Lechia Gdańsk. Po porażce z Termalicą Bruk Bet Nieciecza. Na stadionie w Łodzi zasiadło ponad 17 tysięcy kibiców, którzy świętowali sukces swojej drużyny.
1: Podczas ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy zadebiutuje Centralny VAR, nowoczesne centrum operacyjne w Warszawie, które ma zrewolucjonizować decyzje sędziów. Dwa mecze, Lech Poznań, Wisła Płock oraz Raków Częstochowa, Arka Gdynia, będą obsługiwane bezpośrednio z tego centrum. Projekt wspierany przez Hawkeye Innovations i Orange Polska ma na celu przyspieszenie, precyzję i większą transparentność decyzji sędziowskich. PZPN planuje dalszy rozwój technologii, inwestując w to przedsięwzięcie około 10 milionów złotych. Podczas meczu Legii Warszawa z Motorem Lublin na stadionie przy Łazienkowskiej doszło do tragicznego zdarzenia. Jeden z kibiców Motoru Lublin zasłabł na trybunach i mimo szybkiej pomocy medycznej zmarł w szpitalu. Przed końcem meczu ogłoszono minutę ciszy, która poruszyła wszystkich obecnych. Klub Motor Lublin złożył kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego kibica.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Tomasz Wałdoch, były kapitan reprezentacji Polski i legenda Schalke 4 Gelsenkirchen, zaskoczył swoim wyglądem podczas Galaktiokos Show 2026. Choć ma już 55 lat, wciąż prezentuje się znakomicie. Wałdoch, znany z solidnej gry obronnej, rozegrał 74 mecze w drużynie narodowej, a jego kariera klubowa obejmowała występy w VfL Bochum i Jagiellonii Białystok. Mimo że wielu jego kolegów z boiska często pojawia się w mediach, on pozostaje na uboczu.
2: UEFA wprowadza rewolucyjne zmiany w eliminacjach do Mistrzostw Świata i Euro. Europa zostanie podzielona na dwie ligi, z czego Polska znajdzie się w tej silniejszej, liczącej 36 drużyn. Każda reprezentacja zagra po 3 mecze u siebie i na wyjeździe. Nowy format ma uatrakcyjnić rozgrywki i zwiększyć ich dynamikę, a zmiany wejdą w życie od eliminacji do Mistrzostw Świata 2030. Selekcjoner reprezentacji Anglii, Thomas Tuchel, ogłosił skład na nadchodzący mundial, zaskakując wielu kibiców. Z kadry zostali wykluczeni Harry Maguire z Manchesteru United i Phil Foden z Manchesteru City. Maguire, który miał świetny sezon, wyraził swoje rozczarowanie w emocjonalnym oświadczeniu w sieci. Mundial 2026 roku rozpoczyna się już 11 czerwca, a Neymar będzie jednym z uczestników turnieju. Dziś wieczorem w Gizie, pod majestatycznymi piramidami, odbędzie się wyjątkowa walka bokserska. Oleksandr Usyk, niepokonany ukraiński pięściarz, broni pasa mistrza świata WBC w wadze ciężkiej przeciwko holenderskiemu kickbokserowi Rico Verhovenowi. To pierwszy pojedynek Usyka od lipca zeszłego roku, kiedy pokonał Daniela Dubois na Wembley. Verhoeven, były mistrz kickboksingu, staje do swojej drugiej bokserskiej walki, co czyni to wydarzenie jeszcze bardziej intrygującym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marta Linkiewicz, znana wcześniej z kontrowersji, została powołana do kadry Polski w kickboksingu w formule low kick. Reprezentująca Unique Fight Club Warszawa, zawodniczka zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Kielcach, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Jej sukces to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania, które przyniosły jej miejsce wśród najlepszych zawodniczek w kraju. Linkiewicz pokazuje, że sport może zmienić życie na lepsze.
1: Iga Świątek w poniedziałek rozpocznie zmagania w Roland Garros, mierząc się z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Podczas konferencji prasowej Świątek dołączyła do protestu tenisistów, którzy domagają się większego udziału w zyskach z turnieju. Zawodnicy postanowili ograniczyć czas konferencji prasowych do 15 minut. Świątek podkreśliła, że choć szanuje media, to oczekuje większego zaangażowania organizatorów turniejów w rozmowy z zawodnikami. Pierwsza edycja gali Fight Mode przyniosła wiele emocji, a największym zaskoczeniem była porażka Macieja Stricza Sulenckiego z Kacprem Formelą po decyzji sędziów. Mimo początkowej dominacji Sulenckiego, Formela zdołał odwrócić losy walki, narzucając mordercze tempo. W drugim, najważniejszym starciu wieczoru Jessica Kusz pokonała Dominikę Rybak na punkty, mimo brutalnej wymiany ciosów. Obie zawodniczki wykazały się niezwykłą determinacją, ale to Kusz zdobyła jednogłośne uznanie sędziów.
2: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciąga uwagę przed Mistrzostwami Świata 2026. Chorwacka modelka i influencerka wydała piosenkę We Are The People, którą nazywa hymnem nadchodzącego turnieju. W teledysku występuje w odważnych kreacjach, co jest jej znakiem rozpoznawczym. Knoll, która zyskała popularność podczas Mundialu w Katarze, kontynuuje swoją karierę jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 26 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą też 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. Ciepłe powietrze sprawia, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym, 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, emocje sięgną zenitu. Justin, zdesperowany po zniszczeniu jego życia osobistego przez złośliwy deepfake, podejmie dramatyczną walkę o swoje dobre imię. Zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność ukochanej Oli, która po obejrzeniu sfabrykowanego nagrania wyprowadziła się do matki. W hotelu Stanskich atmosfera jest napięta, a Justin, wspierany przez informatyka Sebastiana Kowalskiego, próbuje zdobyć dowody na manipulację Karoliny. Czy uda mu się odkryć prawdę i odzyskać zaufanie Oli? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji już wkrótce na TVP2. W 931 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Kansel odkryje, kto podrzucił nielegalne substancje do kieszeni Poyraza. Jej brat Semih okaże się winowajcą, próbującym uniknąć odpowiedzialności. Kansel nie zamierza jednak odpuścić i zmusi go do przyznania się do winy. Wściekłość kobiety sięgnie zenitu, gdy zda sobie sprawę, że działania brata mogą zagrozić jej pozycji w rodzinie. Sahin, mąż Kansel, nieświadomy sytuacji, zostanie przez nią sprytnie oszukany. Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji już wkrótce w TVP1. Pierwsza miłość wkracza na ekrany z odcinkiem 4227 już w piątek, 29 maja. Paweł, który próbuje odnaleźć się po traumatycznych przeżyciach, niespodziewanie przygarnia psa z ulicy, co staje się początkiem dramatycznych wydarzeń. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój, zwłaszcza gdy ukradkiem zrywa adresatkę z obroży zwierzęcia. Janek i Artur, zaniepokojeni, rozpoczynają prywatne śledztwo, które prowadzi do niepokojących odkryć. W tle narasta napięcie, a Paweł wpada w sieć intryg, z której trudno będzie się wydostać. Czy jego przeszłość z kolumbijskiego więzienia znów da o sobie znać? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:00 na Polsacie oraz online na Polsat Box Go.
0: Pierwsza miłość wkracza na antenę z emocjonującym 4028 odcinkiem. Już 1 czerwca widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń pod kamienicą Marysi. Kacper, zmagający się z powrotem dawnego rywala, Pawła, traci kontrolę nad emocjami. Spotkanie obu mężczyzn przeradza się w gwałtowną konfrontację, która może zmienić wszystko. Kacper obawia się, że Paweł odbierze mu miejsce w rodzinie, które budował latami. Tymczasem Marysia i Julka z niecierpliwością czekają na wizytę Pawła, co tylko podsyca napiętą atmosferę. Czy Kacper ma powody do obaw? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, który można obejrzeć na Polsacie lub online na Polsat Box Go.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość wraca na ekrany po wakacyjnej przerwie z wielkimi zmianami. Martyna Wysocka, grana przez Magdalenę Turczeniewicz, zaskoczy widzów nową fryzurą. Krótsze włosy i promienny uśmiech to tylko początek jej metamorfozy. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jej relacji z Jakubem Karskim, którego wciela się Krzysztof Kwiatkowski. Fani serialu spekulują, że to właśnie Jakub jest powodem pozytywnych zmian w życiu Martyny. Na Instagramie Turczeniewicz podsyca emocje, publikując zdjęcia z planu. Czy nowy wygląd Martyny zwiastuje szczęśliwy etap w jej życiu? Jesienne odcinki mogą przynieść odpowiedzi na te pytania. Serial Pierwsza Miłość zapowiada emocjonujące odcinki od 4228 do 4231, które będą emitowane od 1 do 5 czerwca, z wyjątkiem 4 czerwca, z powodu świątecznej ramówki. W nadchodzących epizodach Borys rozbija związek Maxa, co wpływa na jego formę sportową. Paweł wpada w kłopoty z prawem, gdy okazuje się, że oficjalnie nie istnieje. Róża odkrywa ważny ślad dotyczący zaginionej Kazanowej. Julita prowadzi podwójną grę, co może mieć dla niej nieprzewidywalne konsekwencje. Tymczasem w Wadlewie mieszkańcy tracą zapał do poszukiwań Kazanowej, ale Róża nie zamierza się poddać. Serial można oglądać na Polsacie o 18:00, a także na platformie Polsat Box Go. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana sceny dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 0,8.
0: Złoty Chłopak wkracza w nowy, pełen napięcia etap. W odcinku 301, który zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, Ferit w przypływie gniewu rusza do kryjówki Abidina, co prowadzi do dramatycznej strzelaniny. Karam zostaje ciężko ranny, a Halis w desperacji prosi Sejran o pomoc dla załamanego wnuka. Tymczasem uwolniona Ifakat w fatalnym stanie psychicznym żąda wydania Suny oprawcom. Ferit, chcąc zapobiec dalszemu rozlewowi krwi, podejmuje bolesną decyzję o wygnaniu Suny z rezydencji. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne emisje pozwalają śledzić losy bohaterów na bieżąco.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1026 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 21 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza gorąca aura aż prosi się o relaks nad wodą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Andrzej Lepper, były wicepremier i lider samoobrony, zmarł 5 sierpnia 2011 roku. Prokuratura po śledztwie wykluczyła udział osób trzecich w jego śmierci, a postępowanie zostało umorzone. Mimo to jego postać wciąż budzi emocje z powodu licznych afer, które był zamieszany, takich jak afera gruntowa czy seksafera. Oficjalne ustalenia pozostają jednak niezmienne, a spekulacje nie znajdują potwierdzenia w faktach.
3: W sobotę w pobliżu Białego Domu doszło do strzelaniny, w której funkcjonariusze Secret Service zastrzelili uzbrojonego mężczyznę. Napastnik otworzył ogień do agentów, a w wyniku wymiany ognia ranna została również przypadkowa osoba. Mężczyzna, znany służbom z wcześniejszych incydentów, zmarł w szpitalu. Prezydent Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu, ale strzelanina miała miejsce kilkaset metrów od rezydencji.
2: W wyniku eksplozji gazu w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shaanxi zginęło co najmniej 82 górników. Do tragedii doszło w piątek, gdy zarząd kopalni ogłosił alarm z powodu rosnącego stężenia tlenku węgla. Pod ziemią znajdowało się 247 pracowników, z których 201 udało się ewakuować. Stan kilkunastu uratowanych jest krytyczny.
3: Ekspertka z Hollywood, Cheryl Marks, zaleca kobietom po 50 mycie włosów tylko 2 razy w tygodniu, aby zachować ich miękkość i zdrowy wygląd. Ważne jest stosowanie szamponów z olejkiem arganowym, który chroni i uelastycznia włosy. Trycholożka Olga Poniatowska podkreśla, że higiena skóry głowy wymaga mycia co 3 dni, niezależnie od widocznego przetłuszczenia. Unikanie gorącej wody i odpowiednie stosowanie odżywek również wpływa na kondycję fryzury.
2: Ćma bukszpanowa, inwazyjny szkodnik z Azji, od 2012 roku niszczy polskie ogrody, atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki chemiczne, które skutecznie eliminują owady. Ważne jest szybkie działanie, by uchronić rośliny przed całkowitym zniszczeniem.
3: Sansevieria, popularna roślina domowa, może odzyskać swój blask dzięki naturalnej odżywce z batatów. Eksperci polecają ten prosty preparat, który dostarcza niezbędnych składników mineralnych, takich jak cynk, fosfor i azot. Wystarczy zblendować batata z wodą i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Latem Sansevieria potrzebuje umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, a także regularnego przecierania liści z kurzu.
2: Polacy chętnie wybierają żywotniki do tworzenia żywopłotów, ale te popularne iglaki mogą przynosić pecha. Ludowe podania ostrzegają, że sadzenie tui w pobliżu domów może negatywnie wpływać na relacje rodzinne i zdrowie domowników. Dawniej kojarzono je ze smutkiem i umieszczano głównie na cmentarzach. Eksperci zwracają uwagę na toksyczne substancje wydzielane przez te rośliny. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Rok szkolny rozpocznie się 1 września, a zakończy 25 czerwca przyszłego roku. Przewidziano zimową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną przerwę świąteczną od 25 do 30 marca. Ferie zimowe odbędą się w 3 turach, zależnie od województwa, między 18 stycznia a 28 lutego. Rosoł, ulubiona zupa na polskich stołach, często bywa mętny, co psuje jego wygląd. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie mu klarowności. Wystarczy dodać kilka kropli soku z cytryny lub octu, co spowoduje koagulację drobnych cząsteczek białka odpowiedzialnych za mętność. Dzięki temu rosół odzyska przejrzystość, nie tracąc na smaku. Truskawki szybko tracą świeżość, ale istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Zanurzenie owoców w roztworze z miodu i wody może przedłużyć ich świeżość nawet 2-krotnie. Wystarczy rozpuścić 1 łyżeczkę miodu w 1 szklance wody i zalać truskawki. Ważne jest także przechowywanie ich w szerokim pojemniku z ręcznikiem papierowym, co pomoże wchłonąć na

0: Miar wilgoci. W Żaganiu zatrzymano 30-letniego mężczyznę podejrzanego o porwanie i próbę wymuszenia pieniędzy. Sprawca groził ofierze pobiciem i wywiezieniem do lasu, a także handlował narkotykami. Sąd rejonowy w Żaganiu zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, znana jest z elegancji i subtelnego wpływu w życiu publicznym. Jako zodiakalna ryba charakteryzuje się wrażliwością i życiową mądrością, co czyni ją wsparciem emocjonalnym dla męża w stresującym świecie polityki. Nawrocka dba o głęboką więź w małżeństwie, oferując bezwarunkowe wsparcie i tworząc dom pełen ciepła. Jej styl, pełen klasy i wdzięku, jest przemyślany i zgodny z najnowszymi trendami.
1: Donald Tusk, obecny premier Polski, od lat zmaga się z kontrowersjami wokół swoich słów z artykułu z 1987 roku, gdzie stwierdził, że polskość to nienormalność. Wypowiedź ta, często wyrywana z kontekstu, była częścią szerszej refleksji na temat polskiej tożsamości i nie miała na celu krytyki narodu. Tusk w tamtym czasie angażował się w działalność Solidarności i publikował teksty historyczne oraz intelektualne. Nawet Jarosław Kaczyński w 2022 roku przyznał, że Tusk w swoim artykule ostatecznie wybiera Polskę.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 21 stopni oraz wiatr północny o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 25 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1029 hektopaskali. Gorące powietrze rozlewa się po mieście. Czas na krótkie rękawy i lekkie sandały.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Sopocie trwa Polsat Hit Festival, a Julia Wieniawa znów kradnie show. Tym razem nie tylko charyzmą, ale i biżuterią, która błyszczy bardziej niż niejedna gwiazda na niebie. Wieniawa pojawiła się w klasycznej czarno-białej stylizacji, która przyciągała wzrok jak magnes. Festiwal pełen jest gwiazd, nostalgii i wzruszeń, a na deser czeka nas kabaretowy wieczór, który ma rozbawić do łez.
2: Edward Żentara, chłopak z Sianowa, który z prowincji trafił na wielkie ekrany, stał się ikoną lat 80. Jego rola w Karate po polsku była jak cios karate w serca widzów, a Siekierezada pokazała, że potrafi walczyć nie tylko z przeciwnikami, ale i z własnymi demonami. Żentara, niczym poeta zmagający się z losem, stał się głosem pokolenia, które w jego postaciach odnajdywało swoje marzenia i frustracje. Czyżby to nie fikcja, a prawdziwe życie?
1: Coraz mniej dzieci uczęszcza na lekcje religii, a pierwsza komunia święta staje się dla wielu celebrytów jedynie opcjonalnym wydarzeniem. Małgorzata Rozenek-Majdan i Edyta Górniak otwarcie mówią o tym, że ich dzieci same decydują o swojej duchowej drodze. Anna Mucha i Agnieszka Kaczorowska idą jeszcze dalej, wychowując swoje pociechy w duchu otwartości na wszystkie religie. Czyżby tradycyjna religijność traciła na znaczeniu w świecie gwiazd?
2: Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jerzyna znowu pokazali, jak przyciągnąć uwagę na festiwalu Polsat Hit 2026. Ibisz w swoim nieśmiertelnym stylu zaskoczył wszystkich rockowym lookiem i słynnym dzióbkiem, udowadniając, że czas dla niego stanął w miejscu. Paulina Sykut-Jerzyna również nie pozostawała w tyle, zachwycając nowoczesnym, rockowym stylem z kobiecym pazurem. Duet ten, jak zawsze, skradł całe show, a ich zdjęcia błyskawicznie obiegły media społecznościowe.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Księżniczka Magdalena, po dekadzie spędzonej w Stanach, wróciła do Szwecji z rodziną i od razu rzuciła się w wir pracy. Tym razem postanowiła podbić serca najmłodszych widzów swoim nowym serialem animowanym Hidden Islands, który zadebiutuje jesienią 2026 roku. Czyżby Magdalena chciała udowodnić, że nie tylko starsza siostra Wiktoria potrafi być na świeczniku? Czas pokaże, czy ekologiczne przygody trojga bohaterów przyciągną uwagę młodych widzów i poprawią wizerunek księżniczki. Łatwogang znowu zaskoczył świat. Piotr Garkowski, Hankę, warszawski influencer, w miniony piątek wsiadł na rower, by przejechać Polskę i zebrać 12 milionów złotych na leczenie chorego Maxa. Cel został osiągnięty w niedzielny poranek, a nadwyżka trafi do kolejnego, potrzebującego dziecka. Choć trasa była wyczerpująca, a zdrowie Łatwoganga było na szwank, to jego determinacja i wsparcie internautów pokazują, że cuda są możliwe. Doda, nasza nieustraszona królowa sceny, nie tylko śpiewa, ale teraz także rzeźbi swoje ciało jak prawdziwa artystka. Po intensywnych treningach i diecie bogatej w białko, piosenkarka prezentuje sylwetkę, której nie powstydziłby się nawet grecki bóg. A teraz uwaga, uwaga! Doda zaprasza na Doda Mega Camp, gdzie obiecuje transformację ciała i ducha w luksusowym otoczeniu. Czyżby nowa era fitnessu, gdzie kaloryfer na brzuchu jest obowiązkowym dodatkiem do bikini ze sznurka? Na festiwalu Polsat Hit w Sopocie Krzysztof Skiba i jego żona przyciągnęli wszystkie spojrzenia. Karolina Skiba po spektakularnej metamorfozie zaprezentowała się w ultra obcisłej sukience, która niemalże doprowadziła do modowej katastrofy. Biust prawie wypadł z dekoltu, ale para zdawała się tym nie przejmować, pozując z szerokimi uśmiechami. Krzysztof Skiba, jak zawsze, doskonale wiedział, jak skupić na sobie uwagę mediów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Żona dla Polaka wyrusza na podbój Australii. Po sukcesach w Ameryce Północnej

0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 25 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1026 hektopaskali. Gorąca aura sprzyja odpoczynkowi na leżaku, koniecznie z zimnym napojem w ręce.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: PGE Narodowy w Warszawie stał się epicentrum rapowego szaleństwa dzięki koncertowi Taco Hemingwaya. W ramach trasy 2026 raper zgromadził komplet publiczności, a bilety wyprzedały się błyskawicznie. W związku z wydarzeniem wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej, a druga linia metra okazała się najwygodniejszym środkiem transportu. Dodatkowe autobusy i tramwaje pomogą w sprawnym powrocie uczestników po koncercie.
2: W nocy na Nowym Świecie w Warszawie doszło do poważnego wypadku. Miejski autobus potrącił 34-letnią kobietę, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Kierowca autobusu, 28-letni mężczyzna, był trzeźwy, a zdarzenie miało miejsce poza przejściem dla pieszych. Policja bada okoliczności wypadku. W warszawskich Łazienkach Królewskich 5 lipca rozpocznie się 67. edycja koncertów chopinowskich. Tegoroczny cykl zbiega się z jubileuszem stulecia pomnika Fryderyka Chopina i otwarciem odnowionej przestrzeni. Wydarzenia potrwają do 27 września, a udział w koncertach jest bezpłatny. Wśród artystów wystąpią m.in. Piotr Aleksewicz, Jakub Kuszlik i Karolina Nadolska. 27 lat temu zaginął 15-letni Łukasz Sas, który opuścił ośrodek szkolno-wychowawczy w Śliwinie Pomorskim i nigdy nie wrócił do domu. Jego matka, Dorota Bubel, nieustannie apeluje o pomoc w odnalezieniu syna, żyjąc nadzieją, że jeszcze go usłyszy. Sprawa Łukasza została przypomniana w ramach kampanii #ZaginioneNieZapomniane, która ma na celu pamięć o zaginionych dzieciach. Policja i Fundacja Itaka wciąż poszukują informacji mogących pomóc w rozwiązaniu tej tajemnicy.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Władze Stanów Zjednoczonych odwołały rotacyjne rozmieszczenie swoich żołnierzy w Polsce, co wywołało szok i poczucie zdrady w Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem niespójnej komunikacji między obecną a poprzednią administracją amerykańską. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zaproponował zamiast tego stałą, choć mniejszą obecność wojskową, co mogłoby odbudować zaufanie i przynieść oszczędności. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi na dnie Oceanu Arktycznego. System ten, wykorzystujący pociski SCIF, ma być niewykrywalny i zdolny do długotrwałego pozostawania w uśpieniu, co stanowi poważne zagrożenie dla NATO. Projekt realizowany jest z udziałem specjalistycznych jednostek, takich jak okręt transportowy Zwiezdoczka i okręt podwodny Sarow. Działania te nie naruszają międzynarodowych traktatów, jeśli odbywają się w rosyjskich wodach terytorialnych. Ameryka przygotowuje się do obchodów Memorial Day, które w tym roku przypadają na poniedziałek 25 maja. W Chicago centralnym punktem uroczystości będzie parada, a Polonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju. Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych, warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dominika Chorosińska ponownie wspiera akcję charytatywną Łatwoganga, który jedzie rowerem przez Polskę, zbierając pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchena, a celem zbiórki jest 12 milionów złotych. Dotychczas udało się zebrać ponad 8,2 miliona złotych. Chorosińska, mimo wcześniejszych kontrowersji, aktywnie nagłaśnia tę inicjatywę.
1: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, podzieliła się szczegółami na temat życia rodzinnego, podkreślając bliskie relacje z córką Aleksandrą i zięciem Kubą Badachem. Rodzinę Kwaśniewskich łączy wspólna pasja do narciarstwa, które traktują jako ważny element wspólnego spędzania czasu. Jolanta promuje również zdrowy styl życia, zachęcając do aktywności fizycznej, szczególnie w dojrzałym wieku. Podkreśla, że dbałość o jakość w każdym aspekcie życia jest dla niej kluczowa. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, zaskoczył internautów, stając za barem w swoim toruńskim pubie Mentzen i osobiście nalewając piwo. Polityk, znany z promowania filozofii ciężkiej pracy, szybko przyciągnął uwagę, pokazując się w nietypowej dla polityków roli. Zdjęcie, które opublikował, idealnie wpisuje się w jego strategię budowania wizerunku przedsiębiorcy. Ten niecodzienny ruch szybko podbił internet, przypominając o jego biznesowych przedsięwzięciach. Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada al-Saadiego, który miał planować zamach na Iwankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1026 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 22 stopnie, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 25 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Gorąca aura, aż prosi się o odpoczynek w hamaku.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Kielcach dostępnych jest aż 320 działek w rodzinnych ogrodach działkowych imienia Stefana Żeromskiego. Koszt rozpoczęcia użytkowania to jednorazowa opłata w wysokości 704 zł. Formalności można załatwić w zaledwie 10 minut. Działki oferują bliskość natury i rozbudowaną infrastrukturę wodną, choć nie ma tam sieci elektrycznej. Zmiany pokoleniowe sprawiają, że starsi działkowcy rezygnują, a młodsze pokolenia nie zawsze chcą przejmować działki. Podobna sytuacja występuje w innych miastach, gdzie działki stają się alternatywą dla miejskiego życia. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych trwa ostry konflikt między zarządem a związkowcami. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skierowała sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, aby zbadała zarzuty utrudniania działalności związkowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestał potrącać składki członkowskie, co związkowcy uznali za próbę odcięcia ich od finansowania. W tle sporu są także negocjacje płacowe, w których związkowcy domagają się wyższych podwyżek niż proponuje zarząd. Mimo napiętej sytuacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że obsługa klientów przebiega bez zakłóceń. Eksperci ostrzegają jednak, że konflikt może się zaostrzyć, jeśli inspekcja potwierdzi nieprawidłowości. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł z serii Odkryj Polskę. Moneta ta upamiętnia zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, uznawany za jedną z najlepiej zachowanych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Na rewersie monety widnieje dziedziniec oraz elewacja frontowa pałacu. Emisja obejmuje do 1 000 000 sztuk, a moneta jest dostępna we wszystkich oddziałach Narodowego Banku Polskiego. Kozłówka, nazywana perłą Lubelszczyzny, to miejsce o bogatej historii, które obecnie pełni funkcję muzeum. W czerwcu Narodowy Bank Polski planuje kolejną emisję, tym razem srebrnej monety z okazji 50. rocznicy czerwca 76. Port Polska, planowany na 2032 rok, już teraz znacząco wpływa na rynek nieruchomości w zachodnim Mazowszu. Ceny mieszkań w Grodzisku Mazowieckim wzrosły ponad dwukrotnie, przyciągając deweloperów i inwestorów. Wzrost zainteresowania dotyczy również gruntów inwestycyjnych, co napędza rozwój centrów logistycznych i biznesowych. Błonie korzysta z bliskości autostrady A2, podczas gdy w Żyrardowie rynek zaczyna się stabilizować po początkowym boomie. Eksperci przewidują, że rozbudowa infrastruktury może uczynić zachodnie Mazowsze jednym z kluczowych centrów biznesowych w Polsce. Jednak rosnące ceny nieruchomości stanowią wyzwanie dla mieszkańców regionu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Od 1 października wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe, które mają zaostrzyć walkę z oszustwami podatkowymi. Zmiany obejmują sposób liczenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co da urzędnikom więcej czasu na ściganie nieujawnionych dochodów. Likwidacji ulegnie możliwość zawieszania biegu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Uproszczone zostaną również zasady rozliczania podatków, w tym zniesienie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych. Wszystkie lokalne interpretacje podatkowe będą dostępne w ogólnopolskiej bazie, co ułatwi dostęp do informacji. Nowelizacja ma na celu ograniczenie biurokracji i uproszczenie codziennych rozliczeń podatkowych. Polska Armia intensywnie poszukuje specjalistów z dziedzin informatyki, medycyny i logistyki, oferując atrakcyjne warunki pracy. Na start proponuje wynagrodzenie od 6,5 tysiąca złotych oraz możliwość pracy bez munduru. Oferta skierowana jest zarówno do żołnierzy, jak i cywilów. Wojsko zapewnia także bogaty pakiet darmowych szkoleń, w tym kursy z cyberbezpieczeństwa i prawo jazdy kategorii C plus E. Nowoczesne technologie i cyberbezpieczeństwo są priorytetem, dlatego szczególnie poszukiwani są informatycy i eksperci od nowych technologii. Praca w wojsku nie zawsze wiąże się z noszeniem munduru, co daje dużą elastyczność dla kandydatów. Europejska grupa CSG i południowoafrykańska firma Reunert utworzyły spółkę Joint Venture Fuchs Electronics Europe na Słowacji. Nowe przedsiębiorstwo w Dubnicy nad Wachą będzie produkować elektroniczne zapalniki do amunicji wielkokalibrowej. Produkcja ta ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia strategicznej autonomii Unii Europejskiej w zakresie obronności. Reunert posiada 51% udziałów, a CSG 49%, co czyni CSG jednym z kluczowych producentów zapalników elektronicznych w Europie. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i odpowie na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania militarne. Dzięki tej współpracy CSG wzmocni swoją pozycję na rynku europejskim jako dostawca nowoczesnej amunicji. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację ambitnego planu budowy nowej generacji pancerników typu Trump. Te ogromne jednostki, napędzane dwoma reaktorami jądrowymi, mają zrewolucjonizować potęgę morską USA. Kluczowym elementem projektu jest modułowa strategia budowy z finalnym montażem w stoczni Newport News Shipbuilding. Pierwszy z 15 planowanych pancerników, USS Defiant, ma wejść do służby w 2036 roku. Cały program, którego koszt szacuje się na ponad 217 miliardów dolarów, budzi jednak obawy o wydolność amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Krytycy zastanawiają się również nad skutecznością tak kosztownych jednostek w obliczu współczesnych wyzwań strategicznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 23 stopnie w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Majowy dzień z taką temperaturą zachęca do relaksu na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Bruno zaskoczy Karolinę propozycją szybkiego ślubu w Las Vegas. Choć początkowo niepewna, Karolina ostatecznie zgodzi się na ten szalony pomysł. Ślub odbędzie się w poniedziałek, 25 maja o godzinie 25 w TVP 2. Jednak to, co miało być romantycznym wydarzeniem, szybko zamieni się w katastrofę. Karolina, ubrana w kowbojski strój, wręczy Brunowi niespodziewany prezent ślubny, który zmieni wszystko. Bruno szybko pożałuje swojej decyzji, gdy odkryje, że jego świeżo upieczona żona ma na sumieniu przestępstwo. To wydarzenie może mieć poważne konsekwencje dla obojga.
2: W najnowszym 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, emocje sięgną zenitu. Justin, zdesperowany po zniszczeniu jego życia osobistego przez złośliwy deepfake, podejmie dramatyczną walkę o swoje dobre imię. Zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność ukochanej Oli, która po obejrzeniu sfabrykowanego nagrania wyprowadziła się do matki. W hotelu Stanskich atmosfera jest napięta, a Justin, wspierany przez informatyka Sebastiana Kowalskiego, próbuje zdobyć dowody na manipulację Karoliny. Czy uda mu się odkryć prawdę i odzyskać zaufanie Oli? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji już wkrótce na TVP2. W 931 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Kansel odkryje, kto podrzucił nielegalne substancje do kieszeni Poyraza. Jej brat Semih okaże się winowajcą, próbującym uniknąć odpowiedzialności. Kansel nie zamierza jednak odpuścić i zmusi go do przyznania się do winy. Wściekłość kobiety sięgnie zenitu, gdy zda sobie sprawę, że działania brata mogą zagrozić jej pozycji w rodzinie. Sahin, mąż Kansel, nieświadomy sytuacji, zostanie przez nią sprytnie oszukany. Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji już wkrótce w TVP1.
1: Pierwsza miłość wkracza na antenę z emocjonującym 4028 odcinkiem. Już 1 czerwca widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń pod kamienicą Marysi. Kacper, zmagający się z powrotem dawnego rywala, Pawła, traci kontrolę nad emocjami. Spotkanie obu mężczyzn przeradza się w gwałtowną konfrontację, która może zmienić wszystko. Kacper obawia się, że Paweł odbierze mu miejsce w rodzinie, które budował latami. Tymczasem Marysia i Julka z niecierpliwością czekają na wizytę Pawła, co tylko podsyca napiętą atmosferę. Czy Kacper ma powody do obaw? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, który można obejrzeć na Polsacie lub online na Polsat Box Go.
2: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4028 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. W centrum uwagi znajdzie się dramat Maxa, gwiazdy drużyny Iskry. Zawodnik przeżywa trudne chwile po tym, jak jego ukochana Kamila odeszła do największego rywala, Borysa. To cios prosto w serce, który może zaważyć na jego występie w kluczowym meczu. Stawka jest ogromna, bo zwycięstwo otwiera Iskrze drogę do awansu do wyższej ligi. Czy Max znajdzie w sobie siłę, by pokonać osobiste problemy i poprowadzić drużynę do triumfu? Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem. Wszystkie odcinki można oglądać także online na platformie Polsat Box Go. Pierwsza miłość wkracza w nowy, emocjonujący tydzień z odcinkami od 4228 do 4231, które będą emitowane od 1 do 5 czerwca. W najnowszych odcinkach Borys odbija Maxowi dziewczynę, co wpływa na atmosferę w drużynie Iskry. Paweł, pobójca w parku, trafia do aresztu, a jego sytuacja komplikuje się, gdy okazuje się, że formalnie nie istnieje. W Wadlewie Róża odkrywa nowe tropy dotyczące Kazanowej, co może zmienić bieg śledztwa. W czwartek, 4 czerwca, nastąpi przerwa w emisji z powodu świątecznej ramówki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go. Pierwsza miłość to pełna wzlotów i upadków opowieść, która od lat przyciąga wiernych widzów. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany.
1: Złoty Chłopak wkracza w nowy, pełen napięcia etap. W odcinku 301, który zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, Ferit w przypływie gniewu rusza do kryjówki Abidina, co prowadzi do dramatycznej strzelaniny. Karam zostaje ciężko ranny, a Halis w desperacji prosi Sejran o pomoc dla załamanego wnuka. Tymczasem uwolniona Ifakat w fatalnym stanie psychicznym żąda wydania Suny oprawcom. Ferit, chcąc zapobiec dalszemu rozlewowi krwi, podejmuje bolesną decyzję o wygnaniu Suny z rezydencji. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne emisje pozwalają śledzić losy bohaterów na bieżąco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1027 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Majowy upał to świetna okazja, aby zaplanować wypad nad wodę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie trwa groźna epidemia wirusa Ebola, która pochłonęła już ponad 130 ofiar. Wirus Bundibugyo, na który nie ma szczepionki ani leczenia, stanowi międzynarodowe zagrożenie. Amerykański lekarz, dr Peter Stafford, który zaraził się podczas operacji, przebywa na leczeniu w Niemczech, a jego stan się poprawia. Tymczasem w mieście Rwampara mieszkańcy podpalili ośrodek leczenia zakażonych, co pokazuje napiętą sytuację w regionie. Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada Al-Saadiego, który miał planować zamach na Ivankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie. 14 maja rosyjski pocisk uderzył w dom mieszkalny w Kijowie, zabijając 24 osoby, w tym dwie siostry, 12-letnią Liubawę i 17-letnią Wirę. Kilka dni temu odbył się ich pogrzeb, który poruszył całą Ukrainę. Matka dziewczynek, Tetiana, straciła już wcześniej męża na froncie, a teraz musiała pożegnać córki. Ceremonia stała się symbolem niewyobrażalnej straty, jaką niesie ze sobą wojna. Władze Stanów Zjednoczonych odwołały rotacyjne rozmieszczenie swoich żołnierzy w Polsce, co wywołało szok i poczucie zdrady w Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem niespójnej komunikacji między obecną a poprzednią administracją amerykańską. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zaproponował zamiast tego stałą, choć mniejszą obecność wojskową, co mogłoby odbudować zaufanie i przynieść oszczędności. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi na dnie Oceanu Arktycznego. System ten, wykorzystujący pociski SCIF, ma być niewykrywalny i zdolny do długotrwałego pozostawania w uśpieniu, co stanowi poważne zagrożenie dla NATO. Projekt realizowany jest z udziałem specjalistycznych jednostek, takich jak okręt transportowy Zwiezdoczka i okręt podwodny Sarow. Działania te nie naruszają międzynarodowych traktatów, jeśli odbywają się w rosyjskich wodach terytorialnych. Ameryka przygotowuje się do obchodów Memorial Day, które w tym roku przypadają na poniedziałek 25 maja. W Chicago centralnym punktem uroczystości będzie parada. Apolonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju. Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych, warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji. Lustra w domu często tracą blask przez kurz, odciski palców i inne zabrudzenia. Zamiast sięgać po drogie detergenty, można wykorzystać prosty domowy sposób z herbatą. Wystarczy zaparzyć mocną herbatę, ostudzić ją, przelać do butelki z atomizerem i spryskać lustro. Następnie wyczyścić miękką ściereczką, a na koniec osuszyć suchą szmatką, co pozwoli uniknąć smug i zacieków.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Dominika Chorosińska ponownie wspiera akcję charytatywną Łatwoganga, który jedzie rowerem przez Polskę, zbierając pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchena, a celem zbiórki jest 12 milionów złotych. Dotychczas udało się zebrać ponad 8,2 miliona złotych. Chorosińska, mimo wcześniejszych kontrowersji, aktywnie nagłaśnia tę inicjatywę.
2: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, podzieliła się szczegółami na temat życia rodzinnego, podkreślając bliskie relacje z córką Aleksandrą i zięciem Kubą Badachem. Rodzinę Kwaśniewskich łączy wspólna pasja do narciarstwa, które traktują jako ważny element wspólnego spędzania czasu. Jolanta promuje również zdrowy styl życia, zachęcając do aktywności fizycznej, szczególnie w dojrzałym wieku. Podkreśla, że dbałość o jakość w każdym

0: W tym aspekcie życia jest dla niej kluczowa. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, zaskoczył internautów, stając za barem w swoim toruńskim pubie Mentzen i osobiście nalewając piwo. Polityk, znany z promowania filozofii ciężkiej pracy, szybko przyciągnął uwagę, pokazując się w nietypowej dla polityków roli. Zdjęcie, które opublikował, idealnie wpisuje się w jego strategię budowania wizerunku przedsiębiorcy. Ten niecodzienny ruch szybko podbił internet, przypominając o jego biznesowych przedsięwzięciach. Polskie władze zakazały wjazdu izraelskiemu ministrowi bezpieczeństwa narodowego Itamarowi Ben-Gwirowi po jego kontrowersyjnych wypowiedziach. Minister drwił z zatrzymanych aktywistów, w tym Polaków, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zdystansował się od jego działań. Dziennikarka Monika Olejnik również potępiła zachowanie ministra, podkreślając potrzebę sprzeciwu wobec przemocy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1029 hektopaskali. Upał sprawia, że miasto zamienia się w letni deptak. Czas na spacer w krótkich spodenkach.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska znów w centrum uwagi. Po sprzedaży domu z byłym mężem, Maciejem Pelą, aktorka zaskoczyła fanów tajemniczym wpisem na Instagramie. Czas trochę pożyć i pora zaplanować totalne wylogowanie. Te słowa wywołały lawinę spekulacji. Czyżby szykowała się na wielkie zmiany, czy po prostu potrzebuje chwili oddechu? Fani trzymają kciuki, a my czekamy na kolejne rewelacje. 70. konkurs piosenki Eurowizji przeszedł do historii z Bułgarką Darą na czele. Ale to nie jej zwycięstwo wzbudziło największe emocje. W cieniu triumfu znalazł się bojkot konkursu, który wywołała obecność Izraela. Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni, kiedyś marząca o Eurowizji, teraz stanowczo odrzuca udział, dopóki Izrael jest w grze. Polskie jury, przyznając Izraelowi maksymalne punkty, dolało oliwy do ognia, a Kasia nie kryje rozczarowania. Katarzyna Nosowska, ikona polskiej muzyki lat 90., znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, ale życzeniami dla swojego syna Mikołaja, który właśnie kończy 30 lat. W swoim stylu, pełnym humoru i wzruszenia, Nosowska przypomina, że jeszcze nie schudła po ciąży, a jej syn ma już 3 dekady na karku. Fani są zachwyceni, a ich wspólny podcast Bliskoznaczni nadal podbija serca słuchaczy.
2: Paweł Pawlikowski znowu na szczycie. Na festiwalu w Cannes zdobył nagrodę za reżyserię filmu Ojczyzna, który poruszył publiczność do łez. Wzruszony reżyser podkreślił, że sztuka musi być przestrzenią wolności, ponieważ świat nie jest czarno-biały. Nagrodę za reżyserię podzielił z hiszpańskim duetem Javier Calvo i Javier Ambrosi, którzy również nie kryli emocji. Czyżby to był początek drogi Pawlikowskiego po kolejnego Oscara?
3: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Świat show biznesu wstrząśnięty. Stuart McLean, znany z seriali Virgin River i Arrow, został znaleziony martwy w Lions Bay. Kanadyjska policja potwierdziła, że doszło do zabójstwa, a śledztwo trwa. Aktor, który zawsze rozśmieszał wszystkich wokół, teraz pozostawił po sobie pustkę, której nie da się wypełnić.
2: Świat show biznesu wstrząśnięty niespodziewaną tragedią. Nicola Węgłowska, córka znanego aktora Mariusza Węgłowskiego, zmarła w wieku zaledwie 24 lat. Prokuratura we Wrocławiu prowadzi śledztwo, próbując rozwikłać tajemnicę tej nagłej śmierci. Mariusz Węgłowski, znany z ról twardych policjantów, teraz zmaga się z bólem, który nie mieści się w żadnym scenariuszu. Czyżby życie pisało najbardziej dramatyczne scenariusze?
1: Demi Moore, niekwestionowana królowa tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes, przyciąga uwagę nie tylko swoimi kreacjami, ale i coraz bardziej wychudzoną sylwetką. W Hollywood znów zapanowała moda na skrajną szczupłość, a fani z niepokojem obserwują, jak ich ulubiona gwiazda staje się coraz cieńsza. Na czerwonym dywanie Moore zachwycała w różowej sukni z wielką kokardą, a potem zaskoczyła awangardowym zestawem z piórami. Czyżby powrót do heroin chic był już faktem? W 1992 roku na festiwalu Reading zespół L7 zyskał nieśmiertelną sławę, ale nie dzięki muzyce. Wokalistka Donita Sparks, zirytowana błotem i awarią sprzętu, rzuciła w tłum zużytym tamponem, co stało się symbolem buntu i walki z seksizmem. Choć gest ten przyćmił muzyczny dorobek grupy, umocnił ich status jako nieustraszonych buntowniczek. Kurt Cobain uznał to za genialne, a media zyskały temat na dekady.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jimi Hendrix, ikona rocka, w 1969 roku przeżył coś, co mogłoby być scenariuszem filmu sensacyjnego. Po wyjściu z nowojorskiego klubu został porwany przez drobnych przestępców, a cała akcja miała być rzekomo zaaranżowana przez jego własnego menedżera, Michaela Jefferiego. Legenda głosi, że gangster Joe Gallo uratował Jimiego, ale prawda jest bardziej przyziemna. Gallo siedział wtedy w więzieniu. Cała ta mroczna intryga pędziła Hendrixa w paranoję, a jego relacje z menedżerem stały się jeszcze bardziej napięte aż do tragicznego końca.
2: The Cure, zespół, który nie boi się ryzyka, w 1987 roku wypuścił podwójny album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Wydawnictwo to powstało w urokliwym studiu w Prowansji, gdzie muzycy odcięli się od świata, by stworzyć coś wyjątkowego. Efektem ich pracy była mieszanka mrocznych kompozycji i popowych przebojów, które uczyniły z nich ikonę lat 80. Robert Smith, lider zespołu, uznał ten czas za najprzyjemniejszy w swoim życiu. A Just Like Heaven stało się gigantycznym hitem, który podbił serca Amerykanów. The Damned, legendarni buntownicy brytyjskiego punk rocka, wracają do Polski, by zagrać w Krakowie 9 lipca. Klub Studio stanie się areną dla tych, którzy pragną poczuć na własnej skórze energię, która od dekad definiuje brytyjską scenę muzyczną. Bilety już w sprzedaży, więc jeśli ktoś chce zobaczyć na żywo pionierów punk i goth rocka, lepiej nie zwlekać. To wydarzenie, które z pewnością zapisze się w pamięci każdego fana mocnych brzmień. W 1981 roku w szwajcarskim Montreux doszło do muzycznego starcia tytanów. Queen i David Bowie w atmosferze pełnej napięć i pizzy stworzyli Under Pressure. Legendarne spotkanie niemal zakończyło się katastrofą, gdy John Deacon po kolacji z winem zapomniał słynnego riffu basowego. Na szczęście Bowie wkroczył do akcji, ratując sytuację. Choć utwór stał się hitem, jego powstanie było pełne dramatów, a Queen i Bowie nigdy nie wykonali go razem na żywo.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Majowy dzień z taką temperaturą zachęca do relaksu na świeżym powietrzu.
4: Radio Super Express.

Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja zatrzymała czterech mężczyzn na posesji w Kobyłce, gdzie prowadzono nielegalny demontaż kradzionych samochodów. Trzej Polacy usłyszeli zarzuty paserstwa, a ich działalność miała związek z obywatelami Gruzji, którzy zamawiali części. Na miejscu znaleziono ponad 120 części samochodowych, w tym elementy z Toyota Corolli, skradzionych w Warszawie i okolicach. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia.
2: W mediach społecznościowych wybuchła burza po wpisie twórców katolickiego profilu "Trudno być katolikiem, ale warto", którzy ostrzegli rodziców przed animacją "Kuro Zając" i "Świątynia Świstaka". Autorzy sugerują, że film zawiera treści związane ze społecznością LGBTQ+, co wywołało lawinę komentarzy. Internauci, w tym rodzice i fani popkultury, kwestionują tę interpretację, podkreślając, że animacja promuje wartości takie jak tolerancja i akceptacja. Eksperci przypominają, że obawy o negatywny wpływ osób nieheteronormatywnych na dzieci są bezpodstawne. Warszawa przeżywa muzyczne szaleństwo dzięki Taco Hemingwayowi, który dwukrotnie wyprzedał PGE Narodowy w ramach trasy Taco Hemingway 2026 Plus Pizz Ur. Tysiące fanów zgromadziło się pod stadionem, tworząc niezapomnianą atmosferę. W związku z koncertami prowadzono zmiany w organizacji ruchu w stolicy, a władze apelują o korzystanie z transportu publicznego, szczególnie drugiej linii metra. Po zakończeniu koncertów uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów i autobusów, aby sprawnie rozwieźć uczestników.
1: Zaginęła 16-letnia Lena Spica z Otwocka. Ostatni raz widziana była w piątek, 22 maja, około godziny 13 w rejonie ulicy Kochanowskiego. Lena ma 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Tomasz S., samozwańczy uzdrowiciel z Wysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu za narażenie pacjentek na utratę zdrowia i życia. Dwie kobiety, które zrezygnowały z tradycyjnego leczenia raka na rzecz jego pseudoterapii, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. oszukał pacjentki, przekonując je, że nie mają nowotworu. Wyrok wywołał oburzenie rodzin ofiar, które domagały się surowszej kary.
1: Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem na teren Morskiego Oka, co wywołało oburzenie i medialną burzę. Początkowo ukarany mandatem w wysokości 100 zł, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami. Małopolska policja domaga się 5-letniego zakazu wjazdu do strefy Schengen dla mężczyzny. Sprawa jest rozpatrywana na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
2: Łatwo Gang, znany z charytatywnych akcji, ponownie rusza do działania, tym razem na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Celem jest zebranie 12 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Influencer, który zorganizował akcję, podkreśla, że każda wpłata może pomóc uratować życie chłopca. Zbiórka trwa, a licznik nie zwalnia tempa. W Krakowie, w rejonie Lasu Wolskiego, odnaleziono ciało młodej kobiety. Małopolska policja potwierdziła, że ciało znalazł strażnik miejski w trudno dostępnym terenie. Choć tożsamość nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, wszystko wskazuje na to, że może to być poszukiwana 12-letnia Elżbieta. Wstępne oględziny sugerują brak udziału osób trzecich, ale śledztwo trwa pod nadzorem prokuratora.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kultowe piramidy w Ustroniu Zawodziu, niegdyś symbol luksusu PRL, powoli znikają. Te charakterystyczne budynki, zaprojektowane przez wybitnych architektów, były miejscem wypoczynku dla elity PRL. Po przemianach ustrojowych losy kompleksu potoczyły się dramatycznie, a dawny hotel Maciejka popada w ruinę. Próby przekształcenia go w luksusowe kasyno spotkały się z oporem mieszkańców, co ostatecznie doprowadziło do jego zaniedbania. 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął poseł lewicy Łukasz Litewka. Prokuratura ustaliła, że polityk jechał prawidłowo, a kierowca Mitsubishi, który uderzył w jego rower, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmiertelnego wypadku. Ekspertyza biegłych wykluczyła usterkę pojazdu jako przyczynę zdarzenia. Mimo to kierowca pozostaje na wolności po wpłaceniu kaucji. Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, ostrzega przed możliwymi problemami w ruchu turystycznym i nowym zagrożeniem zdrowotnym tego lata. Podczas upałów może pojawić się nowy wariant wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje również utrudnienia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz wzrost liczby lokalnych ognisk zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się szybko i zaskakująco. W nadchodzący weekend mieszkańcy Białegostoku mogą spodziewać się słonecznej pogody w piątek i sobotę z temperaturami przekraczającymi 20 stopni Celsjusza. Niedziela przyniesie zmianę z opadami deszczu, choć temperatura wzrośnie do 22 stopni. To doskonały czas na aktywności na świeżym powietrzu pierwsze dwa dni, ale w niedzielę warto mieć przy sobie parasol.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Mija 10 lat od tragicznej śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Choć policjanci zostali skazani, rodzina wciąż czuje brak sprawiedliwości. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, apeluje o wznowienie śledztwa, wskazując na nowe okoliczności dotyczące przyczyny zgonu. Sprawa pozostaje bolesnym tematem dla bliskich i budzi kontrowersje w społeczeństwie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Białymstoku prognozowana temperatura to 21 stopni z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepłe powietrze nadaje dniom harmonii i delikatnego uroku. Czas na chwilę relaksu na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Promocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Podolski, mistrz świata z 2014 roku, zakończył piłkarską karierę i został właścicielem Górnika Zabrze. W czwartek sfinalizował zakup większościowego pakietu udziałów w klubie, a już w piątek ogłosił swoje przejście na piłkarską emeryturę. Podolski zamierza teraz skupić się na budowie silnego Górnika. To koniec jednego rozdziału i początek nowej ery dla byłego piłkarza.
2: Widzew Łódź pokonał Piasta Gliwice 2-1, zapewniając sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Bramki dla Widzewa zdobyli Angel Baena i Mariusz Fornalczyk, a dla Piasta trafił Hugo Vallejo. Dzięki temu zwycięstwu oba zespoły pozostają w najwyższej klasie rozgrywkowej, a z ligi spada Lechia Gdańsk. Po porażce z Termalicą Bruk Bet nie ciecza. Na stadionie w Łodzi zasiadło ponad 17 tysięcy kibiców, którzy świętowali sukces swojej drużyny.
1: Podczas ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy zadebiutuje Centralny VAR, nowoczesne centrum operacyjne w Warszawie, które ma zrewolucjonizować decyzje sędziów. Dwa mecze, Lech Poznań, Wisła Płock oraz Raków Częstochowa, Arka Gdynia, będą obsługiwane bezpośrednio z tego centrum. Projekt wspierany przez Hawkeye Innovations i Orange Polska ma na celu przyspieszenie, precyzję i większą transparentność decyzji sędziowskich. PZPN planuje dalszy rozwój technologii, inwestując w to przedsięwzięcie około 10 milionów złotych. Podczas meczu Legii Warszawa z Motorem Lublin na stadionie przy Łazienkowskiej doszło do tragicznego zdarzenia. Jeden z kibiców Motoru Lublin zasłabł na trybunach i mimo szybkiej pomocy medycznej zmarł w szpitalu. Przed końcem meczu ogłoszono minutę ciszy, która poruszyła wszystkich obecnych. Klub Motor Lublin złożył kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego kibica.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Tomasz Wałdoch, były kapitan reprezentacji Polski i legenda Schalke 4 Gelsenkirchen, zaskoczył swoim wyglądem podczas Galaktiokos Show 2026. Choć ma już 55 lat, wciąż prezentuje się znakomicie. Wałdoch, znany z solidnej gry obronnej, rozegrał 74 mecze w drużynie narodowej, a jego kariera klubowa obejmowała występy w VfL Bochum i Jagiellonii Białystok. Mimo że wielu jego kolegów z boiska często pojawia się w mediach, on pozostaje na uboczu.
2: UEFA wprowadza rewolucyjne zmiany w eliminacjach do Mistrzostw Świata i Euro. Europa zostanie podzielona na dwie ligi, z czego Polska znajdzie się w tej silniejszej, liczącej 36 drużyn. Każda reprezentacja zagra po 3 mecze u siebie i na wyjeździe. Nowy format ma uatrakcyjnić rozgrywki i zwiększyć ich dynamikę, a zmiany wejdą w życie od eliminacji do Mistrzostw Świata 2030. Selekcjoner reprezentacji Anglii Thomas Tuchel ogłosił skład na nadchodzący mundial, zaskakując wielu kibiców. Z kadry zostali wykluczeni Harry Maguire z Manchesteru United i Phil Foden z Manchesteru City. Maguire, który miał świetny sezon, wyraził swoje rozczarowanie w emocjonalnym oświadczeniu w sieci. Mundial 2026 roku rozpoczyna się już 11 czerwca, a Neymar będzie jednym z uczestników turnieju. Dziś wieczorem w Gizie, pod majestatycznymi piramidami, odbędzie się wyjątkowa walka bokserska. Oleksandr Usyk, niepokonany ukraiński pięściarz, broni pasa mistrza świata WBC w wadze ciężkiej przeciwko holenderskiemu kickbokserowi Rico Verhovenowi. To pierwszy pojedynek Usyka od lipca zeszłego roku, kiedy pokonał Daniela Dubois na Wembley. Verhoeven, były mistrz kickboksingu, staje do swojej drugiej bokserskiej walki, co czyni to wydarzenie jeszcze bardziej intrygującym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marta Linkiewicz, znana wcześniej z kontrowersji, została powołana do kadry Polski w kickboksingu w formule low kick. Reprezentująca Unique Fight Club Warszawa, zawodniczka zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Kielcach, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Jej sukces to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania, które przyniosły jej miejsce wśród najlepszych zawodniczek w kraju. Linkiewicz pokazuje, że sport może zmienić życie na lepsze.
1: Iga Świątek w poniedziałek rozpocznie zmagania w Roland Garros, mierząc się z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Podczas konferencji prasowej Świątek dołączyła do protestu tenisistów, którzy domagają się większego udziału w zyskach z turnieju. Zawodnicy postanowili ograniczyć czas konferencji prasowych do 15 minut. Świątek podkreśliła, że choć szanuje media, to oczekuje większego zaangażowania organizatorów turniejów w rozmowy z zawodnikami. Pierwsza edycja gali Fight Mode przyniosła wiele emocji, a największym zaskoczeniem była porażka Macieja Stricza Sulenckiego z Kacprem Formelą po decyzji sędziów. Mimo początkowej dominacji Sulenckiego, Formela zdołał odwrócić losy walki, narzucając mordercze tempo. W drugim, najważniejszym starciu wieczoru, Jessica Kusz pokonała Dominikę Rybak na punkty, mimo brutalnej wymiany ciosów. Obie zawodniczki wykazały się niezwykłą determinacją, ale to Kusz zdobyła jednogłośne uznanie sędziów.
2: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciąga uwagę przed Mistrzostwami Świata 2026. Chorwacka modelka i influencerka wydała piosenkę We Are The People, którą nazywa hymnem nadchodzącego turnieju. W teledysku występuje w odważnych kreacjach, co jest jej znakiem rozpoznawczym. Knoll, która zyskała popularność podczas Mundialu w Katarze, kontynuuje swoją karierę jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1027 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 25 stopni Celsjusza. Dzisiejsze słońce wprowadza wakacyjny nastrój. Idealny moment na spacer wśród zieleni.
4: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Bruno zaskoczy Karolinę propozycją szybkiego ślubu w Las Vegas. Choć początkowo niepewna, Karolina ostatecznie zgodzi się na ten szalony pomysł. Ślub odbędzie się w poniedziałek, 25 maja o godzinie 25 w TVP 2. Jednak to, co miało być romantycznym wydarzeniem, szybko zamieni się w katastrofę. Karolina, ubrana w kowbojski strój, wręczy Brunowi niespodziewany prezent ślubny, który zmieni wszystko. Bruno szybko pożałuje swojej decyzji, gdy odkryje, że jego świeżo upieczona żona ma na sumieniu przestępstwo. To wydarzenie może mieć poważne konsekwencje dla obojga.
2: W najnowszym 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, emocje sięgną zenitu. Justin, zdesperowany po zniszczeniu jego życia osobistego przez złośliwy deepfake, podejmie dramatyczną walkę o swoje dobre imię. Zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność ukochanej Oli, która po obejrzeniu sfabrykowanego nagrania wyprowadziła się do matki. W hotelu Stanskich atmosfera jest napięta, a Justin, wspierany przez informatyka Sebastiana Kowalskiego, próbuje zdobyć dowody na manipulację Karoliny. Czy uda mu się odkryć prawdę i odzyskać zaufanie Oli? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji już wkrótce na TVP2. W 931 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Kansel odkryje, kto podrzucił nielegalne substancje do kieszeni Poyraza. Jej brat Semih okaże się winowajcą, próbującym uniknąć odpowiedzialności. Kansel nie zamierza jednak odpuścić i zmusi go do przyznania się do winy. Wściekłość kobiety sięgnie zenitu, gdy zda sobie sprawę, że działania brata mogą zagrozić jej pozycji w rodzinie. Sahin, mąż Kansel, nieświadomy sytuacji, zostanie przez nią sprytnie oszukany. Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji już wkrótce w TVP1.
1: Pierwsza miłość wkracza na antenę z emocjonującym 4028 odcinkiem. Już 1 czerwca widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń pod kamienicą Marysi. Kacper, zmagający się z powrotem dawnego rywala, Pawła, traci kontrolę nad emocjami. Spotkanie obu mężczyzn przeradza się w gwałtowną konfrontację, która może zmienić wszystko. Kacper obawia się, że Paweł odbierze mu miejsce w rodzinie, które budował latami. Tymczasem Marysia i Julka z niecierpliwością czekają na wizytę Pawła, co tylko podsyca napiętą atmosferę. Czy Kacper ma powody do obaw? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, który można obejrzeć na Polsacie lub online na Polsat Box Go.
2: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4028 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. W centrum uwagi znajdzie się dramat Maxa, gwiazdy drużyny Iskry. Zawodnik przeżywa trudne chwile po tym, jak jego ukochana Kamila odeszła do największego rywala, Borysa. To cios prosto w serce, który może zaważyć na jego występie w kluczowym meczu. Stawka jest ogromna, bo zwycięstwo otwiera Iskrze drogę do awansu do wyższej ligi. Czy Max znajdzie w sobie siłę, by pokonać osobiste problemy i poprowadzić drużynę do triumfu? Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem. Wszystkie odcinki można oglądać także online na platformie Polsat Box Go. Pierwsza miłość wkracza w nowy, emocjonujący tydzień z odcinkami od 4228 do 4231, które będą emitowane od 1 do 5 czerwca. W najnowszych odcinkach Borys odbija Maxowi dziewczynę, co wpływa na atmosferę w drużynie Iskry. Paweł, pobójce w parku, trafia do aresztu, a jego sytuacja komplikuje się, gdy okazuje się, że formalnie nie istnieje. W Wadlewie Róża odkrywa nowe tropy dotyczące Kazanowej, co może zmienić bieg śledztwa. W czwartek, 4 czerwca, nastąpi przerwa w emisji z powodu świątecznej ramówki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go. Pierwsza miłość to pełna wzlotów i upadków opowieść, która od lat przyciąga wiernych widzów. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany.
1: Złoty Chłopak wkracza w nowy, pełen napięcia etap. W odcinku 301, który zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, Ferit w przypływie gniewu rusza do kryjówki Abidina, co prowadzi do dramatycznej strzelaniny. Karam zostaje ciężko ranny, a Halis w desperacji prosi Seiran o pomoc dla załamanego wnuka. Tymczasem uwolniona Ifakat w fatalnym stanie psychicznym żąda wydania Suny oprawcom. Ferit, chcąc zapobiec dalszemu rozlewowi krwi, podejmuje bolesną decyzję o wygnaniu Suny z rezydencji. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne emisje pozwalają śledzić losy bohaterów na bieżąco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. Dzisiejsza aura wprowadza do miasta harmonię i lekkość. Warto docenić tę pogodę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Andrzej Lepper, były wicepremier i lider samoobrony, zmarł 5 sierpnia 2011 roku. Prokuratura po śledztwie wykluczyła udział osób trzecich w jego śmierci, a postępowanie zostało umorzone. Mimo to jego postać wciąż budzi emocje z powodu licznych afer, w które był zamieszany, takich jak afera gruntowa czy seksafera. Oficjalne ustalenia pozostają jednak niezmienne, a spekulacje nie znajdują potwierdzenia w faktach. W Gdańsku doszło do kontrowersyjnej interwencji służb w mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego po fałszywym zgłoszeniu o pożarze. Mateusz Morawiecki ostro skrytykował rząd Donalda Tuska, nazywając to atakiem na prezydenta RP i żądając dymisji premiera. Donald Tusk określił zdarzenie jako telefoniczną prowokację i zapowiedział zdecydowane działania służb w celu ustalenia sprawców. Sprawa jest częścią serii fałszywych alarmów, które od kilku dni dotyczą osób publicznych.
1: W sobotę w pobliżu Białego Domu doszło do strzelaniny, w której funkcjonariusze Secret Service zastrzelili uzbrojonego mężczyznę. Napastnik otworzył ogień do agentów, a w wyniku wymiany ognia ranna została również przypadkowa osoba. Mężczyzna, znany służbom z wcześniejszych incydentów, zmarł w szpitalu. Prezydent Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu, ale strzelanina miała miejsce kilkaset metrów od rezydencji.
0: W wyniku eksplozji gazu w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shaanxi zginęło co najmniej 82 górników. Do tragedii doszło w piątek, gdy zarząd kopalni ogłosił alarm z powodu rosnącego stężenia tlenku węgla. Pod ziemią znajdowało się 247 pracowników, z których 201 udało się ewakuować. Stan kilkunastu uratowanych jest krytyczny.
1: Prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii wezwali NATO do przekształcenia misji Air Policing w pełnoprawną obronę powietrzną. Apel ten jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z dronami i rosyjską dezinformacją. W ostatnich dniach doszło do incydentów z dronami, które naruszyły przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, co podkreśla potrzebę wzmocnienia obrony. Prezydenci podkreślają konieczność zwiększenia obecności sojuszników i wzmocnienia zdolności obronnych regionu. Ekspertka z Hollywood, Cheryl Marks, zaleca kobietom po 50 mycie włosów tylko 2 razy w tygodniu, aby zachować ich miękkość i zdrowy wygląd. Ważne jest stosowanie szamponów z olejkiem arganowym, który chroni i uelastycznia włosy. Trycholożka Olga Poniatowska podkreśla, że higiena skóry głowy wymaga mycia co 3 dni, niezależnie od widocznego przetłuszczenia. Unikanie gorącej wody i odpowiednie stosowanie odżywek również wpływa na kondycję fryzury.
0: Ćma bukszpanowa, inwazyjny szkodnik z Azji, od 2012 roku niszczy polskie ogrody, atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki chemiczne, które skutecznie eliminują owady. Ważne jest szybkie działanie, by uchronić rośliny przed całkowitym zniszczeniem.
1: Sansevieria, popularna roślina domowa, może odzyskać swój blask dzięki naturalnej odżywce z batatów. Eksperci polecają ten prosty preparat, który dostarcza niezbędnych składników mineralnych, takich jak cynk, fosfor i azot. Wystarczy zblendować batata z wodą i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Latem Sansevieria potrzebuje umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, a także regularnego przecierania liści z kurzu.
0: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Rok szkolny rozpocznie się 1 września, a zakończy 25 czerwca przyszłego roku. Przewidziano zimową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną przerwę świąteczną od 25 do 30 marca. Ferie zimowe odbędą się w 3 turach, zależnie od województwa, między 18 stycznia a 28 lutego. Rosoł, ulubiona zupa na polskich stołach, często bywa mętny, co psuje jego wygląd. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie mu klarowności. Wystarczy dodać kilka kropli soku z cytryny lub octu, co spowoduje koagulację drobnych cząsteczek białka odpowiedzialnych za mętność. Dzięki temu rosół odzyska przejrzystość, nie tracąc na smaku. Truskawki szybko tracą świeżość, ale istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Zanurzenie owoców w roztworze z miodu i wody może przedłużyć ich świeżość nawet 2-krotnie. Wystarczy rozpuścić 1 łyżeczkę miodu w 1 szklance wody i zalać truskawki. Ważne jest także przechowywanie ich w szerokim pojemniku z ręcznikiem papierowym, co pomoże wchłonąć nadmiar wilgoci. W Żaganiu zatrzymano 30-letniego mężczyznę podejrzanego o porwanie i próbę wymuszenia pieniędzy. Sprawca groził ofierze pobiciem i wywiezieniem do lasu, a także handlował narkotykami. Sąd rejonowy w Żaganiu zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, znana jest z elegancji i subtelnego wpływu w życiu publicznym. Jako zodiakalna ryba charakteryzuje się wrażliwością i życiową mądrością, co czyni ją wsparciem emocjonalnym dla męża w stresującym świecie.

0: się polityki. Nawrocka dba o głęboką więź w małżeństwie, oferując bezwarunkowe wsparcie i tworząc dom pełen ciepła. Jej styl, pełen klasy i wdzięku, jest przemyślany i zgodny z najnowszymi trendami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1029 hektopaskali. Ciepło otula jak latem. Warto znaleźć chwilę dla siebie na świeżym powietrzu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Sopocie trwa Polsat Hit Festival, a Julia Wieniawa znów kradnie show. Tym razem nie tylko charyzmą, ale i biżuterią, która błyszczy bardziej niż niejedna gwiazda na niebie. Wieniawa pojawiła się w klasycznej czarno-białej stylizacji, która przyciągała wzrok jak magnes. Festiwal pełen jest gwiazd, nostalgii i wzruszeń, a na deser czeka nas kabaretowy wieczór, który ma rozbawić do łez.
2: Edward Żentara, chłopak z Sianowa, który z prowincji trafił na wielkie ekrany, stał się ikoną lat 80. Jego rola w Karate po polsku była jak cios karate w serca widzów, a Siekierezada pokazała, że potrafi walczyć nie tylko z przeciwnikami, ale i z własnymi demonami. Żentara, niczym poeta zmagający się z losem, stał się głosem pokolenia, które w jego postaciach odnajdywało swoje marzenia i frustracje. Czyżby to nie fikcja, a prawdziwe życie?
1: Coraz mniej dzieci uczęszcza na lekcje religii, a pierwsza komunia święta staje się dla wielu celebrytów jedynie opcjonalnym wydarzeniem. Małgorzata Rozenek-Majdan i Edyta Górniak otwarcie mówią o tym, że ich dzieci same decydują o swojej duchowej drodze. Anna Mucha i Agnieszka Kaczorowska idą jeszcze dalej, wychowując swoje pociechy w duchu otwartości na wszystkie religie. Czyżby tradycyjna religijność traciła na znaczeniu w świecie gwiazd?
2: Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jerzyna znowu pokazali, jak przyciągnąć uwagę na festiwalu Polsat Hit 2026. Ibisz w swoim nieśmiertelnym stylu zaskoczył wszystkich rockowym lookiem i słynnym dzióbkiem, udowadniając, że czas dla niego stanął w miejscu. Paulina Sykut-Jerzyna również nie pozostawała w tyle, zachwycając nowoczesnym, rockowym stylem z kobiecym pazurem. Duet ten, jak zawsze, skradł całe show, a ich zdjęcia błyskawicznie obiegły media społecznościowe.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Księżniczka Magdalena, po dekadzie spędzonej w Stanach, wróciła do Szwecji z rodziną i od razu rzuciła się w wir pracy. Tym razem postanowiła podbić serca najmłodszych widzów swoim nowym serialem animowanym Hidden Islands, który zadebiutuje jesienią 2026 roku. Czyżby Magdalena chciała udowodnić, że nie tylko starsza siostra Wiktoria potrafi być na świeczniku? Czas pokaże, czy ekologiczne przygody trojga bohaterów przyciągną uwagę młodych widzów i poprawią wizerunek księżniczki. Łatwogang znowu zaskoczył świat. Piotr Garkowski, Hankę, warszawski influencer, w miniony piątek wsiadł na rower, by przejechać Polskę i zebrać 12 milionów złotych na leczenie chorego Maxa. Cel został osiągnięty w niedzielny poranek, a nadwyżka trafi do kolejnego, potrzebującego dziecka. Choć trasa była wyczerpująca, a zdrowie Łatwoganga było na szwank, to jego determinacja i wsparcie internautów pokazują, że cuda są możliwe. Doda, nasza nieustraszona królowa sceny, nie tylko śpiewa, ale teraz także rzeźbi swoje ciało jak prawdziwa artystka. Po intensywnych treningach i diecie bogatej w białko, piosenkarka prezentuje sylwetkę, której nie powstydziłby się nawet grecki bóg. A teraz uwaga, uwaga! Doda zaprasza na Doda Mega Camp, gdzie obiecuje transformację ciała i ducha w luksusowym otoczeniu. Czyżby nowa era fitnessu, gdzie kaloryfer na brzuchu jest obowiązkowym dodatkiem do bikini ze sznurka? Na festiwalu Polsat Hit w Sopocie Krzysztof Skiba i jego żona przyciągnęli wszystkie spojrzenia. Karolina Skiba po spektakularnej metamorfozie zaprezentowała się w ultraobcisłej sukience, która niemalże doprowadziła do modowej katastrofy. Biust prawie wypadł z dekoltu, ale para zdawała się tym nie przejmować, pozując z szerokimi uśmiechami. Krzysztof Skiba, jak zawsze, doskonale wiedział, jak skupić na sobie uwagę mediów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Żona dla Polaka wyrusza na podbój Australii. Po sukcesach w Ameryce Północnej czas na zielony kontynent, gdzie polska diaspora czeka na miłosne przygody. Kacper Kuszewski, ulubieniec widzów, znów poprowadzi program, a nagrania planowane są w Melbourne lub Sydney. Czy Polacy z antypodów znajdą swoje drugie połówki? Czas pokaże. Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, znowu w centrum uwagi. Po emocjonującym występie w programie Królowa Przetrwania, celebrytka trafiła do szpitala, co zaniepokoiło jej fanów. Na Instagramie podzieliła się zdjęciem z Wenflonem, podpisując je wymownie. Tak się kończą konfrontacje. Na szczęście już wróciła do domu, choć przyznaje, że musi się oszczędzać. Cóż, życie w blasku fleszy bywa wyczerpujące.
2: Ach, Dzień Matki. Czas, kiedy wszyscy prześcigają się w wymyślaniu najbardziej wzruszających życzeń dla swoich matek chrzestnych. Bo przecież zwykły prezent to za mało. Trzeba sięgnąć po słowa pełne emocji, które zapadną w pamięć na wieki. W końcu, kto by nie chciał być mistrzem w sztuce składania życzeń, które wywołują łzy wzruszenia? A może po prostu wystarczy krótki SMS z emoji? Bo przecież nowoczesność wymaga prostoty. Cóż, każdy sposób jest dobry, by pokazać, że pamiętamy o tych, którzy zawsze byli dla nas wsparciem.
1: Szwedzka formacja Avatar, znana z zamiłowania do mrocznych zakamarków ludzkiej duszy, rusza na europejską trasę koncertową. Zespół, który od lat bawi się granicami tego, co cielesne i nieoczywiste, obiecuje widowisko, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Metalowa energia połączona z teatralną oprawą ma pobić wszystkie dotychczasowe rekordy. W Polsce zagrają 19 grudnia we Wrocławiu, a bilety na to wydarzenie będą dostępne już od przyszłego tygodnia. Johannes Ekerström zapewnia, że to dopiero początek ich muzycznej podróży.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 22 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. Dzisiejsza aura to doskonała okazja na chwilę relaksu w cieniu drzew.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: PGE Narodowy w Warszawie stał się epicentrum rapowego szaleństwa dzięki koncertowi Taco Hemingwaya. W ramach trasy 2026 raper zgromadził komplet publiczności, a bilety wyprzedały się błyskawicznie. W związku z wydarzeniem wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej, a druga linia metra okazała się najwygodniejszym środkiem transportu. Dodatkowe autobusy i tramwaje pomogą w sprawnym powrocie uczestników po koncercie.
2: W warszawskich Łazienkach Królewskich 5 lipca rozpocznie się 67. edycja koncertów chopinowskich. Tegoroczny cykl zbiega się z jubileuszem stulecia pomnika Fryderyka Chopina i otwarciem odnowionej przestrzeni. Wydarzenia potrwają do 27 września, a udział w koncertach jest bezpłatny. Wśród artystów wystąpią m.in. Piotr Aleksewicz, Jakub Kuszlik i Karolina Nadolska.
1: W czwartek w Trzcińcu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy 56-letni kierowca Mercedesa wpadł do stawu, regulując radio. Na szczęście mężczyzna wyszedł z tego bez szwanku, choć jego auto musieli wyciągać strażacy. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł.
2: 27 lat temu zaginął 15-letni Łukasz Sas, który opuścił ośrodek szkolno-wychowawczy w Śliwinie Pomorskim i nigdy nie wrócił do domu. Jego matka, Dorota Bubel, nieustannie apeluje o pomoc w odnalezieniu syna, żyjąc nadzieją, że jeszcze go usłyszy. Sprawa Łukasza została przypomniana w ramach kampanii #ZaginioneNieZapomniane, która ma na celu pamięć o zaginionych dzieciach. Policja i Fundacja Itaka wciąż poszukują informacji mogących pomóc w rozwiązaniu tej tajemnicy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Władze Stanów Zjednoczonych odwołały rotacyjne rozmieszczenie swoich żołnierzy w Polsce, co wywołało szok i poczucie zdrady w Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem niespójnej komunikacji między obecną a poprzednią administracją amerykańską. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zaproponował zamiast tego stałą, choć mniejszą obecność wojskową, co mogłoby odbudować zaufanie i przynieść oszczędności. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi na dnie Oceanu Arktycznego. System ten, wykorzystujący pociski SKIF, ma być niewykrywalny i zdolny do długotrwałego pozostawania w uśpieniu, co stanowi poważne zagrożenie dla NATO. Projekt realizowany jest z udziałem specjalistycznych jednostek, takich jak okręt transportowy Zwiezdoczka i okręt podwodny Sarow. Działania te nie naruszają międzynarodowych traktatów, jeśli odbywają się w rosyjskich wodach terytorialnych. Ameryka przygotowuje się do obchodów Memorial Day, które w tym roku przypadają na poniedziałek 25 maja. W Chicago centralnym punktem uroczystości będzie parada, a Polonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju. Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych, warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dominika Chorosińska ponownie wspiera akcję charytatywną Łatwoganga, który jedzie rowerem przez Polskę, zbierając pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchena, a celem zbiórki jest 12 milionów złotych. Dotychczas udało się zebrać ponad 8,2 miliona złotych. Chorosińska, mimo wcześniejszych kontrowersji, aktywnie nagłaśnia tę inicjatywę.
1: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, podzieliła się szczegółami na temat życia rodzinnego, podkreślając bliskie relacje z córką Aleksandrą i zięciem Kubą Badachem. Rodzinę Kwaśniewskich łączy wspólna pasja do narciarstwa, które traktują jako ważny element wspólnego spędzania czasu. Jolanta promuje również zdrowy styl życia, zachęcając do aktywności fizycznej, szczególnie w dojrzałym wieku. Podkreśla, że dbałość o jakość w każdym aspekcie życia jest dla niej kluczowa. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, zaskoczył internautów, stając za barem w swoim toruńskim pubie Mentzen i osobiście nalewając piwo. Polityk, znany z promowania filozofii ciężkiej pracy, szybko przyciągnął uwagę, pokazując się w nietypowej dla polityków roli. Zdjęcie, które opublikował, idealnie wpisuje się w jego strategię budowania wizerunku przedsiębiorcy. Ten niecodzienny ruch szybko podbił internet, przypominając o jego biznesowych przedsięwzięciach. Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada al-Saadiego, który miał planować zamach na Iwankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Białymstoku prognozowana temperatura to 21 stopni. Z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Kielcach dostępnych jest aż 320 działek w rodzinnych ogrodach działkowych imienia Stefana Żeromskiego. Koszt rozpoczęcia użytkowania to jednorazowa opłata w wysokości 704 zł. Formalności można załatwić w zaledwie 10 minut. Działki oferują bliskość natury i rozbudowaną infrastrukturę wodną, choć nie ma tam sieci elektrycznej. Zmiany pokoleniowe sprawiają, że starsi działkowcy rezygnują, a młodsze pokolenia nie zawsze chcą przejmować działki. Podobna sytuacja występuje w innych miastach, gdzie działki stają się alternatywą dla miejskiego życia. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych trwa ostry konflikt między zarządem a związkowcami. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skierowała sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, aby zbadała zarzuty utrudniania działalności związkowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestał potrącać składki członkowskie, co związkowcy uznali za próbę odcięcia ich od finansowania. W tle sporu są także negocjacje płacowe, w których związkowcy domagają się wyższych podwyżek niż proponuje zarząd. Mimo napiętej sytuacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że obsługa klientów przebiega bez zakłóceń. Eksperci ostrzegają jednak, że konflikt może się zaostrzyć, jeśli inspekcja potwierdzi nieprawidłowości. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł z serii Odkryj Polskę. Moneta ta upamiętnia zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, uznawany za jedną z najlepiej zachowanych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Na rewersie monety widnieje dziedziniec oraz elewacja frontowa pałacu. Emisja obejmuje do 1 000 000 sztuk, a moneta jest dostępna we wszystkich oddziałach Narodowego Banku Polskiego. Kozłówka, nazywana perłą Lubelszczyzny, to miejsce o bogatej historii, które obecnie pełni funkcję muzeum. W czerwcu Narodowy Bank Polski planuje kolejną emisję, tym razem srebrnej monety z okazji 50. rocznicy czerwca 76. Port Polska, planowany na 2032 rok, już teraz znacząco wpływa na rynek nieruchomości w zachodnim Mazowszu. Ceny mieszkań w Grodzisku Mazowieckim wzrosły ponad dwukrotnie, przyciągając deweloperów i inwestorów. Wzrost zainteresowania dotyczy również gruntów inwestycyjnych, co napędza rozwój centrów logistycznych i biznesowych. Błonie korzysta z bliskości autostrady A2, podczas gdy w Żyrardowie rynek zaczyna się stabilizować po początkowym boomie. Eksperci przewidują, że rozbudowa infrastruktury może uczynić zachodnie Mazowsze jednym z kluczowych centrów biznesowych w Polsce. Jednak rosnące ceny nieruchomości stanowią wyzwanie dla mieszkańców regionu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Od 1 października wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe, które mają zaostrzyć walkę z oszustwami podatkowymi. Zmiany obejmują sposób liczenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co da urzędnikom więcej czasu na ściganie nieujawnionych dochodów. Likwidacji ulegnie możliwość zawieszania biegu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Uproszczone zostaną również zasady rozliczania podatków, w tym zniesienie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych. Wszystkie lokalne interpretacje podatkowe będą dostępne w ogólnopolskiej bazie, co ułatwi dostęp do informacji. Nowelizacja ma na celu ograniczenie biurokracji i uproszczenie codziennych rozliczeń podatkowych. Polska Armia intensywnie poszukuje specjalistów z dziedzin informatyki, medycyny i logistyki, oferując atrakcyjne warunki pracy. Na start proponuje wynagrodzenie od 6,5 tysiąca złotych oraz możliwość pracy bez munduru. Oferta skierowana jest zarówno do żołnierzy, jak i cywilów. Wojsko zapewnia także bogaty pakiet darmowych szkoleń, w tym kursy z cyberbezpieczeństwa i prawo jazdy kategorii C+E. Nowoczesne technologie i cyberbezpieczeństwo są priorytetem, dlatego szczególnie poszukiwani są informatycy i eksperci od nowych technologii. Praca w wojsku nie zawsze wiąże się z noszeniem munduru, co daje dużą elastyczność dla kandydatów. Europejska grupa CSG i południowoafrykańska firma Reunert utworzyły spółkę Joint Venture Fuchs Electronics Europe na Słowacji. Nowe przedsiębiorstwo w Dubnicy nad Wachą będzie produkować elektroniczne zapalniki do amunicji wielkokalibrowej. Produkcja ta ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia strategicznej autonomii Unii Europejskiej w zakresie obronności. Reunert posiada 51% udziałów, a CSG 49%, co czyni CSG jednym z kluczowych producentów zapalników elektronicznych w Europie. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i odpowie na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania militarne. Dzięki tej współpracy CSG wzmocni swoją pozycję na rynku europejskim jako dostawca nowoczesnej amunicji. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację ambitnego planu budowy nowej generacji pancerników typu Trump. Te ogromne jednostki, napędzane dwoma reaktorami jądrowymi, mają zrewolucjonizować potęgę morską USA. Kluczowym elementem projektu jest modułowa strategia budowy z finalnym montażem w stoczni Newport News Shipbuilding. Pierwszy z 15 planowanych pancerników, USS Defiant, ma wejść do służby w 2036 roku. Cały program, którego koszt szacuje się na ponad 217 miliardów dolarów, budzi jednak obawy o wydolność amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Krytycy zastanawiają się również nad skutecznością tak kosztownych jednostek w obliczu współczesnych wyzwań strategicznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1027 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 22 stopnie, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 25 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Gorąca aura aż prosi się o odpoczynek w hamaku.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Bruno zaskoczy Karolinę propozycją szybkiego ślubu w Las Vegas. Choć początkowo niepewna, Karolina ostatecznie zgodzi się na ten szalony pomysł. Ślub odbędzie się w poniedziałek, 25 maja o godzinie 25 w TVP 2. Jednak to, co miało być romantycznym wydarzeniem, szybko zamieni się w katastrofę. Karolina, ubrana w kowbojski strój, wręczy Brunowi niespodziewany prezent ślubny, który zmieni wszystko. Bruno szybko pożałuje swojej decyzji, gdy odkryje, że jego świeżo upieczona żona ma na sumieniu przestępstwo. To wydarzenie może mieć poważne konsekwencje dla obojga.
2: W najnowszym 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, emocje sięgną zenitu. Justin, zdesperowany po zniszczeniu jego życia osobistego przez złośliwy deepfake, podejmie dramatyczną walkę o swoje dobre imię. Zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność ukochanej Oli, która po obejrzeniu sfabrykowanego nagrania wyprowadziła się do matki. W hotelu Stanskich atmosfera jest napięta, a Justin, wspierany przez informatyka Sebastiana Kowalskiego, próbuje zdobyć dowody na manipulację Karoliny. Czy uda mu się odkryć prawdę i odzyskać zaufanie Oli? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji już wkrótce na TVP 2. Finał sezonu M jak Miłość zapowiada się emocjonująco. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20.55, Barbara Mostowiak wyczuje, że z Arturem Rogowskim dzieje się coś niedobrego. Choć Artur będzie próbował ukryć swoje emocje, jego rozkojarzenie i nerwowość nie umkną uwadze seniorki rodu. Atmosfera w domu stanie się napięta, a Barbara spojrzy na zięcia z rezerwą i smutkiem. Artur zamiast jechać do Poznania, uda się do Joanny, co może oznaczać przełom w jego relacjach. Barbara, choć nie zna całej prawdy, zacznie przeczuwać, że w małżeństwie Marysi i Artura dzieje się coś złego. Jej intuicja i smutek na twarzy będą mówiły więcej niż słowa. M jak Miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza miłość wkracza na ekrany z odcinkiem 4227 już w piątek, 29 maja. Paweł, który próbuje odnaleźć się po traumatycznych przeżyciach, niespodziewanie przygarnia psa z ulicy, co staje się początkiem dramatycznych wydarzeń. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój, zwłaszcza gdy ukradkiem zrywa adresatkę z obroży zwierzęcia. Janek i Artur, zaniepokojeni, rozpoczynają prywatne śledztwo, które prowadzi do niepokojących odkryć. W tle narasta napięcie, a Paweł wpada w sieć intryg, z której trudno będzie się wydostać. Czy jego przeszłość z kolumbijskiego więzienia znów da o sobie znać? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie oraz online na Polsat Box Go.
1: Pierwsza miłość wkracza na antenę z emocjonującym 4028 odcinkiem. Już 1 czerwca widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń pod kamienicą Marysi. Kacper, zmagający się z powrotem dawnego rywala, Pawła, traci kontrolę nad emocjami. Spotkanie obu mężczyzn przeradza się w gwałtowną konfrontację, która może zmienić wszystko. Kacper obawia się, że Paweł odbierze mu miejsce w rodzinie, które budował latami. Tymczasem Marysia i Julka z niecierpliwością czekają na wizytę Pawła, co tylko podsyca napiętą atmosferę. Czy Kacper ma powody do obaw? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, który można obejrzeć na Polsacie lub online na Polsat Box Go.
2: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4028 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. W centrum uwagi znajdzie się dramat Maxa, gwiazdy drużyny Iskry. Zawodnik przeżywa trudne chwile po tym, jak jego ukochana Kamila odeszła do największego rywala, Borysa. To cios prosto w serce, który może zaważyć na jego występie w kluczowym meczu. Stawka jest ogromna, bo zwycięstwo otwiera Iskrze drogę do awansu do wyższej ligi. Czy Max znajdzie w sobie siłę, by pokonać osobiste problemy i poprowadzić drużynę do triumfu? Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem. Wszystkie odcinki można oglądać także online na platformie Polsat Box Go. M jak Miłość wraca na ekrany po wakacyjnej przerwie z wielkimi zmianami. Martyna Wysocka, grana przez Magdalenę Turczeniewicz, zaskoczy widzów nową fryzurą. Krótsze włosy i promienny uśmiech to tylko początek jej metamorfozy. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jej relacji z Jakubem Karskim, którego wciela się Krzysztof Kwiatkowski. Fani serialu spekulują, że to właśnie Jakub jest powodem pozytywnych zmian w życiu Martyny. Na Instagramie Turczeniewicz podsyca emocje, publikując zdjęcia z planu. Czy nowy wygląd Martyny zwiastuje szczęśliwy etap w jej życiu? Jesienne odcinki mogą przynieść odpowiedzi na te pytania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane zachmurzenie i temperaturę 19 stopni w Gdańsku z wiatrem północno-zachodnim o sile 6 metrów na sekundę. W Poznaniu zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: wołał burzę polityczną. Przemysław Czarnek ostro skrytykował rząd, zarzucając mu bezradność wobec serii prowokacji i zażądał dymisji szefa EMSWiA Marcina Kierwińskiego. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowane działania w celu ustalenia sprawców. Sprawa stała się kolejnym punktem zapalnym w sporze między rządem a opozycją.
1: Służby interweniowały w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego po dwóch fałszywych alarmach. Pierwsze zgłoszenie dotyczyło pożaru i zagrożenia życia dzieci, a drugie – zatrzymania krążenia. Mimo braku oznak pożaru i trudności w nawiązaniu kontaktu z mieszkańcami, zdecydowano się wejść do lokalu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada, że osoby odpowiedzialne za te fałszywe alarmy zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.
0: Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada al-Saadiego, który miał planować zamach na Iwankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: 14 maja rosyjski pocisk uderzył w dom mieszkalny w Kijowie, zabijając 24 osoby, w tym dwie siostry, 12-letnią Liubawę i 17-letnią Wirę. Kilka dni temu odbył się ich pogrzeb, który poruszył całą Ukrainę. Matka dziewczynek, Tetiana, straciła już wcześniej męża na froncie, a teraz musiała pożegnać córki. Ceremonia stała się symbolem niewyobrażalnej straty, jaką niesie ze sobą wojna. Władze Stanów Zjednoczonych odwołały rotacyjne rozmieszczenie swoich żołnierzy w Polsce, co wywołało szok i poczucie zdrady w Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem niespójnej komunikacji między obecną a poprzednią administracją amerykańską. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zaproponował zamiast tego stałą, choć mniejszą obecność wojskową, co mogłoby odbudować zaufanie i przynieść oszczędności. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych, warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji. Polacy chętnie wybierają żywotniki do tworzenia żywopłotów, ale te popularne iglaki mogą przynosić pecha. Ludowe podania ostrzegają, że sadzenie tuj w pobliżu domów może negatywnie wpływać na relacje rodzinne i zdrowie domowników. Dawniej kojarzono je ze smutkiem i umieszczano głównie na cmentarzach. Eksperci zwracają uwagę na toksyczne substancje wydzielane przez te rośliny.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Lustra w domu często tracą blask przez kurz, odciski palców i inne zabrudzenia. Zamiast sięgać po drogie detergenty, można wykorzystać prosty domowy sposób z herbatą. Wystarczy zaparzyć mocną herbatę, ostudzić ją, przelać do butelki z atomizerem i spryskać lustro. Następnie wyczyścić miękką ściereczką, a na koniec osuszyć suchą szmatką, co pozwoli uniknąć smug i zacieków.
1: Dominika Chorosińska ponownie wspiera akcję charytatywną Łatwoganga, który jedzie rowerem przez Polskę, zbierając pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, a celem zbiórki jest 12 milionów złotych. Dotychczas udało się zebrać ponad 8,2 miliona złotych. Chorosińska, mimo wcześniejszych kontrowersji, aktywnie nagłaśnia tę inicjatywę.
0: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, podzieliła się szczegółami na temat życia rodzinnego, podkreślając bliskie relacje z córką Aleksandrą i zięciem Kubą Badachem. Rodzinę Kwaśniewskich łączy wspólna pasja do narciarstwa, które traktują jako ważny element wspólnego spędzania czasu. Jolanta promuje również zdrowy styl życia, zachęcając do aktywności fizycznej, szczególnie w dojrzałym wieku. Podkreśla, że dbałość o jakość w każdym aspekcie życia jest dla niej kluczowa.
1: Donald Tusk, obecny premier Polski, od lat zmaga się z kontrowersjami wokół swoich słów z artykułu z 1987 roku, gdzie stwierdził, że polskość to nienormalność. Wypowiedź ta, często wyrywana z kontekstu, była częścią szerszej refleksji na temat polskiej tożsamości i nie miała na celu krytyki narodu. Tusk w tamtym czasie angażował się w działalność Solidarności i publikował teksty historyczne oraz intelektualne. Nawet Jarosław Kaczyński w 2022 roku przyznał, że Tusk w swoim artykule ostatecznie wybiera Polskę.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1030 hektopaskali. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura

0: Wyniesie 22 stopnie. Dzisiejszy upał to idealny moment na orzeźwiający prysznic po spacerze.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 79. Festiwal Filmowy w Cannes zakończony, a Paweł Pawlikowski triumfuje, zdobywając swoją drugą Złotą Palmę za reżyserię filmu Ojczyzna. Na czerwonym dywanie nie zabrakło błysku i elegancji z Małgorzatą Belą i Ewą Longorią na czele. Polskie akcenty były mocno obecne, a historie równoległe i Spiritus Sanctus walczyły o nagrody. Jak widać, Cannes to nie tylko filmy, ale i prawdziwy pokaz mody, gdzie gwiazdy lśnią niczym diamenty. Agnieszka Kaczorowska znów w centrum uwagi. Po sprzedaży domu z byłym mężem, Maciejem Pelą, aktorka zaskoczyła fanów tajemniczym wpisem na Instagramie. Czas trochę pożyć i pora zaplanować totalne wylogowanie. Te słowa wywołały lawinę spekulacji. Czyżby szykowała się na wielkie zmiany, czy po prostu potrzebuje chwili oddechu? Fani trzymają kciuki, a my czekamy na kolejne rewelacje. Taco Hemingway, czyli Filip Tadeusz Szczęśniak, nie przestaje zaskakiwać. Jego koncerty wyprzedają się w mgnieniu oka, a trasa 2026 Plapspelsapsaur już teraz jest jednym z największych wydarzeń muzycznych roku. Tymczasem jego partnerka, Iga Lis, zaskoczyła fanów, publikując zdjęcia z ukochanym prosto zza kulis koncertów na PEGE Narodowym. Para, znana z unikania blasku fleszy, znów przypomniała o sobie, choć pewnie zniknie na kolejne miesiące, pozostawiając fanów w oczekiwaniu na kolejne wspólne zdjęcie. 70. konkurs piosenki Eurowizji przeszedł do historii z Bułgarką Darą na czele, ale to nie jej zwycięstwo wzbudziło największe emocje. W cieniu triumfu znalazł się bojkot konkursu, który wywołała obecność Izraela. Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni, kiedyś marząca o Eurowizji, teraz stanowczo odrzuca udział, dopóki Izrael jest w grze. Polskie jury, przyznając Izraelowi maksymalne punkty, dolało oliwy do ognia, a Kasia nie kryje rozczarowania.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Na Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie emocje sięgnęły zenitu, gdy artyści oddali hołd Stanisławowi Sojce. Wzruszający moment, gdy wszyscy na scenie zaśpiewali jego utwór, przypomniał, jak wielki wpływ miał na polską muzykę. Publiczność nie kryła łez, a festiwalowa zabawa ustąpiła miejsca refleksji. Sojka, mistrz łączenia jazzu, popu i poezji, znów poruszył serca. Justyna Steczkowska i Skolim zaskoczyli wszystkich swoim letnim hitem Mama Cita, który podzielił internautów, ale niewątpliwie stał się wiralowym fenomenem. Syn gwiazdy, Leon Myszkowski i jego narzeczona Ksenia nie kryją dumy, twierdząc, że są współtwórcami sukcesu piosenki. Para, przygotowując się do ślubu, dołączyła do Pytania na śniadanie, gdzie poprowadzą romantyczny cykl o zgodności par. Cóż, wygląda na to, że rodzina Steczkowskich nie przestaje zaskakiwać. Świat show biznesu wstrząśnięty. Stuart McLane, znany z seriali Virgin River i Arrow, został znaleziony martwy w Lions Bay. Kanadyjska policja potwierdziła, że doszło do zabójstwa, a śledztwo trwa. Aktor, który zawsze rozśmieszał wszystkich wokół, teraz pozostawił po sobie pustkę, której nie da się wypełnić.
2: Świat show biznesu wstrząśnięty niespodziewaną tragedią. Nicola Węgłowska, córka znanego aktora Mariusza Węgłowskiego, zmarła w wieku zaledwie 24 lat. Prokuratura we Wrocławiu prowadzi śledztwo, próbując rozwikłać tajemnicę tej nagłej śmierci. Mariusz Węgłowski, znany z ról twardych policjantów, teraz zmaga się z bólem, który nie mieści się w żadnym scenariuszu. Czyżby życie pisało najbardziej dramatyczne scenariusze?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Demi Moore, niekwestionowana królowa tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes, przyciąga uwagę nie tylko swoimi kreacjami, ale i coraz bardziej wychudzoną sylwetką. W Hollywood znów zapanowała moda na skrajną szczupłość, a fani z niepokojem obserwują, jak ich ulubiona gwiazda staje się coraz cieńsza. Na czerwonym dywanie Moore zachwycała w różowej sukni z wielką kokardą, a potem zaskoczyła awangardowym zestawem z piórami. Czyżby powrót do heroin chic był już faktem? W 1992 roku na festiwalu Reading zespół L7 zyskał nieśmiertelną sławę, ale nie dzięki muzyce. Wokalistka Donita Sparks, zirytowana błotem i awarią sprzętu, rzuciła w tłum zużytym tamponem, co stało się symbolem buntu i walki z seksizmem. Choć gest ten przyćmił muzyczny dorobek grupy, umocnił ich status jako nieustraszonych buntowniczek. Kurt Cobain uznał to za genialne, a media zyskały temat na dekady. Paul McCartney, jadąc swoim Astonem Martinem, stworzył Hey Jude, by pocieszyć małego Juliana Lennona po rozwodzie jego rodziców. John Lennon, jak to bywa z geniuszami, doszukiwał się w piosence ukrytego przesłania dla siebie i Yoko Ono, mimo że McCartney tłumaczył mu, że chodziło o Juliana. Nagrania w Trident Studios były pełne napięć, a w tle utworu można usłyszeć niecenzuralne słowa, które Lennon postanowił zostawić. Hey Jude stało się hitem, mimo że trwało ponad 7 minut, co w tamtych czasach było prawdziwą rewolucją na listach przebojów. Chris Cornell, jadąc przez Seattle, przypadkowo usłyszał w radiu frazę Black Hole Sun, której nikt nie powiedział. Zamiast zignorować to przesłyszenie, w kwadrans stworzył jeden z największych hitów Soundgarden. Choć obawiał się, że utwór brzmi zbyt popowo, producent i zespół dostrzegli w nim potencjał na światowy przebój. Black Hole Sun zdobyło Grammy, a surrealistyczny teledysk z upiornymi uśmiechami stał się ikoną MTV. A co na to sam Cornell? Twierdził, że tekst to tylko zabawa językiem, bez głębszego sensu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 19 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1028 hektopaskali. Upał sprawia, że miasto zamienia się w letni deptak. Czas na spacer w krótkich spodenkach.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja zatrzymała czterech mężczyzn na posesji w Kobyłce, gdzie prowadzono nielegalny demontaż kradzionych samochodów. Trzej Polacy usłyszeli zarzuty paserstwa, a ich działalność miała związek z obywatelami Gruzji, którzy zamawiali części. Na miejscu znaleziono ponad 120 części samochodowych, w tym elementy z Toyota Corolli, skradzionych w Warszawie i okolicach. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia.
2: W mediach społecznościowych wybuchła burza po wpisie twórców katolickiego profilu "Trudno być katolikiem, ale warto", którzy ostrzegli rodziców przed animacją "Kuro Zając" i "Świątynia Świstaka". Autorzy sugerują, że film zawiera treści związane ze społecznością LGBTQ+, co wywołało lawinę komentarzy. Internauci, w tym rodzice i fani popkultury, kwestionują tę interpretację, podkreślając, że animacja promuje wartości takie jak tolerancja i akceptacja. Eksperci przypominają, że obawy o negatywny wpływ osób nieheteronormatywnych na dzieci są bezpodstawne.
1: W nocy na Nowym Świecie w Warszawie doszło do poważnego wypadku. Miejski autobus potrącił 34-letnią kobietę, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Kierowca autobusu, 28-letni mężczyzna, był trzeźwy, a zdarzenie miało miejsce poza przejściem dla pieszych. Policja bada okoliczności wypadku. W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym niespełna 2-letni chłopiec utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Prokuratura wszczęła śledztwo, a dwie kobiety, odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci, usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Obie zostały objęte dozorem policyjnym i mają zakaz kontaktowania się ze świadkami oraz ze sobą nawzajem. Śledztwo trwa, a prokuratura planuje dalsze przesłuchania.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawa przeżywa muzyczne szaleństwo dzięki Taco Hemingwayowi, który dwukrotnie wyprzedał PGE Narodowy w ramach trasy Taco Hemingway 2026 Place Pitzour. Tysiące fanów zgromadziło się pod stadionem, tworząc niezapomnianą atmosferę. W związku z koncertami prowadzono zmiany w organizacji ruchu w stolicy, a władze apelują o korzystanie z transportu publicznego, szczególnie drugiej linii metra. Po zakończeniu koncertów uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów i autobusów, aby sprawnie rozwieźć uczestników.
1: Zaginęła 16-letnia Lena Spica z Otwocka. Ostatni raz widziana była w piątek, 22 maja, około godziny 13 w rejonie ulicy Kochanowskiego. Lena ma 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach. Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem na teren Morskiego Oka, co wywołało oburzenie i medialną burzę. Początkowo ukarany mandatem w wysokości 100 zł, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami. Małopolska policja domaga się 5-letniego zakazu wjazdu do strefy Schengen dla mężczyzny. Sprawa jest rozpatrywana na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
2: Łatwo Gang, znany z charytatywnych akcji, ponownie rusza do działania, tym razem na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Celem jest zebranie 12 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Influencer, który zorganizował akcję, podkreśla, że każda wpłata może pomóc uratować życie chłopca. Zbiórka trwa, a licznik nie zwalnia tempa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Starych Żukowicach odbył się pogrzeb ojca i dwóch synów, którzy zginęli w tragicznym wypadku w Smykowie. W uroczystości uczestniczyła niemal cała społeczność, a ksiądz wygłosił wzruszające kazanie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku, w którym samochód mężczyzn zderzył się z ciężarówką. Andrzej, Paweł i Józef zostali pochowani na miejscowym cmentarzu. Kultowe piramidy w Ustroniu Zawodziu, niegdyś symbol luksusu PRL, powoli znikają. Te charakterystyczne budynki, zaprojektowane przez wybitnych architektów, były miejscem wypoczynku dla elity PRL. Po przemianach ustrojowych losy kompleksu potoczyły się dramatycznie, a dawny hotel Maciejka popada w ruinę. Próby przekształcenia go w luksusowe kasyno spotkały się z oporem mieszkańców, co ostatecznie doprowadziło do jego zaniedbania. 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Prokuratura ustaliła, że polityk jechał prawidłowo, a kierowca Mitsubishi, który uderzył w jego rower, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmiertelnego wypadku. Ekspertyza biegłych wykluczyła usterkę pojazdu jako przyczynę zdarzenia. Mimo to kierowca pozostaje na wolności po wpłaceniu kaucji. Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, ostrzega przed możliwymi problemami w ruchu turystycznym i nowym zagrożeniem zdrowotnym tego lata. Podczas upałów może pojawić się nowy wariant wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje również utrudnienia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz wzrost liczby lokalnych ognisk zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się szybko i zaskakująco.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mija 10 lat od tragicznej śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Choć policjanci zostali skazani, rodzina wciąż czuje brak sprawiedliwości. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, apeluje o wznowienie śledztwa, wskazując na nowe okoliczności dotyczące przyczyny zgonu. Sprawa pozostaje bolesnym tematem dla bliskich i budzi kontrowersje w społeczeństwie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północny osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Podolski, mistrz świata z 2014 roku, zakończył piłkarską karierę i został właścicielem Górnika Zabrze. W czwartek sfinalizował zakup większościowego pakietu udziałów w klubie, a już w piątek ogłosił swoje przejście na piłkarską emeryturę. Podolski zamierza teraz skupić się na budowie silnego Górnika. To koniec jednego rozdziału i początek nowej ery dla byłego piłkarza. Lech Poznań zakończył sezon Ekstraklasy remisem 2-2 z Wisłą Płock. Mimo straty gola w końcówce, kolejorz już wcześniej zapewnił sobie mistrzowski tytuł. Po meczu na stadionie przy Bułgarskiej rozpoczęła się huczna feta, która potrwa do rana. Na trybunach zasiadło ponad 41 tysięcy kibiców. Podczas ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy zadebiutuje Centralny VAR, nowoczesne centrum operacyjne w Warszawie, które ma zrewolucjonizować decyzje sędziów. Dwa mecze, Lech Poznań, Wisła Płock oraz Raków Częstochowa, Arka Gdynia, będą obsługiwane bezpośrednio z tego centrum. Projekt wspierany przez Hawkeye Innovations i Orange Polska ma na celu przyspieszenie, precyzję i większą transparentność decyzji sędziowskich. PZPN planuje dalszy rozwój technologii, inwestując w to przedsięwzięcie około 10 milionów złotych.
0: Real Madryt kończy nieudany sezon meczem z Atletikiem Bilbao. Trener Alvaro Arbeloa ogłosił, że po tym spotkaniu opuszcza klub, co otwiera drogę do powrotu José Mourinho. Portugalczyk, który prowadził Real w latach od 2010 do 2013, ma odbudować drużynę. Fabrizio Romano potwierdził, że Mourinho doszedł już do porozumienia z królewskimi.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Tomasz Wałdoch, były kapitan reprezentacji Polski i legenda Schalke 4 Gelsenkirchen, zaskoczył swoim wyglądem podczas Galaktiokos Show 2026. Choć ma już 55 lat, wciąż prezentuje się znakomicie. Wałdoch, znany z solidnej gry obronnej, rozegrał 74 mecze w drużynie narodowej, a jego kariera klubowa obejmowała występy w VfL Bochum i Jagiellonii Białystok. Mimo że wielu jego kolegów z boiska często pojawia się w mediach, on pozostaje na uboczu. Czterech młodych polskich piłkarzy zostało nominowanych do prestiżowej nagrody Golden Boy. Oskar Pietuszewski, Kacper Potulski, Wojciech Mońka i Michał Gurgul znaleźli się w gronie 100 najlepszych młodych zawodników w Europie. Pietuszewski błyszczy w FC Porto, Potulski gra w FSV Mainz 5, a Mońka i Gurgul zdobyli Mistrzostwo Polski z Lechem Poznań. Nominacja to ogromne wyróżnienie dla polskiego futbolu.
0: UEFA wprowadza rewolucyjne zmiany w eliminacjach do Mistrzostw Świata i Euro. Europa zostanie podzielona na dwie ligi, z czego Polska znajdzie się w tej silniejszej, liczącej 36 drużyn. Każda reprezentacja zagra po 3 mecze u siebie i na wyjeździe. Nowy format ma uatrakcyjnić rozgrywki i zwiększyć ich dynamikę, a zmiany wejdą w życie od eliminacji do Mistrzostw Świata 2030. Selekcjoner reprezentacji Anglii, Thomas Tuchel, ogłosił skład na nadchodzący mundial, zaskakując wielu kibiców. Z kadry zostali wykluczeni Harry Maguire z Manchesteru United i Phil Foden z Manchesteru City. Maguire, który miał świetny sezon, wyraził swoje rozczarowanie w emocjonalnym oświadczeniu w sieci. Mundial 2026 roku rozpoczyna się już 11 czerwca, a Neymar będzie jednym z uczestników turnieju.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś wieczorem w Gizie, pod majestatycznymi piramidami, odbędzie się wyjątkowa walka bokserska. Oleksandr Usyk, niepokonany ukraiński pięściarz, broni pasa mistrza świata WBC w wadze ciężkiej przeciwko holenderskiemu kickbokserowi Rico Verhovenowi. To pierwszy pojedynek Usyka od lipca zeszłego roku, kiedy pokonał Daniela Dubois na Wembley. Verhoeven, były mistrz kickboksingu, staje do swojej drugiej bokserskiej walki, co czyni to wydarzenie jeszcze bardziej intrygującym.
1: Podczas trwającego Roland Garros 2026 w Paryżu tenisiści walczą nie tylko o tytuły, ale także o większe premie finansowe. Mistrzowie turnieju w singla zarobią niecałe 3 miliony euro. Jednak zawodnicy, w tym Iga Świątek, domagają się większego udziału w zyskach generowanych przez turnieje Wielkiego Szlema. Protestujący tenisiści planują opuszczać konferencje prasowe po 15 minutach, symbolizując tym samym 15% przychodów przeznaczanych na nagrody. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a zawodnicy żądają także składek na świadczenia socjalne i większego wpływu na harmonogram rozgrywek. Pierwsza edycja gali Fight Mode przyniosła wiele emocji, a największym zaskoczeniem była porażka Macieja Stricza Sulenckiego z Kacprem Formelą po decyzji sędziów. Mimo początkowej dominacji Sulenckiego, Formela zdołał odwrócić losy walki, narzucając mordercze tempo. W drugim, najważniejszym starciu wieczoru Jessica Kusz pokonała Dominikę Rybak na punkty, mimo brutalnej wymiany ciosów. Obie zawodniczki wykazały się niezwykłą determinacją, ale to Kusz zdobyła jednogłośne uznanie sędziów.
0: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciąga uwagę przed Mistrzostwami Świata 2026. Chorwacka modelka i influencerka wydała piosenkę We Are The People, którą nazywa hymnem nadchodzącego turnieju. W teledysku występuje w odważnych kreacjach, co jest jej znakiem rozpoznawczym. Knoll, która zyskała popularność podczas Mundialu w Katarze, kontynuuje swoją karierę jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1028 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 19 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Gorące popołudnie warto spędzić z książką w cieniu.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Bruno zaskoczy Karolinę propozycją szybkiego ślubu w Las Vegas. Choć początkowo niepewna, Karolina ostatecznie zgodzi się na ten szalony pomysł. Ślub odbędzie się w poniedziałek, 25 maja o godzinie 25 w TVP 2. Jednak to, co miało być romantycznym wydarzeniem, szybko zamieni się w katastrofę. Karolina, ubrana w kowbojski strój, wręczy Brunowi niespodziewany prezent ślubny, który zmieni wszystko. Bruno szybko pożałuje swojej decyzji, gdy odkryje, że jego świeżo upieczona żona ma na sumieniu przestępstwo. To wydarzenie może mieć poważne konsekwencje dla obojga.
3: W najnowszym 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, emocje sięgną zenitu. Justin, zdesperowany po zniszczeniu jego życia osobistego przez złośliwy deepfake, podejmie dramatyczną walkę o swoje dobre imię. Zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność ukochanej Oli, która po obejrzeniu sfabrykowanego nagrania wyprowadziła się do matki. W hotelu Stanskich atmosfera jest napięta, a Justin, wspierany przez informatyka Sebastiana Kowalskiego, próbuje zdobyć dowody na manipulację Karoliny. Czy uda mu się odkryć prawdę i odzyskać zaufanie Oli? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji już wkrótce na TVP2. M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie.
2: Pierwsza miłość wkracza na antenę z emocjonującym 4028 odcinkiem. Już 1 czerwca widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń pod kamienicą Marysi. Kacper, zmagający się z powrotem dawnego rywala, Pawła, traci kontrolę nad emocjami. Spotkanie obu mężczyzn przeradza się w gwałtowną konfrontację, która może zmienić wszystko. Kacper obawia się, że Paweł odbierze mu miejsce w rodzinie, które budował latami. Tymczasem Marysia i Julka z niecierpliwością czekają na wizytę Pawła, co tylko podsyca napiętą atmosferę. Czy Kacper ma powody do obaw? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, który można obejrzeć na Polsacie lub online na Polsat Box Go.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
3: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4028 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. W centrum uwagi znajdzie się dramat Maxa, gwiazdy drużyny Iskry. Zawodnik przeżywa trudne chwile po tym, jak jego ukochana Kamila odeszła do największego rywala, Borysa. To cios prosto w serce, który może zaważyć na jego występie w kluczowym meczu. Stawka jest ogromna, bo zwycięstwo otwiera Iskrze drogę do awansu do wyższej ligi. Czy Max znajdzie w sobie siłę, by pokonać osobiste problemy i poprowadzić drużynę do triumfu? Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem. Wszystkie odcinki można oglądać także online na platformie Polsat Box Go.
2: W 4228 odcinku serialu Pierwsza Miłość czekają nas prawdziwe emocje. Julita, zafascynowana wizją kariery medycznej, podejmuje ryzykowną grę, która może zniszczyć jej związek z Radkiem. Mimo że Radek otworzył przed nią serce i marzył o wspólnej przyszłości, Julita ukrywa przed nim swoje układy z Florianem. Konflikt interesów osiąga punkt kulminacyjny, gdy Julita otrzymuje ofertę, która może otworzyć jej drzwi do wielkiego świata medycyny. Czy Radek będzie w stanie wybaczyć jej nielojalność? Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. Wszystkie odcinki można także oglądać online na Polsat Box Go.
3: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana scenerii dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 0,8.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Ciepłe dni przypominają, że przyroda budzi się do życia. Idealny czas na spacery i chwilę wytchnienia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Andrzej Lepper, były wicepremier i lider samoobrony, zmarł 5 sierpnia 2011 roku. Prokuratura po śledztwie wykluczyła udział osób trzecich w jego śmierci, a postępowanie zostało umorzone. Mimo to jego postać wciąż budzi emocje z powodu licznych afer, w które był zamieszany, takich jak afera gruntowa czy seksafera. Oficjalne ustalenia pozostają jednak niezmienne, a spekulacje nie znajdują potwierdzenia w faktach.
3: W sobotę w pobliżu Białego Domu doszło do strzelaniny, w której funkcjonariusze Secret Service zastrzelili uzbrojonego mężczyznę. Napastnik otworzył ogień do agentów, a w wyniku wymiany ognia ranna została

0: centralnym punktem uroczystości będzie parada. Apolonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju.
1: Ekspertka z Hollywood, Cheryl Marks, zaleca kobietom po 50 mycie włosów tylko 2 razy w tygodniu, aby zachować ich miękkość i zdrowy wygląd. Ważne jest stosowanie szamponów z olejkiem arganowym, który chroni i uelastycznia włosy. Trycholożka Olga Poniatowska podkreśla, że higiena skóry głowy wymaga mycia co 3 dni, niezależnie od widocznego przetłuszczenia. Unikanie gorącej wody i odpowiednie stosowanie odżywek również wpływa na kondycję fryzury.
0: Ćma bukszpanowa, inwazyjny szkodnik z Azji, od 2012 roku niszczy polskie ogrody, atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki chemiczne, które skutecznie eliminują owady. Ważne jest szybkie działanie, by uchronić rośliny przed całkowitym zniszczeniem.
1: Sansevieria, popularna roślina domowa, może odzyskać swój blask dzięki naturalnej odżywce z batatów. Eksperci polecają ten prosty preparat, który dostarcza niezbędnych składników mineralnych, takich jak cynk, fosfor i azot. Wystarczy zblendować batata z wodą i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Latem sansevieria potrzebuje umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, a także regularnego przecierania liści z kurzu.
0: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Rok szkolny rozpocznie się 1 września, a zakończy 25 czerwca przyszłego roku. Przewidziano zimową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną przerwę świąteczną od 25 do 30 marca. Ferie zimowe odbędą się w 3 turach, zależnie od województwa, między 18 stycznia a 28 lutego. Rosoł, ulubiona zupa na polskich stołach, często bywa mętny, co psuje jego wygląd. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie mu klarowności. Wystarczy dodać kilka kropli soku z cytryny lub octu, co spowoduje koagulację drobnych cząsteczek białka odpowiedzialnych za mętność. Dzięki temu rosół odzyska przejrzystość, nie tracąc na smaku. Truskawki szybko tracą świeżość, ale istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Zanurzenie owoców w roztworze z miodu i wody może przedłużyć ich świeżość nawet 2-krotnie. Wystarczy rozpuścić 1 łyżeczkę miodu w 1 szklance wody i zalać truskawki. Ważne jest także przechowywanie ich w szerokim pojemniku z ręcznikiem papierowym, co pomoże wchłonąć nadmiar wilgoci. W Żaganiu zatrzymano 30-letniego mężczyznę podejrzanego o porwanie i próbę wymuszenia pieniędzy. Sprawca groził ofierze pobiciem i wywiezieniem do lasu, a także handlował narkotykami. Sąd rejonowy w Żaganiu zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, znana jest z elegancji i subtelnego wpływu w życiu publicznym. Jako zodiakalna ryba charakteryzuje się wrażliwością i życiową mądrością, co czyni ją wsparciem emocjonalnym dla męża w stresującym świecie polityki. Nawrocka dba o głęboką więź w małżeństwie, oferując bezwarunkowe wsparcie i tworząc dom pełen ciepła. Jej styl, pełen klasy i wdzięku, jest przemyślany i zgodny z najnowszymi trendami. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, zaskoczył internautów, stając za barem w swoim toruńskim pubie Mentzen i osobiście nalewając piwo. Polityk, znany z promowania filozofii ciężkiej pracy, szybko przyciągnął uwagę, pokazując się w nietypowej dla polityków roli. Zdjęcie, które opublikował, idealnie wpisuje się w jego strategię budowania wizerunku przedsiębiorcy. Ten niecodzienny ruch szybko podbił internet, przypominając o jego biznesowych przedsięwzięciach.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1030 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel

0: sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje. Poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edward Żentara, chłopak z Sianowa, który z prowincji trafił na wielkie ekrany, stał się ikoną lat 80. Jego rola w Karate po polsku była jak cios karate w serca widzów, a Siekierezada pokazała, że potrafi walczyć nie tylko z przeciwnikami, ale i z własnymi demonami. Żentara, niczym poeta zmagający się z losem, stał się głosem pokolenia, które w jego postaciach odnajdywało swoje marzenia i frustracje. Czyżby to nie fikcja, a prawdziwe życie?
2: Katarzyna Nosowska, ikona polskiej muzyki lat 90., znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, ale życzeniami dla swojego syna Mikołaja, który właśnie kończy 30 lat. W swoim stylu, pełnym humoru i wzruszenia, Nosowska przypomina, że jeszcze nie schudła po ciąży, a jej syn ma już 3 dekady na karku. Fani są zachwyceni, a ich wspólny podcast Bliskoznaczni nadal podbija serca słuchaczy. Coraz mniej dzieci uczęszcza na lekcje religii, a pierwsza komunia święta staje się dla wielu celebrytów jedynie opcjonalnym wydarzeniem. Małgorzata Rozenek-Majdan i Edyta Górniak otwarcie mówią o tym, że ich dzieci same decydują o swojej duchowej drodze. Anna Mucha i Agnieszka Kaczorowska idą jeszcze dalej, wychowując swoje pociechy w duchu otwartości na wszystkie religie. Czyżby tradycyjna religijność traciła na znaczeniu w świecie gwiazd?
1: Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jerzyna znowu pokazali, jak przyciągnąć uwagę na festiwalu Polsat Hit 2026. Ibisz w swoim nieśmiertelnym stylu zaskoczył wszystkich rockowym lookiem i słynnym dzióbkiem, udowadniając, że czas dla niego stanął w miejscu. Paulina Sykut-Jerzyna również nie pozostawała w tyle, zachwycając nowoczesnym, rockowym stylem z kobiecym pazurem. Duet ten, jak zawsze, skradł całe show, a ich zdjęcia błyskawicznie obiegły media społecznościowe.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Łatwogang znowu zaskoczył świat. Piotr Garkowski, Hankę, warszawski influencer, w miniony piątek wsiadł na rower, by przejechać Polskę i zebrać 12 milionów złotych na leczenie chorego Maxa. Cel został osiągnięty w niedzielny poranek, a nadwyżka trafi do kolejnego, potrzebującego dziecka. Choć trasa była wyczerpująca, a zdrowie Łatwoganga było na szwank, to jego determinacja i wsparcie internautów pokazują, że cuda są możliwe. Doda, nasza nieustraszona królowa sceny, nie tylko śpiewa, ale teraz także rzeźbi swoje ciało jak prawdziwa artystka. Po intensywnych treningach i diecie bogatej w białko, piosenkarka prezentuje sylwetkę, której nie powstydziłby się nawet grecki bóg. A teraz uwaga, uwaga! Doda zaprasza na Doda Mega Camp, gdzie obiecuje transformację ciała i ducha w luksusowym otoczeniu. Czyżby nowa era fitnessu, gdzie kaloryfer na brzuchu jest obowiązkowym dodatkiem do bikini ze sznurka? Na festiwalu Polsat Hit w Sopocie Krzysztof Skiba i jego żona przyciągnęli wszystkie spojrzenia. Karolina Skiba po spektakularnej metamorfozie zaprezentowała się w ultraobcisłej sukience, która niemalże doprowadziła do modowej katastrofy. Biust prawie wypadł z dekoltu, ale para zdawała się tym nie przejmować, pozując z szerokimi uśmiechami. Krzysztof Skiba, jak zawsze, doskonale wiedział, jak skupić na sobie uwagę mediów. Żona dla Polaka wyrusza na podbój Australii. Po sukcesach w Ameryce Północnej czas na zielony kontynent, gdzie polska diaspora czeka na miłosne przygody. Kacper Kuszewski, ulubieniec widzów, znów poprowadzi program, a nagrania planowane są w Melbourne lub Sydney. Czy Polacy z antypodów znajdą swoje drugie połówki? Czas pokaże.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, znowu w centrum uwagi. Po emocjonującym występie w programie Królowa Przetrwania, celebrytka trafiła do szpitala, co zaniepokoiło jej fanów. Na Instagramie podzieliła się zdjęciem z wenflonem, podpisując je wymownie. Tak się kończą konfrontacje. Na szczęście już wróciła do domu, choć przyznaje, że musi się oszczędzać. Cóż, życie w blasku fleszy bywa wyczerpujące.
1: Ach, Dzień Matki. Czas, kiedy wszyscy prześcigają się w wymyślaniu najbardziej wzruszających życzeń dla swoich matek chrzestnych. Bo przecież zwykły prezent to za mało. Trzeba sięgnąć po słowa pełne emocji, które zapadną w pamięć na wieki. W końcu, kto by nie chciał być mistrzem w sztuce składania życzeń, które wywołują łzy wzruszenia? A może po prostu wystarczy krótki SMS z emoji, bo przecież nowoczesność wymaga prostoty. Cóż, każdy sposób jest dobry, by pokazać, że pamiętamy o tych, którzy zawsze byli dla nas wsparciem. The Cure, zespół, który nie boi się ryzyka, w 1987 roku wypuścił podwójny album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Wydawnictwo to powstało w urokliwym studiu w Prowansji, gdzie muzycy odcięli się od świata, by stworzyć coś wyjątkowego. Efektem ich pracy była mieszanka mrocznych kompozycji i popowych przebojów, które uczyniły z nich ikonę lat 80. Robert Smith, lider zespołu, uznał ten czas za najprzyjemniejszy w swoim życiu. A Just Like Heaven stało się gigantycznym hitem, który podbił serca Amerykanów. W 1981 roku w szwajcarskim Montreux doszło do muzycznego starcia tytanów. Queen i David Bowie w atmosferze pełnej napięć i pizzy stworzyli Under Pressure. Legendarne spotkanie niemal zakończyło się katastrofą, gdy John Deacon po kolacji z winem zapomniał słynnego riffu basowego. Na szczęście Bowie wkroczył do akcji, ratując sytuację. Choć utwór stał się hitem, jego powstanie było pełne dramatów, a Queen i Bowie nigdy nie wykonali go razem na żywo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1028 hektopaskali. W Toruniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciepłe powietrze w tej porze roku to zaproszenie do refleksji i cieszenia się urokami dnia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie S8 w okolicach Wolicy doszło do poważnego wypadku. Kobieta kierująca Peugeotem z trojgiem dzieci straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Jedno z dzieci wypadło z samochodu przez tylną szybę, ale wszystkie dzieci zostały już wypisane ze szpitala. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. PGE Narodowy w Warszawie stał się epicentrum rapowego szaleństwa dzięki koncertowi Taco Hemingwaya. W ramach trasy 2026 raper zgromadził komplet publiczności, a bilety wyprzedały się błyskawicznie. W związku z wydarzeniem wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej, a druga linia metra okazała się najwygodniejszym środkiem transportu. Dodatkowe autobusy i tramwaje pomogą w sprawnym powrocie uczestników po koncercie.
2: W warszawskich Łazienkach Królewskich 5 lipca rozpocznie się 67. edycja koncertów chopinowskich. Tegoroczny cykl zbiega się z jubileuszem stulecia pomnika Fryderyka Chopina i otwarciem odnowionej przestrzeni. Wydarzenia potrwają do 27 września, a udział w koncertach jest bezpłatny. Wśród artystów wystąpią m.in. Piotr Aleksewicz, Jakub Kuszlik i Karolina Nadolska.
1: W czwartek w Trzcińcu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy 56-letni kierowca Mercedesa wpadł do stawu, regulując radio. Na szczęście mężczyzna wyszedł z tego bez szwanku, choć jego auto musieli wyciągać strażacy. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Tomasz S., samozwańczy uzdrowiciel z Bysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu za narażenie pacjentek na utratę zdrowia i życia. Dwie kobiety, które zrezygnowały z tradycyjnego leczenia raka na rzecz jego pseudoterapii, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. oszukał pacjentki, przekonując je, że nie mają nowotworu. Wyrok wywołał oburzenie rodzin ofiar, które domagały się surowszej kary.
2: 27 lat temu zaginął 15-letni Łukasz Sas, który opuścił ośrodek szkolno-wychowawczy w Śliwinie Pomorskim i nigdy nie wrócił do domu. Jego matka, Dorota Bubel, nieustannie apeluje o pomoc w odnalezieniu syna, żyjąc nadzieją, że jeszcze go usłyszy. Sprawa Łukasza została przypomniana w ramach kampanii #ZaginioneNieZapomniane, która ma na celu pamięć o zaginionych dzieciach. Policja i Fundacja Itaka wciąż poszukują informacji mogących pomóc w rozwiązaniu tej tajemnicy.
1: W nadchodzący weekend mieszkańcy Białegostoku mogą spodziewać się słonecznej pogody w piątek i sobotę z temperaturami przekraczającymi 20 stopni Celsjusza. Niedziela przyniesie zmianę z opadami deszczu, choć temperatura wzrośnie do 22 stopni. To doskonały czas na aktywności na świeżym powietrzu pierwsze 2 dni, ale w niedzielę warto mieć przy sobie parasol. Władze Stanów Zjednoczonych odwołały rotacyjne rozmieszczenie swoich żołnierzy w Polsce, co wywołało szok i poczucie zdrady w Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem niespójnej komunikacji między obecną a poprzednią administracją amerykańską. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zaproponował zamiast tego stałą, choć mniejszą obecność wojskową, co mogłoby odbudować zaufanie i przynieść oszczędności. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
2: Jezioro Bielawskie, znane jako Polskie Como, przyciąga coraz więcej turystów swoim malowniczym krajobrazem przypominającym włoskie kurorty. Otoczone górami Sowimi, miejsce to oferuje nie tylko piękne widoki, ale także liczne atrakcje, takie jak plażowanie, kajaki i wycieczki rowerowe. Popularność jeziora wzrosła dzięki nowym połączeniom kolejowym, które ułatwiają dojazd do tego urokliwego zakątka Dolnego Śląska.
1: Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji.
2: Dominika Chorosińska ponownie wspiera akcję charytatywną Łatwoganga, który jedzie rowerem przez Polskę, zbierając pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchena, a celem zbiórki jest 12 milionów złotych. Dotychczas udało się zebrać ponad 8,2 miliona złotych. Chorosińska, mimo wcześniejszych kontrowersji, aktywnie nagłaśnia tę inicjatywę.
1: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, podzieliła się szczegółami na temat życia rodzinnego, podkreślając bliskie relacje z córką Aleksandrą i zięciem Kubą Badachem. Rodzinę Kwaśniewskich łączy wspólna pasja do narciarstwa, które traktują jako ważny element wspólnego spędzania czasu. Jolanta promuje również zdrowy styl życia, zachęcając do aktywności fizycznej, szczególnie w dojrzałym wieku. Podkreśla, że dbałość o jakość w każdym aspekcie życia jest dla niej kluczowa. Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada al-Saadiego, który miał planować zamach na Iwankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Ciepło w tej porze roku to delikatny akcent, który dodaje dniom wyjątkowego charakteru.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł z serii Odkryj Polskę. Moneta ta upamiętnia zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, uznawany za jedną z najlepiej zachowanych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Na rewersie monety widnieje dziedziniec oraz elewacja frontowa pałacu. Emisja obejmuje do 1 000 000 sztuk, a moneta jest dostępna we wszystkich oddziałach Narodowego Banku Polskiego. Kozłówka, nazywana perłą Lubelszczyzny, to miejsce o bogatej historii, które obecnie pełni funkcję muzeum. W czerwcu Narodowy Bank Polski planuje kolejną emisję, tym razem srebrnej monety z okazji 50. rocznicy czerwca 76. 24 maja to niedziela niehandlowa, co oznacza, że większość dużych sklepów i galerii handlowych będzie zamknięta. W całym 2026 roku przewidziano tylko 8 niedziel handlowych, z czego 3 ostatnie przypadają w grudniu. Po 24 maja kolejna niedziela handlowa odbędzie się dopiero 28 czerwca. W niedziele niehandlowe otwarte mogą być stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, cukiernie oraz małe sklepy, jeśli za ladą stoi właściciel. Warto planować zakupy z wyprzedzeniem, aby uniknąć problemów z dostępnością produktów.
2: Zbliża się Dzień Matki, a drogerie Hebe oferują atrakcyjne promocje na prezenty. Do 26 maja można kupić tusz do rzęs Gosh Copenhagen za niecałe 20 zł, co stanowi aż 66% zniżki. Perfumy, takie jak Calvin Klein Euphoria, są dostępne nawet o połowę taniej, co czyni je idealnym luksusowym prezentem. Warto też skorzystać z promocji na kosmetyki do pielęgnacji, gdzie przy zakupie produktów marki Lumene druga sztuka kosztuje tylko złotówkę. Dla miłośniczek pielęgnacji włosów przy zakupach za minimum 79 zł obowiązuje 30% rabatu. To doskonała okazja, by sprawić mamie wyjątkowy prezent bez nadwyrężania budżetu.
1: Bankowy Fundusz Gwarancyjny w Polsce chroni oszczędności w bankach i SKOK-ach do równowartości 100 tysięcy euro na wypadek ich niewypłacalności. Limit ten obejmuje wszystkie depozyty w jednym banku, ale nie dotyczy inwestycji w akcje czy fundusze. W przypadku wspólnego konta każdy współwłaściciel ma osobną gwarancję do 100 tysięcy euro. Wypłaty z BFG realizowane są w ciągu 7 dni roboczych. Dodatkowo, w wyjątkowych sytuacjach, takich jak sprzedaż nieruchomości, limit ochrony może wzrosnąć do 200 tysięcy euro. To ważne zabezpieczenie dla osób dbających o swoje finanse.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Seniorzy w Polsce coraz bardziej odczuwają wzrost kosztów życia. Nowe dane pokazują, że miesięczny koszt podstawowych zakupów dla emeryta wynosi już ponad 520 zł, co oznacza wzrost o ponad 1% w ciągu miesiąca. Mimo dodatkowych świadczeń, takich jak 13. emerytura, wielu seniorów z trudem wiąże koniec z końcem. Eksperci podkreślają, że emerytury często nie nadążają za rosnącymi cenami, co zmusza osoby starsze do dokładnego planowania wydatków. Święta wielkanocne dodatkowo obciążyły budżety emerytów, a koszty życia mogą jeszcze wzrosnąć, jeśli inflacja przyspieszy. Wiele osób starszych zmuszonych jest do rezygnacji z części zakupów lub szukania tańszych produktów. Od 1 października wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe, które mają zaostrzyć walkę z oszustwami podatkowymi. Zmiany obejmują sposób liczenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co da urzędnikom więcej czasu na ściganie nieujawnionych dochodów. Likwidacji ulegnie możliwość zawieszania biegu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Uproszczone zostaną również zasady rozliczania podatków, w tym zniesienie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych. Wszystkie lokalne interpretacje podatkowe będą dostępne w ogólnopolskiej bazie, co ułatwi dostęp do informacji. Nowelizacja ma na celu ograniczenie biurokracji i uproszczenie codziennych rozliczeń podatkowych. Europejska grupa CSG i południowoafrykańska firma Reunert utworzyły spółkę Joint Venture Fuchs Electronics Europe na Słowacji. Nowe przedsiębiorstwo w Dubnicy nad Wachą będzie produkować elektroniczne zapalniki do amunicji wielkokalibrowej. Produkcja ta ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia strategicznej autonomii Unii Europejskiej w zakresie obronności. Reunert posiada 51% udziałów, a CSG 49%, co czyni CSG jednym z kluczowych producentów zapalników elektronicznych w Europie. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i odpowie na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania militarne. Dzięki tej współpracy CSG wzmocni swoją pozycję na rynku europejskim jako dostawca nowoczesnej amunicji. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację ambitnego planu budowy nowej generacji pancerników typu TRAM. Te ogromne jednostki, napędzane dwoma reaktorami jądrowymi, mają zrewolucjonizować potęgę morską USA. Kluczowym elementem projektu jest modułowa strategia budowy z finalnym montażem w stoczni Newport News Shipbuilding. Pierwszy z 15 planowanych pancerników, USS Defiant, ma wejść do służby w 2036 roku. Cały program, którego koszt szacuje się na ponad 217 miliardów dolarów, budzi jednak obawy o wydolność amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Krytycy zastanawiają się również nad skutecznością tak kosztownych jednostek w obliczu współczesnych wyzwań strategicznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1028 hektopaskali. W Bydgoszczy małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciepłe powietrze w tej porze roku to wyjątkowy dar. Warto cieszyć się nim w rytmie natury.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Bruno zaskoczy Karolinę propozycją szybkiego ślubu w Las Vegas. Choć początkowo niepewna, Karolina ostatecznie zgodzi się na ten szalony pomysł. Ślub odbędzie się w poniedziałek, 25 maja o godzinie 25 w TVP 2. Jednak to, co miało być romantycznym wydarzeniem, szybko zamieni się w katastrofę. Karolina, ubrana w kowbojski strój, wręczy Brunowi niespodziewany prezent ślubny, który zmieni wszystko. Bruno szybko pożałuje swojej decyzji, gdy odkryje, że jego świeżo upieczona żona ma na sumieniu przestępstwo. To wydarzenie może mieć poważne konsekwencje dla obojga.
2: W najnowszym 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, emocje sięgną zenitu. Justin, zdesperowany po zniszczeniu jego życia osobistego przez złośliwy deepfake, podejmie dramatyczną walkę o swoje dobre imię. Zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność ukochanej Oli, która po obejrzeniu sfabrykowanego nagrania wyprowadziła się do matki. W hotelu Stanskich atmosfera jest napięta, a Justin, wspierany przez informatyka Sebastiana Kowalskiego, próbuje zdobyć dowody na manipulację Karoliny. Czy uda mu się odkryć prawdę i odzyskać zaufanie Oli? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji już wkrótce na TVP2. M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie.
1: Pierwsza miłość wkracza na antenę z emocjonującym 4028 odcinkiem. Już 1 czerwca widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń pod kamienicą Marysi. Kacper, zmagający się z powrotem dawnego rywala, Pawła, traci kontrolę nad emocjami. Spotkanie obu mężczyzn przeradza się w gwałtowną konfrontację, która może zmienić wszystko. Kacper obawia się, że Paweł odbierze mu miejsce w rodzinie, które budował latami. Tymczasem Marysia i Julka z niecierpliwością czekają na wizytę Pawła, co tylko podsyca napiętą atmosferę. Czy Kacper ma powody do obaw? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, który można obejrzeć na Polsacie lub online na Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4028 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. W centrum uwagi znajdzie się dramat Maxa, gwiazdy drużyny Iskry. Zawodnik przeżywa trudne chwile po tym, jak jego ukochana Kamila odeszła do największego rywala, Borysa. To cios prosto w serce, który może zaważyć na jego występie w kluczowym meczu. Stawka jest ogromna, bo zwycięstwo otwiera Iskrze drogę do awansu do wyższej ligi. Czy Max znajdzie w sobie siłę, by pokonać osobiste problemy i poprowadzić drużynę do triumfu? Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem. Wszystkie odcinki można oglądać także online na platformie Polsat Box Go.
1: W 4228 odcinku serialu Pierwsza Miłość czekają nas prawdziwe emocje. Julita, zafascynowana wizją kariery medycznej, podejmuje ryzykowną grę, która może zniszczyć jej związek z Radkiem. Mimo że Radek otworzył przed nią serce i marzył o wspólnej przyszłości, Julita ukrywa przed nim swoje układy z Florianem. Konflikt interesów osiąga punkt kulminacyjny, gdy Julita otrzymuje ofertę, która może otworzyć jej drzwi do wielkiego świata medycyny. Czy Radek będzie w stanie wybaczyć jej nielojalność? Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. Wszystkie odcinki można także oglądać online na Polsat Box Go.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana scenerii dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 0,8.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś mija 11 lat od pierwszego zwycięstwa Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich w Polsce. W drugiej turze wyborów, która odbyła się 24 maja 2015 roku, Duda pokonał urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego, zdobywając około 51,5% głosów. W trakcie głosowania doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z lokali wyborczych na Śląsku, gdzie zmarła starsza kobieta, co spowodowało przedłużenie ciszy wyborczej. Frekwencja w drugiej turze wyniosła ponad 55%.
2: Krzysztof Gawkowski zabrał głos po serii fałszywych zgłoszeń o zagrożeniach, które wywołały interwencję służb. Polityk podkreślił, że służby intensywnie pracują nad ustaleniem sprawców, a ci poniosą konsekwencje. Gawkowski zaapelował o unikanie teorii spiskowych, które mogą działać na korzyść prowokatorów, oraz o ostrożność w rozpowszechnianiu informacji, aby nie destabilizować bezpieczeństwa publicznego.
0: W Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie trwa groźna epidemia wirusa Ebola, która pochłonęła już ponad 130 ofiar. Wirus Bundibugyo, na który nie ma szczepionki ani leczenia, stanowi międzynarodowe zagrożenie. Amerykański lekarz, dr Peter Stafford, który zaraził się podczas operacji, przebywa na leczeniu w Niemczech, a jego stan się poprawia. Tymczasem w mieście Rwampara mieszka ośrodek leczenia zakażonych, co

0: areszcie federalnym w Brooklinie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: 14 maja rosyjski pocisk uderzył w dom mieszkalny w Kijowie, zabijając 24 osoby, w tym dwie siostry, 12-letnią Liubawę i 17-letnią Wirę. Kilka dni temu odbył się ich pogrzeb, który poruszył całą Ukrainę. Matka dziewczynek, Tetiana, straciła już wcześniej męża na froncie, a teraz musiała pożegnać córki. Ceremonia stała się symbolem niewyobrażalnej straty, jaką niesie ze sobą wojna. Władze Stanów Zjednoczonych odwołały rotacyjne rozmieszczenie swoich żołnierzy w Polsce, co wywołało szok i poczucie zdrady w Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem niespójnej komunikacji między obecną a poprzednią administracją amerykańską. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zaproponował zamiast tego stałą, choć mniejszą obecność wojskową, co mogłoby odbudować zaufanie i przynieść oszczędności. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
2: Prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii wezwali NATO do przekształcenia misji Air Policing w pełnoprawną obronę powietrzną. Apel ten jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z dronami i rosyjską dezinformacją. W ostatnich dniach doszło do incydentów z dronami, które naruszyły przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, co podkreśla potrzebę wzmocnienia obrony. Prezydenci podkreślają konieczność zwiększenia obecności sojuszników i wzmocnienia zdolności obronnych regionu.
0: Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi na dnie Oceanu Arktycznego. System ten, wykorzystujący pociski SCIF, ma być niewykrywalny i zdolny do długotrwałego pozostawania w uśpieniu, co stanowi poważne zagrożenie dla NATO. Projekt realizowany jest z udziałem specjalistycznych jednostek, takich jak okręt transportowy Zwiezdoczka i okręt podwodny Sarow. Działania te nie naruszają międzynarodowych traktatów, jeśli odbywają się w rosyjskich wodach terytorialnych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych, warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji. Polacy chętnie wybierają żywotniki do tworzenia żywopłotów, ale te popularne iglaki mogą przynosić pecha. Ludowe podania ostrzegają, że sadzenie tui w pobliżu domów może negatywnie wpływać na relacje rodzinne i zdrowie domowników. Dawniej kojarzono je ze smutkiem i umieszczano głównie na cmentarzach. Eksperci zwracają uwagę na toksyczne substancje wydzielane przez te rośliny. Lustra w domu często tracą blask przez kurz, odciski palców i inne zabrudzenia. Zamiast sięgać po drogie detergenty, można wykorzystać prosty domowy sposób z herbatą. Wystarczy zaparzyć mocną herbatę, ostudzić ją, przelać do butelki z atomizerem i spryskać lustro. Następnie wyczyścić miękką ściereczką, a na koniec osuszyć suchą szmatką, co pozwoli uniknąć smug i zacieków.
2: Dominika Chorosińska ponownie wspiera akcję charytatywną Łatwoganga, który jedzie rowerem przez Polskę, zbierając pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchena, a celem zbiórki jest 12 milionów złotych. Dotychczas udało się zebrać ponad 8,2 miliona złotych. Chorosińska, mimo wcześniejszych kontrowersji, aktywnie nagłaśnia tę inicjatywę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka

0: artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 79. Festiwal filmowy w Cannes zakończony, a Paweł Pawlikowski triumfuje, zdobywając swoją drugą Złotą Palmę za reżyserię filmu Ojczyzna. Na czerwonym dywanie nie zabrakło błysku i elegancji z Małgorzatą Belą i Ewą Longorią na czele. Polskie akcenty były mocno obecne, a historie równoległe i Spiritus Sanctus walczyły o nagrody. Jak widać, Cannes to nie tylko filmy, ale i prawdziwy pokaz mody, gdzie gwiazdy lśnią niczym diamenty. Doda zaprasza na Doda Mega Camp, gdzie za jedyne 7,5 do 10 tysięcy złotych można nauczyć się, jak wyglądać jak ona. W pakiecie 5 dni w Grudku nad Dunajcem, treningi, warsztaty i luksusowe otoczenie. Doda obiecuje nie tylko kaloryfer na brzuchu, ale i wzmocnienie mentalu. Tylko dla tych, którzy już uprawiają sport. Więc jeśli ktoś myśli, że to wakacje, to lepiej niech zostanie w domu. Taco Hemingway, czyli Filip Tadeusz Szczęśniak, nie przestaje zaskakiwać. Jego koncerty wyprzedają się w mgnieniu oka, a trasa 2026 Plapspelsapsaur już teraz jest jednym z największych wydarzeń muzycznych roku. Tymczasem jego partnerka, Iga Lis, zaskoczyła fanów, publikując zdjęcia z ukochanym prosto zza kulis koncertów na PEGE Narodowym. Para, znana z unikania blasku fleszy, znów przypomniała o sobie, choć pewnie zniknie na kolejne miesiące, pozostawiając fanów w oczekiwaniu na kolejne wspólne zdjęcie. 70. konkurs piosenki Eurowizji przeszedł do historii z Bułgarką Darą na czele, ale to nie jej zwycięstwo wzbudziło największe emocje. W cieniu triumfu znalazł się bojkot konkursu, który wywołała obecność Izraela. Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni, kiedyś marząca o Eurowizji, teraz stanowczo odrzuca udział, dopóki Izrael jest w grze. Polskie jury, przyznając Izraelowi maksymalne punkty, dolało oliwy do ognia, a Kasia nie kryje rozczarowania. Na Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie emocje sięgnęły zenitu, gdy artyści oddali hołd Stanisławowi Sojce. Wzruszający moment, gdy wszyscy na scenie zaśpiewali jego utwór, przypomniał, jak wielki wpływ miał na polską muzykę. Publiczność nie kryła łez, a festiwalowa zabawa ustąpiła miejsca refleksji. Sojka, mistrz łączenia jazzu, popu i poezji, znów poruszył serca. Piotr Garkowski, Hankę, znany jako Łatwogang, znowu zaskakuje. Po rekordowej zbiórce 282 milionów złotych, teraz w 3 dni uzbierał 12 milionów na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, a terapia genowa w Stanach Zjednoczonych to jego jedyna szansa. Ale Łatwogang nie zwalnia tempa. Nadwyżka z akcji trafi do kolejnego potrzebującego dziecka, 4-letniego Adasia. Wygląda na to, że ten influencer na rowerze ma więcej energii niż niejeden superbohater. Świat show biznesu wstrząśnięty. Stuart McLean, znany z seriali Virgin River i Arrow, został znaleziony martwy w Lions Bay. Kanadyjska policja potwierdziła, że doszło do zabójstwa, a śledztwo trwa. Aktor, który zawsze rozśmieszał wszystkich wokół, teraz pozostawił po sobie pustkę, której nie da się wypełnić.
0: Świat show biznesu wstrząśnięty niespodziewaną tragedią. Nicola Węgłowska, córka znanego aktora Mariusza Węgłowskiego, zmarła w wieku zaledwie 24 lat. Prokuratura we Wrocławiu prowadzi śledztwo, próbując rozwikłać tajemnicę tej nagłej śmierci. Mariusz Węgłowski, znany z ról twardych policjantów, teraz zmaga się z bólem, który nie mieści się w żadnym scenariuszu. Czyżby życie pisało najbardziej dramatyczne scenariusze?
1: Demi Moore, niekwestionowana królowa tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes, przyciąga uwagę nie tylko swoimi kreacjami, ale i coraz bardziej wychudzoną sylwetką. W Hollywood znów zapanowała moda na skrajną szczupłość, a fani z niepokojem obserwują, jak ich ulubiona gwiazda staje się coraz cieńsza. Na czerwonym dywanie Moore zachwycała w różowej sukni z wielką kokardą, a potem zaskoczyła awangardowym zestawem z piórami. Czyżby powrót do heroin chic był już faktem? W 1992 roku na festiwalu Reading zespół L7 zyskał nieśmiertelną sławę, ale nie dzięki muzyce. Wokalistka Donita Sparks, zirytowana błotem i awarią sprzętu, rzuciła w tłum zużytym tamponem, co stało się symbolem buntu i walki z seksizmem. Choć gest ten przyćmił muzyczny dorobek grupy, umocnił ich status jako nieustraszonych buntowniczek. Kurt Cobain uznał to za genialne, a media zyskały temat na dekady.
0: Metalowe rogi, które wielu kojarzy z mrocznymi rytuałami, to w rzeczywistości gest ochronny z włoskiego folkloru, wprowadzony na scenę przez Roniego Jamesa Dio. Wokalista Black Sabbath, zastępując Ozziego Osborna, szukał własnego znaku rozpoznawczego i znalazł go w rodzinnym przesądzie. Choć gest ten stał się symbolem jedności fanów metalu, Dio musiał wielokrotnie tłumaczyć, że nie ma on nic wspólnego z satanizmem. Tymczasem Gene Simmons z Kiss próbował opatentować ten gest, co wywołało falę krytyki i kontrowersji w świecie rocka.
1: Chris Cornell, jadąc przez Seattle, przypadkowo usłyszał w radiu frazę Black Hole Sun, której nikt nie powiedział. Zamiast zignorować to przesłyszenie, w kwadrans stworzył jeden z największych hitów Soundgarden. Choć obawiał się, że utwór brzmi zbyt popowo, producent i zespół dostrzegli w nim potencjał na światowy przebój. Black Hole Sun zdobyło Grammy, a surrealistyczny teledysk z upiornymi uśmiechami stał się ikoną MTV. A co na to sam Cornell? Twierdził, że tekst to tylko zabawa językiem, bez głębszego sensu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1028 hektopaskali. Ciepłe dni otulają miasto przyjaznym klimatem, który sprzyja aktywności na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja zatrzymała czterech mężczyzn na posesji w Kobyłce, gdzie prowadzono nielegalny demontaż kradzionych samochodów. Trzej Polacy usłyszeli zarzuty paserstwa, a ich działalność miała związek z obywatelami Gruzji, którzy zamawiali części. Na miejscu znaleziono ponad 120 części samochodowych, w tym elementy Toyota Corolli, skradzionych w Warszawie i okolicach. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia.
2: W mediach społecznościowych wybuchła burza po wpisie twórców katolickiego profilu "Trudno być katolikiem, ale warto", którzy ostrzegli rodziców przed animacją "Kuro Zając" i "Świątynia Świstaka". Autorzy sugerują, że film zawiera treści związane ze społecznością LGBTQ+, co wywołało lawinę komentarzy. Internauci, w tym rodzice i fani popkultury, kwestionują tę interpretację, podkreślając, że animacja promuje wartości takie jak tolerancja i akceptacja. Eksperci przypominają, że obawy o negatywny wpływ osób nieheteronormatywnych na dzieci są bezpodstawne.
1: W nocy na Nowym Świecie w Warszawie doszło do poważnego wypadku. Miejski autobus potrącił 34-letnią kobietę, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Kierowca autobusu, 28-letni mężczyzna, był trzeźwy, a zdarzenie miało miejsce poza przejściem dla pieszych. Policja bada okoliczności wypadku. W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym niespełna 2-letni chłopiec utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Prokuratura wszczęła śledztwo, a dwie kobiety, odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci, usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Obie zostały objęte dozorem policyjnym i mają zakaz kontaktowania się ze świadkami oraz ze sobą nawzajem. Śledztwo trwa, a prokuratura planuje dalsze przesłuchania.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawa przeżywa muzyczne szaleństwo dzięki Taco Hemingwayowi, który dwukrotnie wyprzedał PGE Narodowy w ramach trasy Taco Hemingway 2026 Place Pitzour. Tysiące fanów zgromadziło się pod stadionem, tworząc niezapomnianą atmosferę. W związku z koncertami prowadzono zmiany w organizacji ruchu w stolicy, a władze apelują o korzystanie z transportu publicznego, szczególnie drugiej linii metra. Po zakończeniu koncertów uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów i autobusów, aby sprawnie rozwieźć uczestników.
1: Zaginęła 16-letnia Lena Spica z Otwocka. Ostatni raz widziana była w piątek, 22 maja, około godziny 13 w rejonie ulicy Kochanowskiego. Lena ma 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach. Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem na teren Morskiego Oka, co wywołało oburzenie i medialną burzę. Początkowo ukarany mandatem w wysokości 100 zł, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami. Małopolska policja domaga się 5-letniego zakazu wjazdu do strefy Schengen dla mężczyzny. Sprawa jest rozpatrywana na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
2: Łatwo Gang, znany z charytatywnych akcji, ponownie rusza do działania, tym razem na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Celem jest zebranie 12 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Influencer, który zorganizował akcję, podkreśla, że każda wpłata może pomóc uratować życie chłopca. Zbiórka trwa, a licznik nie zwalnia tempa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Starych Żukowicach odbył się pogrzeb ojca i dwóch synów, którzy zginęli w tragicznym wypadku w Smykowie. W uroczystości uczestniczyła niemal cała społeczność, a ksiądz wygłosił wzruszające kazanie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku, w którym samochód mężczyzn zderzył się z ciężarówką. Andrzej, Paweł i Józef zostali pochowani na miejscowym cmentarzu. Kultowe piramidy w Ustroniu Zawodziu, niegdyś symbol luksusu PRL, powoli znikają. Te charakterystyczne budynki, zaprojektowane przez wybitnych architektów, były miejscem wypoczynku dla elity PRL. Po przemianach ustrojowych losy kompleksu potoczyły się dramatycznie, a dawny hotel Maciejka popada w ruinę. Próby przekształcenia go w luksusowe kasyno spotkały się z oporem mieszkańców, co ostatecznie doprowadziło do jego zaniedbania. 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Prokuratura ustaliła, że polityk jechał prawidłowo, a kierowca Mitsubishi, który uderzył w jego rower, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmiertelnego wypadku. Ekspertyza biegłych wykluczyła usterkę pojazdu jako przyczynę zdarzenia. Mimo to kierowca pozostaje na wolności po wpłaceniu kaucji. Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowic, ostrzega przed możliwymi problemami w ruchu turystycznym i nowym zagrożeniem zdrowotnym tego lata. Podczas upałów może pojawić się nowy wariant wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje również utrudnienia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz wzrost liczby lokalnych ognisk zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się szybko i zaskakująco.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mija 10 lat od tragicznej śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Choć policjanci zostali skazani, rodzina wciąż czuje brak sprawiedliwości. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, apeluje o wznowienie śledztwa, wskazując na nowe okoliczności dotyczące przyczyny zgonu. Sprawa pozostaje bolesnym tematem dla bliskich i budzi kontrowersje w społeczeństwie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Dzisiejsza ciepła pogoda nadaje dniom optymizmu i delikatnej lekkości. Idealny czas na wyciszenie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Podolski, mistrz świata z 2014 roku, zakończył piłkarską karierę i został właścicielem Górnika Zabrze. W czwartek sfinalizował zakup większościowego pakietu udziałów w klubie, a już w piątek ogłosił swoje przejście na piłkarską emeryturę. Podolski zamierza teraz skupić się na budowie silnego Górnika. To koniec jednego rozdziału i początek nowej ery dla byłego piłkarza.
2: Widzew Łódź pokonał Piasta Gliwice 2-1, zapewniając sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Bramki dla Widzewa zdobyli Angel Baena i Mariusz Fornalczyk, a dla Piasta trafił Hugo Vallejo. Dzięki temu zwycięstwu oba zespoły pozostają w najwyższej klasie rozgrywkowej, a z ligi spada Lechia Gdańsk. Po porażce z Termalicą Bruk Bet Nieciecza. Na stadionie w Łodzi zasiadło ponad 17 tysięcy kibiców, którzy świętowali sukces swojej drużyny. Real Madryt kończy nieudany sezon meczem z Atletikiem Bilbao. Trener Alvaro Arbeloa ogłosił, że po tym spotkaniu opuszcza klub, co otwiera drogę do powrotu José Mourinho. Portugalczyk, który prowadził Real w latach od 2010 do 2013, ma odbudować drużynę. Fabrizio Romano potwierdził, że Mourinho doszedł już do porozumienia z królewskimi.
1: Tomasz Wałdoch, były kapitan reprezentacji Polski i legenda Schalke 4 Gelsenkirchen, zaskoczył swoim wyglądem podczas Galaktiokos Show 2026. Choć ma już 55 lat, wciąż prezentuje się znakomicie. Wałdoch, znany z solidnej gry obronnej, rozegrał 74 mecze w drużynie narodowej, a jego kariera klubowa obejmowała występy w VfL Bochum i Jagiellonii Białystok. Mimo że wielu jego kolegów z boiska często pojawia się w mediach, on pozostaje na uboczu. 4 młodych polskich piłkarzy zostało nominowanych do prestiżowej nagrody Golden Boy. Oskar Pietuszewski, Kacper Potulski, Wojciech Mońka i Michał Gurgul znaleźli się w gronie 100 najlepszych młodych zawodników w Europie. Pietuszewski błyszczy w FC Porto, Potulski gra w FSV Mainz 5, a Mońka i Gurgul zdobyli Mistrzostwo Polski z Lechem Poznań. Nominacja to ogromne wyróżnienie dla polskiego futbolu.
2: Selekcjoner reprezentacji Anglii, Thomas Tuchel, ogłosił skład na nadchodzący mundial, zaskakując wielu kibiców. Z kadry zostali wykluczeni Harry Maguire z Manchesteru United i Phil Foden z Manchesteru City. Maguire, który miał świetny sezon, wyraził swoje rozczarowanie w emocjonalnym oświadczeniu w sieci. Mundial 2026 roku rozpoczyna się już 11 czerwca, a Neymar będzie jednym z uczestników turnieju.
1: Dziś o 19.30 na stadionie imienia Edwarda Jancarza w Gorzowie odbędzie się zaległy mecz czwartej kolejki PGE Ekstraligi, w którym Stal Gorzów zmierzy się z Motorem Lublin. Gospodarze po zwycięstwie w derbach liczą na niespodziankę przeciwko faworytowi ligi. Motor Lublin przyjeżdża osłabiony brakiem Fredrika Lindgrena, ale z Bartoszem Zmarzlikiem w składzie. Transmisja meczu dostępna będzie na Kanal Plus Sport oraz online.
2: Dziś wieczorem w Gizie, pod majestatycznymi piramidami, odbędzie się wyjątkowa walka bokserska. Oleksandr Usyk, niepokonany ukraiński pięściarz, broni pasa mistrza świata WBC w wadze ciężkiej przeciwko holenderskiemu kickbokserowi Rico Verhovenowi. To pierwszy pojedynek Usyka od lipca zeszłego roku, kiedy pokonał Daniela Dubois na Wembley. Verhoeven, były mistrz kickboksingu, staje do swojej drugiej bokserskiej walki, co czyni to wydarzenie jeszcze bardziej intrygującym. Marta Linkiewicz, znana wcześniej z kontrowersji, została powołana do kadry Polski w kickboksingu w formule low kick. Reprezentująca Unique Fight Club Warszawa, zawodniczka zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Kielcach, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Jej sukces to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania, które przyniosły jej miejsce wśród najlepszych zawodniczek w kraju. Linkiewicz pokazuje, że sport może zmienić życie na lepsze.
1: Podczas trwającego Roland Garros 2026 w Paryżu tenisiści walczą nie tylko o tytuły, ale także o większe premie finansowe. Mistrzowie turnieju w singla zarobią niecałe 3 miliony euro. Jednak zawodnicy, w tym Iga Świątek, domagają się większego udziału w zyskach generowanych przez turnieje Wielkiego Szlema. Protestujący tenisiści planują opuszczać konferencje prasowe po 15 minutach, symbolizując tym samym 15% przychodów przeznaczanych na nagrody. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a zawodnicy żądają także składek na świadczenia socjalne i większego wpływu na harmonogram rozgrywek. Pierwsza edycja gali Fight Mode przyniosła wiele emocji, a największym zaskoczeniem była porażka Macieja Stricza Sulenckiego z Kacprem Formelą po decyzji sędziów. Mimo początkowej dominacji Sulenckiego, Formela zdołał odwrócić losy walki, narzucając mordercze tempo. W drugim, najważniejszym starciu wieczoru Jessica Kusz pokonała Dominikę Rybak na punkty, mimo brutalnej wymiany ciosów. Obie zawodniczki wykazały się niezwykłą determinacją, ale to Kusz zdobyła jednogłośne uznanie sędziów.
2: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciąga uwagę przed Mistrzostwami Świata 2026. Chorwacka modelka i influencerka wydała piosenkę We Are The People, którą nazywa hymnem nadchodzącego turnieju. W teledysku występuje w odważnych kreacjach, co jest jej znakiem rozpoznawczym. Knoll, która zyskała popularność podczas Mundialu w Katarze, kontynuuje swoją karierę jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1028 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto delikatnym rytmem przebudzenia. Czas na chwilę wyciszenia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Bruno zaskoczy Karolinę propozycją szybkiego ślubu w Las Vegas. Choć początkowo niepewna, Karolina ostatecznie zgodzi się na ten szalony pomysł. Ślub odbędzie się w poniedziałek, 25 maja o godzinie 25 w TVP 2. Jednak to, co miało być romantycznym wydarzeniem, szybko zamieni się w katastrofę. Karolina, ubrana w kowbojski strój, wręczy Brunowi niespodziewany prezent ślubny, który zmieni wszystko. Bruno szybko pożałuje swojej decyzji, gdy odkryje, że jego świeżo upieczona żona ma na sumieniu przestępstwo. To wydarzenie może mieć poważne konsekwencje dla obojga.
2: W najnowszym 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, emocje sięgną zenitu. Justin, zdesperowany po zniszczeniu jego życia osobistego przez złośliwy deepfake, podejmie dramatyczną walkę o swoje dobre imię. Zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność ukochanej Oli, która po obejrzeniu sfabrykowanego nagrania wyprowadziła się do matki. W hotelu Stanskich atmosfera jest napięta, a Justin, wspierany przez informatyka Sebastiana Kowalskiego, próbuje zdobyć dowody na manipulację Karoliny. Czy uda mu się odkryć prawdę i odzyskać zaufanie Oli? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji już wkrótce na TVP2. M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie.
1: Pierwsza miłość wkracza na antenę z emocjonującym 4028 odcinkiem. Już 1 czerwca widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń pod kamienicą Marysi. Kacper, zmagający się z powrotem dawnego rywala, Pawła, traci kontrolę nad emocjami. Spotkanie obu mężczyzn przeradza się w gwałtowną konfrontację, która może zmienić wszystko. Kacper obawia się, że Paweł odbierze mu miejsce w rodzinie, które budował latami. Tymczasem Marysia i Julka z niecierpliwością czekają na wizytę Pawła, co tylko podsyca napiętą atmosferę. Czy Kacper ma powody do obaw? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, który można obejrzeć na Polsacie lub online na Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4028 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. W centrum uwagi znajdzie się dramat Maxa, gwiazdy drużyny Iskry. Zawodnik przeżywa trudne chwile po tym, jak jego ukochana Kamila odeszła do największego rywala, Borysa. To cios prosto w serce, który może zaważyć na jego występie w kluczowym meczu. Stawka jest ogromna, bo zwycięstwo otwiera Iskrze drogę do awansu do wyższej ligi. Czy Max znajdzie w sobie siłę, by pokonać osobiste problemy i poprowadzić drużynę do triumfu? Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem. Wszystkie odcinki można oglądać także online na platformie Polsat Box Go.
1: W 4228 odcinku serialu Pierwsza Miłość czekają nas prawdziwe emocje. Julita, zafascynowana wizją kariery medycznej, podejmuje ryzykowną grę, która może zniszczyć jej związek z Radkiem. Mimo że Radek otworzył przed nią serce i marzył o wspólnej przyszłości, Julita ukrywa przed nim swoje układy z Florianem. Konflikt interesów osiąga punkt kulminacyjny, gdy Julita otrzymuje ofertę, która może otworzyć jej drzwi do wielkiego świata medycyny. Czy Radek będzie w stanie wybaczyć jej nielojalność? Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. Wszystkie odcinki można także oglądać online na Polsat Box Go.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana scenerii dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 8/10.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Ciepłe dni przypominają, że przyroda budzi się do życia. Idealny czas na spacery i chwile wytchnienia.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński ostro skomentował interwencję służb w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego, nazywając ją polityczną prowokacją. Prezes PiS stwierdził, że przekroczono kolejną granicę, a obecna władza to zło w czystej postaci. Kaczyński wezwał do mobilizacji sił patriotycznych przeciwko rządzącym, podkreślając, że sytuacja jest elementem szerszego konfliktu politycznego. Andrzej Lepper, były wicepremier i lider samoobrony, zmarł 5 sierpnia 2011 roku. Prokuratura po śledztwie wykluczyła udział osób trzecich w jego śmierci, a postępowanie zostało umorzone. Mimo to jego postać wciąż budzi emocje z powodu licznych afer, w które był zamieszany, takich jak afera gruntowa czy seksafera. Oficjalne ustalenia pozostają jednak niezmienne, a spekulacje nie znajdują potwierdzenia w faktach.
3: Służby interweniowały w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego po dwóch fałszywych alarmach. Pierwsze zgłoszenie dotyczyło pożaru i zagrożenia życia dzieci, a drugie – zatrzymania krążenia. Mimo braku oznak pożaru i trudności w nawiązaniu kontaktu z mieszkańcami, zdecydowano się wejść do lokalu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada, że osoby odpowiedzialne za te fałszywe alarmy zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. W sobotę w pobliżu Białego Domu doszło do strzelaniny, w której funkcjonariusze Secret Service zastrzelili uzbrojonego mężczyznę. Napastnik otworzył ogień do agentów, a w wyniku wymiany ognia ranna została również przypadkowa osoba. Mężczyzna, znany służbom z wcześniejszych incydentów, zmarł w szpitalu. Prezydent Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu, ale strzelanina miała miejsce kilkaset metrów od rezydencji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W wyniku eksplozji gazu w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shaanxi zginęło co najmniej 82 górników. Do tragedii doszło w piątek, gdy zarząd kopalni

0: Felix Azji. Od 2012 roku niszczy polskie ogrody, atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki chemiczne, które skutecznie eliminują owady. Ważne jest szybkie działanie, by uchronić rośliny przed całkowitym zniszczeniem. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Rok szkolny rozpocznie się 1 września, a zakończy 25 czerwca przyszłego roku. Przewidziano zimową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną przerwę świąteczną od 25 do 30 marca. Ferie zimowe odbędą się w 3 turach, zależnie od województwa, między 18 stycznia a 28 lutego.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, znana jest z elegancji i subtelnego wpływu w życiu publicznym. Jako zodiakalna ryba charakteryzuje się wrażliwością i życiową mądrością, co czyni ją wsparciem emocjonalnym dla męża w stresującym świecie polityki. Nawrocka dba o głęboką więź w małżeństwie, oferując bezwarunkowe wsparcie i tworząc dom pełen ciepła. Jej styl, pełen klasy i wdzięku, jest przemyślany i zgodny z najnowszymi trendami. Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, podzieliła się szczegółami na temat życia rodzinnego, podkreślając bliskie relacje z córką Aleksandrą i zięciem Kubą Badachem. Rodzinę Kwaśniewskich łączy wspólna pasja do narciarstwa, które traktują jako ważny element wspólnego spędzania czasu. Jolanta promuje również zdrowy styl życia, zachęcając do aktywności fizycznej, szczególnie w dojrzałym wieku. Podkreśla, że dbałość o jakość w każdym aspekcie życia jest dla niej kluczowa. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, zaskoczył internautów, stając za barem w swoim toruńskim pubie Mentzen i osobiście nalewając piwo. Polityk, znany z promowania filozofii ciężkiej pracy, szybko przyciągnął uwagę, pokazując się w nietypowej dla polityków roli. Zdjęcie, które opublikował, idealnie wpisuje się w jego strategię budowania wizerunku przedsiębiorcy. Ten niecodzienny ruch szybko podbił internet, przypominając o jego biznesowych przedsięwzięciach.
1: Donald Tusk, obecny premier Polski, od lat zmaga się z kontrowersjami wokół swoich słów z artykułu z 1987 roku, gdzie stwierdził, że polskość to nienormalność. Wypowiedź ta, często wyrywana z kontekstu, była częścią szerszej refleksji na temat polskiej tożsamości i nie miała na celu krytyki narodu. Tusk w tamtym czasie angażował się w działalność Solidarności i publikował teksty historyczne oraz intelektualne. Nawet Jarosław Kaczyński w 2022 roku przyznał, że Tusk w swoim artykule ostatecznie wybiera Polskę. Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1030 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
3: Reklama.
4: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4 osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska znów w centrum uwagi. Po sprzedaży domu z byłym mężem, Maciejem Pelą, aktorka zaskoczyła fanów tajemniczym wpisem na Instagramie. Czas trochę pożyć i pora zaplanować totalne wylogowanie. Te słowa wywołały lawinę spekulacji. Czyżby szykowała się na wielkie zmiany, czy po prostu potrzebuje chwili oddechu? Fani trzymają kciuki, a my czekamy na kolejne rewelacje. Katarzyna Nosowska, ikona polskiej muzyki lat 90., znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, ale życzeniami dla swojego syna Mikołaja, który właśnie kończy 30 lat. W swoim stylu, pełnym humoru i wzruszenia, Nosowska przypomina, że jeszcze nie schudła po ciąży, a jej syn ma już 3 dekady na karku. Fani są zachwyceni, a ich wspólny podcast Bliskoznaczni nadal podbija serca słuchaczy. Coraz mniej dzieci uczęszcza na lekcje religii, a pierwsza komunia święta staje się dla wielu celebrytów jedynie opcjonalnym wydarzeniem. Małgorzata Rozenek-Majdan i Edyta Górniak otwarcie mówią o tym, że ich dzieci same decydują o swojej duchowej drodze. Anna Mucha i Agnieszka Kaczorowska idą jeszcze dalej, wychowując swoje pociechy w duchu otwartości na wszystkie religie. Czyżby tradycyjna religijność traciła na znaczeniu w świecie gwiazd?
2: Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jerzyna znowu pokazali, jak przyciągnąć uwagę na festiwalu Polsat Hit 2026. Ibisz w swoim nieśmiertelnym stylu zaskoczył wszystkich rockowym lookiem i słynnym dzióbkiem, udowadniając, że czas dla niego stanął w miejscu. Paulina Sykut-Jerzyna również nie pozostawała w tyle, zachwycając nowoczesnym, rockowym stylem z kobiecym pazurem. Duet ten, jak zawsze, skradł całe show, a ich zdjęcia błyskawicznie obiegły media społecznościowe.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Księżniczka Magdalena, po dekadzie spędzonej w Stanach, wróciła do Szwecji z rodziną i od razu rzuciła się w wir pracy. Tym razem postanowiła podbić serca najmłodszych widzów swoim nowym serialem animowanym Hidden Islands, który zadebiutuje jesienią 2026 roku. Czyżby Magdalena chciała udowodnić, że nie tylko starsza siostra Wiktoria potrafi być na świeczniku? Czas pokaże, czy ekologiczne przygody trojga bohaterów przyciągną uwagę młodych widzów i poprawią wizerunek księżniczki. Justyna Steczkowska i Skolim zaskoczyli wszystkich swoim letnim hitem Mama Cita, który podzielił internautów, ale niewątpliwie stał się wiralowym fenomenem. Syn gwiazdy, Leon Myszkowski i jego narzeczona Ksenia nie kryją dumy, twierdząc, że są współtwórcami sukcesu piosenki. Para, przygotowując się do ślubu, dołączyła do Pytania na śniadanie, gdzie poprowadzą romantyczny cykl o zgodności par. Cóż, wygląda na to, że rodzina Steczkowskich nie przestaje zaskakiwać. Na festiwalu Polsat Hit w Sopocie Krzysztof Skiba i jego żona przyciągnęli wszystkie spojrzenia. Karolina Skiba po spektakularnej metamorfozie zaprezentowała się w ultraobcisłej sukience, która niemalże doprowadziła do modowej katastrofy. Biust prawie wypadł z dekoltu, ale para zdawała się tym nie przejmować, pozując z szerokimi uśmiechami. Krzysztof Skiba, jak zawsze, doskonale wiedział, jak skupić na sobie uwagę mediów. Żona dla Polaka wyrusza na podbój Australii. Po sukcesach w Ameryce Północnej czas na zielony kontynent, gdzie polska diaspora czeka na miłosne przygody. Kacper Kuszewski, ulubieniec widzów, znów poprowadzi program, a nagrania planowane są w Melbourne lub Sydney. Czy Polacy z antypodów znajdą swoje drugie połówki? Czas pokaże.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, znowu w centrum uwagi. Po emocjonującym występie w programie Królowa Przetrwania, celebrytka trafiła do szpitala, co zaniepokoiło jej fanów. Na Instagramie podzieliła się zdjęciem z wenflonem, podpisując je wymownie. Tak się kończą konfrontacje. Na szczęście już wróciła do domu, choć przyznaje, że musi się oszczędzać. Cóż, życie w blasku fleszy bywa wyczerpujące.
2: Ach, Dzień Matki. Czas, kiedy wszyscy prześcigają się w wymyślaniu najbardziej wzruszających życzeń dla swoich matek chrzestnych. Bo przecież zwykły prezent to za mało. Trzeba sięgnąć po słowa pełne emocji, które zapadną w pamięć na wieki. W końcu, kto by nie chciał być mistrzem w sztuce składania życzeń, które wywołują łzy wzruszenia? A może po prostu wystarczy krótki SMS z emoji? Bo przecież nowoczesność wymaga prostoty. Cóż, każdy sposób jest dobry, by pokazać, że pamiętamy o tych, którzy zawsze byli dla nas wsparciem.
1: Jimi Hendrix, ikona rocka, w 1969 roku przeżył coś, co mogłoby być scenariuszem filmu sensacyjnego. Po wyjściu z nowojorskiego klubu został porwany przez drobnych przestępców, a cała akcja miała być rzekomo zaaranżowana przez jego własnego menedżera, Michaela Jefferiego. Legenda głosi, że gangster Joe Gallo uratował Jimiego, ale prawda jest bardziej przyziemna. Gallo siedział wtedy w więzieniu. Cała ta mroczna intryga pędziła Hendrixa w paranoję, a jego relacje z menedżerem stały się jeszcze bardziej napięte aż do tragicznego końca.
2: W 1981 roku w szwajcarskim Montreux doszło do muzycznego starcia tytanów. Queen i David Bowie w atmosferze pełnej napięć i pizzy stworzyli stworzyli Under Pressure. Legendarne spotkanie niemal zakończyło się katastrofą, gdy John Deacon po kolacji z winem zapomniał słynnego riffu basowego. Na szczęście Bowie wkroczył do akcji, ratując sytuację. Choć utwór stał się hitem, jego powstanie było pełne dramatów, a Queen i Bowie nigdy nie wykonali go razem na żywo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Toruniu z temperaturą 17 stopni. W Katowicach natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1028 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja w Otwocku poszukuje 16-letniej Leny Spisi, która zaginęła w piątek, 22 maja. Nastolatka była ostatnio widziana około godziny 13 przy ulicy Kochanowskiego. Lena ma około 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne, proste włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Na trasie S8 w okolicach Wolicy doszło do poważnego wypadku. Kobieta kierująca Peugeotem z trojgiem dzieci straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Jedno z dzieci wypadło z samochodu przez tylną szybę, ale wszystkie dzieci zostały już wypisane ze szpitala. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: W centrum Warszawy rozpoczną się nocne remonty dróg w okolicach Dworca Centralnego. Prace na ulicy Emilii Plater ruszą z poniedziałku na wtorek, a zakończą się w środę rano. W środę wieczorem drogowcy przeniosą się do Alei Jerozolimskich, gdzie utrudnienia potrwają do czwartkowego poranka. Zmiany w ruchu obejmą także trasy autobusów miejskich. W najbliższą sobotę, 30 maja.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni i wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1028 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Bruno zaskoczy Karolinę propozycją szybkiego ślubu w Las Vegas. Choć początkowo niepewna, Karolina ostatecznie zgodzi się na ten szalony pomysł. Ślub odbędzie się w poniedziałek, 25 maja o godzinie 25 w TVP 2. Jednak to, co miało być romantycznym wydarzeniem, szybko zamieni się w katastrofę. Karolina, ubrana w kowbojski strój, wręczy Brunowi niespodziewany prezent ślubny, który zmieni wszystko. Bruno szybko pożałuje swojej decyzji, gdy odkryje, że jego świeżo

0: zniszczona żona ma na sumieniu przestępstwo. To wydarzenie może mieć poważne konsekwencje dla obojga.
1: W najnowszym 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, emocje sięgną zenitu. Justin, zdesperowany po zniszczeniu jego życia osobistego przez złośliwy deepfake, podejmie dramatyczną walkę o swoje dobre imię. Zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność ukochanej Oli, która po obejrzeniu sfabrykowanego nagrania wyprowadziła się do matki. W hotelu Stanskich atmosfera jest napięta, a Justin, wspierany przez informatyka Sebastiana Kowalskiego, próbuje zdobyć dowody na manipulację Karoliny. Czy uda mu się odkryć prawdę i odzyskać zaufanie Oli? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji już wkrótce na TVP2. M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie.
0: Pierwsza miłość wkracza na antenę z emocjonującym 4028 odcinkiem. Już 1 czerwca widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń pod kamienicą Marysi. Kacper, zmagający się z powrotem dawnego rywala, Pawła, traci kontrolę nad emocjami. Spotkanie obu mężczyzn przeradza się w gwałtowną konfrontację, która może zmienić wszystko. Kacper obawia się, że Paweł odbierze mu miejsce w rodzinie, które budował latami. Tymczasem Marysia i Julka z niecierpliwością czekają na wizytę Pawła, co tylko podsyca napiętą atmosferę. Czy Kacper ma powody do obaw? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, który można obejrzeć na Polsacie lub online na Polsat Box Go.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4028 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. W centrum uwagi znajdzie się dramat Maxa, gwiazdy drużyny Iskry. Zawodnik przeżywa trudne chwile po tym, jak jego ukochana Kamila odeszła do największego rywala, Borysa. To cios prosto w serce, który może zaważyć na jego występie w kluczowym meczu. Stawka jest ogromna, bo zwycięstwo otwiera Iskrze drogę do awansu do wyższej ligi. Czy Max znajdzie w sobie siłę, by pokonać osobiste problemy i poprowadzić drużynę do triumfu? Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem. Wszystkie odcinki można oglądać także online na platformie Polsat Box Go.
0: W 4228 odcinku serialu Pierwsza Miłość czekają nas prawdziwe emocje. Julita, zafascynowana wizją kariery medycznej, podejmuje ryzykowną grę, która może zniszczyć jej związek z Radkiem. Mimo że Radek otworzył przed nią serce i marzył o wspólnej przyszłości, Julita ukrywa przed nim swoje układy z Florianem. Konflikt interesów osiąga punkt kulminacyjny, gdy Julita otrzymuje ofertę, która może otworzyć jej drzwi do wielkiego świata medycyny. Czy Radek będzie w stanie wybaczyć jej nielojalność? Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. Wszystkie odcinki można także oglądać online na Polsat Box Go.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana sceny dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 80.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 7 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś mija 11 lat od pierwszego zwycięstwa Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich w Polsce. W drugiej turze wyborów, która odbyła się 24 maja 2015 roku, Duda pokonał urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego, zdobywając około 51,5% głosów. W trakcie głosowania doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z lokali wyborczych na Śląsku, gdzie zmarła starsza kobieta, co spowodowało przedłużenie ciszy wyborczej. Frekwencja w drugiej turze wyniosła ponad 55%. W Gdańsku doszło do fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego, co wywołało pytania o brak ochrony SOP. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśniło, że lokal nie należy bezpośrednio do prezydenta, dlatego nie jest objęty ochroną. Premier Donald Tusk podkreślił, że fałszywe alarmy są poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa i zapowiedział działania mające na celu zidentyfikowanie sprawców. Służby intensywnie pracują nad ustaleniem, kto stoi za tymi zgłoszeniami. Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada al-Saadiego, który miał planować zamach na Iwankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie. Władze Stanów Zjednoczonych odwołały rotacyjne rozmieszczenie swoich żołnierzy w Polsce, co wywołało szok i poczucie zdrady w Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem niespójnej komunikacji między obecną a poprzednią administracją amerykańską. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zaproponował zamiast tego stałą, choć mniejszą obecność wojskową, co mogłoby odbudować zaufanie i przynieść oszczędności. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii wezwali NATO do przekształcenia misji Air Policing w pełnoprawną obronę powietrzną. Apel ten jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z dronami i rosyjską dezinformacją. W ostatnich dniach doszło do incydentów z dronami, które naruszyły przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, co podkreśla potrzebę wzmocnienia obrony. Prezydenci podkreślają konieczność zwiększenia obecności sojuszników i wzmocnienia zdolności obronnych regionu.
0: Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych.

0: organowym, który chroni i uelastycznia włosy. Trycholożka Olga Poniatowska podkreśla, że higiena skóry głowy wymaga mycia co 3 dni, niezależnie od widocznego przetłuszczenia. Unikanie gorącej wody i odpowiednie stosowanie odżywek również wpływa na kondycję fryzury.
1: Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rosoł, ulubiona zupa na polskich stołach, często bywa mętny, co psuje jego wygląd. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie mu klarowności. Wystarczy dodać kilka kropli soku z cytryny lub octu, co spowoduje koagulację drobnych cząsteczek białka odpowiedzialnych za mętność. Dzięki temu rosół odzyska przejrzystość, nie tracąc na smaku. Lustra w domu często tracą blask przez kurz, odciski palców i inne zabrudzenia. Zamiast sięgać po drogie detergenty, można wykorzystać prosty domowy sposób z herbatą. Wystarczy zaparzyć mocną herbatę, ostudzić ją, przelać do butelki z atomizerem i spryskać lustro. Następnie wyczyścić miękką ściereczką, a na koniec osuszyć suchą szmatką, co pozwoli uniknąć smug i zacieków. Truskawki szybko tracą świeżość, ale istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Zanurzenie owoców w roztworze z miodu i wody może przedłużyć ich świeżość nawet dwukrotnie. Wystarczy rozpuścić jedną łyżeczkę miodu w jednej szklance wody i zalać truskawki. Ważne jest także przechowywanie ich w szerokim pojemniku z ręcznikiem papierowym, co pomoże wchłonąć nadmiar wilgoci.
0: Dominika Chorosińska ponownie wspiera akcję charytatywną Łatwoganga, który jedzie rowerem przez Polskę, zbierając pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchena, a celem zbiórki jest 12 milionów złotych. Dotychczas udało się zebrać ponad 8,2 miliona złotych. Chorosińska, mimo wcześniejszych kontrowersji, aktywnie nagłaśnia tę inicjatywę.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 13 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 79. Festiwal filmowy w Cannes zakończony, a Paweł Pawlikowski triumfuje, zdobywając swoją drugą Złotą Palmę za reżyserię filmu Ojczyzna. Na czerwonym dywanie nie zabrakło błysku i elegancji z Małgorzatą Belą i Ewą Longorią na czele. Polskie akcenty były mocno obecne, a historie równoległe i Spiritus Sanctus walczyły o nagrody. Jak widać, Cannes to nie tylko filmy, ale i prawdziwy pokaz mody, gdzie gwiazdy lśnią niczym diamenty. Doda zaprasza na Doda Mega Camp, gdzie za jedyne 7,5 do 10 tysięcy złotych można nauczyć się, jak wyglądać jak ona. W pakiecie 5 dni w Gródku nad Dunajcem, treningi, warsztaty i luksusowe otoczenie. Doda obiecuje nie tylko kaloryfer na brzuchu, ale i wzmocnienie mentalu. Tylko dla tych, którzy już uprawiają sport. Więc jeśli ktoś myśli, że to wakacje, to lepiej niech zostanie w domu. Taco Hemingway, czyli Filip Tadeusz Szczęśniak, nie przestaje zaskakiwać. Jego koncerty wyprzedają się w mgnieniu oka, a trasa 2026 Plac Belsazar już teraz jest jednym z największych wydarzeń muzycznych roku. Tymczasem jego partnerka, Iga Lis, zaskoczyła fanów, publikując zdjęcia z ukochanym prosto zza kulis koncertów na PEGE Narodowym. Para, znana z unikania blasku fleszy, znów przypomniała o sobie, choć pewnie zniknie na kolejne miesiące, pozostawiając fanów w oczekiwaniu na kolejne wspólne zdjęcie. 70. konkurs piosenki Eurowizji przeszedł do historii z Bułgarką Darą na czele, ale to nie jej zwycięstwo wzbudziło największe emocje. W cieniu triumfu znalazł się bojkot konkursu, który wywołała obecność Izraela. Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni, kiedyś marząca o Eurowizji, teraz stanowczo odrzuca udział, dopóki Izrael jest w grze. Polskie jury, przyznając Izraelowi maksymalne punkty, dolało oliwy do ognia, a Kasia nie kryje rozczarowania. Na Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie emocje sięgnęły zenitu, gdy artyści oddali hołd Stanisławowi Sojce. Wzruszający moment, gdy wszyscy na scenie zaśpiewali jego utwór, przypomniał, jak wielki wpływ miał na polską muzykę. Publiczność nie kryła łez, a festiwalowa zabawa ustąpiła miejsca refleksji. Sojka, mistrz łączenia jazzu, popu i poezji, znów poruszył serca. Piotr Garkowski, Hanke, znany jako Łatwogang, znowu zaskakuje. Po rekordowej zbiórce 282 milionów złotych, teraz w 3 dni uzbierał 12 milionów na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, a terapia genowa w Stanach Zjednoczonych to jego jedyna szansa. Ale Łatwogang nie zwalnia tempa. Nadwyżka z akcji trafi do kolejnego potrzebującego dziecka, 4-letniego Adasia. Wygląda na to, że ten influencer na rowerze ma więcej energii niż niejeden superbohater. Świat show biznesu wstrząśnięty. Stuart McLean, znany z seriali Virgin River i Arrow, został znaleziony martwy w Lions Bay. Kanadyjska policja potwierdziła, że doszło do zabójstwa, a śledztwo trwa. Aktor, który zawsze rozśmieszał wszystkich wokół, teraz pozostawił po sobie pustkę, której nie da się wypełnić.
2: Świat show biznesu wstrząśnięty niespodziewaną tragedią. Nicola Węgłowska, córka znanego aktora Mariusza Węgłowskiego, zmarła w wieku zaledwie 24 lat. Prokuratura we Wrocławiu prowadzi śledztwo, próbując rozwikłać tajemnicę tej nagłej śmierci. Mariusz Węgłowski, znany z ról twardych policjantów, teraz zmaga się z bólem, który nie mieści się w żadnym scenariuszu. Czyżby życie pisało najbardziej dramatyczne scenariusze?
1: Demi Moore, niekwestionowana królowa tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes, przyciąga uwagę nie tylko swoimi kreacjami, ale i coraz bardziej wychudzoną sylwetką. W Hollywood znów zapanowała moda na skrajną szczupłość, a fani z niepokojem obserwują, jak ich ulubiona gwiazda staje się coraz cieńsza. Na czerwonym dywanie Moore zachwycała w różowej sukni z wielką kokardą, a potem zaskoczyła awangardowym zestawem z piórami. Czyżby powrót do heroin chic był już faktem? W 1992 roku na festiwalu Reading zespół L7 zyskał nieśmiertelną sławę, ale nie dzięki muzyce. Wokalistka Donita Sparks, zirytowana błotem i awarią sprzętu, rzuciła w tłum zużytym tamponem, co stało się symbolem buntu i walki z seksizmem. Choć gest ten przyćmił muzyczny dorobek grupy, umocnił ich status jako nieustraszonych buntowniczek. Kurt Cobain uznał to za genialne, a media zyskały temat na dekady.
2: Metalowe rogi, które wielu kojarzy z mrocznymi rytuałami, to w rzeczywistości gest ochronny z włoskiego folkloru, wprowadzony na scenę przez Roniego Jamesa Dio. Wokalista Black Sabbath, zastępując Ozziego Osborna, szukał własnego znaku rozpoznawczego i znalazł go w rodzinnym przesądzie. Choć gest ten stał się symbolem jedności fanów metalu, Dio musiał wielokrotnie tłumaczyć, że nie ma on nic wspólnego z satanizmem. Tymczasem Gene Simmons z Kiss próbował opatentować ten gest, co wywołało falę krytyki i kontrowersji w świecie rocka.
1: Chris Cornell, jadąc przez Seattle, przypadkowo usłyszał w radiu frazę Black Hole Sun, której nikt nie powiedział. Zamiast zignorować to przesłyszenie, w kwadrans stworzył jeden z największych hitów Soundgarden. Choć obawiał się, że utwór brzmi zbyt popowo, producent i zespół dostrzegli w nim potencjał na światowy przebój. Black Hole Sun zdobyło Grammy, a surrealistyczny teledysk z upiornymi uśmiechami stał się ikoną MTV. A co na to sam Cornell? Twierdził, że tekst to tylko zabawa językiem, bez głębszego sensu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1028 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako umiarkowane, a w Katowicach jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja zatrzymała czterech mężczyzn na posesji w Kobyłce, gdzie prowadzono nielegalny demontaż kradzionych samochodów. Trzej Polacy usłyszeli zarzuty paserstwa, a ich działalność miała związek z obywatelami Gruzji, którzy zamawiali części. Na miejscu znaleziono ponad 120 części samochodowych, w tym elementy z Toyota Corolli, skradzionych w Warszawie i okolicach. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia.
2: W mediach społecznościowych wybuchła burza po wpisie twórców katolickiego profilu "Trudno być katolikiem, ale warto", którzy ostrzegli rodziców przed animacją "Kuro Zając" i "Świątynia Świstaka". Autorzy sugerują, że film zawiera treści związane ze społecznością LGBTQ+, co wywołało lawinę komentarzy. Internauci, w tym rodzice i fani popkultury, kwestionują tę interpretację, podkreślając, że animacja promuje wartości takie jak tolerancja i akceptacja. Eksperci przypominają, że obawy o negatywny wpływ osób nieheteronormatywnych na dzieci są bezpodstawne.
1: W nocy na Nowym Świecie w Warszawie doszło do poważnego wypadku. Miejski autobus potrącił 34-letnią kobietę, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Kierowca autobusu, 28-letni mężczyzna, był trzeźwy, a zdarzenie miało miejsce poza przejściem dla pieszych. Policja bada okoliczności wypadku. W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym niespełna 2-letni chłopiec utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Prokuratura wszczęła śledztwo, a 2 kobiety, odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci, usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Obie zostały objęte dozorem policyjnym i mają zakaz kontaktowania się ze świadkami oraz ze sobą nawzajem. Śledztwo trwa, a prokuratura planuje dalsze przesłuchania.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawa przeżywa muzyczne szaleństwo dzięki Taco Hemingwayowi, który dwukrotnie wyprzedał PGE Narodowy w ramach trasy Taco Hemingway 2026 Plus Pitch Ur. Tysiące fanów zgromadziło się pod stadionem, tworząc niezapomnianą atmosferę. W związku z koncertami prowadzono zmiany w organizacji ruchu w stolicy, a władze apelują o korzystanie z transportu publicznego, szczególnie drugiej linii metra. Po zakończeniu koncertów uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów i autobusów, aby sprawnie rozwieźć uczestników. W czwartek w Trzcińcu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy 56-letni kierowca Mercedesa wpadł do stawu, regulując radio. Na szczęście mężczyzna wyszedł z tego bez szwanku, choć jego auto musieli wyciągać strażacy. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł.
1: Zaginęła 16-letnia Lena Spica z Otwocka. Ostatni raz widziana była w piątek, 22 maja, około godziny 13 w rejonie ulicy Kochanowskiego. Lena ma 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach. Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem na teren Morskiego Oka, co wywołało oburzenie i medialną burzę. Początkowo ukarany mandatem w wysokości 100 zł, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami. Małopolska policja domaga się 5-letniego zakazu wjazdu do strefy Schengen dla mężczyzny. Sprawa jest rozpatrywana na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Łatwogang, znany z charytatywnych akcji, ponownie rusza do działania. Tym razem na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Celem jest zebranie 12 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Influencer, który zorganizował akcję, podkreśla, że każda wpłata może pomóc uratować życie chłopca. Zbiórka trwa, a licznik nie zwalnia tempa. Tomasz S., samozwańczy naturopata z Bysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata za narażenie życia i zdrowia 2 pacjentek. Kobiety, które porzuciły tradycyjne leczenie onkologiczne na rzecz jego metod, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. wprowadzał je w błąd, obiecując wyleczenie nowotworów za pomocą generatorów plazmy. Wyrok wzbudził kontrowersje, a rodziny ofiar wyraziły niezadowolenie z jego łagodności.
1: W Szczecinie trwa śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci 19-letniego strażnika granicznego. Ciało młodego mężczyzny znaleziono 19 maja w internacie, gdzie wcześniej spożywał alkohol z 2 innymi funkcjonariuszami. Sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyny zgonu, dlatego prokuratura zleciła dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne. Wyniki mogą być znane dopiero za kilka miesięcy, a kluczowe mogą okazać się zeznania 2 pozostałych uczestników spotkania.
2: Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, ostrzega przed możliwymi problemami w ruchu turystycznym i nowym zagrożeniem zdrowotnym tego lata. Podczas upałów może pojawić się nowy wariant wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje również utrudnienia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz wzrost liczby lokalnych ognisk zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się szybko i zaskakująco.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mija 10 lat od tragicznej śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Choć policjanci zostali skazani, rodzina wciąż czuje brak sprawiedliwości. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, apeluje o wznowienie śledztwa, wskazując na nowe okoliczności dotyczące przyczyny zgonu. Sprawa pozostaje bolesnym tematem dla bliskich i budzi kontrowersje w społeczeństwie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 11 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1029 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Widzew Łódź pokonał Piasta Gliwice 2-1, zapewniając sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Bramki dla Widzewa zdobyli Angel Baena i Mariusz Fornalczyk, a dla Piasta trafił Hugo Vallejo. Dzięki temu zwycięstwu oba zespoły pozostają w najwyższej klasie rozgrywkowej, a z ligi spada Lechia Gdańsk. Po porażce z Termalicą Bruk Bet nie ciecza. Na stadionie w Łodzi zasiadło ponad 17 tysięcy kibiców, którzy świętowali sukces swojej drużyny.
2: Lech Poznań zakończył sezon Ekstraklasy remisem 2-2 z Wisłą Płock. Mimo straty gola w końcówce, kolejorz już wcześniej zapewnił sobie mistrzowski tytuł. Po meczu na stadionie przy Bułgarskiej rozpoczęła się huczna feta, która potrwa do rana. Na trybunach zasiadło ponad 41 tysięcy kibiców.
1: Real Madryt kończy nieudany sezon meczem z Atletikiem Bilbao. Trener Alvaro Arbeloa ogłosił, że po tym spotkaniu opuszcza klub, co otwiera drogę do powrotu Jose Mourinho. Portugalczyk, który prowadził Real w latach od 2010 do 2013, ma odbudować drużynę. Fabrizio Romano potwierdził, że Mourinho doszedł już do porozumienia z Królewskimi.
2: Tomasz Wałdoch, były kapitan reprezentacji Polski i legenda Schalke 4 Gelsenkirchen, zaskoczył swoim wyglądem podczas Galaktiokos Show 2026. Choć ma już 55 lat, wciąż prezentuje się znakomicie. Wałdoch, znany z solidnej gry obronnej, rozegrał 74 mecze w drużynie narodowej, a jego kariera klubowa obejmowała występy w VfL Bochum i Jagiellonii Białystok. Mimo że wielu jego kolegów z boiska często pojawia się w mediach, on pozostaje na uboczu.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Czterech młodych polskich piłkarzy zostało nominowanych do prestiżowej nagrody Golden Boy. Oskar Pietuszewski, Kacper Potulski, Wojciech Mońka i Michał Gurgul znaleźli się w gronie 100 najlepszych młodych zawodników w Europie. Pietuszewski błyszczy w FC Porto, Potulski gra w FSV Mainz 5, a Mońka i Gurgul zdobyli Mistrzostwo Polski z Lechem Poznań. Nominacja to ogromne wyróżnienie dla polskiego futbolu.
1: Selekcjoner reprezentacji Anglii Thomas Tuchel ogłosił skład na nadchodzący mundial, zaskakując wielu kibiców. Z kadry zostali wykluczeni Harry Maguire z Manchesteru United i Phil Foden z Manchesteru City. Maguire, który miał świetny sezon, wyraził swoje rozczarowanie w emocjonalnym oświadczeniu w sieci. Mundial 2026 roku rozpoczyna się już 11 czerwca, a Neymar będzie jednym z uczestników turnieju.
2: Dziś o 19.30 na stadionie imienia Edwarda Jancarza w Gorzowie odbędzie się zaległy mecz czwartej kolejki PGE Ekstraligi, w którym Stal Gorzów zmierzy się z Motorem Lublin. Gospodarze po zwycięstwie w derbach liczą na niespodziankę przeciwko faworytowi ligi. Motor Lublin przyjeżdża osłabiony brakiem Fredrika Lindgrena, ale z Bartoszem Zmarzlikiem w składzie. Transmisja meczu dostępna będzie na Kanal Plus Sport oraz online.
1: Dziś wieczorem w Gizie, pod majestatycznymi piramidami, odbędzie się wyjątkowa walka bokserska. Oleksandr Usyk, niepokonany ukraiński pięściarz, broni pasa mistrza świata WBC w wadze ciężkiej przeciwko holenderskiemu kickbokserowi Rico Verhovenowi. To pierwszy pojedynek Usyka od lipca zeszłego roku, kiedy pokonał Daniela Dubois na Wembley. Verhoeven, były mistrz kickboksingu, staje do swojej drugiej bokserskiej walki, co czyni to wydarzenie jeszcze bardziej intrygującym.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Marta Linkiewicz, znana wcześniej z kontrowersji, została powołana do kadry Polski w kickboksingu w formule low kick. Reprezentująca Unique Fight Club Warszawa, zawodniczka zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Kielcach, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Jej sukces to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania, które przyniosły jej miejsce wśród najlepszych zawodniczek w kraju. Linkiewicz pokazuje, że sport może zmienić życie na lepsze.
2: Podczas trwającego Roland Garros 2026 w Paryżu tenisiści walczą nie tylko o tytuły, ale także o większe premie finansowe. Mistrzowie turnieju w singla zarobią niecałe 3 miliony euro. Jednak zawodnicy, w tym Iga Świątek, domagają się większego udziału w zyskach generowanych przez turnieje Wielkiego Szlema. Protestujący tenisiści planują opuszczać konferencje prasowe po 15 minutach, symbolizując tym samym 15% przychodów przeznaczanych na nagrody. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a zawodnicy żądają także składek na świadczenia socjalne i większego wpływu na harmonogram rozgrywek. Pierwsza edycja gali Fight Mode przyniosła wiele emocji, a największym zaskoczeniem była porażka Macieja Stricza Sulenckiego z Kacprem Formelą po decyzji sędziów. Mimo początkowej dominacji Sulenckiego, Formela zdołał odwrócić losy walki, narzucając mordercze tempo. W drugim, najważniejszym starciu wieczoru Jessica Kusz pokonała Dominikę Rybak na punkty, mimo brutalnej wymiany ciosów. Obie zawodniczki wykazały się niezwykłą determinacją, ale to Kusz zdobyła jednogłośne uznanie sędziów.
1: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciąga uwagę przed Mistrzostwami Świata 2026. Chorwacka modelka i influencerka wydała piosenkę We Are The People, którą nazywa hymnem nadchodzącego turnieju. W teledysku występuje w odważnych kreacjach, co jest jej znakiem rozpoznawczym. Knoll, która zyskała popularność podczas Mundialu w Katarze, kontynuuje swoją karierę jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenia.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Krzysztof Gawkowski zabrał głos po serii fałszywych zgłoszeń o zagrożeniach, które wywołały interwencje służb. Polityk podkreślił, że służby intensywnie pracują nad ustaleniem sprawców, a ci poniosą konsekwencje. Gawkowski zaapelował o unikanie teorii spiskowych, które mogą działać na korzyść prowokatorów, oraz o ostrożność w rozpowszechnianiu informacji, aby nie destabilizować bezpieczeństwa publicznego.
2: Andrzej Lepper, były wicepremier i lider samoobrony, zmarł 5 sierpnia 2011 roku. Prokuratura po śledztwie wykluczyła udział osób trzecich w jego śmierci, a postępowanie zostało umorzone. Mimo to jego postać wciąż budzi emocje z powodu licznych afer, które był zamieszany, takich jak afera gruntowa czy seksafera. Oficjalne ustalenia pozostają jednak niezmienne, a spekulacje nie znajdują potwierdzenia w faktach. Interwencja służb w mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku wywołała polityczną burzę. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz skrytykował działania państwa, twierdząc, że doszło do przekroczenia czerwonej linii. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji tłumaczy, że lokal nie był objęty ochroną Służby Ochrony Państwa, ponieważ należy do członka rodziny prezydenta, a nie do niego samego. Premier Donald Tusk podkreślił, że fałszywe alarmy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i zapowiedział działania mające na celu identyfikację odpowiedzialnych za te prowokacje. 14 maja rosyjski pocisk uderzył w dom mieszkalny w Kijowie, zabijając 24 osoby, w tym dwie siostry, 12-letnią Liubawę i 17-letnią Wirę. Kilka dni temu odbył się ich pogrzeb, który poruszył całą Ukrainę. Matka dziewczynek, Tetiana, straciła już wcześniej męża na froncie, a teraz musiała pożegnać córki. Ceremonia stała się symbolem niewyobrażalnej straty, jaką niesie ze sobą wojna.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W sobotę w pobliżu Białego Domu doszło do strzelaniny, w której funkcjonariusze Secret Service zastrzelili uzbrojonego mężczyznę. Napastnik otworzył ogień do agentów, a w wyniku wymiany ognia ranna została również przypadkowa osoba. Mężczyzna, znany służbom z wcześniejszych incydentów, zmarł w szpitalu. Prezydent Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu, ale strzelanina miała miejsce kilkaset metrów od rezydencji.
2: Ćma bukszpanowa, inwazyjny szkodnik z Azji, od 2012 roku niszczy polskie ogrody, atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki chemiczne, które skutecznie eliminują owady. Ważne jest szybkie działanie, by uchronić rośliny przed całkowitym zniszczeniem. Polacy chętnie wybierają żywotniki do tworzenia żywopłotów, ale te popularne iglaki mogą przynosić pecha. Ludowe podania ostrzegają, że sadzenie tui w pobliżu domów może negatywnie wpływać na relacje rodzinne i zdrowie domowników. Dawniej kojarzono je ze smutkiem i umieszczano głównie na cmentarzach. Eksperci zwracają uwagę na toksyczne substancje wydzielane przez te rośliny.
1: Robert Biedroń z zadowoleniem przyjął wyrok dla Jakuba W., znanego jako IMG1, który został skazany na rok więzienia za patostreaming. Sąd nakazał mu także zapłatę odszkodowań dla ofiar oraz zakazał streamowania przez 8 lat. Biedroń od miesięcy walczy z patostreamerami, podkreślając, że internet nie może być miejscem bezkarności. Wyrok ten jest ważnym sygnałem dla twórców kontrowersyjnych treści w polskim internecie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, znana jest z elegancji i subtelnego wpływu w życiu publicznym. Jako zodiakalna ryba charakteryzuje się wrażliwością i życiową mądrością, co czyni ją wsparciem emocjonalnym dla męża w stresującym świecie polityki. Nawrocka dba o głęboką więź w małżeństwie, oferując bezwarunkowe wsparcie i tworząc dom pełen ciepła. Jej styl, pełen klasy i wdzięku, jest przemyślany i zgodny z najnowszymi trendami. Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, podzieliła się szczegółami na temat życia rodzinnego, podkreślając bliskie relacje z córką Aleksandrą i zięciem Kubą Badachem. Rodzinę Kwaśniewskich łączy wspólna pasja do narciarstwa, które traktują jako ważny element wspólnego spędzania czasu. Jolanta promuje również zdrowy styl życia, zachęcając do aktywności fizycznej, szczególnie w dojrzałym wieku. Podkreśla, że dbałość o jakość w każdym aspekcie życia jest dla niej kluczowa. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, zaskoczył internautów, stając za barem w swoim toruńskim pubie Mentzen i osobiście nalewając piwo. Polityk, znany z promowania filozofii ciężkiej pracy, szybko przyciągnął uwagę, pokazując się w nietypowej dla polityków roli. Zdjęcie, które opublikował, idealnie wpisuje się w jego strategię budowania wizerunku przedsiębiorcy. Ten niecodzienny ruch szybko podbił internet, przypominając o jego biznesowych przedsięwzięciach.
1: Donald Tusk, obecny premier Polski, od lat zmaga się z kontrowersjami wokół swoich słów z artykułu z 1987 roku, gdzie stwierdził, że polskość to nienormalność. Wypowiedź ta, często wyrywana z kontekstu, była częścią szerszej refleksji na temat polskiej tożsamości i nie miała na celu krytyki narodu. Tusk w tamtym czasie angażował się w działalność Solidarności i publikował teksty historyczne oraz intelektualne. Nawet Jarosław Kaczyński w 2022 roku przyznał, że Tusk w swoim artykule ostatecznie wybiera Polskę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 13 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako umiarkowane, a w Krakowie jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska znów w centrum uwagi. Po sprzedaży domu z byłym mężem, Maciejem Pelą, aktorka zaskoczyła fanów tajemniczym wpisem na Instagramie. Czas trochę pożyć i pora zaplanować totalne wylogowanie. Te słowa wywołały lawinę spekulacji. Czyżby szykowała się na wielkie zmiany, czy po prostu potrzebuje chwili oddechu? Fani trzymają kciuki, a my czekamy na kolejne rewelacje. Coraz mniej dzieci uczęszcza na lekcje religii, a pierwsza komunia święta staje się dla wielu celebrytów jedynie opcjonalnym wydarzeniem. Małgorzata Rozenek-Majdan i Edyta Górniak otwarcie mówią o tym, że ich dzieci same decydują o swojej duchowej drodze. Anna Mucha i Agnieszka Kaczorowska idą jeszcze dalej, wychowując swoje pociechy w duchu otwartości na wszystkie religie. Czyżby tradycyjna religijność traciła na znaczeniu w świecie gwiazd?
2: Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jerzyna znowu pokazali, jak przyciągnąć uwagę na festiwalu Polsat Hit 2026. Ibisz w swoim nieśmiertelnym stylu zaskoczył wszystkich rockowym lookiem i słynnym dzióbkiem, udowadniając, że czas dla niego stanął w miejscu. Paulina Sykut-Jerzyna również nie pozostawała w tyle, zachwycając nowoczesnym, rockowym stylem z kobiecym pazurem. Duet ten, jak zawsze, skradł całe show, a ich zdjęcia błyskawicznie obiegły media społecznościowe.
1: Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie dostarczył widzom wielu emocji, ale nie obyło się bez niespodzianek. Michał Szpak, który miał być gwiazdą wieczoru, zniknął z listy wykonawców, a organizatorzy nabrali wody w usta. Julia Wieniawa, nieświadomie czy nie, przejęła jego rolę, wykonując dodatkowy utwór. Oficjalne wyjaśnienie? Problemy zdrowotne, choć fani wciąż czekają na więcej szczegółów. Cóż, miejmy nadzieję, że to nie mewy przestraszyły Szpaka.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Justyna Steczkowska i Skolim zaskoczyli wszystkich swoim letnim hitem Mama Cita, który podzielił internautów, ale niewątpliwie stał się wiralowym fenomenem. Syn gwiazdy, Leon Myszkowski, i jego narzeczona Ksenia nie kryją dumy, twierdząc, że są współtwórcami sukcesu piosenki. Para, przygotowując się do ślubu, dołączyła do Pytania na Śniadanie, gdzie poprowadzą romantyczny cykl o zgodności par. Cóż, wygląda na to, że rodzina Steczkowskich nie przestaje zaskakiwać. Na festiwalu Polsat Hit w Sopocie Krzysztof Skiba i jego żona przyciągnęli wszystkie spojrzenia. Karolina Skiba, po spektakularnej metamorfozie, zaprezentowała się w ultraobcisłej sukience, która niemalże doprowadziła do modowej katastrofy. Biust prawie wypadł z dekoltu, ale para zdawała się tym nie przejmować, pozując z szerokimi uśmiechami. Krzysztof Skiba, jak zawsze, doskonale wiedział, jak skupić na sobie uwagę mediów. Żona dla Polaka wyrusza na podbój Australii. Po sukcesach w Ameryce Północnej czas na zielony kontynent, gdzie polska diaspora czeka na miłosne przygody. Kacper Kuszewski, ulubieniec widzów, znów poprowadzi program, a nagrania planowane są w Melbourne lub Sydney. Czy Polacy z antypodów znajdą swoje drugie połówki? Czas pokaże. Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, znowu w centrum uwagi. Po emocjonującym występie w programie Królowa Przetrwania, celebrytka trafiła do szpitala, co zaniepokoiło jej fanów. Na Instagramie podzieliła się zdjęciem z Wenflonem, podpisując je wymownie. Tak się kończą konfrontacje. Na szczęście już wróciła do domu, choć przyznaje, że musi się oszczędzać. Cóż, życie w blasku fleszy bywa wyczerpujące.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Ach, Dzień Matki. Czas, kiedy wszyscy prześcigają się w wymyślaniu najbardziej wzruszających życzeń dla swoich matek chrzestnych. Bo przecież zwykły prezent to za mało. Trzeba sięgnąć po słowa pełne emocji, które zapadną w pamięć na wieki. W końcu, kto by nie chciał być mistrzem w sztuce składania życzeń, które wywołują łzy wzruszenia? A może po prostu wystarczy krótki SMS z emoji? Bo przecież nowoczesność wymaga prostoty. Cóż, każdy sposób jest dobry, by pokazać, że pamiętamy o tych, którzy zawsze byli dla nas wsparciem.
1: Paul McCartney, jadąc swoim Astonem Martinem, stworzył Hey Jude, by pocieszyć małego Juliana Lennona po rozwodzie jego rodziców. John Lennon, jak to bywa z geniuszami, doszukiwał się w piosence ukrytego przesłania dla siebie i Yoko Ono, mimo że McCartney tłumaczył mu, że chodziło o Juliana. Nagrania w Trident Studios były pełne napięć, a w tle utworu można usłyszeć niecenzuralne słowa, które Lennon postanowił zostawić. Hey Jude stało się hitem, mimo że trwało ponad 7 minut, co w tamtych czasach było prawdziwą rewolucją na listach przebojów. Terry Kath, gitarowy geniusz zespołu Chicago, zginął w wyniku tragicznego błędu podczas zabawy z bronią, pozostawiając muzyczny świat w szoku. Jimi Hendrix uważał go za lepszego gitarzystę od siebie, co mówi samo za siebie. Po jego śmierci Chicago z drapieżnego rocka przeszło na przesłodzone ballady, tracąc swój pierwotny pazur. Wielu fanów twierdzi, że prawdziwe Chicago umarło razem z Kathem, a zespół stał się cieniem swojej dawnej chwały.
2: W 1981 roku w szwajcarskim Montreux doszło do muzycznego starcia tytanów. Queen i David Bowie w atmosferze pełnej napięć i pizzy stworzyli stworzyli Under Pressure. Legendarne spotkanie niemal zakończyło się katastrofą, gdy John Deacon po kolacji z winem zapomniał słynnego riffu basowego. Na szczęście Bowie wkroczył do akcji, ratując sytuację. Choć utwór stał się hitem, jego powstanie było pełne dramatów, a Queen i Bowie nigdy nie wykonali go razem na żywo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako umiarkowane, a w Katowicach jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie na Nowym Świecie doszło do poważnego wypadku. Miejski autobus potrącił 34-letnią kobietę, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Do zdarzenia doszło poza przejściem dla pieszych, a kierowca autobusu był trzeźwy. Policja bada okoliczności wypadku. Na autostradzie A2 w pobliżu Koszajca doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Jeden z pojazdów został podbity do góry i spoczął na masce innego auta, jednak nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca wypadku, kierujący Mazdą, został ukarany wysoką grzywną. Pomimo dramatycznego widoku zgniecionych samochodów, sytuacja została szybko opanowana. W gminie Krzynowłoga Mała doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 72-letni Zbigniew G. zabił swojego przyjaciela, 62-letniego Mariana D., zadając mu 14 ciosów śrubokrętem. Sąd w Ostrołęce uznał, że Zbigniew działał w warunkach przekroczenia obrony koniecznej i skazał go na 3,5 roku więzienia oraz nakazał zapłatę 45 tysięcy złotych zadośćuczynienia rodzinie ofiary. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Na trasie S8 w okolicach Wolicy doszło do poważnego wypadku. Kobieta kierująca Peugeotem z trojgiem dzieci straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Jedno z dzieci wypadło z samochodu przez tylną szybę, ale wszystkie dzieci zostały już wypisane ze szpitala. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W centrum Warszawy rozpoczną się nocne remonty dróg w okolicach Dworca Centralnego. Prace na ulicy Emilii Plater ruszą z poniedziałku na wtorek, a zakończą się w środę rano. W środę wieczorem drogowcy przeniosą się do Alei Jerozolimskich, gdzie utrudnienia potrwają do czwartkowego poranka. Zmiany w ruchu obejmą także trasy autobusów miejskich. W najbliższą sobotę, 30 maja, Warszawa zaprasza na spektakularną paradę łodzi River Lights 2026, która otworzy sezon letni w dzielnicy Wisła. Wydarzenie rozpocznie się po zachodzie słońca, a sercem imprezy będzie bulwar imienia Grzymały Siedleckiego. W paradzie wezmą udział ozdobione i oświetlone łodzie, a za oprawę muzyczną odpowiadać będą Lili Hauser i Fao Sanato. Organizatorzy zachęcają do zajęcia miejsc na mostach, plażach i bulwarach, aby w pełni cieszyć się tym wyjątkowym widowiskiem.
1: PGE Narodowy w Warszawie stał się epicentrum rapowego szaleństwa dzięki koncertowi Taco Hemingwaya. W ramach trasy 2026 raper zgromadził komplet publiczności, a bilety wyprzedały się błyskawicznie. W związku z wydarzeniem wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej, a druga linia metra okazała się najwygodniejszym środkiem transportu. Dodatkowe autobusy i tramwaje pomogą w sprawnym powrocie uczestników po koncercie.
2: W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem 60-letniego mężczyzny, który został wypisany ze szpitalnego oddziału ratunkowego mimo niepokojącego stanu. Po opuszczeniu szpitala przez kilka godzin stał zdezorientowany przed budynkiem, a dwa dni później zmarł. Rzecznik praw pacjenta rozpoczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, aby ustalić, czy doszło do naruszenia praw pacjenta. Szpital zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok, której wyniki będą znane za kilka miesięcy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ukraiński influencer wywołał skandal, wjeżdżając sportowym samochodem w rejon Morskiego Oka, łamiąc zakaz wjazdu na teren Parku Narodowego. Początkowo ukarany mandatem 100 zł, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami, w tym zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen na 5 lat. Policja prowadzi dodatkowe działania w oparciu o ustawę o ochronie przyrody. Kultowe piramidy w Ustroniu Zawodziu, niegdyś symbol luksusu PRL, powoli znikają. Te charakterystyczne budynki, zaprojektowane przez wybitnych architektów, były miejscem wypoczynku dla elity PRL. Po przemianach ustrojowych losy kompleksu potoczyły się dramatycznie, a dawny hotel Maciejka popada w ruinę. Próby przekształcenia go w luksusowe kasyno spotkały się z oporem mieszkańców, co ostatecznie doprowadziło do jego zaniedbania.
2: 27 lat temu zaginął 15-letni Łukasz Sas, który opuścił ośrodek szkolno-wychowawczy w Śliwinie Pomorskim i nigdy nie wrócił do domu. Jego matka, Dorota Bubel, nieustannie apeluje o pomoc w odnalezieniu syna, żyjąc nadzieją, że jeszcze go usłyszy. Sprawa Łukasza została przypomniana w ramach kampanii hashtag Zaginione Niezapomniane, która ma na celu pamięć o zaginionych dzieciach. Policja i Fundacja Itaka wciąż poszukują informacji mogących pomóc w rozwiązaniu tej tajemnicy.
1: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, ostrzega przed możliwymi problemami pandemicznymi tego lata. Według jego wizji, podczas upałów może pojawić się nowy szczep wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje także ograniczenia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz lokalne ogniska zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się dynamicznie, a masowe podróże mogą przyspieszyć rozprzestrzenianie się zagrożenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jezioro Bielawskie, znane jako Polskie Como, przyciąga coraz więcej turystów swoim malowniczym krajobrazem przypominającym włoskie kurorty. Otoczone górami Sowimi, miejsce to oferuje nie tylko piękne widoki, ale także liczne atrakcje, takie jak plażowanie, kajaki i wycieczki rowerowe. Popularność jeziora wzrosła dzięki nowym połączeniom kolejowym, które ułatwiają dojazd do tego urokliwego zakątka Dolnego Śląska.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 11 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1029 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W przyszłym tygodniu kierowcy mogą spodziewać się niewielkich obniżek cen paliw na stacjach. Benzyna 95 ma kosztować około 6 zł i 36 groszy za litr, a diesel niecałe 7 zł za litr. Największą ulgę odczują tankujący benzynę 98, której cena spadnie poniżej 7 zł za litr. Obniżki następują po tygodniu podwyżek, kiedy to ceny osiągnęły maksymalny poziom w ramach pakietu CPN. Kluczowe dla przyszłych cen będzie przedłużenie tego pakietu, którego obowiązywanie kończy się 31 maja. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal pozostaje czynnikiem ryzyka dla stabilności cen.
2: W Kielcach dostępnych jest aż 320 działek w rodzinnych ogrodach działkowych imienia Stefana Żeromskiego. Koszt rozpoczęcia użytkowania to jednorazowa opłata w wysokości 704 zł. Formalności można załatwić w zaledwie 10 minut. Działki oferują bliskość natury i rozbudowaną infrastrukturę wodną, choć nie ma tam sieci elektrycznej. Zmiany pokoleniowe sprawiają, że starsi działkowcy rezygnują, a młodsze pokolenia nie zawsze chcą przejmować działki. Podobna sytuacja występuje w innych miastach, gdzie działki stają się alternatywą dla miejskiego życia.
1: Utrzymanie psa lub kota w 2026 roku stało się poważnym wyzwaniem finansowym dla wielu właścicieli. Miesięczne wydatki na pupila mogą sięgać od 150 zł dla kota do ponad 1000 zł dla dużego psa. Koszty obejmują nie tylko karmę, ale także wizyty u weterynarza, które mogą gwałtownie wzrosnąć w przypadku nagłych chorób. Właściciele coraz częściej sięgają po ubezpieczenia dla zwierząt, aby zminimalizować ryzyko wysokich rachunków. Eksperci podkreślają, że zwierzę to zobowiązanie na lata, a koszty jego utrzymania są stałym elementem domowego budżetu. Wzrost cen wynika z drożejących surowców, usług weterynaryjnych oraz rosnących oczekiwań właścicieli wobec jakości opieki nad zwierzętami.
2: Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł z serii Odkryj Polskę. Moneta ta upamiętnia zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, uznawany za jedną z najlepiej zachowanych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Na rewersie monety widnieje dziedziniec oraz elewacja frontowa pałacu. Emisja obejmuje do 1 000 000 sztuk, a moneta jest dostępna we wszystkich oddziałach Narodowego Banku Polskiego. Kozłówka, nazywana perłą Lubelszczyzny, to miejsce o bogatej historii, które obecnie pełni funkcję muzeum. W czerwcu Narodowy Bank Polski planuje kolejną emisję, tym razem srebrnej monety z okazji 50. rocznicy czerwca 76.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: 24 maja to niedziela niehandlowa, co oznacza, że większość dużych sklepów i galerii handlowych będzie zamknięta. W całym 2026 roku przewidziano tylko 8 niedziel handlowych, z czego 3 ostatnie przypadają w grudniu. Po 24 maja kolejna niedziela handlowa odbędzie się dopiero 28 czerwca. W niedziele niehandlowe otwarte mogą być stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, cukiernie oraz małe sklepy, jeśli za ladą stoi właściciel. Warto planować zakupy z wyprzedzeniem, aby uniknąć problemów z dostępnością produktów. Od 1 października wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe, które mają zaostrzyć walkę z oszustwami podatkowymi. Zmiany obejmują sposób liczenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co da urzędnikom więcej czasu na ściganie nieujawnionych dochodów. Likwidacji ulegnie możliwość zawieszania biegu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Uproszczone zostaną również zasady rozliczania podatków, w tym zniesienie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych. Wszystkie lokalne interpretacje podatkowe będą dostępne w ogólnopolskiej bazie, co ułatwi dostęp do informacji. Nowelizacja ma na celu ograniczenie biurokracji i uproszczenie codziennych rozliczeń podatkowych. Europejska grupa CSG i południowoafrykańska firma Reunert utworzyły spółkę Joint Venture Fuchs Electronics Europe na Słowacji. Nowe przedsiębiorstwo w Dubnicy nad Wachą będzie produkować elektroniczne zapalniki do amunicji wielkokalibrowej. Produkcja ta ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia strategicznej autonomii Unii Europejskiej w zakresie obronności. Reunert posiada 51% udziałów, a CSG 49%, co czyni CSG jednym z kluczowych producentów zapalników elektronicznych w Europie. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i odpowie na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania militarne. Dzięki tej współpracy CSG wzmocni swoją pozycję na rynku europejskim jako dostawca nowoczesnej amunicji. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację ambitnego planu budowy nowej generacji pancerników typu TRAM. Te ogromne jednostki, napędzane dwoma reaktorami jądrowymi, mają zrewolucjonizować potęgę morską USA. Kluczowym elementem projektu jest modułowa strategia budowy z finalnym montażem w stoczni Newport News Shipbuilding. Pierwszy z 15 planowanych pancerników, USS Defiant, ma wejść do służby w 2036 roku. Cały program, którego koszt szacuje się na ponad 217 miliardów dolarów, budzi jednak obawy o wydolność amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Krytycy zastanawiają się również nad skutecznością tak kosztownych jednostek w obliczu współczesnych wyzwań strategicznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Bruno zaskoczy Karolinę propozycją szybkiego ślubu w Las Vegas. Choć początkowo niepewna, Karolina ostatecznie zgodzi się na ten szalony pomysł. Ślub odbędzie się w poniedziałek, 25 maja o godzinie 25 w TVP 2. Jednak to, co miało być romantycznym wydarzeniem, szybko zamieni się w katastrofę. Karolina, ubrana w kowbojski strój, wręczy Brunowi niespodziewany prezent ślubny, który zmieni wszystko. Bruno szybko pożałuje swojej decyzji, gdy odkryje, że jego świeżo upieczona żona ma na sumieniu przestępstwo. To wydarzenie może mieć poważne konsekwencje dla obojga.
2: W najnowszym 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, emocje sięgną zenitu. Justin, zdesperowany po zniszczeniu jego życia osobistego przez złośliwy deepfake, podejmie dramatyczną walkę o swoje dobre imię. Zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność ukochanej Oli, która po obejrzeniu sfabrykowanego nagrania wyprowadziła się do matki. W hotelu Stanskich atmosfera jest napięta, a Justin, wspierany przez informatyka Sebastiana Kowalskiego, próbuje zdobyć dowody na manipulację Karoliny. Czy uda mu się odkryć prawdę i odzyskać zaufanie Oli? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji już wkrótce na TVP 2. M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie.
1: Pierwsza miłość wkracza na antenę z emocjonującym 4028 odcinkiem. Już 1 czerwca widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń pod kamienicą Marysi. Kacper, zmagający się z powrotem dawnego rywala, Pawła, traci kontrolę nad emocjami. Spotkanie obu mężczyzn przeradza się w gwałtowną konfrontację, która może zmienić wszystko. Kacper obawia się, że Paweł odbierze mu miejsce w rodzinie, które budował latami. Tymczasem Marysia i Julka z niecierpliwością czekają na wizytę Pawła, co tylko podsyca napiętą atmosferę. Czy Kacper ma powody do obaw? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, który można obejrzeć na Polsacie lub online na Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4028 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. W centrum uwagi znajdzie się dramat Maxa, gwiazdy drużyny Iskry. Zawodnik przeżywa trudne chwile po tym, jak jego ukochana Kamila odeszła do największego rywala, Borysa. To cios prosto w serce, który może zaważyć na jego występie w kluczowym meczu. Stawka jest ogromna, bo zwycięstwo otwiera Iskrze drogę do awansu do wyższej ligi. Czy Max znajdzie w sobie siłę, by pokonać osobiste problemy i poprowadzić drużynę do triumfu? Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem. Wszystkie odcinki można oglądać także online na platformie Polsat Box Go.
1: W 4228 odcinku serialu Pierwsza Miłość czekają nas prawdziwe emocje. Julita, zafascynowana wizją kariery medycznej, podejmuje ryzykowną grę, która może zniszczyć jej związek z Radkiem. Mimo że Radek otworzył przed nią serce i marzył o wspólnej przyszłości, Julita ukrywa przed nim swoje układy z Florianem. Konflikt interesów osiąga punkt kulminacyjny, gdy Julita otrzymuje ofertę, która może otworzyć jej drzwi do wielkiego świata medycyny. Czy Radek będzie w stanie wybaczyć jej nielojalność? Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. Wszystkie odcinki można także oglądać online na Polsat Box Go.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana scenerii dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 8/10.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1030 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 13 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Gdańsku doszło do fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego, co wywołało pytania o brak ochrony SOP. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśniło, że lokal nie należy bezpośrednio do prezydenta, dlatego nie jest objęty ochroną. Premier Donald Tusk podkreślił, że fałszywe alarmy są poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa i zapowiedział działania mające na celu zidentyfikowanie sprawców. Służby intensywnie pracują nad ustaleniem, kto stoi za tymi zgłoszeniami. Amerykańskie służby

0: zatrzymały 32-letniego Mohammada al-Saadiego, który miał planować zamach na Iwankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie. W wyniku eksplozji gazu w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shaanxi zginęło co najmniej 82 górników. Do tragedii doszło w piątek, gdy zarząd kopalni ogłosił alarm z powodu rosnącego stężenia tlenku węgla. Pod ziemią znajdowało się 247 pracowników, z których 201 udało się ewakuować. Stan kilkunastu uratowanych jest krytyczny. Władze Stanów Zjednoczonych odwołały rotacyjne rozmieszczenie swoich żołnierzy w Polsce, co wywołało szok i poczucie zdrady w Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem niespójnej komunikacji między obecną a poprzednią administracją amerykańską. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zaproponował zamiast tego stałą, choć mniejszą obecność wojskową, co mogłoby odbudować zaufanie i przynieść oszczędności. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi na dnie Oceanu Arktycznego. System ten, wykorzystujący pociski SKIF, ma być niewykrywalny i zdolny do długotrwałego pozostawania w uśpieniu, co stanowi poważne zagrożenie dla NATO. Projekt realizowany jest z udziałem specjalistycznych jednostek, takich jak okręt transportowy Zwiezdoczka i okręt podwodny Sarow. Działania te nie naruszają międzynarodowych traktatów, jeśli odbywają się w rosyjskich wodach terytorialnych. Ameryka przygotowuje się do obchodów Memorial Day, które w tym roku przypadają na poniedziałek 25 maja. W Chicago centralnym punktem uroczystości będzie parada, a Polonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju.
1: Ekspertka z Hollywood, Cheryl Marks, zaleca kobietom po 50 mycie włosów tylko 2 razy w tygodniu, aby zachować ich miękkość i zdrowy wygląd. Ważne jest stosowanie szamponów z olejkiem arganowym, który chroni i uelastycznia włosy. Trycholożka Olga Poniatowska podkreśla, że higiena skóry głowy wymaga mycia co 3 dni, niezależnie od widocznego przetłuszczenia. Unikanie gorącej wody i odpowiednie stosowanie odżywek również wpływa na kondycję fryzury.
0: Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Sansevieria, popularna roślina domowa, może odzyskać swój blask dzięki naturalnej odżywce z batatów. Eksperci polecają ten prosty preparat, który dostarcza niezbędnych składników mineralnych, takich jak cynk, fosfor i azot. Wystarczy zblendować batata z wodą i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Latem Sansevieria potrzebuje umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, a także regularnego przecierania liści z kurzu.
0: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Rok szkolny rozpocznie się 1 września, a zakończy 25 czerwca przyszłego roku. Przewidziano zimową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną przerwę świąteczną od 25 do 30 marca. Ferie zimowe odbędą się w 3 turach, zależnie od województwa, między 18 stycznia a 28 lutego. Rosoł, ulubiona zupa na polskich stołach, często bywa mętny, co psuje jego wygląd. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie mu klarowności. Wystarczy dodać kilka kropli soku z cytryny lub octu, co spowoduje koagulację drobnych cząsteczek białka odpowiedzialnych za mętność. Dzięki temu rosół odzyska przejrzystość, nie tracąc na smaku. Lustra w domu często tracą blask przez kurz, odciski palców i inne zabrudzenia. Zamiast sięgać po drogie detergenty, można wykorzystać prosty domowy sposób z herbatą. Wystarczy zaparzyć mocną herbatę, ostudzić ją, przelać do butelki z atomizerem i spryskać lustro. Następnie wyczyścić miękką ściereczką, a na koniec osuszyć suchą szmatką, co pozwoli uniknąć smug i zacieków.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako umiarkowane, a w Krakowie jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 79. Festiwal Filmowy w Cannes zakończony, a Paweł Pawlikowski triumfuje, zdobywając swoją drugą Złotą Palmę za reżyserię filmu Ojczyzna. Na czerwonym dywanie nie zabrakło błysku i elegancji z Małgorzatą Belą i Ewą Longorią na czele. Polskie akcenty były mocno obecne, a historie równoległe i Spiritus Sanctus walczyły o nagrody. Jak widać, Cannes to nie tylko filmy, ale i prawdziwy pokaz mody, gdzie gwiazdy lśnią niczym diamenty. Doda zaprasza na Doda Mega Camp, gdzie za jedyne 7,5 do 10 tysięcy złotych można nauczyć się, jak wyglądać jak ona. W pakiecie 5 dni w Grudku nad Dunajcem, treningi, warsztaty i luksusowe otoczenie. Doda obiecuje nie tylko kaloryfer na brzuchu, ale i wzmocnienie mentalu. Tylko dla tych, którzy już uprawiają sport. Więc jeśli ktoś myśli, że to wakacje, to lepiej niech zostanie w domu. Taco Hemingway, czyli Filip Tadeusz Szczęśniak, nie przestaje zaskakiwać. Jego koncerty wyprzedają się w mgnieniu oka, a trasa 2026 Plapspelsapsaur już teraz jest jednym z największych wydarzeń muzycznych roku. Tymczasem jego partnerka, Iga Lis, zaskoczyła fanów, publikując zdjęcia z ukochanym prosto zza kulis koncertów na PEGE Narodowym. Para, znana z unikania blasku fleszy, znów przypomniała o sobie, choć pewnie zniknie na kolejne miesiące, pozostawiając fanów w oczekiwaniu na kolejne wspólne zdjęcie. 70. konkurs piosenki Eurowizji przeszedł do historii z Bułgarką Darą na czele, ale to nie jej zwycięstwo wzbudziło największe emocje. W cieniu triumfu znalazł się bojkot konkursu, który wywołała obecność Izraela. Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni, kiedyś marząca o Eurowizji, teraz stanowczo odrzuca udział, dopóki Izrael jest w grze. Polskie jury, przyznając Izraelowi maksymalne punkty, dolało oliwy do ognia, a Kasia nie kryje rozczarowania. Na Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie emocje sięgnęły zenitu, gdy artyści oddali hołd Stanisławowi Sojce. Wzruszający moment, gdy wszyscy na scenie zaśpiewali jego utwór, przypomniał, jak wielki wpływ miał na polską muzykę. Publiczność nie kryła łez, a festiwalowa zabawa ustąpiła miejsca refleksji. Sojka, mistrz łączenia jazzu, popu i poezji, znów poruszył serca. Piotr Garkowski, Hanke, znany jako Łatwogang, znowu zaskakuje. Po rekordowej zbiórce 282 milionów złotych, teraz w 3 dni uzbierał 12 milionów na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, a terapia genowa w Stanach Zjednoczonych to jego jedyna szansa. Ale Łatwogang nie zwalnia tempa. Nadwyżka z akcji trafi do kolejnego potrzebującego dziecka, 4-letniego Adasia. Wygląda na to, że ten influencer na rowerze ma więcej energii niż nie jeden superbohater. Świat show biznesu wstrząśnięty. Stuart McLane, znany z seriali Virgin River i Arrow, został znaleziony martwy w Lions Bay. Kanadyjska policja potwierdziła, że doszło do zabójstwa, a śledztwo trwa. Aktor, który zawsze rozśmieszał wszystkich wokół, teraz pozostawił po sobie pustkę, której nie da się wypełnić.
0: Świat show biznesu wstrząśnięty niespodziewaną tragedią. Nicola Węgłowska, córka znanego aktora Mariusza Węgłowskiego, zmarła w wieku zaledwie 24 lat. Prokuratura we Wrocławiu prowadzi śledztwo, próbując rozwikłać tajemnicę tej nagłej śmierci. Mariusz Węgłowski, znany z ról twardych policjantów, teraz zmaga się z bólem, który nie mieści się w żadnym scenariuszu. Czyżby życie pisało najbardziej dramatyczne scenariusze?
1: Demi Moore, niekwestionowana królowa tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes, przyciąga uwagę nie tylko swoimi kreacjami, ale i coraz bardziej wychudzoną sylwetką. W Hollywood znów zapanowała moda na skrajną szczupłość, a fani z niepokojem obserwują, jak ich ulubiona gwiazda staje się coraz cieńsza. Na czerwonym dywanie Moore zachwycała w różowej sukni z wielką kokardą, a potem zaskoczyła awangardowym zestawem z piórami. Czyżby powrót do heroin chic był już faktem? W 1992 roku na festiwalu Reading zespół L7 zyskał nieśmiertelną sławę, ale nie dzięki muzyce. Wokalistka Donita Sparks, zirytowana błotem i awarią sprzętu, rzuciła w tłum zużytym tamponem, co stało się symbolem buntu i walki z seksizmem. Choć gest ten przyćmił muzyczny dorobek grupy, umocnił ich status jako nieustraszonych buntowniczek. Kurt Cobain uznał to za genialne, a media zyskały temat na dekady.
0: Metalowe rogi, które wielu kojarzy z mrocznymi rytuałami, to w rzeczywistości gest ochronny z włoskiego folkloru, wprowadzony na scenę przez Roniego Jamesa Dio. Wokalista Black Sabbath, zastępując Ozziego Osborna, szukał własnego znaku rozpoznawczego i znalazł go w rodzinnym przesądzie. Choć gest ten stał się symbolem jedności fanów metalu, Dio musiał wielokrotnie tłumaczyć, że nie ma on nic wspólnego z satanizmem. Tymczasem Gene Simmons z Kiss próbował opatentować ten gest, co wywołało falę krytyki i kontrowersji w świecie rocka.
1: Chris Cornell, jadąc przez Seattle, przypadkowo usłyszał w radiu frazę Black Hole Sun, której nikt nie powiedział. Zamiast zignorować to przesłyszenie, w kwadrans stworzył jeden z największych hitów Soundgarden. Choć obawiał się, że utwór brzmi zbyt popowo, producent i zespół dostrzegli w nim potencjał na światowy przebój. Black Hole Sun zdobyło Grammy, a surrealistyczny teledysk z upiornymi uśmiechami stał się ikoną MTV. A co na to sam Cornell? Twierdził, że tekst to tylko zabawa językiem, bez głębszego sensu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1028 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Toruniu powietrze jest umiarkowane, a w Katowicach dobre.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Górze Kalwarii na ulicy Pijarskiej doszło do nietypowego zdarzenia. 42-letni kierowca Toyoty Yaris, będący pod wpływem alkoholu, uderzył w znak drogowy, tłumacząc, że zapomniał o jego istnieniu. Mężczyzna próbował przekupić policjantów, oferując im pieniądze, co tylko pogorszyło jego sytuację. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia za jazdę bez uprawnień i próbę korupcji.
2: Policja zatrzymała czterech mężczyzn na posesji w Kobyłce, gdzie prowadzono nielegalny demontaż kradzionych samochodów. Trzej Polacy usłyszeli zarzuty paserstwa, a ich działalność miała związek z obywatelami Gruzji, którzy zamawiali części. Na miejscu znaleziono ponad 120 części samochodowych, w tym elementy z Toyot Corolli, skradzionych w Warszawie i okolicach. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia.
1: W mediach społecznościowych wybuchła burza po wpisie twórców katolickiego profilu "Trudno być katolikiem, ale warto", którzy ostrzegli rodziców przed animacją "Kuro Zając" i "Świątynia Świstaka". Autorzy sugerują, że film zawiera treści związane ze społecznością LGBTQ+, co wywołało lawinę komentarzy. Internauci, w tym rodzice i fani popkultury, kwestionują tę interpretację, podkreślając, że animacja promuje wartości takie jak tolerancja i akceptacja. Eksperci przypominają, że obawy o negatywny wpływ osób nieheteronormatywnych na dzieci są bezpodstawne. Warszawa przeżywa muzyczne szaleństwo dzięki Taco Hemingwayowi, który dwukrotnie wyprzedał PGE Narodowy w ramach trasy Taco Hemingway 2026 Place Pitzour. Tysiące fanów zgromadziło się pod stadionem, tworząc niezapomnianą atmosferę. W związku z koncertami prowadzono zmiany w organizacji ruchu w stolicy, a władze apelują o korzystanie z transportu publicznego, szczególnie drugiej linii metra. Po zakończeniu koncertów uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów i autobusów, aby sprawnie rozwieźć uczestników.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Zaginęła 16-letnia Lena Spica z Otwocka. Ostatni raz widziana była w piątek, 22 maja, około godziny 13 w rejonie ulicy Kochanowskiego. Lena ma 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach.
1: Tomasz S., samozwańczy uzdrowiciel z Bysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu za narażenie pacjentek na utratę zdrowia i życia. Dwie kobiety, które zrezygnowały z tradycyjnego leczenia raka na rzecz jego pseudoterapii, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. oszukał pacjentki, przekonując je, że nie mają nowotworu. Wyrok wywołał oburzenie rodzin ofiar, które domagały się surowszej kary.
2: Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem na teren Morskiego Oka, co wywołało oburzenie i medialną burzę. Początkowo ukarany mandatem w wysokości 100 zł, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami. Małopolska policja domaga się 5-letniego zakazu wjazdu do strefy Schengen dla mężczyzny. Sprawa jest rozpatrywana na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
1: Łatwo Gang, znany z charytatywnych akcji, ponownie rusza do działania, tym razem na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Celem jest zebranie 12 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Influencer, który zorganizował akcję, podkreśla, że każda wpłata może pomóc uratować życie chłopca. Zbiórka trwa, a licznik nie zwalnia tempa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Krakowie, w rejonie Lasu Wolskiego, odnaleziono ciało młodej kobiety. Małopolska policja potwierdziła, że ciało znalazł strażnik miejski w trudno dostępnym terenie. Choć tożsamość nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, wszystko wskazuje na to, że może to być poszukiwana 12-letnia Elżbieta. Wstępne oględziny sugerują brak udziału osób trzecich, ale śledztwo trwa pod nadzorem prokuratora. 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Prokuratura ustaliła, że polityk jechał prawidłowo, a kierowca Mitsubishi, który uderzył w jego rower, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmiertelnego wypadku. Ekspertyza biegłych wykluczyła usterkę pojazdu jako przyczynę zdarzenia. Mimo to kierowca pozostaje na wolności po wpłaceniu kaucji. Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowic, ostrzega przed możliwymi problemami w ruchu turystycznym i nowym zagrożeniem zdrowotnym tego lata. Podczas upałów może pojawić się nowy wariant wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje również utrudnienia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz wzrost liczby lokalnych ognisk zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się szybko i zaskakująco.
2: Dzień Matki to wyjątkowy czas, by wyrazić wdzięczność i miłość do najważniejszej kobiety w naszym życiu. Warto sięgnąć po wzruszające życzenia, które mogą stać się inspiracją do stworzenia osobistej wiadomości. Kilka ciepłych słów na pięknym papierze potrafi wywołać uśmiech i zbudować bliskość. W tym roku warto postawić na szczerość i unikać utartych sformułowań, by ten dzień był naprawdę wyjątkowy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Mija 10 lat od tragicznej śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Choć policjanci zostali skazani, rodzina wciąż czuje brak sprawiedliwości. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, apeluje o wznowienie śledztwa, wskazując na nowe okoliczności dotyczące przyczyny zgonu. Sprawa pozostaje bolesnym tematem dla bliskich i budzi kontrowersje w społeczeństwie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu we Wrocławiu z temperaturą 18 stopni. W Białymstoku natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 19 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1029 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Widzew Łódź pokonał Piasta Gliwice 2-1, zapewniając sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Bramki dla Widzewa zdobyli Angel Baena i Mariusz Fornalczyk, a dla Piasta trafił Hugo Vallejo. Dzięki temu zwycięstwu oba zespoły pozostają w najwyższej klasie rozgrywkowej, a z ligi spada Lechia Gdańsk. Po porażce z Termalicą Bruk Bet Nieciecza. Na stadionie w Łodzi zasiadło ponad 17 tysięcy kibiców, którzy świętowali sukces swojej drużyny.
1: Lech Poznań zakończył sezon Ekstraklasy remisem 2-2 z Wisłą Płock. Mimo straty gola w końcówce, Kolejorz już wcześniej zapewnił sobie mistrzowski tytuł. Po meczu na stadionie przy Bułgarskiej rozpoczęła się huczna feta, która potrwa do rana. Na trybunach zasiadło ponad 41 tysięcy kibiców. Podczas ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy zadebiutuje Centralny VAR, nowoczesne centrum operacyjne w Warszawie, które ma zrewolucjonizować decyzje sędziów. Dwa mecze, Lech Poznań, Wisła Płock oraz Raków Częstochowa, Arka Gdynia, będą obsługiwane bezpośrednio z tego centrum. Projekt wspierany przez Hawkeye Innovations i Orange Polska ma na celu przyspieszenie, precyzję i większą transparentność decyzji sędziowskich. PZPN planuje dalszy rozwój technologii, inwestując w to przedsięwzięcie około 10 milionów złotych. Podczas meczu Legii Warszawa z Motorem Lublin na stadionie przy Łazienkowskiej doszło do tragicznego zdarzenia. Jeden z kibiców Motoru Lublin zasłabł na trybunach i mimo szybkiej pomocy medycznej zmarł w szpitalu. Przed końcem meczu ogłoszono minutę ciszy, która poruszyła wszystkich obecnych. Klub Motor Lublin złożył kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego kibica.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express. Real Madryt kończy nieudany sezon meczem z Atletikiem Bilbao. Trener Alvaro Arbeloa ogłosił, że po tym spotkaniu opuszcza klub, co otwiera drogę do powrotu Jose Mourinho. Portugalczyk, który prowadził Real w latach od 2010 do 2013, ma odbudować drużynę. Fabrizio Romano potwierdził, że Mourinho doszedł już do porozumienia z Królewskimi.
1: Tomasz Wałdoch, były kapitan reprezentacji Polski i legenda Schalke 4 Gelsenkirchen, zaskoczył swoim wyglądem podczas Galaktiokos Show 2026. Choć ma już 55 lat, wciąż prezentuje się znakomicie. Wałdoch, znany z solidnej gry obronnej, rozegrał 74 mecze w drużynie narodowej, a jego kariera klubowa obejmowała występy w VfL Bochum i Jagiellonii Białystok. Mimo że wielu jego kolegów z boiska często pojawia się w mediach, on pozostaje na uboczu.
0: Dziś wieczorem w Gizie, pod majestatycznymi piramidami, odbędzie się wyjątkowa walka bokserska. Oleksandr Usyk, niepokonany ukraiński pięściarz, broni pasa mistrza świata WBC w wadze ciężkiej przeciwko holenderskiemu kickbokserowi Rico Verhoevenowi. To pierwszy pojedynek Usyka od lipca zeszłego roku, kiedy pokonał Daniela Dubois na Wembley. Verhoeven, były mistrz kickboksingu, staje do swojej drugiej bokserskiej walki, co czyni to wydarzenie jeszcze bardziej intrygującym. Magda Linette awansowała do drugiej rundy Roland Garros 2026 po emocjonującym meczu z 19-letnią Czeszką Terezą Walentową, wygrywając 5-7, 6-4, 7-6. Spotkanie trwało prawie 3 godziny i odbywało się w trudnych warunkach upału. Linette przełamała 3-letnią serię porażek w pierwszych rundach turnieju w Paryżu. W kolejnej rundzie zmierzy się z Jeleną Ostapenko lub Ellą Seidel.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas trwającego Roland Garros 2026 w Paryżu tenisiści walczą nie tylko o tytuły, ale także o większe premie finansowe. Mistrzowie turnieju w singla zarobią niecałe 3 miliony euro. Jednak zawodnicy, w tym Iga Świątek, domagają się większego udziału w zyskach generowanych przez turnieje Wielkiego Szlema. Protestujący tenisiści planują opuszczać konferencje prasowe po 15 minutach, symbolizując tym samym 15% przychodów przeznaczanych na nagrody. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a zawodnicy żądają także składek na świadczenia socjalne i większego wpływu na harmonogram rozgrywek. Pierwsza edycja gali Fight Mode przyniosła wiele emocji, a największym zaskoczeniem była porażka Macieja Stricza Sulenckiego z Kacprem Formelą po decyzji sędziów. Mimo początkowej dominacji Sulenckiego, Formela zdołał odwrócić losy walki, narzucając mordercze tempo. W drugim, najważniejszym starciu wieczoru Jessica Kusz pokonała Dominikę Rybak na punkty, mimo brutalnej wymiany ciosów. Obie zawodniczki wykazały się niezwykłą determinacją, ale to Kusz zdobyła jednogłośne uznanie sędziów. Lechia Gdańsk po przegranej z Termalicą Bruk Bet Nieciecza spadła z PKO BP Ekstraklasy, kończąc sezon na 16 miejscu. Klub twierdzi, że kara 5 ujemnych punktów nałożona przez PZPN była bezprawna i zamierza odwołać się do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie. Nawet jeśli wyrok będzie korzystny, Lechia nie wróci do Ekstraklasy, ale może walczyć o odszkodowanie.
0: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciąga uwagę przed Mistrzostwami Świata 2026. Chorwacka modelka i influencerka wydała piosenkę We Are The People, którą nazywa hymnem nadchodzącego turnieju. W teledysku występuje w odważnych kreacjach, co jest jej znakiem rozpoznawczym. Knoll, która zyskała popularność podczas Mundialu w Katarze, kontynuuje swoją karierę jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1027 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Bydgoszczy termometry pokażą 20 stopni i niewielkie zachmurzenie. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Bruno zaskoczy Karolinę propozycją szybkiego ślubu w Las Vegas. Choć początkowo niepewna, Karolina ostatecznie zgodzi się na ten szalony pomysł. Ślub odbędzie się w poniedziałek, 25 maja o godzinie 25 w TVP 2. Jednak to, co miało być romantycznym wydarzeniem, szybko zamieni się w katastrofę. Karolina, ubrana w kowbojski strój, wręczy Brunowi niespodziewany prezent ślubny, który zmieni wszystko. Bruno szybko pożałuje swojej decyzji, gdy odkryje, że jego świeżo upieczona żona ma na sumieniu przestępstwo. To wydarzenie może mieć poważne konsekwencje dla obojga.
2: W najnowszym 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, emocje sięgną zenitu. Justin, zdesperowany po zniszczeniu jego życia osobistego przez złośliwy deepfake, podejmie dramatyczną walkę o swoje dobre imię. Zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność ukochanej Oli, która po obejrzeniu sfabrykowanego nagrania wyprowadziła się do matki. W hotelu Stanskich atmosfera jest napięta, a Justin, wspierany przez informatyka Sebastiana Kowalskiego, próbuje zdobyć dowody na manipulację Karoliny. Czy uda mu się odkryć prawdę i odzyskać zaufanie Oli? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji już wkrótce na TVP 2. W 931 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Kansel odkryje, kto podrzucił nielegalne substancje do kieszeni Poyraza. Jej brat Semih okaże się winowajcą, próbującym uniknąć odpowiedzialności. Kansel nie zamierza jednak odpuścić i zmusi go do przyznania się do winy. Wściekłość kobiety sięgnie zenitu, gdy zda sobie sprawę, że działania brata mogą zagrozić jej pozycji w rodzinie. Sahin, mąż Kansel, nieświadomy sytuacji, zostanie przez nią sprytnie oszukany. Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji już wkrótce w TVP 1. Finał sezonu M jak Miłość zapowiada się emocjonująco. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20.55, Barbara Mostowiak wyczuje, że z Arturem Rogowskim dzieje się coś niedobrego. Choć Artur będzie próbował ukryć swoje emocje, jego rozkojarzenie i nerwowość nie umkną uwadze seniorki rodu. Atmosfera w domu stanie się napięta, a Barbara spojrzy na zięcia z rezerwą i smutkiem. Artur zamiast jechać do Poznania, uda się do Joanny, co może oznaczać przełom w jego relacjach. Barbara, choć nie zna całej prawdy, zacznie przeczuwać, że w małżeństwie Marysi i Artura dzieje się coś złego. Jej intuicja i smutek na twarzy będą mówiły więcej niż słowa.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak Miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie. Pierwsza miłość wkracza na ekrany z odcinkiem 4227 już w piątek, 29 maja. Paweł, który próbuje odnaleźć się po traumatycznych przeżyciach, niespodziewanie przygarnia psa z ulicy, co staje się początkiem dramatycznych wydarzeń. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój, zwłaszcza gdy ukradkiem zrywa adresatkę z obroży zwierzęcia. Janek i Artur, zaniepokojeni, rozpoczynają prywatne śledztwo, które prowadzi do niepokojących odkryć. W tle narasta napięcie, a Paweł wpada w sieć intryg, z której trudno będzie się wydostać. Czy jego przeszłość z kolumbijskiego więzienia znów da o sobie znać? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie oraz online na Polsat Box Go.
1: Pierwsza miłość wkracza na antenę z emocjonującym 4028 odcinkiem. Już 1 czerwca widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń pod kamienicą Marysi. Kacper, zmagający się z powrotem dawnego rywala, Pawła, traci kontrolę nad emocjami. Spotkanie obu mężczyzn przeradza się w gwałtowną konfrontację, która może zmienić wszystko. Kacper obawia się, że Paweł odbierze mu miejsce w rodzinie, które budował latami. Tymczasem Marysia i Julka z niecierpliwością czekają na wizytę Pawła, co tylko podsyca napiętą atmosferę. Czy Kacper ma powody do obaw? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, który można obejrzeć na Polsacie lub online na Polsat Box Go. Pierwsza miłość wkracza na nowe tory w 4230 odcinku, który zostanie wyemitowany 3 czerwca. Paweł Krzyżanowski, bohater, którego losy śledzimy od lat, trafia do policyjnego aresztu po brutalnej bójce w parku. W trakcie weryfikacji danych okazuje się, że Paweł formalnie nie istnieje w państwowych rejestrach, co wywołuje szok wśród policjantów. Artur i Janek, jego przyjaciele, postanawiają wynająć prawnika, by pomóc Pawłowi wyjść z tej skomplikowanej sytuacji. Tymczasem Paweł, zamiast stawić się na komisariacie, odwiedza Marysię, co prowadzi do szczerej rozmowy o ich przeszłości. Serial Pierwsza miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1030 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku termometry pokażą 17 stopni i niewielkie zachmurzenie. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Krzysztof Gawkowski zabrał głos po serii fałszywych zgłoszeń o zagrożeniach, które wywołały interwencje służb. Polityk podkreślił, że służby intensywnie pracują nad ustaleniem sprawców, a ci poniosą konsekwencje. Gawkowski zaapelował o unikanie teorii spiskowych, które mogą działać na korzyść prowokatorów, oraz o ostrożność w rozpowszechnianiu informacji, aby nie destabilizować bezpieczeństwa publicznego.
3: Mateusz Morawiecki ostro krytykuje rząd Donalda Tuska, zarzucając mu atak na wolne media, presję na polityków prawicy i działania podważające porządek konstytucyjny. Były premier podkreśla, że odpowiedzialność za sytuację w kraju ponosi cały rząd, niezależnie od partyjnych różnic. Wpis Morawieckiego wpisuje się w coraz ostrzejszą narrację Prawa i Sprawiedliwości, sugerując, że obecna władza realizuje świadomy kurs polityczny. Szczególnie kontrowersyjna jest kwestia transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych, co według Morawieckiego omija demokratyczną debatę. 14 maja rosyjski pocisk uderzył w dom mieszkalny w Kijowie, zabijając 24 osoby, w tym dwie siostry, 12-letnią Liubawę i 17-letnią Wirę. Kilka dni temu odbył się ich pogrzeb, który poruszył całą Ukrainę. Matka dziewczynek, Tetiana, straciła już wcześniej męża na froncie, a teraz musiała pożegnać córki. Ceremonia stała się symbolem niewyobrażalnej straty, jaką niesie ze sobą wojna.
2: W sobotę w pobliżu Białego Domu doszło do strzelaniny, w której funkcjonariusze Secret Service zastrzelili uzbrojonego mężczyznę. Napastnik otworzył ogień do agentów, a w wyniku wymiany ognia ranna została również przypadkowa osoba. Mężczyzna, znany służbom z wcześniejszych incydentów, zmarł w szpitalu. Prezydent Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu, ale strzelanina miała miejsce kilkaset metrów od rezydencji.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Ćma bukszpanowa, inwazyjny szkodnik z Azji, od 2012 roku niszczy polskie ogrody, atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki chemiczne, które skutecznie eliminują owady. Ważne jest szybkie działanie, by uchronić rośliny przed całkowitym zniszczeniem.
2: Wiosna 2026 to czas wielkiego powrotu jeansu, który dominuje w modzie w formie total looków i oversize'owych fasonów. Projektanci stawiają na różnorodność krojów i odcieni, zachęcając do tworzenia warstwowych zestawów, które łączą wygodę z aktualnymi trendami. Małgorzata Rozenek-Majdan doskonale ilustruje ten trend, prezentując stylizacje, które łączą denim z codziennym luzem i elegancją. Jeans, dzięki swojej uniwersalności, jest kluczowym elementem wiosennej garderoby, oferując szerokie możliwości stylizacyjne.
3: Polacy chętnie wybierają żywotniki do tworzenia żywopłotów, ale te popularne iglaki mogą przynosić pecha. Ludowe podania ostrzegają, że sadzenie tui w pobliżu domów może negatywnie wpływać na relacje rodzinne i zdrowie domowników. Dawniej kojarzono je ze smutkiem i umieszczano głównie na cmentarzach. Eksperci zwracają uwagę na toksyczne substancje wydzielane przez te rośliny. Truskawki szybko tracą świeżość, ale istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Zanurzenie owoców w roztworze z miodu i wody może przedłużyć ich świeżość nawet dwukrotnie. Wystarczy rozpuścić jedną łyżeczkę miodu w jednej szklance wody i zalać truskawki. Ważne jest także przechowywanie ich w szerokim pojemniku z ręcznikiem papierowym, co pomoże wchłonąć nadmiar wilgoci.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dominika Chorosińska ponownie wspiera akcję charytatywną Łatwoganga, który jedzie rowerem przez Polskę, zbierając pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchena, a celem zbiórki jest 12 milionów złotych. Dotychczas udało się zebrać ponad 8,2 miliona złotych. Chorosińska, mimo wcześniejszych kontrowersji, aktywnie nagłaśnia tę inicjatywę.
3: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, podzieliła się szczegółami na temat życia rodzinnego, podkreślając bliskie relacje z córką Aleksandrą i zięciem Kubą Badachem. Rodzinę Kwaśniewskich łączy wspólna pasja do narciarstwa, które traktują jako ważny element wspólnego spędzania czasu. Jolanta promuje również zdrowy styl życia, zachęcając do aktywności fizycznej, szczególnie w dojrzałym wieku. Podkreśla, że dbałość o jakość w każdym aspekcie życia jest dla niej kluczowa. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, zaskoczył internautów, stając za barem w swoim toruńskim pubie Mentzen i osobiście nalewając piwo. Polityk, znany z promowania filozofii ciężkiej pracy, szybko przyciągnął uwagę, pokazując się w nietypowej dla polityków roli. Zdjęcie, które opublikował, idealnie wpisuje się w jego strategię budowania wizerunku przedsiębiorcy. Ten niecodzienny ruch szybko podbił internet, przypominając o jego biznesowych przedsięwzięciach.
2: Donald Tusk, obecny premier Polski, od lat zmaga się z kontrowersjami wokół swoich słów z artykułu z 1987 roku, gdzie stwierdził, że polskość to nienormalność. Wypowiedź ta, często wyrywana z kontekstu, była częścią szerszej refleksji na temat polskiej tożsamości i nie miała na celu krytyki narodu. Tusk w tamtym czasie angażował się w działalność Solidarności i publikował teksty historyczne oraz intelektualne. Nawet Jarosław Kaczyński w 2022 roku przyznał, że Tusk w swoim artykule ostatecznie wybiera Polskę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1030 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, a w Krakowie dobre.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edward Żentara, chłopak z Sianowa, który z prowincji trafił na wielkie ekrany, stał się ikoną lat 80. Jego rola w Karate po polsku była jak cios karate w serca widzów, a Siekierezada pokazała, że potrafi walczyć nie tylko z przeciwnikami, ale i z własnymi demonami. Żentara, niczym poeta zmagający się z losem, stał się głosem pokolenia, które w jego postaciach odnajdywało swoje marzenia i frustracje. Czyżby to nie fikcja, a prawdziwe życie?
2: Coraz mniej dzieci uczęszcza na lekcje religii, a pierwsza komunia święta staje się dla wielu celebrytów jedynie opcjonalnym wydarzeniem. Małgorzata Rozenek-Majdan i Edyta Górniak otwarcie mówią o tym, że ich dzieci same decydują o swojej duchowej drodze. Anna Mucha i Agnieszka Katorowska idą jeszcze dalej, wychowując swoje pociechy w duchu otwartości na wszystkie religie. Czyżby tradycyjna religijność traciła na znaczeniu w świecie gwiazd?
1: Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jerzyna znowu pokazali, jak przyciągnąć uwagę na festiwalu Polsat Hit 2026. Ibisz w swoim nieśmiertelnym stylu zaskoczył wszystkich rockowym lookiem i słynnym dzióbkiem, udowadniając, że czas dla niego stanął w miejscu. Paulina Sykut-Jerzyna również nie pozostawała w tyle, zachwycając nowoczesnym, rockowym stylem z kobiecym pazurem. Duet ten, jak zawsze, skradł całe show, a ich zdjęcia błyskawicznie obiegły media społecznościowe.
2: Księżniczka Magdalena, po dekadzie spędzonej w Stanach, wróciła do Szwecji z rodziną i od razu rzuciła się w wir pracy. Tym razem postanowiła podbić serca najmłodszych widzów swoim nowym serialem animowanym Hidden Islands, który zadebiutuje jesienią 2026 roku. Czyżby Magdalena chciała udowodnić, że nie tylko starsza siostra Wiktoria potrafi być na świeczniku? Czas pokaże, czy ekologiczne przygody trojga bohaterów przyciągną uwagę młodych widzów i poprawią wizerunek księżniczki. Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie dostarczył widzom wielu emocji, ale nie obyło się bez niespodzianek. Michał Szpak, który miał być gwiazdą wieczoru, zniknął z listy wykonawców, a organizatorzy nabrali wody w usta. Julia Wieniawa, nieświadomie czy nie, przejęła jego rolę, wykonując dodatkowy utwór. Oficjalne wyjaśnienie? Problemy zdrowotne, choć fani wciąż czekają na więcej szczegółów. Cóż, miejmy nadzieję, że to nie mewy przestraszyły Szpaka. Na festiwalu Polsat Hit w Sopocie Krzysztof Skiba i jego żona przyciągnęli wszystkie spojrzenia. Karolina Skiba po spektakularnej metamorfozie zaprezentowała się w ultraobcisłej sukience, która niemalże doprowadziła do modowej katastrofy. Biust prawie wypadł z dekoltu, ale para zdawała się tym nie przejmować, pozując z szerokimi uśmiechami. Krzysztof Skiba, jak zawsze, doskonale wiedział, jak skupić na sobie uwagę mediów. Żona dla Polaka wyrusza na podbój Australii. Po sukcesach w Ameryce Północnej czas na zielony kontynent, gdzie polska diaspora czeka na miłosne przygody. Kacper Kuszewski, ulubieniec widzów, znów poprowadzi program, a nagrania planowane są w Melbourne lub Sydney. Czy Polacy z antypodów znajdą swoje drugie połówki? Czas pokaże. Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, znowu w centrum uwagi. Po emocjonującym występie w programie Królowa Przetrwania, celebrytka trafiła do szpitala, co zaniepokoiło jej fanów. Na Instagramie podzieliła się zdjęciem z Wenflonem, podpisując je wymownie. Tak się kończą konfrontacje. Na szczęście już wróciła do domu, choć przyznaje, że musi się oszczędzać. Cóż, życie w blasku fleszy bywa wyczerpujące.
1: Ach, Dzień Matki. Czas, kiedy wszyscy prześcigają się w wymyślaniu najbardziej wzruszających życzeń dla swoich matek chrzestnych. Bo przecież zwykły prezent to za mało. Trzeba sięgnąć po słowa pełne emocji, które zapadną w pamięć na wieki. W końcu, kto by nie chciał być mistrzem w sztuce składania życzeń, które wywołują łzy wzruszenia? A może po prostu wystarczy krótki SMS z emoji? Bo przecież nowoczesność wymaga prostoty. Cóż, każdy sposób jest dobry, by pokazać, że pamiętamy o tych, którzy zawsze byli dla nas wsparciem.
2: W latach 60. FBI postanowiło rozwiązać zagadkę rockowego przeboju Louie Louie zespołu The Kingsmen. Rodzice wpadli w panikę, przekonani, że niewyraźny śpiew kryje obsceniczne treści. Po 31 miesiącach śledztwa i 119 stronach raportu agenci musieli przyznać, że tekst jest po prostu niezrozumiały. Ironią losu jest fakt, że prawdziwe przekleństwo wykrzyczane przez perkusistę umknęło ich uwadze. To tylko dowód na to, że czasem nawet najpoważniejsze instytucje mogą się potknąć o własne sznurowadła. Terry Kath, gitarowy geniusz zespołu Chicago, zginął w wyniku tragicznego błędu podczas zabawy z bronią, pozostawiając muzyczny świat w szoku. Jimi Hendrix uważał go za lepszego gitarzystę od siebie, co mówi samo za siebie. Po jego śmierci Chicago z drapieżnego rocka przeszło na przesłodzone ballady, tracąc swój pierwotny pazur. Wielu fanów twierdzi, że prawdziwe Chicago umarło razem z Kathem, a zespół stał się cieniem swojej dawnej chwały.
1: W 1981 roku w szwajcarskim Montreux doszło do muzycznego starcia tytanów. Queen i David Bowie w atmosferze pełnej napięć i pizzy stworzyli stworzyli Under Pressure. Legendarne spotkanie niemal zakończyło się katastrofą, gdy John Deacon, po kolacji z winem, zapomniał słynnego riffu basowego. Na szczęście Bowie wkroczył do akcji, ratując sytuację. Choć utwór stał się hitem, jego powstanie było pełne dramatów, a Queen i Bowie nigdy nie wykonali go razem na żywo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1028 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Toruniu powietrze jest umiarkowane, a w Katowicach dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja w Otwocku poszukuje 16-letniej Leny Spisi, która zaginęła w piątek, 22 maja. Nastolatka była ostatnio widziana około godziny 13 przy ulicy Kochanowskiego. Lena ma około 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne, proste włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Na trasie S8 w okolicach Wolicy doszło do poważnego wypadku. Kobieta kierująca Peugeotem z trojgiem dzieci straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Jedno z dzieci wypadło z samochodu przez tylną szybę, ale wszystkie dzieci zostały już wypisane ze szpitala. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: W centrum Warszawy rozpoczną się nocne remonty dróg w okolicach Dworca Centralnego. Prace na ulicy Emilii Plater ruszą z poniedziałku na wtorek, a zakończą się w środę rano. W środę wieczorem drogowcy przeniosą się do Alei Jerozolimskich, gdzie utrudnienia potrwają do czwartkowego poranka. Zmiany w ruchu obejmą także trasy autobusów miejskich. W najbliższą sobotę, 30 maja, Warszawa zaprasza na spektakularną paradę łodzi River Lights 2026, która otworzy sezon letni w dzielnicy Wisła. Wydarzenie rozpocznie się po zachodzie słońca, a sercem imprezy będzie bulwar imienia Grzymały Siedleckiego. W paradzie wezmą udział ozdobione i oświetlone łodzie, a za oprawę muzyczną odpowiadać będą Lili Hauser i Fao Sanato. Organizatorzy zachęcają do zajęcia miejsc na mostach, plażach i bulwarach, aby w pełni cieszyć się tym wyjątkowym widowiskiem.
1: PGE Narodowy w Warszawie stał się epicentrum rapowego szaleństwa dzięki koncertowi Taco Hemingwaya. W ramach trasy 2026 raper zgromadził komplet publiczności, a bilety wyprzedały się błyskawicznie. W związku z wydarzeniem wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej, a druga linia metra okazała się najwygodniejszym środkiem transportu. Dodatkowe autobusy i tramwaje pomogą w sprawnym powrocie uczestników po koncercie. Dziś w Warszawie 24-letni kierowca Toyoty potrącił 37-letnią rowerzystkę i próbował uciec z miejsca zdarzenia, jadąc pod prąd. Mężczyzna zignorował sygnały Służby Ochrony Państwa, co doprowadziło do kolejnego zderzenia z inną Toyotą i autobusem miejskim. Po zatrzymaniu okazało się, że miał ponad 1,7 promila alkoholu we krwi oraz śladowe ilości narkotyków. W jego samochodzie znaleziono także mefedron.
2: W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym niespełna 2-letni chłopiec utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Prokuratura wszczęła śledztwo, a dwie kobiety, odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci, usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Obie zostały objęte dozorem policyjnym i mają zakaz kontaktowania się ze świadkami oraz ze sobą nawzajem. Śledztwo trwa, a prokuratura planuje dalsze przesłuchania.
1: Dziś nad ranem w Sochaczewie wybuchł pożar w budynku jednorodzinnym przy ulicy Głogowej. W akcji gaśniczej uczestniczyło 27 strażaków z lokalnych jednostek, którzy szybko opanowali sytuację. 7 osób zdołało się ewakuować, jednak 5 osób trafiło do szpitala z objawami zatrucia gazami pożarowymi. Pożar ugaszono przy użyciu drona z kamerą termowizyjną, co przyspieszyło działania strażaków. W czwartek w Trzcińcu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy 56-letni kierowca Mercedesa wpadł do stawu, regulując radio. Na szczęście mężczyzna wyszedł z tego bez szwanku, choć jego auto musieli wyciągać strażacy. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł.
2: W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem 60-letniego mężczyzny, który został wypisany ze szpitalnego oddziału ratunkowego mimo niepokojącego stanu. Po opuszczeniu szpitala przez kilka godzin stał zdezorientowany przed budynkiem, a 2 dni później zmarł. Rzecznik praw pacjenta rozpoczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, aby ustalić, czy doszło do naruszenia praw pacjenta. Szpital zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok, której wyniki będą znane za kilka miesięcy.
1: Ukraiński influencer wywołał skandal, wjeżdżając sportowym samochodem w rejon Morskiego Oka, łamiąc zakaz wjazdu na teren Parku Narodowego. Początkowo ukarany mandatem 100 zł, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami, w tym zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen na 5 lat. Policja prowadzi dodatkowe działania w oparciu o ustawę o ochronie przyrody. Kultowe piramidy w Ustroniu Zawodziu, niegdyś symbol luksusu PRL, powoli znikają. Te charakterystyczne budynki, zaprojektowane przez wybitnych architektów, były miejscem wypoczynku dla elity PRL. Po przemianach ustrojowych losy kompleksu potoczyły się dramatycznie, a dawny hotel Maciejka popada w ruinę. Próby przekształcenia go w luksusowe kasyno spotkały się z oporem mieszkańców, co ostatecznie doprowadziło do jego zaniedbania.
2: W Szczecinie trwa śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci 19-letniego strażnika granicznego. Ciało młodego mężczyzny znaleziono 19 maja w internacie, gdzie wcześniej spożywał alkohol z dwoma innymi funkcjonariuszami. Sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyny zgonu, dlatego prokuratura zleciła dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne. Wyniki mogą być znane dopiero za kilka miesięcy, a kluczowe mogą okazać się zeznania dwóch pozostałych uczestników spotkania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu we Wrocławiu z temperaturą 18 stopni. W Białymstoku natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 19 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1029 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W przyszłym tygodniu kierowcy mogą spodziewać się niewielkich obniżek cen paliw na stacjach. Benzyna 95 ma kosztować około 6 zł i 36 groszy za litr, a diesel niecałe 7 zł za litr. Największą ulgę odczują tankujący benzynę 98, której cena spadnie poniżej 7 zł za litr. Obniżki następują po tygodniu podwyżek, kiedy to ceny osiągnęły maksymalny poziom w ramach pakietu CPN. Kluczowe dla przyszłych cen będzie przedłużenie tego pakietu, którego obowiązywanie kończy się 31 maja. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal pozostaje czynnikiem ryzyka dla stabilności cen.
2: W Kielcach dostępnych jest aż 320 działek w rodzinnych ogrodach działkowych imienia Stefana Żeromskiego. Koszt rozpoczęcia użytkowania to jednorazowa opłata w wysokości 704 zł. Formalności można załatwić w zaledwie 10 minut. Działki oferują bliskość natury i rozbudowaną infrastrukturę wodną, choć nie ma tam sieci elektrycznej. Zmiany pokoleniowe sprawiają, że starsi działkowcy rezygnują, a młodsze pokolenia nie zawsze chcą przejmować działki. Podobna sytuacja występuje w innych miastach, gdzie działki stają się alternatywą dla miejskiego życia.
1: Utrzymanie psa lub kota w 2026 roku stało się poważnym wyzwaniem finansowym dla wielu właścicieli. Miesięczne wydatki na pupila mogą sięgać od 150 zł dla kota do ponad 1000 zł dla dużego psa. Koszty obejmują nie tylko karmę, ale także wizyty u weterynarza, które mogą gwałtownie wzrosnąć w przypadku nagłych chorób. Właściciele coraz częściej sięgają po ubezpieczenia dla zwierząt, aby zminimalizować ryzyko wysokich rachunków. Eksperci podkreślają, że zwierzę to zobowiązanie na lata, a koszty jego utrzymania są stałym elementem domowego budżetu. Wzrost cen wynika z drożejących surowców, usług weterynaryjnych oraz rosnących oczekiwań właścicieli wobec jakości opieki nad zwierzętami.
2: Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł z serii Odkryj Polskę. Moneta ta upamiętnia zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, uznawany za jedną z najlepiej zachowanych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Na rewersie monety widnieje dziedziniec oraz elewacja frontowa pałacu. Emisja obejmuje do 1 000 000 sztuk, a moneta jest dostępna we wszystkich oddziałach Narodowego Banku Polskiego. Kozłówka, nazywana perłą Lubelszczyzny, to miejsce o bogatej historii, które obecnie pełni funkcję muzeum. W czerwcu Narodowy Bank Polski planuje kolejną emisję, tym razem srebrnej monety z okazji 50. rocznicy czerwca 76.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: 24 maja to niedziela niehandlowa, co oznacza, że większość dużych sklepów i galerii handlowych będzie zamknięta. W całym 2026 roku przewidziano tylko 8 niedziel handlowych, z czego 3 ostatnie przypadają w grudniu. Po 24 maja kolejna niedziela handlowa odbędzie się dopiero 28 czerwca. W niedziele niehandlowe otwarte mogą być stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, cukiernie oraz małe sklepy, jeśli za ladą stoi właściciel. Warto planować zakupy z wyprzedzeniem, aby uniknąć problemów z dostępnością produktów. Od 1 października wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe, które mają zaostrzyć walkę z oszustwami podatkowymi. Zmiany obejmują sposób liczenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co da urzędnikom więcej czasu na ściganie nieujawnionych dochodów. Likwidacji ulegnie możliwość zawieszania biegu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Uproszczone zostaną również zasady rozliczania podatków, w tym zniesienie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych. Wszystkie lokalne interpretacje podatkowe będą dostępne w ogólnopolskiej bazie, co ułatwi dostęp do informacji. Nowelizacja ma na celu ograniczenie biurokracji i uproszczenie codziennych rozliczeń podatkowych. Europejska grupa CSG i południowoafrykańska firma Reunert utworzyły spółkę Joint Venture Fuchs Electronics Europe na Słowacji. Nowe przedsiębiorstwo w Dubnicy nad Wachą będzie produkować elektroniczne zapalniki do amunicji wielkokalibrowej. Produkcja ta ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia strategicznej autonomii Unii Europejskiej w zakresie obronności. Reunert posiada 51% udziałów, a CSG 49%, co czyni CSG jednym z kluczowych producentów zapalników elektronicznych w Europie. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i odpowie na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania militarne. Dzięki tej współpracy CSG wzmocni swoją pozycję na rynku europejskim jako dostawca nowoczesnej amunicji. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację ambitnego planu budowy nowej generacji pancerników typu Trump. Te ogromne jednostki, napędzane dwoma reaktorami jądrowymi, mają zrewolucjonizować potęgę morską USA. Kluczowym elementem projektu jest modułowa strategia budowy z finalnym montażem w stoczni Newport News Shipbuilding. Pierwszy z 15 planowanych pancerników, USS Defiant, ma wejść do służby w 2036 roku. Cały program, którego koszt szacuje się na ponad 217 miliardów dolarów, budzi jednak obawy o wydolność amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Krytycy zastanawiają się również nad skutecznością tak kosztownych jednostek w obliczu współczesnych wyzwań strategicznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Bydgoszczy możemy spodziewać się temperatury 20 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Bruno zaskoczy Karolinę propozycją szybkiego ślubu w Las Vegas. Choć początkowo niepewna, Karolina ostatecznie zgodzi się na ten szalony pomysł. Ślub odbędzie się w poniedziałek, 25 maja o godzinie 25 w TVP 2. Jednak to, co miało być romantycznym wydarzeniem, szybko zamieni się w katastrofę. Karolina, ubrana w kowbojski strój, wręczy Brunowi niespodziewany prezent ślubny, który zmieni wszystko. Bruno szybko pożałuje swojej decyzji, gdy odkryje, że jego świeżo upieczona żona ma na sumieniu przestępstwo. To wydarzenie może mieć poważne konsekwencje dla obojga.
2: W najnowszym 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, emocje sięgną zenitu. Justin, zdesperowany po zniszczeniu jego życia osobistego przez złośliwy deepfake, podejmie dramatyczną walkę o swoje dobre imię. Zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność ukochanej Oli, która po obejrzeniu sfabrykowanego nagrania wyprowadziła się do matki. W hotelu Stanskich atmosfera jest napięta, a Justin, wspierany przez informatyka Sebastiana Kowalskiego, próbuje zdobyć dowody na manipulację Karoliny. Czy uda mu się odkryć prawdę i odzyskać zaufanie Oli? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji już wkrótce na TVP 2. W 931 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Kansel odkryje, kto podrzucił nielegalne substancje do kieszeni Poyraza. Jej brat Semih okaże się winowajcą, próbującym uniknąć odpowiedzialności. Kansel nie zamierza jednak odpuścić i zmusi go do przyznania się do winy. Wściekłość kobiety sięgnie zenitu, gdy zda sobie sprawę, że działania brata mogą zagrozić jej pozycji w rodzinie. Sahin, mąż Kansel, nieświadomy sytuacji, zostanie przez nią sprytnie oszukany. Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji już wkrótce w TVP 1. Finał sezonu M jak Miłość zapowiada się emocjonująco. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20.55, Barbara Mostowiak wyczuje, że z Arturem Rogowskim dzieje się coś niedobrego. Choć Artur będzie próbował ukryć swoje emocje, jego rozkojarzenie i nerwowość nie umkną uwadze seniorki rodu. Atmosfera w domu stanie się napięta, a Barbara spojrzy na zięcia z rezerwą i smutkiem. Artur zamiast jechać do Poznania, uda się do Joanny, co może oznaczać przełom w jego relacjach. Barbara, choć nie zna całej prawdy, zacznie przeczuwać, że w małżeństwie Marysi i Artura dzieje się coś złego. Jej intuicja i smutek na twarzy będą mówiły więcej niż słowa.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak Miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie. Pierwsza miłość wkracza na ekrany z odcinkiem 4227 już w piątek, 29 maja. Paweł, który próbuje odnaleźć się po traumatycznych przeżyciach, niespodziewanie przygarnia psa z ulicy, co staje się początkiem dramatycznych wydarzeń. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój, zwłaszcza gdy ukradkiem zrywa adresatkę z obroży zwierzęcia. Janek i Artur, zaniepokojeni, rozpoczynają prywatne śledztwo, które prowadzi do niepokojących odkryć. W tle narasta napięcie, a Paweł wpada w sieć intryg, z której trudno będzie się wydostać. Czy jego przeszłość z kolumbijskiego więzienia znów da o sobie znać? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie oraz online na Polsat Box Go.
1: Pierwsza miłość wkracza na antenę z emocjonującym 4028 odcinkiem. Już 1 czerwca widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń pod kamienicą Marysi. Kacper, zmagający się z powrotem dawnego rywala, Pawła, traci kontrolę nad emocjami. Spotkanie obu mężczyzn przeradza się w gwałtowną konfrontację, która może zmienić wszystko. Kacper obawia się, że Paweł odbierze mu miejsce w rodzinie, które budował latami. Tymczasem Marysia i Julka z niecierpliwością czekają na wizytę Pawła, co tylko podsyca napiętą atmosferę. Czy Kacper ma powody do obaw? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, który można obejrzeć na Polsacie lub online na Polsat Box Go. Pierwsza miłość wkracza na nowe tory w 4230 odcinku, który zostanie wyemitowany 3 czerwca. Paweł Krzyżanowski, bohater, którego losy śledzimy od lat, trafia do policyjnego aresztu po brutalnej bójce w parku. W trakcie weryfikacji danych okazuje się, że Paweł formalnie nie istnieje w państwowych rejestrach, co wywołuje szok wśród policjantów. Artur i Janek, jego przyjaciele, postanawiają wynająć prawnika, by pomóc Pawłowi wyjść z tej skomplikowanej sytuacji. Tymczasem Paweł, zamiast stawić się na komisariacie, odwiedza Marysię, co prowadzi do szczerej rozmowy o ich przeszłości. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1030 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku termometry pokażą 17 stopni i niewielkie zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Cała 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Andrzej Lepper, były wicepremier i lider samoobrony, zmarł 5 sierpnia 2011 roku. Prokuratura po śledztwie wykluczyła udział osób trzecich w jego śmierci, a postępowanie zostało umorzone. Mimo to jego postać wciąż budzi emocje z powodu licznych afer, w które był zamieszany, takich jak afera gruntowa czy seksafera. Oficjalne ustalenia pozostają jednak niezmienne, a spekulacje nie znajdują potwierdzenia w faktach.
2: W sobotę w pobliżu Białego Domu doszło do strzelaniny, w której funkcjonariusze Secret Service zastrzelili uzbrojonego mężczyznę. Napastnik otworzył ogień do agentów, a w wyniku wymiany ognia ranna została również przypadkowa osoba. Mężczyzna, znany służbom z wcześniejszych incydentów, zmarł w szpitalu. Prezydent Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu, ale strzelanina miała miejsce kilkaset metrów od rezydencji.
0: W wyniku eksplozji gazu w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shaanxi zginęło co najmniej 82 górników. Do tragedii doszło w piątek, gdy zarząd kopalni ogłosił alarm z powodu rosnącego stężenia tlenku węgla. Pod ziemią znajdowało się 247 pracowników, z których 201 udało się ewakuować. Stan kilkunastu uratowanych jest krytyczny. Ameryka przygotowuje się do obchodów Memorial Day, które w tym roku przypadają na poniedziałek 25 maja. W Chicago centralnym punktem uroczystości będzie parada, a Polonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju.
2: Ekspertka z Hollywood, Cheryl Marks, zaleca kobietom po 50 mycie włosów tylko 2 razy w tygodniu, aby zachować ich miękkość i zdrowy wygląd. Ważne jest stosowanie szamponów z

0: olejkiem arganowym, który chroni i uelastycznia włosy. Trycholożka Olga Poniatowska podkreśla, że higiena skóry głowy wymaga mycia co 3 dni, niezależnie od widocznego przetłuszczenia. Unikanie gorącej wody i odpowiednie stosowanie odżywek również wpływa na kondycję fryzury.
1: Ćma bukszpanowa, inwazyjny szkodnik z Azji, od 2012 roku niszczy polskie ogrody, atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki chemiczne, które skutecznie eliminują owady. Ważne jest szybkie działanie, by uchronić rośliny przed całkowitym zniszczeniem.
0: Sansevieria, popularna roślina domowa, może odzyskać swój blask dzięki naturalnej odżywce z batatów. Eksperci polecają ten prosty preparat, który dostarcza niezbędnych składników mineralnych, takich jak cynk, fosfor i azot. Wystarczy zblendować batata z wodą i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Latem Sansevieria potrzebuje umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, a także regularnego przecierania liści z kurzu.
1: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Rok szkolny rozpocznie się 1 września, a zakończy 25 czerwca przyszłego roku. Przewidziano zimową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną przerwę świąteczną od 25 do 30 marca. Ferie zimowe odbędą się w 3 turach, zależnie od województwa, między 18 stycznia a 28 lutego. Rosoł, ulubiona zupa na polskich stołach, często bywa mętny, co psuje jego wygląd. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie mu klarowności. Wystarczy dodać kilka kropli soku z cytryny lub octu, co spowoduje koagulację drobnych cząsteczek białka odpowiedzialnych za mętność. Dzięki temu rosół odzyska przejrzystość, nie tracąc na smaku. Truskawki szybko tracą świeżość, ale istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Zanurzenie owoców w roztworze z miodu i wody może przedłużyć ich świeżość nawet 2-krotnie. Wystarczy rozpuścić 1 łyżeczkę miodu w 1 szklance wody i zalać truskawki. Ważne jest także przechowywanie ich w szerokim pojemniku z ręcznikiem papierowym, co pomoże wchłonąć nadmiar wilgoci. W Żaganiu zatrzymano 30-letniego mężczyznę podejrzanego o porwanie i próbę wymuszenia pieniędzy. Sprawca groził ofierze pobiciem i wywiezieniem do lasu, a także handlował narkotykami. Sąd rejonowy w Żaganiu zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, znana jest z elegancji i subtelnego wpływu w życiu publicznym. Jako zodiakalna ryba charakteryzuje się wrażliwością i życiową mądrością, co czyni ją wsparciem emocjonalnym dla męża w stresującym świecie polityki. Nawrocka dba o głęboką więź w małżeństwie, oferując bezwarunkowe wsparcie i tworząc dom pełen ciepła. Jej styl, pełen klasy i wdzięku, jest przemyślany i zgodny z najnowszymi trendami. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, zaskoczył internautów, stając za barem w swoim toruńskim pubie Mentzen i osobiście nalewając piwo. Polityk, znany z promowania filozofii ciężkiej pracy, szybko przyciągnął uwagę, pokazując się w nietypowej dla polityków roli. Zdjęcie, które opublikował, idealnie wpisuje się w jego strategię budowania wizerunku przedsiębiorcy. Ten niecodzienny ruch szybko podbił internet, przypominając o jego biznesowych przedsięwzięciach.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1030 hektopaskali. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, a w Krakowie dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, 2 dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano 2 dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edward Żentara, chłopak z Sianowa, który z prowincji trafił na wielkie ekrany, stał się ikoną lat 80. Jego rola w Karate po polsku była jak cios karate w serca widzów, a Siekierezada pokazała, że potrafi walczyć nie tylko z przeciwnikami, ale i z własnymi demonami. Żentara, niczym poeta zmagający się z losem, stał się głosem pokolenia, które w jego postaciach odnajdywało swoje marzenia i frustracje. Czyżby to nie fikcja, a prawdziwe życie?
2: Katarzyna Nosowska, ikona polskiej muzyki lat 90., znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, ale życzeniami dla swojego syna Mikołaja, który właśnie kończy 30 lat. W swoim stylu, pełnym humoru i wzruszenia, Nosowska przypomina, że jeszcze nie schudła po ciąży, a jej syn ma już 3 dekady na karku. Fani są zachwyceni, a ich wspólny podcast Bliskoznaczni nadal podbija serca słuchaczy. Coraz mniej dzieci uczęszcza na lekcje religii, a pierwsza komunia święta staje się dla wielu celebrytów jedynie opcjonalnym wydarzeniem. Małgorzata Rozenek-Majdan i Edyta Górniak otwarcie mówią o tym, że ich dzieci same decydują o swojej duchowej drodze. Anna Mucha i Agnieszka Kaczorowska idą jeszcze dalej, wychowując swoje pociechy w duchu otwartości na wszystkie religie. Czyżby tradycyjna religijność traciła na znaczeniu w świecie gwiazd?
1: Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jerzyna znowu pokazali, jak przyciągnąć uwagę na festiwalu Polsat Hit 2026. Ibisz w swoim nieśmiertelnym stylu zaskoczył wszystkich rockowym lookiem i słynnym dzióbkiem, udowadniając, że czas dla niego stanął w miejscu. Paulina Sykut-Jerzyna również nie pozostawała w tyle, zachwycając nowoczesnym, rockowym stylem z kobiecym pazurem. Duet ten, jak zawsze, skradł całe show, a ich zdjęcia błyskawicznie obiegły media społecznościowe.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Łatwogang znowu zaskoczył świat. Piotr Garkowski, Hankę, warszawski influencer, w miniony piątek wsiadł na rower, by przejechać Polskę i zebrać 12 milionów złotych na leczenie chorego Maxa. Cel został osiągnięty w niedzielny poranek, a nadwyżka trafi do kolejnego, potrzebującego dziecka. Choć trasa była wyczerpująca, a zdrowie Łatwoganga było na szwank, to jego determinacja i wsparcie internautów pokazują, że cuda są możliwe. Doda, nasza nieustraszona królowa sceny, nie tylko śpiewa, ale teraz także rzeźbi swoje ciało jak prawdziwa artystka. Po intensywnych treningach i diecie bogatej w białko, piosenkarka prezentuje sylwetkę, której nie powstydziłby się nawet grecki bóg. A teraz uwaga, uwaga! Doda zaprasza na Doda Mega Camp, gdzie obiecuje transformację ciała i ducha w luksusowym otoczeniu. Czyżby nowa era fitnessu, gdzie kaloryfer na brzuchu jest obowiązkowym dodatkiem do bikini ze sznurka? Na festiwalu Polsat Hit w Sopocie Krzysztof Skiba i jego żona przyciągnęli wszystkie spojrzenia. Karolina Skiba po spektakularnej metamorfozie zaprezentowała się w ultraobcisłej sukience, która niemalże doprowadziła do modowej katastrofy. Biust prawie wypadł z dekoltu, ale para zdawała się tym nie przejmować, pozując z szerokimi uśmiechami. Krzysztof Skiba, jak zawsze, doskonale wiedział, jak skupić na sobie uwagę mediów. Żona dla Polaka wyrusza na podbój Australii. Po sukcesach w Ameryce Północnej czas na zielony kontynent, gdzie polska diaspora czeka na miłosne przygody. Kacper Kuszewski, ulubieniec widzów, znów poprowadzi program, a nagrania planowane są w Melbourne lub Sydney. Czy Polacy z antypodów znajdą swoje drugie połówki? Czas pokaże.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, znowu w centrum uwagi. Po emocjonującym występie w programie Królowa Przetrwania, celebrytka trafiła do szpitala, co zaniepokoiło jej fanów. Na Instagramie podzieliła się zdjęciem z Wenflonem, podpisując je wymownie. Tak się kończą konfrontacje. Na szczęście już wróciła do domu, choć przyznaje, że musi się oszczędzać. Cóż, życie w blasku fleszy bywa wyczerpujące.
1: Ach, Dzień Matki. Czas, kiedy wszyscy prześcigają się w wymyślaniu najbardziej wzruszających życzeń dla swoich matek chrzestnych. Bo przecież zwykły prezent to za mało. Trzeba sięgnąć po słowa pełne emocji, które zapadną w pamięć na wieki. W końcu, kto by nie chciał być mistrzem w sztuce składania życzeń, które wywołują łzy wzruszenia? A może po prostu wystarczy krótki SMS z emoji? Bo przecież nowoczesność wymaga prostoty. Cóż, każdy sposób jest dobry, by pokazać, że pamiętamy o tych, którzy zawsze byli dla nas wsparciem. The Cure, zespół, który nie boi się ryzyka, w 1987 roku wypuścił podwójny album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Wydawnictwo to powstało w urokliwym studiu w Prowansji, gdzie muzycy odcięli się od świata, by stworzyć coś wyjątkowego. Efektem ich pracy była mieszanka mrocznych kompozycji i popowych przebojów, które uczyniły z nich ikonę lat 80. Robert Smith, lider zespołu, uznał ten czas za najprzyjemniejszy w swoim życiu. A Just Like Heaven stało się gigantycznym hitem, który podbił serca Amerykanów. W 1981 roku w szwajcarskim Montreux doszło do muzycznego starcia tytanów. Queen i David Bowie w atmosferze pełnej napięć i pizzy stworzyli Under Pressure. Legendarne spotkanie niemal zakończyło się katastrofą, gdy John Deacon po kolacji z winem zapomniał słynnego riffu basowego. Na szczęście Bowie wkroczył do akcji, ratując sytuację. Choć utwór stał się hitem, jego powstanie było pełne dramatów, a Queen i Bowie nigdy nie wykonali go razem na żywo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1028 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Toruniu powietrze jest umiarkowane, a w Katowicach dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie S8 w okolicach Wolicy doszło do poważnego wypadku. Kobieta kierująca Peugeotem z trojgiem dzieci straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Jedno z dzieci wypadło z samochodu przez tylną szybę, ale wszystkie dzieci zostały już wypisane ze szpitala. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. PGE Narodowy w Warszawie stał się epicentrum rapowego szaleństwa dzięki koncertowi Taco Hemingwaya. W ramach trasy 2026 raper zgromadził komplet publiczności, a bilety wyprzedały się błyskawicznie. W związku z wydarzeniem wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej, a druga linia metra okazała się najwygodniejszym środkiem transportu. Dodatkowe autobusy i tramwaje pomogą w sprawnym powrocie uczestników po koncercie.
2: W warszawskich Łazienkach Królewskich 5 lipca rozpocznie się 67. edycja koncertów chopinowskich. Tegoroczny cykl zbiega się z jubileuszem stulecia pomnika Fryderyka Chopina i otwarciem odnowionej przestrzeni. Wydarzenia potrwają do 27 września, a udział w koncertach jest bezpłatny. Wśród artystów wystąpią m.in. Piotr Aleksewicz, Jakub Kuszlik i Karolina Nadolska.
1: W czwartek w Trzcińcu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy 56-letni kierowca Mercedesa wpadł do stawu, regulując radio. Na szczęście mężczyzna wyszedł z tego bez szwanku, choć jego auto musieli wyciągać strażacy. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Tomasz S., samozwańczy uzdrowiciel z Bysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu za narażenie pacjentek na utratę zdrowia i życia. Dwie kobiety, które zrezygnowały z tradycyjnego leczenia raka na rzecz jego pseudoterapii, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. oszukał pacjentki, przekonując je, że nie mają nowotworu. Wyrok wywołał oburzenie rodzin ofiar, które domagały się surowszej kary.
2: 27 lat temu zaginął 15-letni Łukasz Sas, który opuścił ośrodek szkolno-wychowawczy w Śliwinie Pomorskim i nigdy nie wrócił do domu. Jego matka, Dorota Bubel, nieustannie apeluje o pomoc w odnalezieniu syna, żyjąc nadzieją, że jeszcze go usłyszy. Sprawa Łukasza została przypomniana w ramach kampanii hashtag Zaginione Niezapomniane, która ma na celu pamięć o zaginionych dzieciach. Policja i Fundacja Itaka wciąż poszukują informacji mogących pomóc w rozwiązaniu tej tajemnicy.
1: W nadchodzący weekend mieszkańcy Białegostoku mogą spodziewać się słonecznej pogody w piątek i sobotę z temperaturami przekraczającymi 20 stopni Celsjusza. Niedziela przyniesie zmianę z opadami deszczu, choć temperatura wzrośnie do 22 stopni. To doskonały czas na aktywności na świeżym powietrzu pierwsze 2 dni, ale w niedzielę warto mieć przy sobie parasol. Władze Stanów Zjednoczonych odwołały rotacyjne rozmieszczenie swoich żołnierzy w Polsce, co wywołało szok i poczucie zdrady w Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem niespójnej komunikacji między obecną a poprzednią administracją amerykańską. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zaproponował zamiast tego stałą, choć mniejszą obecność wojskową, co mogłoby odbudować zaufanie i przynieść oszczędności. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
2: Jezioro Bielawskie, znane jako Polskie Como, przyciąga coraz więcej turystów swoim malowniczym krajobrazem przypominającym włoskie kurorty. Otoczone górami Sowimi, miejsce to oferuje nie tylko piękne widoki, ale także liczne atrakcje, takie jak plażowanie, kajaki i wycieczki rowerowe. Popularność jeziora wzrosła dzięki nowym połączeniom kolejowym, które ułatwiają dojazd do tego urokliwego zakątka Dolnego Śląska.
1: Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych, warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji.
2: Dominika Chorosińska ponownie wspiera akcję charytatywną Łatwoganga, który jedzie rowerem przez Polskę, zbierając pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, a celem zbiórki jest 12 milionów złotych. Dotychczas udało się zebrać ponad 8,2 miliona złotych. Chorosińska, mimo wcześniejszych kontrowersji, aktywnie nagłaśnia tę inicjatywę.
1: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, podzieliła się szczegółami na temat życia rodzinnego, podkreślając bliskie relacje z córką Aleksandrą i zięciem Kubą Badachem. Rodzinę Kwaśniewskich łączy wspólna pasja do narciarstwa, które traktują jako ważny element wspólnego spędzania czasu. Jolanta promuje również zdrowy styl życia, zachęcając do aktywności fizycznej, szczególnie w dojrzałym wieku. Podkreśla, że dbałość o jakość w każdym aspekcie życia jest dla niej kluczowa. Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada al-Saadiego, który miał planować zamach na Iwankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 5 metrów na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł z serii Odkryj Polskę. Moneta ta upamiętnia zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, uznawany za jedną z najlepiej zachowanych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Na rewersie monety widnieje dziedziniec oraz elewacja frontowa pałacu. Emisja obejmuje do 1 000 000 sztuk, a moneta jest dostępna we wszystkich oddziałach Narodowego Banku Polskiego. Kozłówka, nazywana perłą Lubelszczyzny, to miejsce o bogatej historii, które obecnie pełni funkcję muzeum. W czerwcu Narodowy Bank Polski planuje kolejną emisję, tym razem srebrnej monety z okazji 50. rocznicy czerwca 76. 24 maja to niedziela niehandlowa, co oznacza, że większość dużych sklepów i galerii handlowych będzie zamknięta. W całym 2026 roku przewidziano tylko 8 niedziel handlowych, z czego 3 ostatnie przypadają w grudniu. Po 24 maja kolejna niedziela handlowa odbędzie się dopiero 28 czerwca. W niedziele niehandlowe otwarte mogą być stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, cukiernie oraz małe sklepy, jeśli za ladą stoi właściciel. Warto planować zakupy z wyprzedzeniem, aby uniknąć problemów z dostępnością produktów.
2: Zbliża się Dzień Matki, a drogerie Hebe oferują atrakcyjne promocje na prezenty. Do 26 maja można kupić tusz do rzęs Gosh Copenhagen za niecałe 20 zł, co stanowi aż 66% zniżki. Perfumy, takie jak Calvin Klein Euphoria, są dostępne nawet o połowę taniej, co czyni je idealnym luksusowym prezentem. Warto też skorzystać z promocji na kosmetyki do pielęgnacji, gdzie przy zakupie produktów marki Lumene druga sztuka kosztuje tylko złotówkę. Dla miłośniczek pielęgnacji włosów przy zakupach za minimum 79 zł obowiązuje 30% rabatu. To doskonała okazja, by sprawić mamie wyjątkowy prezent bez nadwyrężania budżetu.
1: Bankowy Fundusz Gwarancyjny w Polsce chroni oszczędności w bankach i SKOK-ach do równowartości 100 tysięcy euro na wypadek ich niewypłacalności. Limit ten obejmuje wszystkie depozyty w jednym banku, ale nie dotyczy inwestycji w akcje czy fundusze. W przypadku wspólnego konta każdy współwłaściciel ma osobną gwarancję do 100 tysięcy euro. Wypłaty z BFG realizowane są w ciągu 7 dni roboczych. Dodatkowo, w wyjątkowych sytuacjach, takich jak sprzedaż nieruchomości, limit ochrony może wzrosnąć do 200 tysięcy euro. To ważne zabezpieczenie dla osób dbających o swoje finanse.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Seniorzy w Polsce coraz bardziej odczuwają wzrost kosztów życia. Nowe dane pokazują, że miesięczny koszt podstawowych zakupów dla emeryta wynosi już ponad 520 zł, co oznacza wzrost o ponad 1% w ciągu miesiąca. Mimo dodatkowych świadczeń, takich jak 13. emerytura, wielu seniorów z trudem wiąże koniec z końcem. Eksperci podkreślają, że emerytury często nie nadążają za rosnącymi cenami, co zmusza osoby starsze do dokładnego planowania wydatków. Święta wielkanocne dodatkowo obciążyły budżety emerytów, a koszty życia mogą jeszcze wzrosnąć, jeśli inflacja przyspieszy. Wiele osób starszych zmuszonych jest do rezygnacji z części zakupów lub szukania tańszych produktów. Od 1 października wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe, które mają zaostrzyć walkę z oszustwami podatkowymi. Zmiany obejmują sposób liczenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co da urzędnikom więcej czasu na ściganie nieujawnionych dochodów. Likwidacji ulegnie możliwość zawieszania biegu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Uproszczone zostaną również zasady rozliczania podatków, w tym zniesienie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych. Wszystkie lokalne interpretacje podatkowe będą dostępne w ogólnopolskiej bazie, co ułatwi dostęp do informacji. Nowelizacja ma na celu ograniczenie biurokracji i uproszczenie codziennych rozliczeń podatkowych. Europejska grupa CSG i południowoafrykańska firma Reunert utworzyły spółkę Joint Venture Fuchs Electronics Europe na Słowacji. Nowe przedsiębiorstwo w Dubnicy nad Wachą będzie produkować elektroniczne zapalniki do amunicji wielkokalibrowej. Produkcja ta ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia strategicznej autonomii Unii Europejskiej w zakresie obronności. Reunert posiada 51% udziałów, a CSG 49%, co czyni CSG jednym z kluczowych producentów zapalników elektronicznych w Europie. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i odpowie na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania militarne. Dzięki tej współpracy CSG wzmocni swoją pozycję na rynku europejskim jako dostawca nowoczesnej amunicji. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację ambitnego planu budowy nowej generacji pancerników typu TRAM. Te ogromne jednostki, napędzane dwoma reaktorami jądrowymi, mają zrewolucjonizować potęgę morską USA. Kluczowym elementem projektu jest modułowa strategia budowy z finalnym montażem w stoczni Newport News Shipbuilding. Pierwszy z 15 planowanych pancerników USS Defiant ma wejść do służby w 2036 roku. Cały program, którego koszt szacuje się na ponad 217 miliardów dolarów, budzi jednak obawy o wydolność amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Krytycy zastanawiają się również nad skutecznością tak kosztownych jednostek w obliczu współczesnych wyzwań strategicznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Bydgoszczy możemy spodziewać się temperatury 20 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Bruno zaskoczy Karolinę propozycją szybkiego ślubu w Las Vegas. Choć początkowo niepewna, Karolina ostatecznie zgodzi się na ten szalony pomysł. Ślub odbędzie się w poniedziałek, 25 maja o godzinie 25 w TVP2. Jednak to, co miało być romantycznym wydarzeniem, szybko zamieni się w katastrofę. Karolina, ubrana w kowbojski strój, wręczy Brunowi niespodziewany prezent ślubny, który zmieni wszystko. Bruno szybko pożałuje swojej decyzji, gdy odkryje, że jego świeżo upieczona żona ma na sumieniu przestępstwo. To wydarzenie może mieć poważne konsekwencje dla obojga.
3: W najnowszym 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, emocje sięgną zenitu. Justin, zdesperowany po zniszczeniu jego życia osobistego przez złośliwy deepfake, podejmie dramatyczną walkę o swoje dobre imię. Zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność ukochanej Oli, która po obejrzeniu sfabrykowanego nagrania wyprowadziła się do matki. W hotelu Stanskich atmosfera jest napięta, a Justin, wspierany przez informatyka Sebastiana Kowalskiego, próbuje zdobyć dowody na manipulację Karoliny. Czy uda mu się odkryć prawdę i odzyskać zaufanie Oli? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji już wkrótce na TVP2. M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie.
2: Pierwsza miłość wkracza na antenę z emocjonującym 4028 odcinkiem. Już 1 czerwca widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń pod kamienicą Marysi. Kacper, zmagający się z powrotem dawnego rywala, Pawła, traci kontrolę nad emocjami. Spotkanie obu mężczyzn przeradza się w gwałtowną konfrontację, która może zmienić wszystko. Kacper obawia się, że Paweł odbierze mu miejsce w rodzinie, które budował latami. Tymczasem Marysia i Julka z niecierpliwością czekają na wizytę Pawła, co tylko podsyca napiętą atmosferę. Czy Kacper ma powody do obaw? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, który można obejrzeć na Polsacie lub online na Polsat Box Go.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
3: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4028 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. W centrum uwagi znajdzie się dramat Maxa, gwiazdy drużyny Iskry. Zawodnik przeżywa trudne chwile po tym, jak jego ukochana Kamila odeszła do największego rywala, Borysa. To cios prosto w serce, który może zaważyć na jego występie w kluczowym meczu. Stawka jest ogromna, bo zwycięstwo otwiera Iskrze drogę do awansu do wyższej ligi. Czy Max znajdzie w sobie siłę, by pokonać osobiste problemy i poprowadzić drużynę do triumfu? Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem. Wszystkie odcinki można oglądać także online na platformie Polsat Box Go.
2: W 4228 odcinku serialu Pierwsza Miłość czekają nas prawdziwe emocje. Julita, zafascynowana wizją kariery medycznej, podejmuje ryzykowną grę, która może zniszczyć jej związek z Radkiem. Mimo że Radek otworzył przed nią serce i marzył o wspólnej przyszłości, Julita ukrywa przed nim swoje układy z Florianem. Konflikt interesów osiąga punkt kulminacyjny, gdy Julita otrzymuje ofertę, która może otworzyć jej drzwi do wielkiego świata medycyny. Czy Radek będzie w stanie wybaczyć jej nielojalność? Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. Wszystkie odcinki można także oglądać online na Polsat Box Go.
3: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana scenerii dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 0,8.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Gdańsku zapowiadane jest niewielkie zachmurzenie z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś mija 11 lat od pierwszego zwycięstwa Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich w Polsce. W drugiej turze wyborów, która odbyła się 24 maja 2015 roku, Duda pokonał urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego, zdobywając około 51,5% głosów. W trakcie głosowania doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z lokali wyborczych na Śląsku, gdzie zmarła starsza kobieta, co spowodowało przedłużenie ciszy wyborczej. Frekwencja w drugiej turze wyniosła ponad 55%.
2: Krzysztof Gawkowski zabrał głos po serii fałszywych zgłoszeń o zagrożeniach, które wywołały interwencje służb. Polityk podkreślił, że służby intensywnie pracują nad ustaleniem sprawców, a ci poniosą konsekwencje. Gawkowski zaapelował o unikanie teorii spiskowych, które mogą działać na korzyść prowokatorów, oraz o ostrożność w rozpowszechnianiu informacji, aby nie destabilizować bezpieczeństwa publicznego.
0: W Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie trwa groźna epidemia wirusa Ebola, która pochłonęła już ponad 130 ofiar. Wirus Bundibugyo, na który nie ma szczepionki ani leczenia, stanowi międzynarodowe zagrożenie. Amerykański lekarz, dr Peter Stafford, który zaraził się podczas operacji, przebywa na leczeniu w Niemczech, a jego stan się poprawia. Tymczasem w mieście Rwampara mieszkańcy podpalili ośrodek leczenia zakażonych, co pokazuje napiętą sytuację w regionie. Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada al-Saadiego, który miał planować zamach na Ivankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: 14 maja rosyjski pocisk uderzył w dom mieszkalny w Kijowie, zabijając 24 osoby, w tym dwie siostry, 12-letnią Liubawę i 17-letnią Wirę. Kilka dni temu odbył się ich pogrzeb, który poruszył całą Ukrainę. Matka dziewczynek, Tetiana, straciła już wcześniej męża na froncie, a teraz musiała pożegnać córki. Ceremonia stała się symbolem niewyobrażalnej straty, jaką niesie ze sobą wojna. Władze Stanów Zjednoczonych odwołały rotacyjne rozmieszczenie swoich żołnierzy w Polsce, co wywołało szok i poczucie zdrady w Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem niespójnej komunikacji między obecną a poprzednią administracją amerykańską. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zaproponował zamiast tego stałą, choć mniejszą obecność wojskową, co mogłoby odbudować zaufanie i przynieść oszczędności. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
2: Prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii wezwali NATO do przekształcenia misji Air Policing w pełnoprawną obronę powietrzną. Apel ten jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z dronami i rosyjską dezinformacją. W ostatnich dniach doszło do incydentów z dronami, które naruszyły przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, co podkreśla potrzebę wzmocnienia obrony. Prezydenci podkreślają konieczność zwiększenia obecności sojuszników i wzmocnienia zdolności obronnych regionu.
0: Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi na dnie Oceanu Arktycznego. System ten, wykorzystujący pociski SCIF, ma być niewykrywalny i zdolny do długotrwałego pozostawania w uśpieniu, co stanowi poważne zagrożenie dla NATO. Projekt realizowany jest z udziałem specjalistycznych jednostek, takich jak okręt transportowy Zwiezdoczka i okręt podwodny Sarow. Działania te nie naruszają międzynarodowych traktatów, jeśli odbywają się w rosyjskich wodach terytorialnych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych, warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu pomoże utrzymać pralkę w dobrej kondycji. Polacy chętnie wybierają żywotniki do tworzenia żywopłotów, ale te popularne iglaki mogą przynosić pecha. Ludowe podania ostrzegają, że sadzenie tui w pobliżu domów może negatywnie wpływać na relacje rodzinne i zdrowie domowników. Dawniej kojarzono je ze smutkiem i umieszczano głównie na cmentarzach. Eksperci zwracają uwagę na toksyczne substancje wydzielane przez te rośliny. Lustra w domu często tracą blask przez kurz, odciski palców i inne zabrudzenia. Zamiast sięgać po drogie detergenty, można wykorzystać prosty domowy sposób z herbatą. Wystarczy zaparzyć mocną herbatę, ostudzić ją, przelać do butelki z atomizerem i spryskać lustro. Następnie wyczyścić miękką ściereczką, a na koniec osuszyć suchą szmatką, co pozwoli uniknąć smug i zacieków.
2: Dominika Chorosińska ponownie wspiera akcję charytatywną Łatwoganga, który jedzie rowerem przez Polskę, zbierając pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchena, a celem zbiórki jest 12 milionów złotych. Dotychczas udało się zebrać ponad 8,2 miliona złotych. Chorosińska, mimo wcześniejszych kontrowersji, aktywnie nagłaśnia tę inicjatywę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1032 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 79. Festiwal Filmowy w Cannes zakończony, a Paweł Pawlikowski triumfuje, zdobywając swoją drugą Złotą Palmę za reżyserię filmu Ojczyzna. Na czerwonym dywanie nie zabrakło błysku i elegancji z Małgorzatą Belą i Ewą Longorią na czele. Polskie akcenty były mocno obecne, a historie równoległe i Spiritus Sanctus walczyły o nagrody. Jak widać, Cannes to nie tylko filmy, ale i prawdziwy pokaz mody, gdzie gwiazdy lśnią niczym diamenty. Doda zaprasza na Doda Mega Camp, gdzie za jedyne 7,5 do 10 tysięcy złotych można nauczyć się, jak wyglądać jak ona. W pakiecie 5 dni w Grudku nad Dunajcem, treningi, warsztaty i luksusowe otoczenie. Doda obiecuje nie tylko kaloryfer na brzuchu, ale i wzmocnienie mentalu. Tylko dla tych, którzy już uprawiają sport. Więc jeśli ktoś myśli, że to wakacje, to lepiej niech zostanie w domu. Taco Hemingway, czyli Filip Tadeusz Szczęśniak, nie przestaje zaskakiwać. Jego koncerty wyprzedają się w mgnieniu oka, a trasa 2026 Plugspell-Sapsaur już teraz jest jednym z największych wydarzeń muzycznych roku. Tymczasem jego partnerka, Iga Lis, zaskoczyła fanów, publikując zdjęcia z ukochanym prosto zza kulis koncertów na PEGE Narodowym. Para, znana z unikania blasku fleszy, znów przypomniała o sobie, choć pewnie zniknie na kolejne miesiące, pozostawiając fanów w oczekiwaniu na kolejne wspólne zdjęcie. 70. konkurs piosenki Eurowizji przeszedł do historii z Bułgarką Darą na czele, ale to nie jej zwycięstwo wzbudziło największe emocje. W cieniu triumfu znalazł się bojkot konkursu, który wywołała obecność Izraela. Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni, kiedyś marząca o Eurowizji, teraz stanowczo odrzuca udział, dopóki Izrael jest w grze. Polskie jury, przyznając Izraelowi maksymalne punkty, dolało oliwy do ognia, a Kasia nie kryje rozczarowania. Na Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie emocje sięgnęły zenitu, gdy artyści oddali hołd Stanisławowi Sojce. Wzruszający moment, gdy wszyscy na scenie zaśpiewali jego utwór, przypomniał, jak wielki wpływ miał na polską muzykę. Publiczność nie kryła łez, a festiwalowa zabawa ustąpiła miejsca refleksji. Sojka, mistrz łączenia jazzu, popu i poezji, znów poruszył serca. Piotr Garkowski, Hankę, znany jako Łatwogang, znowu zaskakuje. Po rekordowej zbiórce 282 milionów złotych, teraz w 3 dni uzbierał 12 milionów na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, a terapia genowa w Stanach Zjednoczonych to jego jedyna szansa. Ale Łatwogang nie zwalnia tempa. Nadwyżka z akcji trafi do kolejnego potrzebującego dziecka, 4-letniego Adasia. Wygląda na to, że ten influencer na rowerze ma więcej energii niż niejeden superbohater. Świat show biznesu wstrząśnięty. Stuart McLean, znany z seriali Virgin River i Arrow, został znaleziony martwy w Lions Bay. Kanadyjska policja potwierdziła, że doszło do zabójstwa, a śledztwo trwa. Aktor, który zawsze rozśmieszał wszystkich wokół, teraz pozostawił po sobie pustkę, której nie da się wypełnić.
0: Świat show biznesu wstrząśnięty niespodziewaną tragedią. Nicola Węgłowska, córka znanego aktora Mariusza Węgłowskiego, zmarła w wieku zaledwie 24 lat. Prokuratura we Wrocławiu prowadzi śledztwo, próbując rozwikłać tajemnicę tej nagłej śmierci. Mariusz Węgłowski, znany z ról twardych policjantów, teraz zmaga się z bólem, który nie mieści się w żadnym scenariuszu. Czyżby życie pisało najbardziej dramatyczne scenariusze?
1: Demi Moore, niekwestionowana królowa tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes, przyciąga uwagę nie tylko swoimi kreacjami, ale i coraz bardziej wychudzoną sylwetką. W Hollywood znów zapanowała moda na skrajną szczupłość, a fani z niepokojem obserwują, jak ich ulubiona gwiazda staje się coraz cieńsza. Na czerwonym dywanie Moore zachwycała w różowej sukni z wielką kokardą, a potem zaskoczyła awangardowym zestawem z piórami. Czyżby powrót do heroin chic był już faktem? W 1992 roku na festiwalu Reading zespół L7 zyskał nieśmiertelną sławę, ale nie dzięki muzyce. Wokalistka Donita Sparks, zirytowana błotem i awarią sprzętu, rzuciła w tłum zużytym tamponem, co stało się symbolem buntu i walki z seksizmem. Choć gest ten przyćmił muzyczny dorobek grupy, umocnił ich status jako nieustraszonych buntowniczek. Kurt Cobain uznał to za genialne, a media zyskały temat na dekady.
0: Metalowe rogi, które wielu kojarzy z mrocznymi rytuałami, to w rzeczywistości gest ochronny z włoskiego folkloru, wprowadzony na scenę przez Roniego Jamesa Dio. Wokalista Black Sabbath, zastępując Ozziego Osborna, szukał własnego znaku rozpoznawczego i znalazł go w rodzinnym przesądzie. Choć gest ten stał się symbolem jedności fanów metalu, Dio musiał wielokrotnie tłumaczyć, że nie ma on nic wspólnego z satanizmem. Tymczasem Gene Simmons z Kiss próbował opatentować ten gest, co wywołało falę krytyki i kontrowersji w świecie rocka.
1: Chris Cornell, jadąc przez Seattle, przypadkowo usłyszał w radiu frazę Black Hole Sun, której nikt nie powiedział. Zamiast zignorować to przesłyszenie, w Quadrans stworzył jeden z największych hitów Soundgarden. Choć obawiał się, że utwór brzmi zbyt popowo, producent i zespół dostrzegli w nim potencjał na światowy przebój. Black Hole Sun zdobyło Grammy, a surrealistyczny teledysk z upiornymi uśmiechami stał się ikoną MTV. A co na to sam Cornell? Twierdził, że tekst to tylko zabawa językiem, bez głębszego sensu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś w Polsce dominować będzie małe zachmurzenie. W Toruniu prognozowana temperatura to 14 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 15 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
2: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja zatrzymała czterech mężczyzn na posesji w Kobyłce, gdzie prowadzono nielegalny demontaż kradzionych samochodów. Trzej Polacy usłyszeli zarzuty paserstwa, a ich działalność miała związek z obywatelami Gruzji, którzy zamawiali części. Na miejscu znaleziono ponad 120 części samochodowych, w tym elementy z Toyot Corolli, skradzionych w Warszawie i okolicach. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia.
2: W mediach społecznościowych wybuchła burza po wpisie twórców katolickiego profilu "Trudno być katolikiem, ale warto", którzy ostrzegli rodziców przed animacją "Kurozając" i "Świątynia Świstaka". Autorzy sugerują, że film zawiera treści związane ze społecznością LGBTQ+, co wywołało lawinę komentarzy. Internauci, w tym rodzice i fani popkultury, kwestionują tę interpretację, podkreślając, że animacja promuje wartości takie jak tolerancja i akceptacja. Eksperci przypominają, że obawy o negatywny wpływ osób nieheteronormatywnych na dzieci są bezpodstawne.
1: W nocy na Nowym Świecie w Warszawie doszło do poważnego wypadku. Miejski autobus potrącił 34-letnią kobietę, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Kierowca autobusu, 28-letni mężczyzna, był trzeźwy, a zdarzenie miało miejsce poza przejściem dla pieszych. Policja bada okoliczności wypadku. W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym niespełna 2-letni chłopiec utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Prokuratura wszczęła śledztwo, a dwie kobiety, odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci, usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Obie zostały objęte dozorem policyjnym i mają zakaz kontaktowania się ze świadkami oraz ze sobą nawzajem. Śledztwo trwa, a prokuratura planuje dalsze przesłuchania.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawa przeżywa muzyczne szaleństwo dzięki Taco Hemingwayowi, który dwukrotnie wyprzedał PGE Narodowy w ramach trasy Taco Hemingway 2026 Plus Beach Tour. Tysiące fanów zgromadziło się pod stadionem, tworząc niezapomnianą atmosferę. W związku z koncertami prowadzono zmiany w organizacji ruchu w stolicy, a władze apelują o korzystanie z transportu publicznego, szczególnie drugiej linii metra. Po zakończeniu koncertów uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów i autobusów, aby sprawnie rozwieźć uczestników.
1: Zaginęła 16-letnia Lena Spica z Otwocka. Ostatni raz widziana była w piątek, 22 maja, około godziny 13 w rejonie ulicy Kochanowskiego. Lena ma 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach. Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem na teren Morskiego Oka, co wywołało oburzenie i medialną burzę. Początkowo ukarany mandatem w wysokości 100 zł, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami. Małopolska policja domaga się 5-letniego zakazu wjazdu do strefy Schengen dla mężczyzny. Sprawa jest rozpatrywana na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
2: Łatwo Gang, znany z charytatywnych akcji, ponownie rusza do działania, tym razem na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Celem jest zebranie 12 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Influencer, który zorganizował akcję, podkreśla, że każda wpłata może pomóc uratować życie chłopca. Zbiórka trwa, a licznik nie zwalnia tempa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Starych Żukowicach odbył się pogrzeb ojca i dwóch synów, którzy zginęli w tragicznym wypadku w Smykowie. W uroczystości uczestniczyła niemal cała społeczność, a ksiądz wygłosił wzruszające kazanie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku, w którym samochód mężczyzn zderzył się z ciężarówką. Andrzej, Paweł i Józef zostali pochowani na miejscowym cmentarzu. Kultowe piramidy w Ustroniu Zawodziu, niegdyś symbol luksusu PRL, powoli znikają. Te charakterystyczne budynki, zaprojektowane przez wybitnych architektów, były miejscem wypoczynku dla elity PRL. Po przemianach ustrojowych losy kompleksu potoczyły się dramatycznie, a dawny hotel Maciejka popada w ruinę. Próby przekształcenia go w luksusowe kasyno spotkały się z oporem mieszkańców, co ostatecznie doprowadziło do jego zaniedbania. 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Prokuratura ustaliła, że polityk jechał prawidłowo, a kierowca Mitsubishi, który uderzył w jego rower, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmiertelnego wypadku. Ekspertyza biegłych wykluczyła usterkę pojazdu jako przyczynę zdarzenia. Mimo to kierowca pozostaje na wolności po wpłaceniu kaucji. Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, ostrzega przed możliwymi problemami w ruchu turystycznym i nowym zagrożeniem zdrowotnym tego lata. Podczas upałów może pojawić się nowy wariant wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje również utrudnienia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz wzrost liczby lokalnych ognisk zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się szybko i zaskakująco.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mija 10 lat od tragicznej śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Choć policjanci zostali skazani, rodzina wciąż czuje brak sprawiedliwości. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, apeluje o wznowienie śledztwa, wskazując na nowe okoliczności dotyczące przyczyny zgonu. Sprawa pozostaje bolesnym tematem dla bliskich i budzi kontrowersje w społeczeństwie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 12 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry również pokażą 12 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Podolski, mistrz świata z 2014 roku, zakończył piłkarską karierę i został właścicielem Górnika Zabrze. W czwartek sfinalizował zakup większościowego pakietu udziałów w klubie, a już w piątek ogłosił swoje przejście na piłkarską emeryturę. Podolski zamierza teraz skupić się na budowie silnego Górnika. To koniec jednego rozdziału i początek nowej ery dla byłego piłkarza.
2: Widzew Łódź pokonał Piasta Gliwice 2-1, zapewniając sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Bramki dla Widzewa zdobyli Angel Baena i Mariusz Fornalczyk, a dla Piasta trafił Hugo Vallejo. Dzięki temu zwycięstwu oba zespoły pozostają w najwyższej klasie rozgrywkowej, a z ligi spada Lechia Gdańsk po porażce z Termalicą Bruk Bet Nieciecza. Na stadionie w Łodzi zasiadło ponad 17 tysięcy kibiców, którzy świętowali sukces swojej drużyny. Real Madryt kończy nieudany sezon meczem z Atletikiem Bilbao. Trener Alvaro Arbeloa ogłosił, że po tym spotkaniu opuszcza klub, co otwiera drogę do powrotu José Mourinho. Portugalczyk, który prowadził Real w latach od 2010 do 2013, ma odbudować drużynę. Fabrizio Romano potwierdził, że Mourinho doszedł już do porozumienia z Królewskimi.
1: Tomasz Wałdoch, były kapitan reprezentacji Polski i legenda Schalke 4 Gelsenkirchen, zaskoczył swoim wyglądem podczas Galaktiokos Show 2026. Choć ma już 55 lat, wciąż prezentuje się znakomicie. Wałdoch, znany z solidnej gry obronnej, rozegrał 74 mecze w drużynie narodowej, a jego kariera klubowa obejmowała występy w VfL Bochum i Jagiellonii Białystok. Mimo że wielu jego kolegów z boiska często pojawia się w mediach, on pozostaje na uboczu. 4 młodych polskich piłkarzy zostało nominowanych do prestiżowej nagrody Golden Boy. Oskar Pietuszewski, Kacper Potulski, Wojciech Mońka i Michał Gurgul znaleźli się w gronie 100 najlepszych młodych zawodników w Europie. Pietuszewski błyszczy w FC Porto, Potulski gra w FSV Mainz 5, a Mońka i Gurgul zdobyli Mistrzostwo Polski z Lechem Poznań. Nominacja to ogromne wyróżnienie dla polskiego futbolu.
2: Selekcjoner reprezentacji Anglii Thomas Tuchel ogłosił skład na nadchodzący mundial, zaskakując wielu kibiców. Z kadry zostali wykluczeni Harry Maguire z Manchesteru United i Phil Foden z Manchesteru City. Maguire, który miał świetny sezon, wyraził swoje rozczarowanie w emocjonalnym oświadczeniu w sieci. Mundial 2026 roku rozpoczyna się już 11 czerwca, a Neymar będzie jednym z uczestników turnieju.
1: Dziś o 19.30 na stadionie imienia Edwarda Jancarza w Gorzowie odbędzie się zaległy mecz czwartej kolejki PGE Ekstraligi, w którym Stal Gorzów zmierzy się z Motorem Lublin. Gospodarze po zwycięstwie w derbach liczą na niespodziankę przeciwko faworytowi ligi. Motor Lublin przyjeżdża osłabiony brakiem Fredrika Lindgrena, ale z Bartoszem Zmarzlikiem w składzie. Transmisja meczu dostępna będzie na Kanal Plus Sport oraz online.
2: Dziś wieczorem w Gizie, pod majestatycznymi piramidami, odbędzie się wyjątkowa walka bokserska. Oleksandr Usyk, niepokonany ukraiński pięściarz, broni pasa mistrza świata WBC w wadze ciężkiej przeciwko holenderskiemu kickbokserowi Rico Verhovenowi. To pierwszy pojedynek Usyka od lipca zeszłego roku, kiedy pokonał Daniela Dubois na Wembley. Verhoeven, były mistrz kickboksingu, staje do swojej drugiej bokserskiej walki, co czyni to wydarzenie jeszcze bardziej intrygującym. Marta Linkiewicz, znana wcześniej z kontrowersji, została powołana do kadry Polski w kickboksingu w formule low kick. Reprezentująca Unique Fight Club Warszawa, zawodniczka zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Kielcach, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Jej sukces to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania, które przyniosły jej miejsce wśród najlepszych zawodniczek w kraju. Linkiewicz pokazuje, że sport może zmienić życie na lepsze.
1: Podczas trwającego Roland Garros 2026 w Paryżu tenisiści walczą nie tylko o tytuły, ale także o większe premie finansowe. Mistrzowie turnieju w singla zarobią niecałe 3 miliony euro. Jednak zawodnicy, w tym Iga Świątek, domagają się większego udziału w zyskach generowanych przez turnieje Wielkiego Szlema. Protestujący tenisiści planują opuszczać konferencje prasowe po 15 minutach, symbolizując tym samym 15% przychodów przeznaczanych na nagrody. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a zawodnicy żądają także składek na świadczenia socjalne i większego wpływu na harmonogram rozgrywek. Pierwsza edycja gali Fight Mode przyniosła wiele emocji, a największym zaskoczeniem była porażka Macieja Stricza Sulenckiego z Kacprem Formelą po decyzji sędziów. Mimo początkowej dominacji Sulenckiego, Formela zdołał odwrócić losy walki, narzucając mordercze tempo. W drugim, najważniejszym starciu wieczoru, Jessica Kusz pokonała Dominikę Rybak na punkty, mimo brutalnej wymiany ciosów. Obie zawodniczki wykazały się niezwykłą determinacją, ale to Kusz zdobyła jednogłośne uznanie sędziów.
2: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciąga uwagę przed Mistrzostwami Świata 2026. Chorwacka modelka i influencerka wydała piosenkę We Are The People, którą nazywa hymnem nadchodzącego turnieju. W teledysku występuje w odważnych kreacjach, co jest jej znakiem rozpoznawczym. Knoll, która zyskała popularność podczas Mundialu w Katarze, kontynuuje swoją karierę jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1030 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Bruno zaskoczy Karolinę propozycją szybkiego ślubu w Las Vegas. Choć początkowo niepewna, Karolina ostatecznie zgodzi się na ten szalony pomysł. Ślub odbędzie się w poniedziałek, 25 maja o godzinie 25 w TVP 2. Jednak to, co miało być romantycznym wydarzeniem, szybko zamieni się w katastrofę. Karolina, ubrana w kowbojski strój, wręczy Brunowi niespodziewany prezent ślubny, który zmieni wszystko. Bruno szybko pożałuje swojej decyzji, gdy odkryje, że jego świeżo upieczona żona ma na sumieniu przestępstwo. To wydarzenie może mieć poważne konsekwencje dla obojga.
2: W najnowszym 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, emocje sięgną zenitu. Justin, zdesperowany po zniszczeniu jego życia osobistego przez złośliwy deepfake, podejmie dramatyczną walkę o swoje dobre imię. Zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność ukochanej Oli, która po obejrzeniu sfabrykowanego nagrania wyprowadziła się do matki. W hotelu Stanskich atmosfera jest napięta, a Justin, wspierany przez informatyka Sebastiana Kowalskiego, próbuje zdobyć dowody na manipulację Karoliny. Czy uda mu się odkryć prawdę i odzyskać zaufanie Oli? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji już wkrótce na TVP 2. M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie.
1: Pierwsza miłość wkracza na antenę z emocjonującym 4028 odcinkiem. Już 1 czerwca widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń pod kamienicą Marysi. Kacper, zmagający się z powrotem dawnego rywala, Pawła, traci kontrolę nad emocjami. Spotkanie obu mężczyzn przeradza się w gwałtowną konfrontację, która może zmienić wszystko. Kacper obawia się, że Paweł odbierze mu miejsce w rodzinie, które budował latami. Tymczasem Marysia i Julka z niecierpliwością czekają na wizytę Pawła, co tylko podsyca napiętą atmosferę. Czy Kacper ma powody do obaw? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, który można obejrzeć na Polsacie lub online na Polsat Box Go.
3: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4028 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. W centrum uwagi znajdzie się dramat Maxa, gwiazdy drużyny Iskry. Zawodnik przeżywa trudne chwile po tym, jak jego ukochana Kamila odeszła do największego rywala, Borysa. To cios prosto w serce, który może zaważyć na jego występie w kluczowym meczu. Stawka jest ogromna, bo zwycięstwo otwiera Iskrze drogę do awansu do wyższej ligi. Czy Max znajdzie w sobie siłę, by pokonać osobiste problemy i poprowadzić drużynę do triumfu? Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem. Wszystkie odcinki można oglądać także online na platformie Polsat Box Go.
1: W 4228 odcinku serialu Pierwsza Miłość czekają nas prawdziwe emocje. Julita, zafascynowana wizją kariery medycznej, podejmuje ryzykowną grę, która może zniszczyć jej związek z Radkiem. Mimo że Radek otworzył przed nią serce i marzył o wspólnej przyszłości, Julita ukrywa przed nim swoje układy z Florianem. Konflikt interesów osiąga punkt kulminacyjny, gdy Julita otrzymuje ofertę, która może otworzyć jej drzwi do wielkiego świata medycyny. Czy Radek będzie w stanie wybaczyć jej nielojalność? Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. Wszystkie odcinki można także oglądać online na Polsat Box Go.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana scenerii dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 80.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1031 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 15 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu zobaczymy 16 stopni i niewielkie zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Szkoła Pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Jarosław Kaczyński ostro skomentował interwencję służb w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego, nazywając ją polityczną prowokacją. Prezes PiS stwierdził, że przekroczono kolejną granicę, a obecna władza to zło w czystej postaci. Kaczyński wezwał do mobilizacji sił patriotycznych przeciwko rządzącym, podkreślając, że sytuacja jest elementem szerszego konfliktu politycznego. Andrzej Lepper, były wicepremier i lider samoobrony, zmarł 5 sierpnia 2011 roku. Prokuratura po śledztwie wykluczyła udział osób trzecich w jego śmierci, a postępowanie zostało umorzone. Mimo to jego postać wciąż budzi emocje z powodu licznych afer, w które był zamieszany, takich jak afera gruntowa czy seksafera. Oficjalne ustalenia pozostają jednak niezmienne, a spekulacje nie znajdują potwierdzenia w faktach.
2: Służby interweniowały w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego po 2 fałszywych alarmach. Pierwsze zgłoszenie dotyczyło pożaru i zagrożenia życia dzieci, a drugie – zatrzymania krążenia. Mimo braku oznak pożaru i trudności w nawiązaniu kontaktu z mieszkańcami, zdecydowano się wejść do lokalu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada, że osoby odpowiedzialne za te fałszywe alarmy zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. W sobotę w pobliżu Białego Domu doszło do strzelaniny, w której funkcjonariusze Secret Service zastrzelili uzbrojonego mężczyznę. Napastnik otworzył ogień do agentów, a w wyniku wymiany ognia ranna została również przypadkowa osoba. Mężczyzna, znany służbom z wcześniejszych incydentów, zmarł w szpitalu. Prezydent Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu, ale strzelanina miała miejsce kilkaset metrów od rezydencji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W wyniku eksplozji gazu w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shaanxi zginęło co najmniej 82 górników. Do tragedii doszło w piątek, gdy zarząd kopalni ogłosił alarm z powodu rosnącego stężenia tlenku węgla. Pod ziemią znajdowało się 247 pracowników, z których 201 udało się ewakuować. Stan kilkunastu uratowanych jest krytyczny. Ameryka przygotowuje się do obchodów Memorial Day, które w tym roku przypadają na poniedziałek 25 maja. W Chicago centralnym punktem uroczystości będzie parada, a Polonia zorganizuje własne obchody, w tym mszę świętą w intencji poległych żołnierzy. W sobotę wieczorem na Navy Pier odbędzie się pokaz fajerwerków, który oficjalnie otworzy letni sezon w mieście. Memorial Day to ważne święto w Stanach Zjednoczonych, upamiętniające wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie kraju. Ćma bukszpanowa, inwazyjny szkodnik z Azji, od 2012 roku niszczy polskie ogrody, atakując głównie bukszpany. Właściciele ogrodów mogą sięgnąć po ekologiczne metody, takie jak mieszanka wody z octem i szarym mydłem, by zwalczyć gąsienice. Jeśli naturalne sposoby zawiodą, dostępne są silniejsze środki chemiczne, które skutecznie eliminują owady. Ważne jest szybkie działanie, by uchronić rośliny przed całkowitym zniszczeniem. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Rok

0: Szkolny rozpocznie się 1 września, a zakończy 25 czerwca przyszłego roku. Przewidziano zimową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną przerwę świąteczną od 25 do 30 marca. Ferie zimowe odbędą się w 3 turach, zależnie od województwa, między 18 stycznia a 28 lutego.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, znana jest z elegancji i subtelnego wpływu w życiu publicznym. Jako zodiakalna ryba charakteryzuje się wrażliwością i życiową mądrością, co czyni ją wsparciem emocjonalnym dla męża w stresującym świecie polityki. Nawrocka dba o głęboką więź w małżeństwie, oferując bezwarunkowe wsparcie i tworząc dom pełen ciepła. Jej styl, pełen klasy i wdzięku, jest przemyślany i zgodny z najnowszymi trendami. Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, podzieliła się szczegółami na temat życia rodzinnego, podkreślając bliskie relacje z córką Aleksandrą i zięciem Kubą Badachem. Rodzinę Kwaśniewskich łączy wspólna pasja do narciarstwa, które traktują jako ważny element wspólnego spędzania czasu. Jolanta promuje również zdrowy styl życia, zachęcając do aktywności fizycznej, szczególnie w dojrzałym wieku. Podkreśla, że dbałość o jakość w każdym aspekcie życia jest dla niej kluczowa. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, zaskoczył internautów, stając za barem w swoim toruńskim pubie Mentzen i osobiście nalewając piwo. Polityk, znany z promowania filozofii ciężkiej pracy, szybko przyciągnął uwagę, pokazując się w nietypowej dla polityków roli. Zdjęcie, które opublikował, idealnie wpisuje się w jego strategię budowania wizerunku przedsiębiorcy. Ten niecodzienny ruch szybko podbił internet, przypominając o jego biznesowych przedsięwzięciach.
1: Donald Tusk, obecny premier Polski, od lat zmaga się z kontrowersjami wokół swoich słów z artykułu z 1987 roku, gdzie stwierdził, że polskość to nienormalność. Wypowiedź ta, często wyrywana z kontekstu, była częścią szerszej refleksji na temat polskiej tożsamości i nie miała na celu krytyki narodu. Tusk w tamtym czasie angażował się w działalność Solidarności i publikował teksty historyczne oraz intelektualne. Nawet Jarosław Kaczyński w 2022 roku przyznał, że Tusk w swoim artykule ostatecznie wybiera Polskę.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie prognozowana temperatura to 13 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Krakowie termometry pokażą 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska znów w centrum uwagi. Po sprzedaży domu z byłym mężem, Maciejem Pelą, aktorka zaskoczyła fanów tajemniczym wpisem na Instagramie. Czas trochę pożyć i pora zaplanować totalne wylogowanie. Te słowa wywołały lawinę spekulacji. Czyżby szykowała się na wielkie zmiany, czy po prostu potrzebuje chwili oddechu? Fani trzymają kciuki, a my czekamy na kolejne rewelacje. Katarzyna Nosowska, ikona polskiej muzyki lat 90., znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, ale życzeniami dla swojego syna Mikołaja, który właśnie kończy 30 lat. W swoim stylu, pełnym humoru i wzruszenia, Nosowska przypomina, że jeszcze nie schudła po ciąży, a jej syn ma już 3 dekady na karku. Fani są zachwyceni, a ich wspólny podcast Bliskoznaczni nadal podbija serca słuchaczy. Coraz mniej dzieci uczęszcza na lekcje religii, a pierwsza komunia święta staje się dla wielu celebrytów jedynie opcjonalnym wydarzeniem. Małgorzata Rozenek-Majdan i Edyta Górniak otwarcie mówią o tym, że ich dzieci same decydują o swojej duchowej drodze. Anna Mucha i Agnieszka Kaczorowska idą jeszcze dalej, wychowując swoje pociechy w duchu otwartości na wszystkie religie. Czyżby tradycyjna religijność traciła na znaczeniu w świecie gwiazd?
2: Krzysztof Iwisz i Paulina Sykut-Jerzyna znowu pokazali, jak przyciągnąć uwagę na festiwalu Polsat Hit 2026. Iwisz w swoim nieśmiertelnym stylu zaskoczył wszystkich rockowym lookiem i słynnym dzióbkiem, udowadniając, że czas dla niego stanął w miejscu. Paulina Sykut-Jerzyna również nie pozostawała w tyle, zachwycając nowoczesnym, rockowym stylem z kobiecym pazurem. Duet ten, jak zawsze, skradł całe show, a ich zdjęcia błyskawicznie obiegły media społecznościowe.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Księżniczka Magdalena, po dekadzie spędzonej w Stanach, wróciła do Szwecji z rodziną i od razu rzuciła się w wir pracy. Tym razem postanowiła podbić serca najmłodszych widzów swoim nowym serialem animowanym Hidden Islands, który zadebiutuje jesienią 2026 roku. Czyżby Magdalena chciała udowodnić, że nie tylko starsza siostra Wiktoria potrafi być na świeczniku? Czas pokaże, czy ekologiczne przygody trojga bohaterów przyciągną uwagę młodych widzów i poprawią wizerunek księżniczki. Justyna Steczkowska i Skolim zaskoczyli wszystkich swoim letnim hitem Mama Cita, który podzielił internautów, ale niewątpliwie stał się wiralowym fenomenem. Syn gwiazdy, Leon Myszkowski i jego narzeczona Ksenia nie kryją dumy, twierdząc, że są współtwórcami sukcesu piosenki. Para, przygotowując się do ślubu, dołączyła do Pytania na śniadanie, gdzie poprowadzą romantyczny cykl o zgodności par. Cóż, wygląda na to, że rodzina Steczkowskich nie przestaje zaskakiwać. Na festiwalu Polsat Hit w Sopocie Krzysztof Skiba i jego żona przyciągnęli wszystkie spojrzenia. Karolina Skiba po spektakularnej metamorfozie zaprezentowała się w ultraobcisłej sukience, która niemalże doprowadziła do modowej katastrofy. Biust prawie wypadł z dekoltu, ale para zdawała się tym nie przejmować, pozując z szerokimi uśmiechami. Krzysztof Skiba, jak zawsze, doskonale wiedział, jak skupić na sobie uwagę mediów. Żona dla Polaka wyrusza na podbój Australii. Po sukcesach w Ameryce Północnej czas na zielony kontynent, gdzie polska diaspora czeka na miłosne przygody. Kacper Kuszewski, ulubieniec widzów, znów poprowadzi program, a nagrania planowane są w Melbourne lub Sydney. Czy Polacy z antypodów znajdą swoje drugie połówki? Czas pokaże.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, znowu w centrum uwagi. Po emocjonującym występie w programie Królowa Przetrwania, celebrytka trafiła do szpitala, co zaniepokoiło jej fanów. Na Instagramie podzieliła się zdjęciem z Wenflonem, podpisując je wymownie. Tak się kończą konfrontacje. Na szczęście już wróciła do domu, choć przyznaje, że musi się oszczędzać. Cóż, życie w blasku fleszy bywa wyczerpujące.
2: Ach, Dzień Matki. Czas, kiedy wszyscy prześcigają się w wymyślaniu najbardziej wzruszających życzeń dla swoich matek chrzestnych. Bo przecież zwykły prezent to za mało. Trzeba sięgnąć po słowa pełne emocji, które zapadną w pamięć na wieki. W końcu, kto by nie chciał być mistrzem w sztuce składania życzeń, które wywołują łzy wzruszenia? A może po prostu wystarczy krótki SMS z emoji? Bo przecież nowoczesność wymaga prostoty. Cóż, każdy sposób jest dobry, by pokazać, że pamiętamy o tych, którzy zawsze byli dla nas wsparciem.
1: Jimi Hendrix, ikona rocka, w 1969 roku przeżył coś, co mogłoby być scenariuszem filmu sensacyjnego. Po wyjściu z nowojorskiego klubu został porwany przez drobnych przestępców, a cała akcja miała być rzekomo zaaranżowana przez jego własnego menedżera, Michaela Jefferiego. Legenda głosi, że gangster Joe Gallo uratował Jimiego, ale prawda jest bardziej przyziemna. Gallo siedział wtedy w więzieniu. Cała ta mroczna intryga pędziła Hendrixa w paranoję, a jego relacje z menedżerem stały się jeszcze bardziej napięte aż do tragicznego końca.
2: W 1981 roku w szwajcarskim Montreux doszło do muzycznego starcia tytanów. Queen i David Bowie w atmosferze pełnej napięć i pizzy stworzyli Under Pressure. Legendarne spotkanie niemal zakończyło się katastrofą, gdy John Deacon po kolacji z winem zapomniał słynnego riffu basowego. Na szczęście Bowie wkroczył do akcji, ratując sytuację. Choć utwór stał się hitem, jego powstanie było pełne dramatów, a Queen i Bowie nigdy nie wykonali go razem na żywo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą tak samo 14 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja w Otwocku poszukuje 16-letniej Leny Spisi, która zaginęła w piątek, 22 maja. Nastolatka była ostatnio widziana około godziny 13 przy ulicy Kochanowskiego. Lena ma około 160 cm wzrostu, krępą sylwetkę i ciemne, proste włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie białe spodenki, różowy top i różową torebkę. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Na trasie S8 w okolicach Wolicy doszło do poważnego wypadku. Kobieta kierująca Peugeotem z trojgiem dzieci straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Jedno z dzieci wypadło z samochodu przez tylną szybę, ale wszystkie dzieci zostały już wypisane ze szpitala. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: W centrum Warszawy rozpoczną się nocne remonty dróg w okolicach Dworca Centralnego. Prace na ulicy Emilii Plater ruszą z poniedziałku na wtorek, a zakończą się w środę rano. W środę wieczorem drogowcy przeniosą się do Alei Jerozolimskich, gdzie utrudnienia potrwają do czwartkowego poranka. Zmiany w ruchu obejmą także trasy autobusów miejskich. W najbliższą sobotę, 30 maja, Warszawa zaprasza na spektakularną paradę łodzi River Lights 2026, która otworzy sezon letni w dzielnicy Wisła. Wydarzenie rozpocznie się po zachodzie słońca, a sercem imprezy będzie bulwar imienia Grzymały Siedleckiego. W paradzie wezmą udział ozdobione i oświetlone łodzie, a za oprawę muzyczną odpowiadać będą Lili Hauser i Fao Sanato. Organizatorzy zachęcają do zajęcia miejsc na mostach, plażach i bulwarach, aby w pełni cieszyć się tym wyjątkowym widowiskiem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: PGE Narodowy w Warszawie stał się epicentrum rapowego szaleństwa dzięki koncertowi Taco Hemingwaya. W ramach trasy 2026 raper zgromadził komplet publiczności, a bilety wyprzedały się błyskawicznie. W związku z wydarzeniem wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej, a druga linia metra okazała się najwygodniejszym środkiem transportu. Dodatkowe autobusy i tramwaje pomogą w sprawnym powrocie uczestników po koncercie.
2: W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego niespełna dwuletni chłopczyk utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Dwie opiekunki z placówki zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Jedna z nich przyznała się do winy, druga odmówiła składania wyjaśnień. Prokuratura prowadzi śledztwo, a wobec kobiet zastosowano dozór policyjny.
1: Tomasz S., samozwańczy uzdrowiciel z Wysiny, został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu za narażenie pacjentek na utratę zdrowia i życia. Dwie kobiety, które zrezygnowały z tradycyjnego leczenia raka na rzecz jego pseudoterapii, zmarły. Sąd uznał, że Tomasz S. oszukał pacjentki, przekonując je, że nie mają nowotworu. Wyrok wywołał oburzenie rodzin ofiar, które domagały się surowszej kary. Ukraiński influencer wywołał skandal, wjeżdżając sportowym samochodem w rejon Morskiego Oka, łamiąc zakaz wjazdu na teren Parku Narodowego. Początkowo ukarany mandatem 100 zł, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami, w tym zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen na 5 lat. Policja prowadzi dodatkowe działania w oparciu o ustawę o ochronie przyrody.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Krakowie, w rejonie Lasu Wolskiego, odnaleziono ciało młodej kobiety. Małopolska policja potwierdziła, że ciało znalazł strażnik miejski w trudno dostępnym terenie. Choć tożsamość nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, wszystko wskazuje na to, że może to być poszukiwana 12-letnia Elżbieta. Wstępne oględziny sugerują brak udziału osób trzecich, ale śledztwo trwa pod nadzorem prokuratora.
2: 27 lat temu zaginął 15-letni Łukasz Sas, który opuścił ośrodek szkolno-wychowawczy w Śliwinie Pomorskim i nigdy nie wrócił do domu. Jego matka, Dorota Bubel, nieustannie apeluje o pomoc w odnalezieniu syna, żyjąc nadzieją, że jeszcze go usłyszy. Sprawa Łukasza została przypomniana w ramach kampanii hashtag Zaginione Niezapomniane, która ma na celu pamięć o zaginionych dzieciach. Policja i Fundacja Itaka wciąż poszukują informacji mogących pomóc w rozwiązaniu tej tajemnicy.
1: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, ostrzega przed możliwymi problemami pandemicznymi tego lata. Według jego wizji, podczas upałów może pojawić się nowy szczep wirusa, na który medycyna będzie bezradna. Jackowski przewiduje także ograniczenia w podróżach, zwłaszcza lotniczych, oraz lokalne ogniska zakażeń. Sytuacja ma rozwijać się dynamicznie, a masowe podróże mogą przyspieszyć rozprzestrzenianie się zagrożenia. W nadchodzący weekend mieszkańcy Białegostoku mogą spodziewać się słonecznej pogody w piątek i sobotę z temperaturami przekraczającymi 20 stopni Celsjusza. Niedziela przyniesie zmianę z opadami deszczu, choć temperatura wzrośnie do 22 stopni. To doskonały czas na aktywności na świeżym powietrzu pierwsze 2 dni, ale w niedzielę warto mieć przy sobie parasol.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jezioro Bielawskie, znane jako Polskie Como, przyciąga coraz więcej turystów swoim malowniczym krajobrazem przypominającym włoskie kurorty. Otoczone górami Sowimi, miejsce to oferuje nie tylko piękne widoki, ale także liczne atrakcje, takie jak plażowanie, kajaki i wycieczki rowerowe. Popularność jeziora wzrosła dzięki nowym połączeniom kolejowym, które ułatwiają dojazd do tego urokliwego zakątka Dolnego Śląska.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 12 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 14 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast we Wrocławiu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W przyszłym tygodniu kierowcy mogą spodziewać się niewielkich obniżek cen paliw na stacjach. Benzyna 95 ma kosztować około 6 zł i 36 groszy za litr, a diesel niecałe 7 zł za litr. Największą ulgę odczują tankujący benzynę 98, której cena spadnie poniżej 7 zł za litr. Obniżki następują po tygodniu podwyżek, kiedy to ceny osiągnęły maksymalny poziom w ramach pakietu CPN. Kluczowe dla przyszłych cen będzie przedłużenie tego pakietu, którego obowiązywanie kończy się 31 maja. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal pozostaje czynnikiem ryzyka dla stabilności cen.
2: W Kielcach dostępnych jest aż 320 działek w rodzinnych ogrodach działkowych imienia Stefana Żeromskiego. Koszt rozpoczęcia użytkowania to jednorazowa opłata w wysokości 704 zł. Formalności można załatwić w zaledwie 10 minut. Działki oferują bliskość natury i rozbudowaną infrastrukturę wodną, choć nie ma tam sieci elektrycznej. Zmiany pokoleniowe sprawiają, że starsi działkowcy rezygnują, a młodsze pokolenia nie zawsze chcą przejmować działki. Podobna sytuacja występuje w innych miastach, gdzie działki stają się alternatywą dla miejskiego życia.
1: Utrzymanie psa lub kota w 2026 roku stało się poważnym wyzwaniem finansowym dla wielu właścicieli. Miesięczne wydatki na pupila mogą sięgać od 150 zł dla kota do ponad 1000 zł dla dużego psa. Koszty obejmują nie tylko karmę, ale także wizyty u weterynarza, które mogą gwałtownie wzrosnąć w przypadku nagłych chorób. Właściciele coraz częściej sięgają po ubezpieczenia dla zwierząt, aby zminimalizować ryzyko wysokich rachunków. Eksperci podkreślają, że zwierzę to zobowiązanie na lata, a koszty jego utrzymania są stałym elementem domowego budżetu. Wzrost cen wynika z drożejących surowców, usług weterynaryjnych oraz rosnących oczekiwań właścicieli wobec jakości opieki nad zwierzętami.
2: Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł z serii Odkryj Polskę. Moneta ta upamiętnia zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, uznawany za jedną z najlepiej zachowanych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Na rewersie monety widnieje dziedziniec oraz elewacja frontowa pałacu. Emisja obejmuje do 1 000 000 sztuk, a moneta jest dostępna we wszystkich oddziałach Narodowego Banku Polskiego. Kozłówka, nazywana perłą Lubelszczyzny, to miejsce o bogatej historii, które obecnie pełni funkcję muzeum. W czerwcu Narodowy Bank Polski planuje kolejną emisję, tym razem srebrnej monety z okazji 50. rocznicy czerwca 76.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: 24 maja to niedziela niehandlowa, co oznacza, że większość dużych sklepów i galerii handlowych będzie zamknięta. W całym 2026 roku przewidziano tylko 8 niedziel handlowych, z czego 3 ostatnie przypadają w grudniu. Po 24 maja kolejna niedziela handlowa odbędzie się dopiero 28 czerwca. W niedziele niehandlowe otwarte mogą być stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, cukiernie oraz małe sklepy, jeśli za ladą stoi właściciel. Warto planować zakupy z wyprzedzeniem, aby uniknąć problemów z dostępnością produktów. Od 1 października wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe, które mają zaostrzyć walkę z oszustwami podatkowymi. Zmiany obejmują sposób liczenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co da urzędnikom więcej czasu na ściganie nieujawnionych dochodów. Likwidacji ulegnie możliwość zawieszania biegu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Uproszczone zostaną również zasady rozliczania podatków, w tym zniesienie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych. Wszystkie lokalne interpretacje podatkowe będą dostępne w ogólnopolskiej bazie, co ułatwi dostęp do informacji. Nowelizacja ma na celu ograniczenie biurokracji i uproszczenie codziennych rozliczeń podatkowych. Europejska grupa CSG i południowoafrykańska firma Reunert utworzyły spółkę Joint Venture Fuchs Electronics Europe na Słowacji. Nowe przedsiębiorstwo w Dubnicy nad Wachą będzie produkować elektroniczne zapalniki do amunicji wielkokalibrowej. Produkcja ta ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia strategicznej autonomii Unii Europejskiej w zakresie obronności. Reunert posiada 51% udziałów, a CSG 49%, co czyni CSG jednym z kluczowych producentów zapalników elektronicznych w Europie. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i odpowie na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania militarne. Dzięki tej współpracy CSG wzmocni swoją pozycję na rynku europejskim jako dostawca nowoczesnej amunicji. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację ambitnego planu budowy nowej generacji pancerników typu TRAM. Te ogromne jednostki, napędzane dwoma reaktorami jądrowymi, mają zrewolucjonizować potęgę morską USA. Kluczowym elementem projektu jest modułowa strategia budowy z finalnym montażem w stoczni Newport News Shipbuilding. Pierwszy z 15 planowanych pancerników, USS Defiant, ma wejść do służby w 2036 roku. Cały program, którego koszt szacuje się na ponad 217 miliardów dolarów, budzi jednak obawy o wydolność amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Krytycy zastanawiają się również nad skutecznością tak kosztownych jednostek w obliczu współczesnych wyzwań strategicznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1030 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 12 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, a w Warszawie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Bruno zaskoczy Karolinę propozycją szybkiego ślubu w Las Vegas. Choć początkowo niepewna, Karolina ostatecznie zgodzi się na ten szalony pomysł. Ślub odbędzie się w poniedziałek, 25 maja o godzinie 25 w TVP 2. Jednak to, co miało być romantycznym wydarzeniem, szybko zamieni się w katastrofę. Karolina, ubrana w kowbojski strój, wręczy Brunowi niespodziewany prezent ślubny, który zmieni wszystko. Bruno szybko pożałuje swojej decyzji, gdy odkryje, że jego świeżo upieczona żona ma na sumieniu przestępstwo. To wydarzenie może mieć poważne konsekwencje dla obojga.
2: W najnowszym 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, emocje sięgną zenitu. Justin, zdesperowany po zniszczeniu jego życia osobistego przez złośliwy deepfake, podejmie dramatyczną walkę o swoje dobre imię. Zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność ukochanej Oli, która po obejrzeniu sfabrykowanego nagrania wyprowadziła się do matki. W hotelu Stanskich atmosfera jest napięta, a Justin, wspierany przez informatyka Sebastiana Kowalskiego, próbuje zdobyć dowody na manipulację Karoliny. Czy uda mu się odkryć prawdę i odzyskać zaufanie Oli? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji już wkrótce na TVP2. M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym finałem przed wakacjami. W 1936 odcinku Natalka Mostowiakowa przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja. Policjantka zmierzy się z uzbrojoną Darią, by uratować sytuację. Choć padnie strzał, Natalka wyjdzie z tego cało i pojawi się w nowym sezonie po wakacjach. Jednak jej ślub z Adamem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aktorka Dominika Suchecka zasugerowała na Instagramie, że do ceremonii może nie dojść. Czy dramatyczne wydarzenia wpłyną na jej decyzję? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie po wakacyjnej przerwie.
1: Pierwsza miłość wkracza na antenę z emocjonującym 4028 odcinkiem. Już 1 czerwca widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń pod kamienicą Marysi. Kacper, zmagający się z powrotem dawnego rywala, Pawła, traci kontrolę nad emocjami. Spotkanie obu mężczyzn przeradza się w gwałtowną konfrontację, która może zmienić wszystko. Kacper obawia się, że Paweł odbierze mu miejsce w rodzinie, które budował latami. Tymczasem Marysia i Julka z niecierpliwością czekają na wizytę Pawła, co tylko podsyca napiętą atmosferę. Czy Kacper ma powody do obaw? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, który można obejrzeć na Polsacie lub online na Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4028 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. W centrum uwagi znajdzie się dramat Maxa, gwiazdy drużyny Iskry. Zawodnik przeżywa trudne chwile po tym, jak jego ukochana Kamila odeszła do największego rywala, Borysa. To cios prosto w serce, który może zaważyć na jego występie w kluczowym meczu. Stawka jest ogromna, bo zwycięstwo otwiera Iskrze drogę do awansu do wyższej ligi. Czy Max znajdzie w sobie siłę, by pokonać osobiste problemy i poprowadzić drużynę do triumfu? Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem. Wszystkie odcinki można oglądać także online na platformie Polsat Box Go.
1: W 4228 odcinku serialu Pierwsza Miłość czekają nas prawdziwe emocje. Julita, zafascynowana wizją kariery medycznej, podejmuje ryzykowną grę, która może zniszczyć jej związek z Radkiem. Mimo że Radek otworzył przed nią serce i marzył o wspólnej przyszłości, Julita ukrywa przed nim swoje układy z Florianem. Konflikt interesów osiąga punkt kulminacyjny, gdy Julita otrzymuje ofertę, która może otworzyć jej drzwi do wielkiego świata medycyny. Czy Radek będzie w stanie wybaczyć jej nielojalność? Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. Wszystkie odcinki można także oglądać online na Polsat Box Go.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 880 do 884 emocji z pewnością nie zabraknie. Już 1 czerwca Flora grozi Rosinie, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. W środę, 3 czerwca, Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia i próbuje pojednać się z Diegiem. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Leonor planuje podróż z Inigiem, a Casilda odzyskuje pamięć o zmarłym mężu. Piątek, 5 czerwca, Blanka i Diego zostają napadnięci, a Blanka rodzi w dramatycznych okolicznościach. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek, które przyciągają przed ekrany. Rancho Datonów to nowy serial, który rozwija świat znany z Yellowstone. Akcja toczy się po wydarzeniach z oryginalnej serii, a główni bohaterowie, Beth i Rip, zakładają własne rancho w Teksasie. Serial zaskakuje emocjonującą fabułą i intrygującymi postaciami, które wciągają od pierwszych chwil. Choć nie dorównuje Yellowstone pod względem powagi, to właśnie jego lekkość i świeżość przyciągają widzów. Nowe postacie, takie jak psychotyczny redneck narkoman czy godna przeciwniczka dla Beth, dodają smaku tej produkcji. Zdjęcia są przepiękne, a zmiana scenerii dodaje dynamiki. Rancho Datonów to pozytywne zaskoczenie, które nie wymaga znajomości Yellowstone do pełnego cieszenia się seansem. Ocena 8/10.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

ten. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa ja.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś mija 11 lat od pierwszego zwycięstwa Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich w Polsce. W drugiej turze wyborów, która odbyła się 24 maja 2015 roku, Duda pokonał urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego, zdobywając około 51,5% głosów. W trakcie głosowania doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z lokali wyborczych na Śląsku, gdzie zmarła starsza kobieta, co spowodowało przedłużenie ciszy wyborczej. Frekwencja w drugiej turze wyniosła ponad 55%. W Gdańsku doszło do fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego, co wywołało pytania o brak ochrony SOP. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśniło, że lokal nie należy bezpośrednio do prezydenta, dlatego nie jest objęty ochroną. Premier Donald Tusk podkreślił, że fałszywe alarmy są poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa i zapowiedział działania mające na celu zidentyfikowanie sprawców. Służby intensywnie pracują nad ustaleniem, kto stoi za tymi zgłoszeniami. Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada al-Saadiego, który miał planować zamach na Ivankę Trump. Mężczyzna działał z zemsty za śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zatrzymano go w Turcji i przekazano do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oskarżany o udział w atakach w Europie i Ameryce Północnej. Al-Saadi miał być powiązany z Kataib Hezbollah oraz irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Obecnie przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie. Władze Stanów Zjednoczonych odwołały rotacyjne rozmieszczenie swoich żołnierzy w Polsce, co wywołało szok i poczucie zdrady w Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem niespójnej komunikacji między obecną a poprzednią administracją amerykańską. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zaproponował zamiast tego stałą, choć mniejszą obecność wojskową, co mogłoby odbudować zaufanie i przynieść oszczędności. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii wezwali NATO do przekształcenia misji Air Policing w pełnoprawną obronę powietrzną. Apel ten jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z dronami i rosyjską dezinformacją. W ostatnich dniach doszło do incydentów z dronami, które naruszyły przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, co podkreśla potrzebę wzmocnienia obrony. Prezydenci podkreślają konieczność zwiększenia obecności sojuszników i wzmocnienia zdolności obronnych regionu.
0: Rosja prowadzi tajny program wojskowy SCYTA, który zakłada rozmieszczenie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi na dnie Oceanu Arktycznego. System ten, wykorzystujący pociski SKIF, ma być niewykrywalny i zdolny do długotrwałego pozostawania w uśpieniu, co stanowi poważne zagrożenie dla NATO. Projekt realizowany jest z udziałem specjalistycznych jednostek, takich jak okręt transportowy Zwiezdoczka i okręt podwodny Sarow. Działania te nie naruszają międzynarodowych traktatów, jeśli odbywają się w rosyjskich wodach terytorialnych.
2: Ekspertka z Hollywood, Cheryl Marks, zaleca kobietom po 50 mycie włosów tylko 2 razy w tygodniu, aby zachować ich miękkość i zdrowy wygląd. Ważne jest stosowanie szamponów z olejkiem arganowym, który chroni i uelastycznia włosy. Trycholożka Olga Poniatowska podkreśla, że higiena skóry głowy wymaga mycia co 3 dni, niezależnie od widocznego przetłuszczenia. Unikanie gorącej wody i odpowiednie stosowanie odżywek również wpływa na kondycję fryzury.
0: Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń domowych, które z czasem może gromadzić kamień i nieprzyjemne zapachy. Zamiast drogich środków chemicznych, warto wypróbować domową metodę czyszczenia przy użyciu cytryny i pasty do zębów. Wystarczy nałożyć pastę na plasterki cytryny, wrzucić je do bębna pralki i ustawić wysoką temperaturę prania. Regularne czyszczenie i pozostawianie uchylonych drzwiczek po praniu